0: nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
1: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2026.
0: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
2: Zapraszamy.
0: Jak dotychczas w niedzielne południe.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Autopromocja.
5: Coś zobaczyłem, coś widziałem z daleka, coś widziałem ze zbyt bliska.
6: Tym razem Teatr Polskiego Radia ustępuje miejsca literaturze.
7: Szczepan Twardoch. Nul.
6: Czyta Arkadiusz Jakubik.
7: Dla szczura sens tej wojny jest zupełnie inny niż dla ciebie.
6: Przypomnimy fragmenty powieści, za którą autor otrzymał Nagrodę Literacką Nikę 2026. Będą im towarzyszyły jego wypowiedzi nagrane dla Klubu Trójki. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj po 19:00.
3: Autopromocja.

Trójce czas na Nocną Polskę. Sandra Suska, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Będą goście, będzie zespół BNDK, a właściwie tata i syn. Będzie Marcelina ze swoją nową piosenką i będzie dużo muzyki, tej znanej i tej mniej znanej, ale głównie tej znanej, chociaż często z zupełnie innych wykonań. Ale na początek BNDK.

0: Nocna Polska w Trójce, BNDK. Gabor, Jan Benedek, tata, syn, pierwsza płyta razem. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie znowu do naszej trójeczki.
0: Płyta Vintage, no i tu taki dopisek, 100% retro digital. Co to ma znaczyć?
1: No to są żarty naszego grafika, muszę przyznać. A z którym jesteśmy zresztą bardzo w zażyłym, że tak powiem, stosunku, bo jest to nasz krewniak, muzyk pod pseudonimem Ladaco. I on nam takie piękne tutaj logo zrobił, te dwa takie krzyżyki, że to się tak trzymamy razem. No retro digital, no właściwie to jest dobrze uchwycone, no bo to jest trochę retro, a jest to retro w dzisiejszych czasach, czyli nic się nie da przenieść jeden do jeden, chociaż czasami fajnie, tak jak obejrzeć stary film, czy stylizowany film na jakiś, wiesz, na jakąś epokę. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Także taka też jest ta płyta, ale pozostaje współczesna pod względem produkcji i jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy.
0: No i słychać tych stąsów, których kochasz, zdaje się, od lat. No, słychać, w pierwszym utworze na pewno.
1: Tak, słychać stąsów, ale okazuje się, że tam, gdzie ja słyszę stąsów, to Gabor słyszy Primal Scream.
2: No tak, no bo jednak i te lata 70. i 90. mają trochę wspólnego. No bo te zespoły nawiązywały do tych korzeni ogólnie muzyki rockowej, rock'n'rolla. Więc to jest w sumie trochę śmieszne, że Janek mi coś pokazuje, ja mu pokazuję też coś podobnego, ale wydanego 20 lat później.
0: Ale wiesz, że to tak jest, że muzyka po 20 latach zatacza krąg.
2: No tak.
0: Bo słuchasz, dokładnie, to jesteście świetnym przykładem tego, bo młodzi ludzie, którzy chłoną muzykę od dziecka, powracają do muzyki rodziców, tylko przetwarzają ją w inny zupełnie sposób.
2: No tak, i tutaj tak wyszło na tej płycie. No chcieliśmy, aby była taka bezpretensjonalna właśnie rock'n'rollowa. No i nam to się udało.
0: Ale powiedz mi, jak to było, że postanowiłeś jednak zagrać z ojcem, no bo to często się nie zdarza, bo to tak troszkę jakby cię w cieniu na początku.
2: No ja chciałem być ogólnie zawsze jakoś muzykiem, tylko bardziej gitarzystą. Na początku w BNDK też ja nie śpiewałem, ale napisałem kilka tekstów do

0: piosenek, w szczególności do piosenki Szał. No i powiedziałem, że no dobra, skoro napisałem tekst, no to róbmy to razem.
1: Tak, w jakimś momencie okazało się, że zaśpiewał i to się już moim zdaniem nadawało. No i też zdaniem jakby publiczności to się przyjęło, bo to była piosenka 3:30, która nam tak, była pierwsza, która tak solidnie nam siadła w paru miejscach, więc pomyśleliśmy, no kurczę, jakoś to z nim idzie fajnie, no i, no i tak poszło dalej.
2: No dobra, to sprawdźmy, jak to idzie razem, bo chyba taki utwór, który najbardziej łączy was tekstowo, to Porąbani.

0: porąbani. Ja jestem ciekaw, jak wam wychodziło pisanie tekstów wspólnie. Czy to było wspólne pisanie? Bo tam słychać, że to nie jest tekst jeden pisany przez Janka, drugi przez Gabora, tylko te teksty są gdzieś tam takim konglomeratem myślowym.
1: Wiesz co, to zależy od piosenki, bo na przykład Porąbani to jest w 100% mój tekst, ale na przykład Będzie dobrze to tekst Janka, a są też utwory, w których na przykład w Glamstonie, w których razem pisaliśmy. Tak samo, no zawsze są jakieś korekty, wiadomo. Ale też w piosence Klub długo myśleliśmy, jak to zrobić. Więc to różnie wychodzi.
2: Zazwyczaj... Tomkowi chodzi o to, że wiesz, że mamy podobny chyba język.
0: Tak, że to nawet jeśli to jest twój tekst, to wiadomo, że gdzieś tam troszkę się konsultowaliście, że to nie jest tekst, który wam pasuje razem.
1: No tak, no oczywiście. No trudno by było, żebyśmy zrobili jakiś numer, w którym kompletnie mi się nie podoba tekst i bym musiał zaśpiewać. A no tak, no ogólnie obaj jesteśmy trochę takimi buntownikami, że tak to powiem, tak to ujmę, więc to słychać na pewno.
2: Znaczy, mi się wydaje, że rock and roll po prostu musi być w pewien sposób bezpretensjonalny, niczego nie udawać. I ten język, jeżeli on jest, oczywiście musi być ciekawy, nie mogą być to banały.
0: No to nie ma banałów w tej płycie, nie, absolutnie no nie właśnie. Uważam, żeby one były. Nie.
2: Więc bardzo dziękuję, że tak uważasz, bo to było fatalne. Oczywiście nie ma u nas wielkiej poezji, ani przenośni i tak dalej, i tak dalej. Bo rock and roll taki ma nie być. Rock and roll ma być bezpośredni, ma działać emocjonalnie, no, ma mieć jaja przede wszystkim. No. Rock and rollowym można być, nie będąc rock and rollowcem, po prostu to jest postawa życiowa taka.

0: No a nie będę jej opisywał, bo nie można czegoś opisać, czegoś, co się czuje.
1: Tego się nie da na siłę.
0: Te teksty też takie muszą być.
2: To teksty, które muszą powiedzieć wprost, ale zostawić pewne rzeczy do myślenia.
1: Dokładnie. Tak, no to trochę w tym chodzi. Żeby zostawić trochę miejsca na interpretację. Każdy trochę to odbierze
0: ale
1: na
0: każdy
1: swój
0: wie,
1: sposób.
0: O co chodzi.
1: Dokładnie.
0: Ja nie lubię pretensjonalnych, wiesz,

0: No i te gitary, które brzmiały po prostu jak u nikogo. Bo z dużą przyjemnością słuchajcie tej płyty, przez to właśnie, że ona jest tak nowocześnie tradycyjna.
1: Nowocześnie tradycyjna.
2: To ładne określenie na to, bo z jednej strony to jest ten taki styl właśnie lat 70. I ten vintage, jak w tytule, a z drugiej strony no chcieliśmy, aby współczesny słuchacz był w stanie tego posłuchać. Ogólnie, aby to nie odstawało produkcyjnie od
1: tak, w sumie wtedy się... sposób nagrywania i jakość tamtych nagrań często jest gorsza niż teraz. Ale to w sumie jest też fajne, że muzyka trafia, mimo że nie było aż tak precyzyjnych technik nagraniowych. Teraz teoretycznie wszystko to można lepiej zrobić, ale... Jest w paru numerach takie nawiązanie brzmieniowe bardzo, bardzo wyraźne, takie, że chcieliśmy, żeby bardzo dokładnie zabrzmiało coś w taki sposób wystylizowany. Ja myślę, że będzie dobrze z takim numerem, którym najwięcej czasu żeśmy poświęcili, żeby tak zabrzmiał. Wiesz.
0: No jest super przebojowy przy okazji jeszcze.
1: Tak, to się przejęło. Super się bardzo cieszymy z tego powodu.
0: Ale Czarny Płaszcz, tak pomyślałem sobie... To takie durne porównywanie do kogokolwiek, natomiast to jest jak kawał tradycji, też twojej tradycji, bo to jest mnóstwo młodych ludzi, którzy słuchając ciebie inspirowali się. Ale tutaj jak mówiliśmy o Stonesach, to mówimy również o nie wiem, Lennym Krawicu, który też właściwie od nich czerpał.
1: Tak, tak. No jest masa w ogóle takich fantastycznych zapożyczeń w muzyce i właśnie idąc takim kluczem, jak mówisz, to można natrafić na kolejne osoby na tej ścieżce. No właśnie, to są fajni ludzie, fajni muzycy, którzy wyciągali fajne rzeczy z przeszłości. Krawic, no, genialny, przecież on miał powrót, tak naprawdę jego taki peak, szczyt, to była płyta totalnie właśnie vintage'owa brzmiąca. Czy to była Let Love Rule, czy jakaś wcześniejsza, już nie pamiętam. Która z nich? No, to był ten sound właśnie.
0: Ja go widziałem, to musiało być ponad 20 lat temu, na stadionie jeszcze, na Wembley jeszcze przed remontem, gdzie on występował w takim całkiem fajnym, dużym składzie, bo tam było i Stereophonics, i on występujący zaraz przed Aerosmith.
1: No proszę.
0: Ja nie wiedziałem, kto jest większą gwiazdą, Aerosmith czy on. Znaczy, no oczywiście tak. Aerosmith było większe, no, ale to ich zestawienie było widać, że jemu sprawia

0: sprawia niezwykłą przyjemność to, że występuje przed zespołem, który jest dla niego wielki.
1: Tak, tak. No właśnie, Aerosmith jest gdzieś tam też po drodze, na tej drabince. No to świetne to jest.
0: Teraz będzie Kalifornia. No to tu jest już ta harmonika ustna. To w tym jest harmonika ustna, nie mylę się, prawda?
1: Tu nie ma harmoniki.
0: Nie ma? Czy hiszpańskie?
1: Tu jest dużo różnych klawiszy tu jest.
0: A, okay.
1: To jest troszeczkę inny numer, ale też, że tak powiem, stylizowany. No on ma taki vibe, no tak jak tytuł mówi, Kalifornia, trochę takiego surfu, głębokich fal, trochę wytchnienia.
0: Posłuchajmy.

BNDK. No i utwór, który jest zupełnie inny od tego, co pojawiało się wcześniej w tej audycji i co jest na płycie. Płyta, przypomnę, jest od poniedziałku, ale od 1 października, czyli od czwartku.

0: No właśnie, ale podróż jakaś przed wami, nie do Kalifornii nawet, ale na koncerty gdzieś w kraju.
1: Tak, krótka podróż, która się zaczyna, ale później będzie druga część. Pierwsza część tej podróży to jest Białystok 8 października, Warszawa 14 w klubie Falcon, 18 października Kraków, klub Żaczek, 21 października Toruń i 22 Gdańsk Doki. No serdecznie zapraszamy, to jest nasza pierwsza taka traska. Także jesteśmy troszkę, mamy troszkę stracha, ale generalnie to się cieszymy, bo na żywo to wychodzi jeszcze.
2: Znaczy, tak, żywio. Trasa krótka na razie, no ale na pewno pełno emocji. No mamy show przygotowane, porządne, trochę niespodzianek będzie. Nie chcę tutaj za dużo mówić.
0: Na czyli pewno... co, poza rock'n'rollem jakieś wodotryski jeszcze będą na scenie?
2: No być może, nie wykluczamy.
1: Ale możemy zaprzeczyć.
2: Na pewno kilka coverów się pojawi, polskich i też zagranicznych. Może jacyś goście też będą supporty przed kilkoma koncertami. No i przede wszystkim dobra rock'n'rollowa energia, czyli coś, czego trochę moim zdaniem w Polsce brakuje, jeśli chodzi o zespoły.
1: Czyli nie chcemy robić hałasu bez sensu, hałas ma być fajny, estetyczny i z jajem.
2: Tak, a my jesteśmy fajni, estetyczni i z jajem właśnie.
0: Jan Benedek, Gabor Benedek, BNDK. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

Gabor i Jan Benedek, czyli zespół BNDK w Trójce w Nocnej Polsce, to były piosenki z ich pierwszej wspólnej płyty, płyty taty i syna. Kolejna gwiazda dziś w Nocnej Polsce to Marcelina. Dość często bywała w Trójce, ale między tym ostatnim spotkaniem a dzisiejszym minęło ładnych parę chwil. Zresztą o tym artystka sama opowie już za chwilę.

0: Trójkowej studio Marcelina. Dawno czy nie było w Trójce? Oj, bardzo dawno.
1: Oj, bardzo dawno, co słychać po tym, jak starą piosenkę puszczamy.
0: No, puszczamy starą piosenkę, bo szczerze mówiąc, ja gdzieś twoją ostatnią płytę przeoczyłem zupełnie. Ona gdzieś tak przepadła w zawirowaniach tutaj, bo to było dużo zawirowań generalnie w tym momencie, kiedy płyta się ukazywała. I tu u nas w Trójce i generalnie w życiu naszego kraju.
1: Tak, tak, to był trudny rok. Dla mnie też był trudny, bo miałam takie poczucie, że zrobiłam najlepszą moją płytę i faktycznie i czas promocji jej był taki trudny, bo właśnie to, o czym poza anteną rozmawialiśmy, przyszła powódź i po prostu w momencie, kiedy ja przyjechałam ją promować, były zupełnie inne tematy i jakoś po prostu miałam wrażenie, że mi się drzwi zamykają przed nosem wszędzie. Natomiast no, płyta była piękna i może po prostu wrócę na inną audycję przypomnieć swoją płytę sprzed 2 lat, a tymczasem przyszłam z czymś nowym. No.
0: To jest nowy singiel. Tak, dokładnie. Piosenka, która tak niespodziewanie zupełnie pojawiła się. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy, no, chyba jeszcze przy wydaniu płyty.
1: Musiał być
0: 10 lat temu chyba.
1: No tak, chyba tak.
0: Jakiś kawałek czasu temu. Natomiast ta piosenka, tak jak twoje ostatnie w ogóle utwory, taka jest, że słuchać z tego z taką przyjemnością i spokojem.

0: Wiem. Że chyba masz taki okres w swoim życiu, że to wojowanie troszkę ci odeszło.
1: Tak, tak. No właśnie to jest taki fajny czas teraz. Wszystkim moim koleżankom mówię, że się nie bały czterdziestki. Bo to jest taki moment, kiedy w głowie się wszystko fajnie układa, ma się ten spokój, dystans. No człowiek tak już nie rozkawałkowuje wszystkich swoich fragmentów i nie analizuje, tylko po prostu przyjmuje to, co jest i wszystko jest takie jakoś fajnie uleżane, przemyślane. I ta piosenka też tak do mnie przyszła. Właściwie zawsze było tak, że piosenki przychodziły do mnie jak takie strzały weny, po prostu muzyka, tekst, od razu nagrywamy, robimy płytę, wszystko tak się dzieje, a tutaj tak sobie ta piosenka dojrzewała dosyć długo i tekst bardzo długo powstawał, nie śpieszyłam się z nim, tylko tak sobie dopisywałam po fragmencie, miałam czas na to, żeby to przemyśleć, a potem jeszcze na koniec zmieniłam kluczowe słowo w pierwszym wersie, które zmieniło kompletnie ciążenie tego tekstu i tak sobie usiadłam, mówię, jestem z tego bardzo zadowolona, nie czekam na żaden tam materiał, po prostu chcę to wypuścić, mam taką potrzebę, żeby po tych 2 latach znów jakoś tak przypomnieć, co mnie słychać, zaktualizować się słuchaczom, no i pomyślałam, że po prostu wypuszczę singiel.
0: Ja mam taką propozycję do tej rozmowy o tym singlu, powrócimy za chwilę, ale dajmy słuchaczom posłuchać no tego, tak, co, a tak. Potem zdradzisz, co zmieniłaś tam na początku.
1: Dobra, tak.

0: Tego utworu słuchałem 6 razy, w związku z tym ja już wiem mniej więcej, jak on brzmi. Powiedz, jakie słowo tam zmieniłaś na początku?
1: Przez rok ten tekst zaczynał się... Gdzieś na pewno czyha problem, mi bez niego jest wygodniej. Jeśli go nie szukam, może nie znajdzie mnie najprawdopodobniej. I miałam takie, to jest trochę masło maślane z tym może. I nagle miałam tak, jeśli go nie szukam w tobie, nie znajdzie mnie najprawdopodobniej. I jakby doszło to do mnie kiedyś w trakcie właśnie, no wiadomo, jestem w relacji małżeńskiej już 10-letniej, więc po prostu mieliśmy jakieś dyskusje. No i właśnie doszłam do tego, że jakby nie mamy wpływu na drugą osobę, że jedyne jak się pojawia jakiś zgrzyt, możemy pracować nad sobą, bo dzięki temu też wynosimy coś dla siebie i to nas uskrzydla, uczy czegoś i wzrastamy. I po prostu jakoś tak sobie o tym myślałam i tak mnie naszło, że no właśnie, że jeśli nie szukam tego problemu właśnie w tobie, tylko zawsze będę w sobie wzrastać, uczyć się i coś w sobie przepracowywać, to po prostu wtedy zmienia się też jakby świat wokół mnie i rzeczywistość. I też ta druga osoba za tym podąża, więc to jest takie ładne. No i jak już to słowo mi tam wskoczyło, to czułam, że te puzzle się złożyły i już mi druga zwrotka bardzo szybko poszła.
0: Ale wiesz, że to jest takie słowo, które ja w tym utworze zauważyłem najmocniej.
1: Takie
0: uderzenie. To zupełnie inna sprawa, bo czasami jest tak faktycznie, że czepiamy się ludzi, a może po prostu my do nich nieodpowiednio podchodzimy.
1: No tak, albo właśnie czasami też my kobiety mamy taką tendencję do...
0: No nie mówiłem, nie jestem kobietą, więc nie wiem.
1: ja jestem. Że jest taki moment, kiedy właśnie zaczyna się nad sobą pracować, czy tam właśnie jakiś psycholog, czy ktoś i jakby czujemy się tak mądre już, naczytane tych książek, że po prostu zaczynamy trochę się wywyższać ponad tą osobę, która nie czytała tego wszystkiego i na przykład nie jest jeszcze na terapii i to tak naprawdę powiększa jeszcze między nami tą różnicę i też się na tym właśnie łapałam. A potem przyszedł ten moment złapania takiego dystansu i takiej trochę pokory, że przecież nie po to się edukuje, żeby się kłócić, tylko po to, żeby właśnie nauczyć się, jak poprowadzić tą drugą osobę, która być może jeszcze nie potrafi się tak skomunikować ze mną. No i tak właśnie te rozkminy doprowadziły mnie do tej piosenki, więc taka to jest pierwsza moja piosenka, która tak strasznie długo powstawała, ale też uważam to za jakieś, że to jakoś ją wyróżnia też i dla mnie ona taka jest ważna, że po prostu był to naprawdę taki rok dużych rozkmin w temacie relacji. I jakby ta piosenka jest tego przykładem, jak strasznie mocno grzebałam w tym tekście, żeby on naprawdę, każde zdanie niosło jakiś ciężar, znaczy taki emocjonalny, żeby miało sens, żeby coś wnosiło, a nie po prostu było tekstem, który do siebie pasuje i do melodii i siedzi i fajnie się śpiewa, tylko faktycznie no, tutaj każde zdanie jest jakieś takie przemyślane, dlatego tak ważna jest dla mnie ta piosenka i zasłużyła na bycie sobie singlem bez planów płytowych.
0: No więc tak pomyślałem sobie, że jak już tak pracujesz intensywnie nad jedną piosenką 2 lata, to co? Cała płyta za 20 lat mniej więcej?
1: Może tak być. Chociaż nie, to jest zaskakujące. Czasami po prostu piosenki przychodzą i miałam kiedyś taką sytuację z piosenką. Na przykład piosenka Znikam, po prostu usiadłam, Robert Cichy zagrał na gitarze, a ja napisałam tekst dosłownie od razu. W czasie, kiedy on nagrywał te gitary, to ja już napisałam tekst. Podobnie było z piosenką Uwolnij Mnie, albo jeszcze tam Miły Mój, to w ogóle piosenka powstała tak, że była melodia, były nagrane gitary i ja mówię, dobra, to napiszę sobie tekst. I następnego dnia rano obudziłam się o 4 rano i po prostu naszło mnie, że lato kończy się już niebezpiecznie, pola zakrywa mgła i zaraz... Nie, czekaj. Wzięłam kartkę i musiałam to pisać i zapisałam cały tekst, jakby mi go ktoś dyktował. Więc po prostu to jest takie niesamowite, że właśnie przez tyle lat miałam dużo takich podmuchów po prostu weny. Tak, że to po prostu przychodzi i ktoś przeze mnie przemawia, a tu to było takie bardzo strzewi, musiało to wyjść, to każde zdanie i no jakaś taka dla mnie to jest sytuacja nowa, więc ciekawe to.
0: Opowiedz troszkę o tym miejscu, do którego się przeprowadziłaś, bo dostałem taką informację, że gdzieś tam jesteś daleko w Karkonoszach.
1: Można
0: daleko
1: podejrzeć,
0: od rzeczywistości.
1: Tak, można podejrzeć te rejony na teledysku do tej nowej piosenki, bo powstał właśnie w moich górach. W zasadzie pierwszy kadr jest pod moim domem. Bardzo ładne miejsce. Szklarska Poręba. Bardzo kocham. Zresztą Trójka bardzo związana jest z tym
0: przecież
1: miejscem.
0: Przecież tam własny skwer. Nie wiem, czy ciągle mamy, ale
1: Macie.
0: Nie ma tam sprawa moich ust odciśniętych, no ale tak, to jest piękne miejsce.
1: Piękne miejsce, super się tam mieszka, dlatego też troszeczkę przystopowałam właśnie z tą po prostu karierą i koncertowaniem, bo ciężko się stamtąd wyjeżdża, no. plus jakby życie rodzinne.

0: Inne też sprawiło, że musi to być bardzo ważny powód, żeby się ruszyć.
1: To singiel był takim powodem, a jeszcze znaleźliśmy kolejny, także umówmy się za niedługo i przyjdziesz z tą płytą, która gdzieś tam zniknęła w świecie wirtualnym.
0: Z przyjemnością.
1: A szkoda, bo to ładna płyta.
0: No bardzo ładna, moja, no uważam, najlepsza. No. Mogę tak na razie mówić, bo na razie mam tylko singiel, więc nie ma, nic niczego nie zakryję, ale tak, bardzo chętnie bym wróciła z tą płytą, spróbuję potańczę, nie wiem, bo była super i też jest tam dużo fajnych historii tekstowych. No,
1: singiel prowokuje do tego, żeby myśleć, że kolejna płyta będzie jeszcze lepsza.
0: O, dziękuję, tak się nastawiam.
1: Marcelina w Trójce, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

Marcelina w Nocnej Polsce. Czekamy na nowe piosenki, ale umówiliśmy się z artystką, że jej ostatnia płyta, która była troszkę przed nas zaniedbana, też powróci całkiem niedługo. Myślę, że jeszcze przed Nowym Rokiem tu w programie trzecim Polskiego Radia. Myślę, że niekoniecznie nawet w Nocnej Polsce tylko, ale kto wie, to zobaczymy. Na początku naszej audycji, na początku spotkania był zespół Hospital, a wraz z zespołem Hospital Ramona Rey i Piotr Rogucki. O tym nie powiedziałem na początku, ale zaplanowałem coś, co jest kontynuacją tego pierwszego utworu, czyli trzy piosenki, które wykona dla nas Piotr Rogucki. Pierwszy utwór to jego wykonanie solowe, chociaż wszystkie trzy utwory

utwory są takimi piosenkami właściwie z drugiej ręki, czyli utwór Ja nie chcę spać. Świetnie Państwu znany, z żeńskiej wersji głównie. Potem Kara Sirogudzki, Zaopiekuj się mną. I jako trzeci utwór pojawi się utwór zagrany wraz z zespołem Lady Punk, Vademecum Scouta.

Ostatnio sporo mówi się o zespole Lady Punk i o Janie Borysewiczu z okazji premiery filmu na Netflixie. My posłuchaliśmy utworu Wademekon Scouta, Lady Punk wraz z Piotrem Rogudzkim. Wcześniej Piotr Rogudzki w przeboju zespołu Rezerwat zaopiekuj się mną wraz z Kubą Karasiem. No i pierwszy z tej trójki to był utwór Ja nie chcę spać. Ciekaw jestem, jak gdyby żyła, zareagowała Kalina Jędrusik na tę wersję, którą zaśpiewał Piotr Rogudzki. No to pozostańmy jeszcze przy jednym przynajmniej utworze, który jest piosenką z drugiej ręki. Nowika postanowiła wziąć na warsztat przebój Edyty Bartosiewicz Skłamałam. I to właśnie to Skłamałam będzie w tej chwili, a zaraz potem Edyta Bartosiewicz solo, ale także z agresywą 6-9. Chociaż ta piosenka solowa, czyli ostatni, będzie w troszkę innej wersji niż płytowa, bo będzie w tak zwanej transwersji.

Edyta Bartosiewicz i Nowika. Edyta Bartosiewicz dwa razy. Raz solo, raz z zespołem Agresywa 69. No i Nowika w piosence Edyty pod tytułem Skłamałam. Edyta, która jest uważana za profesjonalistkę. Faktycznie rzadko jej się zdarza, a właściwie prawie jej się nie zdarza, żeby spod jej ręki, spod jej ucha właściwie i ust wypłynęła piosenka, która po prostu nie byłaby dobra. To się nie zdarza. Edyta Bartosiewicz za nami, a przed nami będzie Brodka. Brodka też w troszkę eksperymentalnych brzmieniach, bo będzie Brodka w wersji Moniki, przetworzonej przez Błażeja Króla. Potem będzie przebój Izabeli Trojanowskiej w wersji Brodki i Jagima, czyli Wszystko, czego dziś chcę. No i Brodka wraz z Rosalii, Jezioro Szczęścia. A Rosalii z nami chwilę potem jeszcze pozostanie.

Brodka z Bożejem Królem, Brodka z Agimem i Brodka z Rosalie. To teraz może będzie Rosalie. Rosalie dwa razy z Chloe Martini i dwie piosenki tak zwane z drugiej ręki, czyli przebój Oena, Kiedy powiem sobie dość, potem przebój Eweliny Flinty, utwór Żałuję. Panie były kiedyś w studiu i razem posłuchały tej piosenki i powiedziały obydwie, co o niej myślą. Obydwie myślały bardzo pozytywnie o tej wersji. I potem już piosenka osobista Rosalie, czyli Spokojnie.

Trzy razy Rosalie w nocnej Polsce. Ta kolejną gwiazdą będzie Alicja, a dokładnie Alicja Szamplińska, chociaż w pierwszym z nagrań będzie wraz z nią po raz jeszcze Chloe Martini. To będzie piosenka pod tytułem Zaczekam, a potem dwie piosenki, które Alicja przygotowała na konkurs Eurowizji. Z jedną z nich pojechała, a z drugą miała pojechać, ale niestety odwołano wszystko w związku z pandemią. Czyli Alicja, Zaczekam, Pray i Empires.

Alicja Szemplińska w Nocnej Polsce w Trójce 3 razy. Ciekaw jestem, co dzieje się z Alicją w tej chwili. Konkurs Eurowizji pokazał, że Alicja potrafi świetnie śpiewać. Sprawdza się na scenie wybitnie. Ja jej występ oglądałem, będąc na wakacjach na olbrzymim telebimie, gdzie był tłum ludzi i patrzył na nią i wszyscy bili brawo, chociaż to był tylko telebim, a nie występ bezpośredni w sali koncertowej. No ciekaw jestem, co się wydarzy z Alicją dalej. Trzymamy kciuki za nią, przynajmniej ja trzymam kciuki za nią. No to skoro byliśmy przy Eurowizji, to może jeszcze jedna artystka, która pojawiła się na Eurowizji, ale myślę, że gdyby pojechała tam z piosenkami, z którymi zaczynała, czyli z tymi bardziej elektronicznymi i bardziej alternatywnymi, może by miała szansę pokazać się z lepszej strony. Luna na koniec w 2 utworach. Zgaś i wystarczy. To była Nocna Polska. Sandra Suska, Tomasz Żonda. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego końca nocy w Trójce i zapraszamy rano też do Trójki.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
6: Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
7: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
8: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
6: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
8: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
7: To nie wszystko.
9: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce, w związku z gorącą premierą jej płyty. Niedziela, kilka minut po 19. Także w wersji wideo na stronie Trójki i trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
10: Ranny wzmacniacz.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Wczoraj, czyli 9 października, minęła 20. rocznica śmierci Marka Grechuty, wybitnej postaci polskiej piosenki, przede wszystkim z rejonu poezji śpiewanej, ale nie tylko. I w dzisiejszej audycji postaram się to udowodnić. Marek Grechuta urodził się 10 grudnia 1945 roku. Zmarł, tak jak już wspomniałem, 9 października roku 2006 w Krakowie. Zaczynamy od albumu debiutanckiego Grechuty, który zrealizował z zespołem Anawa. Skład zespołu po prostu wybitny, dlatego że między innymi Marek Jackowski na gitarze, później Manam, Tadeusz Woźniak na gitarze, solista znany z różnych piosenek, przede wszystkim Zegarmistrz Świat,

tła. Zbigniew Wodecki, skrzypce, Jan Kanty, Pawluśkiewicz, fortepian, też lider, kierownik zespołu Anawa, Jacek Ostaszewski, kontrabas, później Osjan, Anna Wójtowicz, wiolonczela, wieloletnia współpracowniczka Marka Grechuty, no i zespół Ali Babki, jeśli chodzi o harmonie wokalne. Płyta Marek Grechuta i Anawa ukazała się w roku 1970 i w sporej mierze zawiera polską poezję, czyli wiersze wybitnych polskich poetów, m.in. Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima czy Stanisława Wyspiańskiego. Jeśli chodzi o muzykę, to czasami Grechuta, czasami Jan Kanty, Pawluśkiewicz. Przechodzimy do muzyki. Nie będziemy słuchać tych największych przebojów z płyty, tylko utwory nieco mniej znane, co nie znaczy, że nieznane, dlatego że właściwie wszystkie piosenki, które znalazły się na tym albumie, są świetnie znane. Po kolei Twoja postać, W dzikie wino zaplątani, Serce i pierwsza, krótsza wersja utworu Korowód.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna, jasne smug od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam.

miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napłyną gór cień. Cichy odwieczerz brodzi zmierzchowym nurciem, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin, gdy patrzę na nas chłodnym nowym.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerozłożone.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

zrealizowanego z zespołem Anawa, rok 1970. Tytuły piosenek: Twoja postać, W dzikie wino zaplątani, Serce i korowód. Druga płyta grupy Anawa z Markiem Grechutą ukazała się rok później i to już była trochę inna muzyka, bo pierwszy album to poezja śpiewana przede wszystkim, a druga płyta to już takie pomieszanie trochę poezji śpiewanej z rockiem, nawet z rockiem progresywnym. Nadal w zespole Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Jacek Ostaszewski, Marek Jackowski i oczywiście też Anna Wójtowicz. Trzy utwory z korowodu, bo taki jest tytuł drugiego albumu Marka Grechuty. Najpierw utwór tytułowy i to jest ta wersja bardziej znana, długa, później Świecie nasz i wreszcie Dni, których nie znamy.

Słuchaliśmy muzyki z płyty Korowód. Marek Grechuta i zespół Anawa, rok 1971. Tytuł utworów Korowód, Świecie nasz i Dni, których nie znamy. W roku 1972 ukazała się trzecia płyta Marka Grechuty, ale pierwsza bez zespołu Anawa. Też słynni

Muzycy głównie jazzowi. Antoni Krupa na gitarze, Paweł Ścierański również na gitarze, czy Kazimierz Jonkisz na perkusji. Tutaj taka mieszanka znowu, trochę poezji, trochę jazzu, trochę rocka. Jako pierwszy z płyty Droga za Widnokres utwór Może usłyszysz wołanie o pomoc.

To był utwór Pewność. Wcześniej Wędrówka, a na początku tego krótkiego zestawu może usłyszysz wołanie o pomoc. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Droga za widnokres, która ukazała się w roku 1972. Kolejny album w dyskografii Marka Grechuty ukazał się w roku 1974, a zatytułowany był Magia obłoków.

0: To była suita spotkania w czasie, kończąca album Magia obłoków. Przed suitą w pochodzie dni i nocy, świat w obłokach i godzina miłowania. Wspominałem o tym, że Alibabki wspomagały wokalnie Marka Grechutę w niektórych nagraniach, akurat na płycie Magia obłoków. W tej roli zespoły także wokalne Boom i Graminę. Teraz przeskoczymy do roku 1977, kiedy to ukazała się jedna z najsłynniejszych płyt w dorobku Marka Grechuty, Szalona Lokomotywa.
1: Na skalę czas.

Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzieś skryta, nikt o nią nie pyta. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki.

0: ja.
1: Oto ja.
0: Oto on.
1: Oto on.
0: Duże bije.
1: Duże bije.
0: Jakiś dzwon.
1: Jakiś dzwon.
0: Duże dzwonią, duże dzwonią.
1: Dzwoneczki, ojcie, siostry i syneczki.
0: Oto ja.
1: Oto ja.
0: Oto on.
1: Oto on.
0: Duże bije.
1: Duże bije.
0: Jakiś dzwon.
1: Jakiś dzwon.
0: Duże dzwonią, dzwoneczki, ojcie, siostry i syneczki.

0: To były utwory z płyty Szalona Lokomotywa. Wszystkie piosenki pochodzą ze spektaklu pod tym samym tytułem, który wyreżyserował Krzysztof Jasiński. Jeśli chodzi o muzykę, to różni autorzy. Jan Kanty-Pawluśkiewicz i Marek Grechuta przede wszystkim. Natomiast teksty to Stanisław Ignacy Witkiewicz. Bardzo ambitne przedsięwzięcie. Oczywiście teksty pochodzą z wcześniejszych utworów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jeśli chodzi o skład muzyczny, to w rolach głównych członkowie zespołu Laboratorium, słynna grupa jazzowa, po trosze też jazz rockowa z lat 70. i nie tylko, czyli Janusz Grzywacz na instrumentach klawiszowych, Paweł Ścierański na gitarach i Krzysztof Ścierański na gitarze basowej. I tutaj z kolei pojawiają się też Alibabki, jeśli chodzi o harmonie wokalne. Natomiast jeśli chodzi o śpiew na płycie, to prócz Marka Grechuty pojawia się też, i to w bardzo istotnej roli, Maryla Rodowicz. Tytuł utworów, które właśnie wybrzmiały. Po kolei: Na skale czarnej, Nad zrębem planety, Hop szklankę piwa, Oto ja, oto on i Przemiany motorek. Teraz przechodzimy już do lat 80. Pierwszy album, który ukazał się w tej dekadzie, rozpocznie te porcje nagrań, śpiewające obrazy, a później utwory z albumu W malinowym chruśniaku.
1: Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża, niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mów, że jaśni. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło, nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą.

mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe. Po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy jakie wrota, mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

0: malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny.
1: Nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
0: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniały w pajęcze, no skrzyły się lisiory.
1: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
0: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
1: A szepnąc tylko wówczas na cicho w ich woni, gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni.
0: Owoce przepojone wonią twego ciała
1: i stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie.
0: I chce się wciąż, powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
1: Urwałeś me dłonie, oddałam w skupieniu.
0: Ach, chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

0: twe piersi, jak ja pokryją.
1: Czy jest wśród moich pieszczot choć jedna pieszczota, której

wymykasz się naga w przyległym pokoju, we własnym się po chwili zaprzepaszczasz łkaniu. I wiem, że na skleconym bezładnie posłaniu leżysz jak topielica na twardym dnie zdroju. Biegnę tam, łkania milkną, cisza niby w grobie, zwinięta na kształt węża z bólu i rozpaczy. Nie dajesz znaku życia, jeno konasz raczej. Aż znienacka za dłoń mnie pociągasz ku sobie. Jakże łzami przemokło, znużoną po walce, dźwigam z nurtów pościeli w ramiona obłędne, a nóg twych rozemknione pieszczotami palce. Jakże drogie mym ustom, jakże niezbędne, z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc spał, niedostępne mym oczom wpatrzone widzenie. Płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała błagasz o

0: pomoc, o rychłe zbawienie. Jeszcze płaczu nie sytą, do piersi cię tulę, a ty goisz się we mnie niby lgnąca rana, a ja płacz twój całuję biodra i kolana, i ramię, i suniętą z ramienia koszulę. Lecz karmiony ust twoich spłakanym oddechem, nie pytam o treść widzeń, dopiero z porania.
1: Zadajesz ciemną nocą tłumione pytania, odpowiadam bezładnie.
0: Ja słucham z uśmiechem,

namaszczysz je po grzbiecie, ono mrucząc do stóp twych korzy.

0: tajemnicy przed twym sercem kona.
1: Serce mam w tajemnicy przed twym sercem kona.

Ta porcja nagrań pochodzi z albumu w malinowym Chruśniaku, który ukazał się w roku 1984. Muzykę do wszystkich utworów skomponował Marek Grechuta, a jeśli chodzi o teksty, to wszystko wiersze Bolesława Leśmiana. Marla Radowicz ponownie pojawia się na tej płycie, a jeśli chodzi o instrumentalistów, to bracia Ścierańscy, Jan Kanty Pawluśkiewicz czy Kazimierz Jonkisz. Teraz przechodzimy do ostatniej płyty z lat 80. Krajobraz pełen nadziei. Jako pierwszy utwór Miłość drogę zna.

się uśmiecha, niepewna przybysza. Wykrzykujesz nagle imię i gwałtownie: Gioconda, lecz lotnie pustka mrowi ciszę. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach przestronnych komnatach, tam gdzie łuk pod cień, tam gdzie bazylika.

Krajobraz pełen nadziei. Tytułowy fragment albumu, który ukazał się w roku 1989. Wcześniej Tajemniczy uśmiech, a na początku tego zestawu Miłość drogę zna. Marek Grechuta skomponował wszystkie piosenki z albumu i także jest autorem wszystkich tekstów z tego wydawnictwa. Oczywiście zagrał też na fortepianie, co robił często i często komponował po prostu na fortepianie albo na pianinie i też grywał w trakcie sesji nagraniowych swoich płyt. I to już właściwie prawie wszystko w dzisiejszym rannym wzmacniaczu. Przypominam, że słuchaliśmy piosenek z repertuaru Marka Grechuty. Wczoraj minęło 20 lat od śmierci tego artysty. Na zakończenie Marek Grechuta raz jeszcze w nieoczywistej piosence. Wtedy, bo dzisiaj to wszyscy o tym wiedzą, że taki utwór powstał. Marek Grechuta i zespół Mysłowic, Kraków. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 10 października, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosyjski atak na Zaporoże, jest wielu rannych, wielu wciąż oczekuje na pomoc pod gruzami. Policja zatrzymała 59 osób w związku z groźbami ataków na szkoły. Donald Trump wściekły na szwedzką akademię, bo po raz kolejny nie przyznała mu Nobla. Obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operuje nasze lotnictwo. Służby apelują do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o śledzenie kolejnych komunikatów na bieżąco. A Rosjanie atakują Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Trafiony został 5-piętrowy budynek, jest wielu rannych. Wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Skontrolowano 35 tysięcy szkół, zatrzymano 59 osób. To efekt policyjnych kontroli w związku z falą ataków nastoletnich nożowników. Jeden z nich, Jakub Z., który w środę w Ostrołęce wtargnął do swojej szkoły i zaatakował nożem nauczycieli i uczniów, trafił na 3 miesiące do aresztu.
6: Wśród zarzutów, które usłyszał 19-letni uczeń klasy maturalnej, są usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb karalnych. Jakub Z. zaatakował i ranił nożem 9 osób. Sąd, zanim podjął decyzję, przeanalizował zgromadzony materiał dowodowy i po blisko 2 godzinach przychylił się do wniosku śledczych o odizolowanie podejrzanego na 3 miesiące. Jedną z przyczyn aresztu była obawa sądu, że Jakub Z. ponownie zaatakuje. Taką informację przekazał rzecznik sądu Michał Pieńkowski.
7: Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono. Sąd uznał, że jest tutaj również zagrożenie surową karą. Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości.
6: W piątek policja przeprowadziła kontrolę blisko 35 tysięcy placówek w związku z groźbami ataków na szkoły, które pojawiały się w sieci. Zatrzymano 59 osób, odnotowano 172 zdarzenia, w których pojawiły się podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Agata Król, Polskie Radio.
5: A w internecie krążą wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach na szkoły, rozpowszechniane w formie internetowych łańcuszków. Pytano o te kwestie komendant główny policji Marek Boroń. Przestrzega, że za kierowanie gróźb w sieci grozi odpowiedzialność karna.
8: Chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież, rzeczywiście, bo ona w jakiś sposób potrzebuje dzisiaj naszej pomocy, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
5: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z ABW monitoruje sytuację w sieci. Sejm poparł nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Ustawa wprowadzająca prohibicję między 22 a 6 rano, całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa zero oraz zakaz promocji na alkohol. Wkrótce te przepisy trafią do prac w Senacie. To krok we właściwym kierunku, mówi Jan Śpiewak, prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich.

0: samorządy będą miały możliwość również wydłużyć tą nocną ciszę aż do 9 rano. Ja nie znajduję żadnego powodu, dla którego należałoby umożliwić sprzedaż alkoholu w godzinach 6 i 9. Setki tysięcy małpek jest sprzedawanych codziennie rano w Polsce.
1: Prezydent Donald Trump czuje się urażony, że to jednak nie do niego trafiła tegoroczna pokojowa Nagroda Nobla. Jak stwierdził, nie zapomni tego Norwegii, a sam Komitet Noblowski nazwał wrogami cywilizacji, a jego decyzję haniebną. Przypomnijmy, że pokojową Nagrodę Nobla za 2026 rok otrzymała Navi Pillay, prawniczka z RPA.
2: Navi Pillay ma 85 lat. W 2003 roku została sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Przez lata pełniła też wysokie funkcje w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: To jest wieloletnia, aktywna prawniczka, sędzina. Zaczęła swoją karierę zawodową w RPA i tam miała bardzo duży wpływ na obronę osób sprzeciwiających się apartheidowi.
2: To niezwykle trafiona decyzja, ocenia profesor Paweł Łuków, filozof i etyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: O wyborze osoby, która zajmuje się tym, co amerykański filozof John Rawls nazwał podstawową czy pierwszą cnotą społeczeństw. Musimy dbać o to, żebyśmy żyli w świecie zasad.
2: Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku. Do tej pory otrzymało ją ponad 140 osób i organizacji. Karolina Gonet, Trójka.
1: A dodajmy, że zaraz po ogłoszeniu Nagrody Nobla dla byłej sędzi Trybunału w Hadze, Donald Trump ogłosił sankcje na tę organizację, mające na celu demontaż całej instytucji.
5: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza o poranku niemal w całej Polsce, tylko miejscami w Wielkopolsce jest dobra. A według prognoz sieć energetyczna do końca dnia nie powinna być przeciążona. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A dziś w całym kraju pochmurno i niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do maksymalnie 16 stopni.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
9: sniów Chrystusa.
8: Jesteście dziedzicami Boga.
9: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
8: Jesteście kościołem jutra, kościołem nadziei.
9: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
10: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Kilka minut po szóstej, plecak już od wieczora spakowany, prawda?
13: Teraz pieszo.
12: Paweł Turski, dzień dobry. Ten plecak to na pewno spakowany, bo w końcu w tej audycji co tydzień wyruszamy wspólnie w podróż. Najpierw oczywiście wsiadamy do pojazdu komunikacji publicznej, by gdzieś dotrzeć. Następnie, gdy już jesteśmy u celu, tylko i wyłącznie chodząc, odkrywamy miejsce, w którym jesteśmy. Dziś odkrywać będziemy miasto, którego herb to pół czarnego orła, żółte skrzydło orle oraz młot i kilof. Miasto to obchodzi w tym roku swoje 500. urodziny. Zagadką pozwoliłem sobie rozpocząć kolejne nasze spotkanie. Pozwolę sobie od razu też na rzucenie do mającej 6 stopni wody koła ratunkowego. Będzie to utwór aktora, piosenkarza i artysty kabaretowego, który związany był z miastem, które dziś będziemy zwiedzać.

0: Zmarły blisko 3 lata temu Krzysztof Respondek w programie trzecim Polskiego Radia. Krzysztof Respondek związany był z Tarnowskimi Górami, które będziemy dziś zwiedzać w audycji Teraz Pieszo. Tarnowskie Góry to miasto na Śląsku, w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Rządzi tutaj burmistrz, a nie prezydent. Jest to największe miasto w Polsce, które nie ma prezydenta. A więc granica pomiędzy wyborem burmistrza a prezydenta to 61 tysięcy. 61 tysięcy mieszkańców. Trzech z nich zapytałem o to, co warto zobaczyć w Tarnowskich Górach.
1: Na pewno Muzeum Miejskie nad Sylaczkiem, Kościół Ewangelicki Zabytkowy, Kościół Piotra i Pawła, Dzwonnicy Gwarków.
2: Oprócz tego park w Reptach.
3: Na pewno jest to bardzo fajny rynek. Warto pospacerować uliczkami między kamienicami. Sztolnia. I kopalnia srebra.
0: Sztolnia i kopalnia srebra to koniecznie. Atrakcje te wpisane są bowiem od 2017 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zanim jednak zjedziemy i zejdziemy w dół, w kopalni i w sztolni wygląda to bowiem inaczej, udamy się do polecanego muzeum przy rynku. Podczas wchodzenia na piętro narożnej kamienicy, w której to znajduje się muzeum w Tarnowskich Górach, towarzyszyć nam będzie Maria Peszek w programie trzecim.
4: Samotny tata szuka samotnej mamy, także tak.

czekam i ślub dzwon. Nie szukam lali z portali, szukam ma.

0: samotny tata Marii Peszek zabrzmiał w audycji Teraz Pieszo, bowiem w teledysku do tego utworu zagrał Eryk Lubos, aktor urodzony w Tarnowskich Górach. Swoją drogą Eryk Lubos zagrał samotnego ojca raz jeszcze w filmie z 2022 roku pod tytułem Tata. Pamiętam, jakby to było dziś, jak widziałem ten dramat obyczajowy na festiwalu filmowym w Gdyni. Film godny polecenia jednym zdaniem. Zanim jednak zasiądziemy przed ekranami, to obejrzymy, po tym jak już pokonaliśmy te kilkanaście schodów, wystawę w Muzeum w Tarnowskich Górach. O historii miejscowości oraz o tym, co można podziwiać na ekspozycji, opowie nam teraz dr Piotr Śmieja, adiunkt muzealny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesteśmy w pierwszej sali. Od czego tu się zaczyna zwiedzanie? Pewnie od historii tego miasta. Jaka jest historia Tarnowskich Gór?
1: Zgadza się. Zwiedzanie zaczynamy od historii tego miasta, czyli od wieku XVI, bo zawiązywanie się miasta nastąpiło w okolicach 1526 roku. Data stricte się wiąże z ważnym dokumentem, aktem wolności górniczej. Natomiast w tych okolicach już wcześniej dokonano odkrycia srebra. Z tego srebra nasze miasto słynie. Znajdujemy się w budynku Muzeum w Tarnowskich Górach, czyli budynku, który również powstał na początku XVI wieku. W pierwszej sali i w dalszych salach odbywają się wystawy czasowe i obecnie prezentujemy wystawę pod tytułem Gdzie spotyka się miasto? Opowieść o tarnogórskim rynku. Wystawa przygotowana jest właśnie z myślą o tym jubileuszu 500 lat miasta.
2: Widzę tutaj mnóstwo takich obrazów budynków znajdujących się na rynku.
1: Zgadza się, oczywiście możemy tutaj odnaleźć tarnogórski ratusz, kościół ewangelicki, ale także uroczystości związane z przyjęciem króla Jana III Sobieskiego, później kolejne epoki, w których możemy widzieć różne odsłony pochodu gwarkowskiego.
2: Czymże jest ten pochód?
1: Pochód prezentuje różne postaci historyczne, które w mieście były, które tu zawitały, które wniosły wiele do naszej historii.
2: Domyślam się, że w drugą stronę wchodzi się na wystawę stałą, którą można zobaczyć niezależnie od tego, kiedy się przyjedzie. I co tutaj możemy zobaczyć? Ja szybko zerkam na pierwszą salę. Tutaj są obrazy z epok, gdy już ten budynek stał.
1: Tutaj, w tej sali, zwanej salą renesansową, czy też salą pod renesansowym stropem, odbywają się różne wydarzenia. A te obrazy, które tutaj prezentujemy, one pochodzą z kolekcji jednego z tarnogórskich proboszczów, księdza Michała Lewka. Tutaj mamy obrazy z różnych epok, w różnym stylu.
2: W ogóle sala ma piękny
1: strop. Strop z polichromiami kolorowymi, motywami kwiatów znajduje się w tym miejscu od początków miasta. Jest to poważną dumą naszego muzeum.
2: Drewniany, nie spalił się. No cud.
1: Tak, cud.
2: Idąc dalej, mamy kolejne sale i tu już się domyślam, że więcej o Tarnowskich Górach, chociażby o Donnersmarkach, którzy zamieszkiwali na tutejszych terenach. Teraz różnymi rzeczami się te osoby trudnią. Najmłodsza dziedziczka to jest modelką i projektantką mody. Ojciec jej jest reżyserem.
1: Tak. Kolejne części naszej wystawy stałej, która zatytułowana jest Z dziejów Tarnowskich Gór. Zaczynamy od początków, od samej nawet archeologii, przez oczywiście górnictwo, różne artefakty związane i z górnictwem, ze szkołą górniczą, z hutnictwem. Także z tą słynną notatką Goethego, który odwiedził miasto Tarnowskie Góry. A to, co pana zainteresowało, mamy również

0: portret Guido Henkel von Donnersmarcka. Muzeum licytowało ten obraz. Innym licytującym był potomek Donnersmarcka. I książę ten obraz darował muzeum.
1: A co ta rodzina w ogóle tutaj robiła? Bo tego jeszcze nie wyjaśniliśmy. Henkel von Donnersmarckowie byli bardzo ważną rodziną do 1945 roku.
0: Zgadza się. Ich siedzibą był Świerklaniec i ten nieodżałowany pałac w Świerklańcu, który zbudował Guido Henkel Donnersmarck.

0: po tym pałacu zostały już tylko ruiny. Osoba Guida jest bardzo charakterystyczna, bo to jest ten człowiek, który wniósł bardzo wiele w śląski przemysł.
1: Kolejna sala jest dedykowana królowi Janowi III Sobieskiemu. Ja widzę tutaj nawet w podłodze układ bitwy Wiedeń, Austria, czyli 1683.
0: Tak, ta mapa skupia się na przemarszu Sobieskiego na Wiedeń. W 1683 roku Sobieski zatrzymał się pod Tarnowskimi Górami. To miejsce dokładnie nie jest znane. Natomiast wiemy, że Tarnowskie Góry odwiedził też Piekary Śląskie. Z tego, co wiemy, pod Tarnowskimi Górami rozstał się ze swoimi dziećmi i z Marysieńką.
1: Tutaj trzeba zejść po schodkach.
2: Proszę uważać, tak?
1: I tu już mamy chociażby o bractwie strzeleckim informacje, o szkolnictwie, organizacjach, o kolejnictwie. O to bym chciał podpytać, bo wyjeżdżając do Tarnowskich Gór można zobaczyć morze torów.
0: Faktycznie, kierując się z Tarnowskich Gór w stronę miasteczka śląskiego, znajduje się wielki węzeł kolejowy. W czasach swojej świetności mówiło się, że to jest największy węzeł kolejowy w Polsce, a nawet w Europie. Do dzisiaj pamiętamy o tym fakcie. Udało się utworzyć filię muzeum, dworzec kultury, który właśnie znajduje się na dworcu kolejowym w Tarnowskich Górach. Tam prezentujemy makietę, też jest przestrzeń wystawowa. Natomiast mówi się o Tarnowskich Górach, że to miasto kolejarzy. Miasto gwarków, oczywiście górnictwo, a miasto kolejarzy. Tarnowskie Góry były połączone magistralą węglową, oczywiście z okolicami nadmorskimi. Niewątpliwie wiele osób pracowało w przemyśle kolejowym w okolicach Tarnowskich Gór. W kolejnych salach prezentujemy różne wyznania, bo Tarnowskie Góry od początku wiążą się z ewangelikami, z katolikami. W Tarnowskich Górach także była przepiękna synagoga. Synagoga została zniszczona w 1939 roku, natomiast podczas prac archeologicznych udało się odnaleźć różne przedmioty, które znajdowały się w tej synagodze. Prezentujemy też zdjęcie wnętrza synagogi, jedyne zdjęcie, które zostało odnalezione w muzeum w Amsterdamie. Oczywiście ewangelicy. Do dzisiejszego dnia ten kościół, który możemy oglądać na Tarnogórskim Rynku, to jest właśnie kościół ewangelicki. Zachęcam też, aby za pośrednictwem muzeum umówić się na zwiedzanie tego kościoła.
1: Wystawę kończymy opowiadając o wojskowości.
0: Tak, o wojskowości, o czasach dosyć, powiedziałbym, współczesnych. Miały miejsce 100 lat temu. Chodzi oczywiście o powstania śląskie 1919-20-21. Prezentujemy różne proporce, różne umundurowania, odznaczenia. Zachęcam serdecznie do obejrzenia tych eksponatów na żywo.
1: Ja się do tego zaproszenia dołączam i bardzo dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję.
3: Z Muzeum w Tarnowskich Górach, które leży przy rynku, czeka nas teraz taki dynamiczny, żwawy spacer na południe miasta ku obiektowi leżącemu przy ulicy Szczęść Boże. Tak, tak, dobrze Państwo usłyszeli. Szczęść Boże.

0: To była orkiestra kamiliańska z Tarnowskich Gór wykonująca Don't Stop Me Now. W programie trzecim Polskiego Radia do siódmej zwiedzamy Tarnowskie Góry. Po tym jak nikt nas nie zatrzymał, po tym jak przeszliśmy przez bruk i chodnik, miejscami dziurawy chodnik. I pokonaliśmy dziwnie zaprogramowaną sygnalizację świetlną, dotarliśmy do miejsca, w którym to schodzi się pod ziemię. Zabytkowa kopalnia srebra, to do niej się teraz udamy. Kopalnie te można oglądać dzięki działaniom społeczników, którzy działali prężnie w latach 50. ubiegłego wieku.
1: W okolicach Tarnowskich Gór przed wiekami wydobywano z głębi ziemi rudę olowiano-srebrną. Zapomnianą starą kopalnią zainteresowano się Stowarzyszenie Miłośników Historii Ziemi Tarnogórskiej. To już nie pierwsza wyprawa odkrywcza w głąb kopalni i w głąb minionych wieków. Spójrzcie, srebro. Ruda srebrna, z której wytapiano ongiś cenny kruszec. Nie zamierzamy bynajmniej uruchamiać od dawna wyczerpanej kopalni. Zamierzamy natomiast przystosować ją do zwiedzania przez turystów jako rzadki zabytek starodawnego górnictwa.
0: Kopalnię srebra udostępniono zwiedzającym w 1976 roku. Dziś zwiedzanie kopalni to nie tylko oglądanie tego, co pod ziemią. Trasa składa się z trzech części: kinowej, muzealnej i kopalnianej. Podczas tej długiej wycieczki towarzyszyć nam będzie przewodnik. Naszym w trójce będzie pan Damian. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, proszę sobie usiąść. Zaczynamy.
3: Przełom 15 i 16 wieku.
4: Film za nami, trzeba wstawać.
5: Wspinamy się do góry.
4: W kopalni to myślałem, że w dół. Wszystko multimedialne.
2: Tak jest. Według podania chłop rybka, widzimy chłopa rybkę. Chowa się, za chwilę znowu wyjdzie, orząc pole. Około roku 1490 przypadkiem wykopał maleńką bryłkę kruszcu. Wieść o tym odkryciu bardzo szybko rozniosła się po okolicznych miejscowościach. Licznie w okolice Tarnowskich Gór nadciągnęli górnicy i dawni gwarkowie bardzo szybko. W roku 1526 książę Jan Opolski, zwany Dobrym, właściciel tych ziem, nadaje Tarnowskim Górom akt wolności górniczej. Niech pan spojrzy tutaj po tej stronie w gablocie narzędzia górnicze. Te proste kilofy, łopaty, grace, pyrliki. Natomiast z tej strony w gablotkach mamy rudy, kruszce tarnogórskie. Najważniejszy kruszec, który właściwie rozsławił Tarnowskie Góry, to galena. Galena to kruszec ołowiu i srebra. Teraz trzecia część wycieczki przed nami, ta najważniejsza. Zapraszam z tej strony za mną. Uwaga, znowu podest.
5: Mogę zasiadać.
4: Taka dość współczesna winda.
2: Nowoczesną windą do zabytkowej kopalni zjeżdżamy. Kiedyś górnicy schodzili po drabinach pod ziemię albo byli opuszczani w kubłach na linie.
4: Udało nam się dojechać, ja widzę, że już jesteśmy 40,5 metra, tak?
2: Jest poziom 40,5 metra pod szybie szybu Anioł. Za chwilę wchodzimy na trasę. Chodniki na trasie wąziutkie, także pójdziemy niestety gęsiego, jedna osoba za drugą. Zapraszam. Wszystkie miejsca w kopalni, tam gdzie dużo cegły, betonu, stali, takie miejsca współcześnie górnicy dodatkowo wzmocnili. Natomiast wszystko to, co po drodze wykute w skale dolomitowej, mokrej, brudnej, wilgotnej skale, przed wiekami te miejsca wykonali ci dawni górnicy, gwarkowie.
4: Ja bym się nie zgodził, że ona taka brudna jak dolomitowa, to Włosi z dolomitów żyją. Południowy Tyrol to trzeba inaczej sprzedawać.
2: Tutaj sobie staniemy o tym miejscu. Doszliśmy do pierwszej komory na trasie turystycznej. Ta akurat przed nami to komora srebrna. Skromne światło, półmrok. Widać tam postacie dwóch gwarków. Ten, który trzyma kaganek, lampę, to sztygar, dozorca. Najważniejsza osoba w kopalni pod ziemią.
4: Musiał pan poświecić latarką, bo ja ich w ogóle nie widziałem.
2: No właśnie, jest ciężko dostrzec. No i niech pan spojrzy jeszcze w to miejsce. Tam w tej skale z boku widać dokładnie niewielkie warstewki tego kruszcu. Galeny, błyszczu. Te szare paseczki to właśnie pozostałość po świetności kopalń tarnogórskich. Gwarkowie byli dokładni. Wydobyli wszystko. Nam pozostawili tylko śladowe ilości tego kruszcu. Ruszamy chodnikiem komorowym do komory zawałowej.
4: Tutaj tu już się czuję jak krasnoludy. Na bardzo zgiętych nogach.
2: Lekko zgięte.
4: Lekko, już bardzo trzeba mieć zgięte.
2: Niech pan spojrzy, dużo zielonego mchu w niektórych miejscach. Do życia wystarczy światło, woda, te warunki w

0: Kopalnie mamy spełnione, wilgotność tutaj duża, dużo powyżej 90% wilgotności, no i temperatura 10 stopni. Zima, lato, temperatura tu się nie zmienia, taki jest stopień geotermiczny na tej głębokości. W tym miejscu nasza kopalniana kapliczka, patronką wszystkich górników jest Święta Barbara. To jest ustawiona figurka właśnie tej świętej. Kult Świętej Barbary w górnictwie pochodzi właśnie z Tarnowskich Gór. Na początku XVIII wieku w Tarnowskich Górach powstaje Bractwo Świętej Barbary. To bractwo po wielkich staraniach, długoletnich staraniach zostaje wreszcie potwierdzone przez papieża. A w tym miejscu woda kapie, cieknie. Nasze kopalniane źródełko po prawej stronie, ta, która kapie czysta, jak źródlana, jak kryształ.
1: Czy się jej można napić?
0: Tak, można się napić. Tutaj do niedawna był jeszcze czynny wodociąg. Pierwszy wodociąg w Tarnowskich Górach napędzany siłą pary powstał pod koniec XVIII wieku. Dokładnie w roku 1797. Takiego wodociągu nie miał jeszcze wtedy Paryż, Amsterdam, Berlin, Nowy Jork. Chodnik skręca pod szyb. Szczęść Boże. Za chwilę obejrzysz sobie pani szyb. Moim zdaniem najpiękniejsze miejsce w kopalni.
1: A jak teraz pan zaświecił, to rzeczywiście bardzo ładnie, bo tam woda w nim płynie.
0: W pierwszej połowie XIX wieku szyb Szczęść Boże był szybem wydobywczym, transportowym.
1: Woda tak pięknie płynie, że aż zamarzyło mi się przepłynięcie. I co, jakaś łódka jest przed nami?
0: Jest. Zapraszam.
1: Wchodzę.
0: Także 270 metrów chodnika wodnego. Płyniemy w kierunku szybu Żmija. Niech pan spojrzy do góry, tutaj za chwilę pojawią się stalaktyty.
1: Do terminala łódkowego dopłynęliśmy.
0: Tak. No i zapraszam. Uważaj, ostrożnie. Szyb Żmija z tej strony. Tabliczka u góry z nazwą. Niestety nie wolno podejść bliżej szybu. To szyb czynny, wentylacyjny. Niech pan popatrzy tutaj z tej strony, gdzie świecę. Niewielka żyła tego kruszcu, galeny. Gwarek kopiąc za taką właśnie niewielką żyłą mógł natrafić na olbrzymie gniazdo galeny. Jak natrafił na gniazdo, wtedy chodnik był odpowiednio poszerzany, powiększany. Jak to wyglądało na dole w kopalni pod ziemią akustycznie? Wybijano otwory, wiercono, wsypywano proch, wkładano słomę, zaklejano gliną, no i zapalano. Ostrzeżenie, ucieczka.
2: Boi się!
0: Akurat błąd. Nie wołał taką piękną polszczyzną, pali się. Co to jest, prawda? Tylko dowej pozór. Tak to wyglądało. Idziemy dalej, zapraszam pan przodem.
1: Dla bezpieczeństwa odchodzimy. Wróciliśmy do punktu zbiórki. Piękna trasa, tylko następnym razem bym wziął rękawiczki. To taka rada dla państwa. Bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję.
3: Zabytkowa kopalnia srebra wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na liście tej też jest sztolnia Czarnego Pstrąga. 600-metrowy odcinek sztolni w łódce pokonamy już za moment. Zanim jednak znów zejdziemy pod ziemię, odrobina muzyki, która moim zdaniem pasuje klimatem do odwiedzanych przez nas zabytków techniki.

0: hardcore punk od już nieistniejącego zespołu z Tarnowskich Gór Hard Work. Punk rock doprowadzony do ekstremum. Doprowadził nas przez ulice i gęsty Park Repecki i pokierował też bezbłędnie przed wejście szybu Ewa, w którym to rozpoczniemy eksplorowanie sztolni Czarnego Pstrąga. Miejsce to z racji popularności oraz swojej specyfiki prawie nigdy nie jest zwiedzane sam na sam z przewodnikiem. Nam teraz towarzyszyć będzie szkolna wycieczka na czele grupy dzieci, nauczycielek oraz programu trzeciego reprezentowanego przeze mnie. Stać będzie przewodnik, a przewodnikiem tej szalonej grupy będzie pan Marek Włodarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ile się schodzi w dół?
1: Jesteśmy w szybie Ewa, on ma głębokość 20 metrów, 110 schodów. Potem wchodzimy do łódeczek, przepływamy 600-metrowy odcinek, który dla ruchu turystycznego nazywa się Sztolnią Czarnego Pstrąga. I tam już będziemy po 600 metrach wychodzić o 10 metrów więcej, czyli 163 schody. Różnica bierze się stąd, że my wpływamy w głąb góry, jest to garb tarnogórski i gwarkowie odkryli, bo przecież zadaniem każdej szczolni jest odprowadzenie wody z kopalni. Jak żeby mogła woda wypływać z kopalni położonej pod ziemią samoczynnie na powierzchnię, więc byłoby to niemożliwe. Gwarkowie odkryli, że kopalnia jest położona pod ziemią, ale na wzniesieniu, dlatego woda wypływa do najniższych punktów w mieście. Takich sztolni było 13. My zwiedzamy fragment właśnie tej 13, która na całym odcinku, a ma prawie 17 km, nazywa się głęboką sztolnią Fryderyk, na cześć Króla Prus Fryderyka II Wielkiego.
0: Bardzo kręte są te schody i trzeba bardzo uważać.
1: Tak jest, trzeba się trzymać poręczy, bo ze względu na różnicę temperatur, bo w naszych podziemiach panuje 10 stopni. Temperatura wody 6. Zapraszamy pana tutaj.
0: Czyli siadamy po prostu?
1: Tak, siadamy w łodzi i będziemy płynąć. Najważniejsza rzecz, rączki trzymamy wewnątrz łodzi.
0: Odcinek dość długi. Tak. Co będziemy widzieć?
1: Będziemy widzieć liczne miejsca zwężeń, takie obmurówki. My nazwamy je bramami. Niektóre mają swoje krótkie historie, a nawet i legendy. Ale będziemy widzieć głównie skałę dolomitową, głównego sprawcę całego zamieszania w Tarnowskich Górach. Jest to dolomit wapienny Kruszconośny. I w tej skale właśnie były ukryte złoża galeny srebronośnej, czyli rudy ołowiu z domieszką szlachetnego metalu srebra. W czasach, o których będziemy mówić, srebro miało zupełnie inną wartość, równowartość złota i było o wiele, wiele droższe niż teraz.
0: No co, będziemy ruszać?
1: Tak, będziemy ruszać. Witam was pięknie i serdecznie.
0: Chłodno się zrobiło, zakładam z rękawnik.
1: Czyli szczęść Boże!
0: W ogóle jest bardzo ciemno tutaj. Łódka to tak może ma metr szerokości. Ściany bardzo kuszą, ale zbytnio ich dotykać nie można. Łódki się tu obijają bok o bok.
1: Wystarczy tylko unieść rączki na furty łodzi. Łodzie stanęły, a my pukamy w te boczne ściany. To
0: wpłynęliśmy do części, w której można pozbyć się lenistwa. Trzeba trzy razy zapukać w ściany. I już człowiek nie jest leniwy.
1: I po górniczemu, uwaga! Szczęść Boże! Dziękuję.
0: To jak teraz się wychodzi?
1: Wychodzimy z łódeczki, stając na ławeczce, potem na progu, wchodzimy na pomost.
0: Udało się wyjść. Płynęliśmy, trochę to zajęło. Takie moje pierwsze refleksje. Różnie tutaj konstruowano ten szyb. Czasami jest murowany, czasami jest wydrążony. Ale mam jedno pytanie, bo byłem 5 lat temu w sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czemu ta sztolnia jest taka wysoka? Bo tu spokojnie to można by było kosz do koszykówki powiesić.
1: Tak, właśnie.

0: Sztolnia ma wymiary od 1,25 m do 3,25 m, ale wysokością sięga nawet do 4 metrów, ponieważ parkowie nie wiedzieli do końca, ile tej wody pójdzie o różnych okresach, a trzeba przypomnieć sobie, że ta 13. sztolnia teraz odprowadza wodę prawie spod całego miasta. Na liście UNESCO znalazło się ponad 150 km chodnika.
1: Jesteśmy nad szybem Sylwester. Tutaj bardzo krystaliczna woda, jeszcze dobrze oświetlona. Zastanawia mnie i intryguje koło ratownicze. Trochę trudno by było tutaj wpaść, szczerze mówiąc. Czy tu się odbywa jakaś możliwość kąpieli?
0: Tak, odbywają się cotygodniowe morsowania, dlatego mamy koło. Średnia temperatura wody to 6 stopni i mamy tabliczkę morsowania, to jest 40 metrów do wykorzystania odcinka sztolni. Druga rzecz, młodzież Aquaparku Tarnowskie Góry tutaj chętnie nas odwiedza i trenują, bo nie jest tak łatwo płynąć pod 11 tysięcy litrów wody, które przepływa w ciągu minuty, a woda jest krystalicznie czysta za sprawą tej skały, bo dla chemika dolomit wapienny krusztonośny to nic innego jak węglan, wapnia i magnezu. Filtruje nam przez porowatość i grubość zarnistej wodę i gdziekolwiek się wykrapla się krystalicznie czysta i od zarania dziejów po dzień dzisiejszy nadaje się do picia.
1: Jak się tak płynie i płynie się z grupą, to słyszy się różne legendy. Nie będę pytał, ile procent z nich jest prawdziwych, bo się domyślam, tak sobie liczyłem w głowie, ale no, intryguje mnie chociażby ciągła zmiana nazewnictwa na tych terenach, bo de facto mamy do czynienia z terenami kopalni Fryderyk. Sztolnia też miała nazwę swoją niemiecką, a teraz to jest sztolnia Pstrąga.
0: Sztolnia Czarnego Pstrąga. To chyba chodziło o to, że po II wojnie światowej, oddając obiekt do ruchu turystycznego, nie mógł się nazywać pod oryginalną nazwą na cześć króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Więc ta nazwa neutralna bardzo szybko się przyjęła i pozostała z nami po dzień dzisiejszy. A to, że ryby wpływają po dzień dzisiejszy, to niech ci turyści, którzy zazwyczaj są pierwszymi turystami, to mają duże szanse tego pstrąga potokowego, który jest rybą szarą. Ale wierzcie mi, w naszej sztolni od tego półmroku widzimy jak gdyby cienie tych ryb i po dzień dzisiejszy wydają nam się, że są czarne.
1: Czyli niektóre legendy są prawdziwe.
0: Tak, o to właśnie chodziło.
1: To co, idziemy na górę, tak?
0: Tak jest.
1: Zobaczymy, czy to tak samo wąsko, tak samo jak się schodziło. Trzeba strasznie uważać na głowę.
0: Takie były wtedy standardy drążenia tego szybu.
1: Trochę tych schodów to jest. O, to już chyba ostatnie stopnie. Weszliśmy na górę, udało nam się wydostać. Warto to miejsce odwiedzić. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
2: 600 metrów łódką w sztolni płynie się mniej więcej pół godziny. O wiele szybciej rozpędzają się za to wszelkie pojazdy, które można zobaczyć w Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach. Coś czuję, że to miejsce, które jest naszym kolejnym celem, będzie głośne i na swój sposób piękne.

0: Cel jest piękny, choć bolidu F1 tutaj nie zobaczymy. Dotarliśmy dzięki utworowi Jedna noc tarnogórskich raperów Druga strona ekranu do Muzeum Motoryzacji Czarnochucka 10. Obiekt ten to stosunkowo nowe miejsce na mapie tarnowskich gór. Muzeum zostało otwarte w ubiegłym roku. Część mieszkańców nawet o nim nie słyszała. A to błąd, bo zbiory muzeum są potężne. Dawid Brusz, przewodnik Muzeum Motoryzacji, o części tych zbiorów nam opowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To, że na Śląsku był przemysł motoryzacyjny i w sumie do dzisiaj jest, to mnie nie zaskakuje. Tylko, że jak myślę Muzeum Motoryzacji, to bym je widział w Bielsku, widziałbym je w Tychach. Czemu ono jest w Tarnowskich Górach?
1: Jest ono w Tarnowskich Górach, ponieważ tutaj jest zrzeszenie pasjonatów motoryzacji, Automobil Klub Tarnogórski.
2: I jakie pojazdy tutaj można zobaczyć? Jak to się miejsce zwiedza? Bo widzę i rowery, i motory, i samochody. No dużo tego tutaj jest.
1: Zgadza się, jest tego sporo. Nasza kolekcja liczy łącznie około 800 eksponatów różnego typu. Wszystkie one są podzielone na trzy różne wystawy. Na samochody, na rowery i rowery z silnikami i na motocykle. Ta liczba, około 800 sztuk, czyni nas jedną z czterech największych tego typu placówek na mapie Europy. Konwencja zwiedzania naszego muzeum polega na tym, iż oprowadzanie odbywa się zawsze w towarzystwie przewodnika.
2: No jesteśmy w takiej sali, można powiedzieć, kinowej, gdzie państwo prezentują taki wstęp filmowy, ale też już tutaj mnóstwo rowerów, chociażby rower, który nagle ma, nie wiem czemu, silnik. Także mamy piękną karetę z końcówki XIX wieku.
1: Myślę, że warto wskazać na Flying Chickena, czyli latającego kurczaka, który jest rowerem elektrycznym. Nazwa jest nietypowa, tak samo jak jego konstrukcja. Mamy tutaj trzy spore baterie, napęd realizowany za pomocą rolki ciernej nad przednim, nad tylnym kołem. Kierownica jest właściwie wycięta, rączki weszły nam w widelec przedni celem pochylenia pozycji cyklisty. Był to rower, który był wykorzystywany do bicia rekordów prędkości. Rozpędzał się do prędkości około 100 km na godzinę. Pozwolę sobie teraz serdecznie pana zaprosić na naszą wystawę samochodów.
2: O, jak pięknie one lśnią wszystkie. Podeszliśmy do Jaguara czarnego, okaz prawie że jak z filmów szpiegowskich, bo i bagażnik jakoś tak dziwnie otwierany i maska podniesiona do góry. Widać całe serce samochodu tutaj na wystawie, jak na dłoni.
1: Zgadza się, ewidentnie samochód wygląda iście okazale. Maska jest podniesiona, a pod nią kryje się sześciocylindrowy silnik w układzie rzędowym. Jaguar E-Type był wówczas najmocniejszym, najszybszym samochodem produkcyjnym, jaki można było w latach 60. zakupić. Jest on naprawdę piękny. Enzo Ferrari stwierdził, że Jaguar E-Type jest najpiękniejszym samochodem, jaki było mu dane widzieć w życiu.
2: Popatrzyłem na tabliczkę, nie jestem taki mądry. 246 km na godzinę. Nawet dzisiaj by poszalał na niemieckich autostradach.
1: Zdecydowanie, ale na niemieckich, bo w Polsce tyle nie jeździmy.
2: Dużo jest tutaj samochodów, ale najbardziej to muzeum znane jest z kolekcji jednośladów. Samochody za nami, a teraz mnóstwo, ale to mnóstwo rowerów i rowerów z silnikami, tandem nawet jest z silnikiem.
1: Ponad 300 egzemplarzy różnego typu. Znajdziemy tutaj rowery polskie, rowery amerykańskie, niemieckie, francuskie. Pozwolę sobie panu pokazać mój ulubiony projekt, jakim jest rower rzemieślnika. Pan rzemieślnik lata temu jeździł po osiedlach na takim rowerze i krzyżował niebogłosy. Naostrze wam noże, obrobię coś w drewnie, jak wy mi dacie materiał, kartofle i tego typu różne artykuły, które były w cenie. Podjeżdżał na osiedle, stawiał go na dwóch nóżkach i miał możliwość po wcześniejszym napędzeniu pedałów właśnie obrobienia jakichś elementów, naostrzenia. Jest to bardzo specyficzny pojazd.
2: Trochę trzeba mieć siły, żeby poznać piękne motocykle.
1: Pierwszym prezentowanym motocyklem na naszej wystawie jest motocykl New Era.

0: który już ma bardzo charakterystyczne cechy amerykańskich motocykli. Bardzo ciekawy kształt ramy, łukowate elementy, wielkie siodełko. Przetrwały jedynie dwa egzemplarze motocykla New Era. Żeby zobaczyć jeden, należy wybrać się do naszego muzeum. Aby zobaczyć drugi, należy przepłynąć ocean, ponieważ tam jest prezentowane w jednym z innych muzeów motoryzacji w Stanach Zjednoczonych. Ale nie jest to najstarszy motocykl na tej wystawie. Najstarszym jest motocykl Hobart, który też ma przeróżne cechy charakterystyczne. Zacznijmy od tego, że silnik spalinowy jest umieszczony podramowo z koła zamachowego. Napęd realizowany jest za pomocą skórzanego paska, który obejmuje nam obręcz umieszczoną przy tylnym kole. Hamulec aktywowany jest za pomocą dźwigni, a na jej zakończeniu albo kawałek drewnianego klocka albo kawałek skóry. Sygnał dźwiękowy nietypowy w postaci trąbki. Trąbka była albo montowana na kierownicy, albo motocyklista trzymał ją w ręku w trakcie jazdy. Lampka karbidowa, zniknęła nam świeczka. Po erze trąbek nadszedł czas na szczekaczki.
1: Przepraszamy Państwa, ale takie były realia w 1910 roku chociażby, więc jeszcze nie tak dawno. Też słyszałem, że tutaj jest jakiś rekordowo długi motocykl.
0: Dokładnie. Najdłuższym motocyklem na naszej wystawie jest motocykl Bumerland produkcji czechosłowackiej. Ma ponad 3 metry długości, co czyni go dłuższym od malucha. Aż 4 motocyklistów mogło na nim jechać. Ma on 3 zbiorniki paliwa. Silnik o pojemności 600 cm sześciennych, skrzynię biegów połączoną z reduktorem, felgi, które właściwie przypominają felgi samochodowe, nie są to felgi szprychowe. Bardzo ciekawy projekt. Na naszej ekspozycji mamy także pojazdy, na których można zrobić sobie zdjęcie. Jest kilka motocykli od węgierskiej Pannonii po japońskie Kawasaki.
1: Który model się cieszy największą popularnością albo który jest najbardziej fotogeniczny?
0: Zdecydowanie jest to Kawasaki z uwagi na błękitny, piękny kolor, którym zachwycają się panie.
1: To ja teraz spróbuję w takim razie na koniec przymierzyć się do takiego Kawasaki. Muszę po prostu zrobić teraz wielki rozkrok, żeby tu wejść, tak?
0: Można i tak.
1: Inaczej powinienem?
0: To nie ma znaczenia.
1: Ważne, że już siedzę. Tutaj można pewnie jakoś zapozować i już się przymierzać. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Motocykl piękny, ale wolę go oglądać. Tak to jest ze mną prowadzącym audycję Teraz Piesza. Wolę chodzić i biec.

Trackstone, tarnogórski rockowy zespół, który występował m.in. na Poland Rocku w Trójce. Tym utworem dotarliśmy do końca audycji Teraz Pieszo, opowiadającej o Tarnowskich Górach. Pozwolę sobie teraz na krótkie podsumowanie. Tarnowskie Góry to piękne, dość zielone miasto, kompaktowe, z wieloma atrakcjami, zabytkami. Części z nich nawet nie udało nam się zobaczyć, a naprawdę warto by było jeszcze wejść

To tak polecam Państwu, proszę zapisywać do Kościoła Ewangelickiego. Odwiedziłbym też Park Miejski. Przydałoby się też zobaczyć przynajmniej zewnątrz dom, w którym to zatrzymał się Goethe, gdy został wysłany do miasta na przeszpiegi, by sprawdzić, jak działa pierwsza w tej części Europy maszyna parowa. Jednocześnie szkoda, tu dwie sprawy, że po pierwsze chodniki są dziurawe, sygnalizacja nie jest przychylna pieszym, a po drugie chociażby z Warszawy jedzie do Tarnowskich Gór tylko jeden bezpośredni pociąg i to pociąg prywatnego przewoźnika. Może jest tylko jeden, bo wiadomo, że w Tarnowskich Górach będzie się chciało zostać, że tam się tylko przyjeżdża, już się nie wraca. Jeśli mają Państwo do polecenia równie warte uwagi miejsca w naszym kraju, które warto by było odwiedzić z trójkowym mikrofonem, to zachęcam do kontaktu ze mną. Mój adres mailowy to paweł.turski@polskieradio.pl. Na koniec, bo już za chwilę siódma i Tomek żąda robiący sobotę, mam dla Państwa muzykę z nagrodzonego Oscarem filmu Życie na podsłuchu w reżyserii Floriana Henkel von Donnersmarcka. Tak, pan Florian pochodzi ze wspominanej dziś dawnej śląskiej rodziny szlacheckiej Henkel von Donnersmark, która żyła na terenie Tarnowskich Gór i je kształtowała. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 października, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. To prezent dla Putina. Prezydent Ukrainy komentuje decyzję USA o zawieszeniu sankcji na rosyjski olej napędowy. 15-latek, który śmiertelnie ranił nożem woźną w szkole, trafił do schroniska dla nieletnich. Październik, miesiącem świadomości raka piersi. A na początek informacja z ostatniej chwili. Alert RCB związany z zagrożeniem ze strony Ukrainy został odwołany dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert miał związek z ostatnim atakiem Rosjan na Zaporoże. Po tej decyzji Kijów przeciera oczy ze zdumienia. Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego, oświadczył prezydent Trump po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Departament Skarbu zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku.
8: Rosja dostarczy natychmiast ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, następnie 500 tysięcy ton w listopadzie, a zaraz po tym kolejny milion ton, poinformował Donald Trump we wpisie na platformie True Social. Następnie Moskwa dostarczy kolejne 3 miliony ton tego paliwa, w zależności od sytuacji w rosyjskich rafineriach, dodał amerykański prezydent. Ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły na całym świecie. Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca presja polityczna, by podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Republikanów czekają zacięte starcia wyborcze w bastionach konserwatyzmu, takich jak Iowa, gdzie rolnicy boleśnie odczuwają skutki wysokich cen oleju napędowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał decyzję Donalda Trumpa prezentem dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nie ma twardego wskazania, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, stwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister odniósł się do wydarzeń z ostatnich dni w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaromnionego ataku w sierpcu.
9: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany. Nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
7: Sąd rodzinny zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną w szkole w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowym i ranił dwie inne osoby, trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Tam będzie poddany obserwacji.
10: Ta decyzja zapadła po wysłuchaniu 15-latka i przeanalizowaniu przez sąd wszystkich okoliczności ataku. Kolejnym krokiem będą badania. Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski powiedział radiu RDC, że teraz chłopakiem zajmą się biegli psychiatrzy.
11: Wypowiedzą się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
10: Atak 15-latka był szokujący m.in. dla dyrektora szkoły, który go powstrzymał. Krzysztof Ochmański mówi, że 15-latek był absolwentem tej placówki i nie sprawiał większych problemów w trakcie swojej nauki.
12: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły, miał dostosowania. Także ta końcówka 8 klasy to mógłbym powiedzieć, że bez żadnych problemów oprócz nauki.
10: Dyrektor zapowiedział, że rodzina zmarłej 37-letniej Darii zostanie

0: zostanie objęta pomocą psychologiczną. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Październik to miesiąc świadomości tej choroby obchodzony na całym świecie. Onkolog dr Katarzyna Pogoda zwraca uwagę na rolę profilaktyki i samobadania.
2: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć. Kobiety boją się. Ten lek jest jednak taką główną przyczyną, że coś znajdą, że zacznie się ta cała ścieżka diagnostyczna, co będzie dalej. Ciągle myślimy o nie swoich priorytetach, a nasze zdrowie to nasz priorytet.
1: Każdego roku w Polsce na raka piersi umiera 7 tysięcy kobiet. Diagnozy o chorobie słyszy 22 tysiące pacjentek. To najstarszy z istniejących konkursów skrzypcowych na świecie. Konkurs Wieniawskiego w Poznaniu jest organizowany od 1935 roku i należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki klasycznej.
3: Pierwszy etap to przegląd kompozycji patrona, a każdy z uczestników musi wykonać m.in. jeden kaprys Wieniawskiego, mówi dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak.
4: Wieniawski obejmuje właściwie 100% obowiązkowego repertuaru etapu pierwszego.
3: Występy artystów ocenia międzynarodowe jury. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że w świecie nastawionym na błyskawiczny sukces ten konkurs nabiera jeszcze bardziej wyjątkowego znaczenia.
5: Tutaj sukces jest wynikiem setek, jeżeli nie tysięcy godzin pracy przed instrumentem.
3: Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
7: Dzień dobry. Piłkarze wrócili do ligowego grania. Reprezentacyjną scenę przejęły za to piłkarki. I to z bardzo poważną stawką, bo rozpoczęły gry w barażach o przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz półfinałowy na wyjeździe z Belgijkami Polki niestety przegrały 0-1. Nasza obrończyni Paulina Dudek w rozmowie z TVP Sport dostrzegała jednak pewne podstawy do optymizmu.
8: Mimo wszystko powinniśmy się z tego wyniku w jakiś sposób cieszyć, bo przeciwniczki mogły strzelić więcej bramek. My mogłyśmy też wykorzystać swoje sytuacje, mogłyśmy być bardziej skuteczne. Myślę, że tego nam najbardziej dzisiaj brakowało.
7: Czas na poprawę jest do wtorku, wtedy w Gdańsku odbędzie się spotkanie rewanżowe. Przerwę reprezentacyjną próbowały owocnie przepracować kluby PKO Ekstraklasy. Już wiemy, że na razie efektów nie widać po zespole Rakowa Częstochowa, który na własnym stadionie odebrał bolesną lekcję od GKS-u. Ekipa z Katowic wygrała aż 4-1, a tak ten wynik podsumował trener zwycięzców Rafał Górak.
9: Wypnęły nam się 5 minut pierwszej połowy i tam nie byliśmy tacy, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużenie, żeśmy wygrali. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo zdaję sobie sprawę, jak ciężki jest tutaj teren.
7: 3 tygodnie treningów przyniosły spektakularny efekt wieczystej Kraków. Beniaminek wygrał swój drugi mecz w Ekstraklasie 3-0, odprawiając z Krakowa Wisłę Płock. Dzisiaj Krakowia zagra z Zagłębiem, Śląsk z Lechem, a Jagiellonia z Górnikiem. Dużo wrażeń dostarczyły nam wczoraj tenisowe występy naszych reprezentantów. Iga Świątek w Pekinie nie dała rady Elis Mertens i na ćwierćfinale zakończyła swój udział w tamtejszym tysięczniku. Powody do zadowolenia ma za to Hubert Hurkacz. On 6-4 i 6-3 okazał się lepszy od Nowaka Dziokowicza w turnieju podobnej rangi w Szanghaju. W nagrodę zagra z reprezentantem gospodarzy Mi Zhu, który sensacyjnie wyeliminował 5. w światowym rankingu Lorenzo Musettiego. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze na boiska koszykarskiej Ekstraklasy. Tam wczoraj 2 mecze drugiej kolejki, w których Zastal 104-87 ograł Legię, a GTK Gliwice 75-74 okazał się lepszy od Astorii Bydgoszcz.
1: Na sobota pochmurna, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do maksymalnie 16 stopni.
10: Autopromocja.
11: Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
12: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
13: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
11: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
13: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
12: To nie wszystko.
14: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce w związku z gorącą premierą jej płyt.
11: Gazety. Niedziela, kilka minut po 19:00. Także w wersji wideo na stronie Trójki.

0: trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Już prawie 9 minut po godzinie 7.
4: Zróbmy sobotę.
3: Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Zaczynamy.

0: I Drove All Night to Celine Dion w Trójce. Zróbmy sobotę. Jarosław Uściński, nasz trójkowy szef kuchni.
1: Dzień dobry.
0: Sargis, nasz dzisiejszy specjalista, wcale nie od śpiewania.
1: Dzień dobry.
0: A od podróży do kraju, dalekiego kraju, w którym się urodziłeś.
1: Tak jest.
0: Armenia.
1: Dokładnie.
0: Konrad Kurowski, człowiek, który o tańcu współczesnym wie bardzo dużo i troszkę dzisiaj nam o nim opowie, a właściwie o czymś, co ładnie się nazywa taniec intuicyjny. Dzień dobry.
2: Też dzień dobry.
0: Rozmawiałem z Jarkiem, kiedy powiedziałem, że będziesz i że będzie taniec intuicyjny i ustaliliśmy, że Jarek go niemiłowolnie sam wykonuje raz na jakiś czas.
3: To ciekawe. Ja się potrząsam.
2: Zrzucam z siebie. To może być ważna część tej praktyki.
0: W takim razie za chwilę do waszych tematów powrócimy.

0: Brian Adams, sobota @polskieradio.pl lub 22 i 7 trójki. Jeśli Państwo chcą być z nami w kontakcie, to zapraszam do telefonu i do maili. Ale w tej chwili przyda się numer SMS-owy pod tytułem 73 533 73 533. Jeśli Państwo chcą wygrać specyficzne polatanie sobie, to proszę nam rozwinąć jedno proste słowo. Odlot 73 533.
1: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot, miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym.

0: flyspot.com.
1: Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości 73533. To może zacznijmy od Jarka Uścińskiego, bo dzisiaj goście wraz z nami wszyscy w studiu. Jarosław Uściński, Sargis, Konrad Kurowski. Co dzisiaj ugotujemy?
2: No warto byłoby w czasie takiego przesilenia wiosna-jesień, no teraz jest jesień, a wiosna będzie, no to

0: No to zaczynaj.
1: Nie no, wiesz, po pierwsze trzeba to ukisić.
2: Nigdy nie kisiłem kapusty.
1: No, no większość z nas nie kisiła kapusty.
2: Moja babcia robiła kiedyś kiszoną kapustę, miała w sieni taką wielką beczkę.
1: Naprawdę deptała ją?
2: Nie, miała taki specjalny tłuczek. Taki, właściwie to wyglądało to jak taka wielka maczuga, a nie jak tłuczek. I ona to kupowała, nie wiem, z pół metra tej kapusty, bo kiedyś się na metry kupowało takie rzeczy. I to wszystko jednym nożem tak kroiła. Ja nie wiem, jak ona zrobiła. Ja byłem szczęśliwy, bo było mnóstwo głąbów kapuszczanych potem, więc jako dziecko to
1: głąby
2: miałem...
1: Smaczne, fajne.
2: Dużo radości. No dobra, tak kisimy tę kapustę w jakiś sposób?
1: Jak już ukiszona, no wiesz, to jest sól tak naprawdę. Kapusta nie potrzebuje nic więcej. Tu mamy eksperta też tak naprawdę, bo ich kraj. To, co u nas odkrywamy na nowo, czyli kompoty, to jest u nich na co dzień.
3: Tak, tak? Jest.
1: A my się fascynujemy tym, że można zrobić kompot z powrotem. No i kiszonki też, tylko że w krajach takich jak między innymi Armenia kisi się w całości dużo warzyw, kisi się również owoce.
2: I tak. Kisi się nawet kapustę w całości, żeby robić gołąbki z kiszonej kapusty.
1: Się nareszcie kisi, wreszcie, nareszcie kisi się kapustę w całości i gołąbki z kiszonej kapusty są kosmiczne. Przepyszne.
2: Nigdy nie jadłem. Ale powiedz w takim razie, co robimy z tą kapustą? Czyli rozumiem, że kupujemy ukiszoną w sklepie,
1: kupujemy
2: nie bawimy
1: ukiszoną,
2: się.
1: Kupujemy ukiszoną, patrzymy, gdzie czasami kupujemy kwaszoną. To kwaszonej raczej nie kupujcie, bo kwaszona jest zwykle temperowana octem. To nie o to chodzi. Więc kwaszonej raczej nie polecamy, zaś kiszona, czyli tylko i wyłącznie solą, i to solą, która nie ma żadnych dodatków niezbędnych lub zbędnych, czyli ta typowa do warzyw, do kiszenia. Taką kapustę kiszoną tylko kupujcie. I czy ona będzie czerwona, czy biała, po prostu ona jest gotowa do pracy, tak? Czy ona będzie gotowana, czy robimy kapuśniak, taką jesienną dobrą zupę, to też wychodzi idealnie. No jakbyście chcieli taki nawędzący, pyszny kapuśniak zrobić.
2: Ale chciałem zrobić teraz, zróbmy wersję może wegetariańską, bo Konrad nie jada mięsa.
3: No ale to słucha mi się bardzo smacznie.
1: No, no dobra, no ale jadł kiedyś mięso, czy nie jadłeś mięso kiedyś?
3: Przestałem jeść, jak miałem 14 lat. Czyli kiedyś jadłem.
1: Czyli jeszcze pamiętasz smak dobrego wędzonego boczku.
3: Czy pamiętam? Nic nie pamiętam.
1: Za dobra, wyrzucił z głowy, bo jest sprytniejszy. Dobrze, odpuszczę ci to. W takim razie, to jak tu zrobić dobry kapuśniak bez mięsa. Mam córkę, która nie je mięsa, więc radzimy sobie z tym jakoś. No, cebula jest super suplementem, zastępującym często boczek, bo po pierwsze warzywa do zupy, gdy już wykroimy w kostkę taką, jaką byśmy chcieli do kapuśniaku, to je dość mocno przesmażamy. Podobnie czynimy z cebulą, którą osobno w ogóle na wybranym tłuszczu przesmażamy prawie na brązowo.
2: Czyli zresztą pory przesmażone czynią cuda w zupie.
1: Por też jest fajny, jak najbardziej. I pora, i cebula, trochę cebuli, tylko cebulę tak dodatkowo to robię. Te warzywa, gdy są przesmażone, one zupełnie inaczej się zachowują w zupie, oddają ten smak, tak jakbyśmy robili no, taki dobry esencjonalny bulion. No i ważne tą kapustę osobno troszeczkę jednak po pierwsze posiekać, bo wszystko, co jest dłuższe niż sama część chochelki łyżki, powoduje, że mamy na sobie to co jemy.
2: Zazwyczaj. To tak jak rosół z makaronem.
1: Jak rosół z długim makaronem. Wujek Henio ma krawat, więc krawat będzie robił zaśliniak, więc będzie cały upitolony. To naturalne. I co? I warzywa, gdy są gotowe, wtedy dopiero bawimy się z kapustą. Często niektórzy gotują osobno, dlatego że warzywa, gdy dodamy nieugotowane, że gotujemy samą kapustę, na przykład z tą cebulą, przesmażoną i porem, to warzywa korzeniowe wszystkie zdębieją i w takiej formie już pozostaną.
2: No, i nie oddają przy okazji tego, co jest w środku.
1: Już nic nie oddadzą, no bo sam wywar nie powstanie. Dobrze jest tymi warzywami przesmażyć ziele i liść, to o tym trzeba pamiętać. Ja lubię do kapuśniaku i wszystkiego, co jest z kapustą, dać choćby trochę kminku i to normalnego kminku. Nie żadnego kminu rzymskiego, tylko naszego dobrego kminku. Nie chodzi o to, żeby... Bo za chwilę się podniosą głosy. Nie lubię kminku. No my tak mamy, że większość społeczeństwa nie lubi kminku, głównie dlatego, że kiedyś ktoś
2: zrobił
1: kuku tym kminkiem w jakiejś potrawie i to tak wychodzi. I odrobina tego kminku robi też robotę. My do kapuśniaku lubimy dodać również podczas procesu trochę majeranku. On też powoduje, że no majeranek i kapusta się kochają.
2: Przede wszystkim dzięki kminkowi i majeronkowi ten nasz żołądek toleruje i wątroba to troszkę lepiej.
1: Zioła dokładnie nie są tylko dodatkami smakowymi. Zioła są absolutnie tym, co zioła są. Nie wiem, czy jeszcze możemy to mówić w radio, że pomagają, tak?
2: No pomagają.
1: Tylko apteki będą mogły to powiedzieć niestety.
2: No, daj spokój. Może ważne jest to, ile gotujemy te kapusty.

0: Żeby ona była
1: do
0: taka
1: miękkości.
0: Już...
1: To czasami to jest pół godziny, jeżeli ona jest kiszona, taka świeża teraz jeszcze z tego sezonu. Ona dość szybko się ukisi, ugotuje, więc nie dłużej jak 40 minut, ona już ma smaczek. Jeszcze cały czas ma coś, że ząbek się przydaje.
0: No i swoją drogą, warto sięgnąć po kapustę, którą być może robią nasi sąsiedzi. Na Ukrainie, z tego co pamiętam, ta kapusta kiszona jest tak cieniutka jak włos anielski.
1: To jedno, no ja to lubię, jak przyjeżdża z Ukrainy ziemniak. Natasza przywozi nam co jakiś czas ziemniaki. To są ziemniaki takie, jak były kiedyś. W Polsce się śmiejemy. Almy, Amerykany. Te odmiany ciągle gdzieś tam są. Po ugotowaniu garnek, pokrywka, ruch po odlanie wody oczywiście, ruch garnkiem i ziemniaki rozpada. Biały, puszysty, pyszny ziemniak. Nie trzeba nic tam robić. Dodaję masło i koniec. Nawet nie ubijam ich.
0: Ja pamiętam, jak byłem we Lwowie, zdaje się, i zobaczyłem tę kapustę kiszoną tamtejszą. To była zupełnie inna bajka. Ale jeszcze jedna rzecz, bo możemy zastąpić boczek wędzony wędzoną papryką.
1: Wędzona papryka robi sobie... generalnie wędzonymi warzywami, tak. No, na siłę to możemy i tofu wędzone podać. Coś wędzonego. No przegiąłem, wiem. Ponieważ Tomek właśnie język pokazał.
0: Kapustę z tofu to...
1: Kapustę z tofu przegięcie. No chociaż jakbyś się przejechał do Korei, to nikogo to nie szokuje, nie? Trochę dobrej takiej kimchi ukiszonej, tofu i już jest prawie gotowe jedzenie.
0: Panowie, zjedlibyście taki kapuśniak?
2: Z tofu? Owszem.
1: Znam takiego właśnie, co by zjadł.
3: Ja wolę na wędzące, ale tak sobie pomyślałem odnośnie kiszenia, że jak państwo będą kisić ogórki, tak jak robią to pewnie co roku, to warto jeden słoik szklany przeznaczyć sobie właśnie na taki eksperyment i ukiszenie. Zrobienie takich kiszonek może troszkę w stylu ormiańskim, czyli wsadzić trochę kalafiora, trochę nawet zielonej fasoli szparagowej, wsadzić kapustę pokrojoną w takie troszkę większe kawałki, nie pojedyncze liście, wsadzić marchew, to jest moje ulubione kiszonki, są z kiszonej marchwi, czosnek oczywiście, seler, co tam jeszcze, pomidory.
1: No, i to w całości.
3: Tak, w całości oczywiście. Najlepiej troszkę zielone. Tylko nie wiem, czy teraz w sumie się...
1: Już się nie uda,
3: ale pomidory, czosnek i troszeczkę buraka dla koloru i sobie tak ukisić tradycyjnie woda, sól i zobaczyć, jak te warzywa się zachowują, bo to jest naprawdę przepyszne. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, zresztą do dziś to mi zostało, że jak chodziliśmy na jakieś imprezy rodzinne, to ja chodziłem po stole, bo u nas zazwyczaj ta zimna płyta wygląda tak, że w kilku miejscach z każdego...
1: Gdzieś tam po drobince.
3: Tak, więc chodziłem po każdym z tych talerzy, gdzie była kiszonka i wybierałem marchew kiszoną, bo to jest wspaniałe zrobić sobie tak na próbę, jakiś malutki nawet słoik i zobaczyć, jak to smakuje, bo jest przepyszne.
0: Dziękuję bardzo, Adam. To może zagrajmy coś.

0: The Warwick Unsound w tej chwili trwa i towarzyszącą imprezą była prezentacja Ewy Ziarnowskiej, Konrad Kurowski. Ta piosenka towarzyszyła właściwie spektaklowi bez przerwy.
1: Bez przerwy, prawie przez cały spektakl, tak.
0: Tam był taniec intuicyjny?
1: Nie, nie sądzę. Ale chociaż trzeba by Ewy zapytać.
0: Ale był ten taniec w waszym spektaklu, który robiłeś wraz z Piotrem Stankiem, czyli Partytury Towgnienia. To było w Bytomiu w tamten weekend.
1: Tak, to było w Bytomiu i tak był tam taniec intuicyjny. Wybraliśmy specjalnie tą metodę, żeby trochę inaczej sobie ucieleśniać męskość.
0: To troszkę o tym tańcu powiemy za chwilę. Teraz bliskość, a propos Filip Mizia, to premiera w Trójce.

0: Filip Midzia, premiera w Trójce, Bliskość, ta piosenka, właściwie prapremiera, swoją premierę będzie miała dopiero 16 października, u nas już dzisiaj. Sargis patrzy na mnie dziwnym wzrokiem, podobało ci się?
1: Tak, tak, podobało mi się.
0: To teraz będzie o tańcu intuicyjnym. Konrad Kurowski. Kto wymyślił taniec intuicyjny?
2: To jest skomplikowane pytanie, dlatego że ta metoda czy propozycja jest przypisywana różnym osobom.

0: Więc zależnie, ja na przykład praktycznie poznałem tą metodę od Guy Coulsa, który jej nie wymyślił, jest dramaturgiem jakby w skali europejskiej. I on sam różną genealogię przedstawiał, także to jest dość skomplikowane.
1: Na czym to polega?
0: Pozornie jest to bardzo proste, ale jest to też bardzo pojemna metoda. Najczęściej dotyczy dwóch osób, kiedy jedna osoba ma zamknięte oczy i się rusza, czyli tańczy, i źródłem jej ruchu jest to, co się dzieje w środku, ale równie ważną rolą jest świadkowanie. Czyli druga osoba patrzy, jak rusza się osoba, która ma zamknięte oczy i słucha swojego wnętrza. I to sprawia, że możemy zapomnieć o tych kodyfikacjach ruchowych i tych wszystkich zachowaniach, które mamy narzucone przez społeczeństwo, albo nawet sami myślimy, że są nasze. I kiedy to praktyka robi się dobrze i się faktycznie czeka na to, co przyjdzie ze środka, no to można się skontaktować ze sobą w sposób, który zazwyczaj jest utrudniony. Tam jest też, ważna jest też rozmowa na ten temat. Osoba, która patrzy, czyli świadkuje, opowiada to, co widzi. I później osoba, która tańczy, opowiada, czego, co odkryła w trakcie. I to jest też bardzo ciekawa praktyka, bo często te dwie perspektywy są różne. I można wtedy się dowiedzieć o tym, co, jaki jest gap albo różnica odnośnie tego, co się postrzega, a to, z czego ktoś korzysta w trakcie. To już w takim dużym skrócie, na tym polega taniec intuicyjny.
1: To jest też generalnie rodzaj terapii. Może być.
0: Może być. Na pewno jest to źródło samopoznania. Ja nie pracowałem z tym jako źródłem terapii, bo ja pracuję w procesach artystycznych, a nie terapeutycznych. Terapia tańcem i ruchem może z tego korzystać. Są osoby terapeutyczne, które się szkolą w tym nurcie. Z mojej perspektywy jest to bardziej źródło samopoznania niż terapii, przynajmniej w sposób, w jaki ja tego używam.
1: Czy bez świadkowania też możemy tego tym się zająć? To robić w domu choćby?
0: To znowu jest skomplikowane pytanie. Akurat w procesie nad spektaklem, o którym wspominałeś, czyli partyturach topnienia, jedną z propozycji, którą daliśmy osobom męskim, które z nami pracowały, było faktycznie było tańczenie dla samego siebie, ale nagranie się na telefonie, żeby później zobaczyć, jak się samemu ruszają te osoby męskie, kiedy tańczą same dla siebie, nie widząc tego. To było bardzo ciekawe doświadczenie, ale to była jakaś anomalia od tej praktyki, ale ona jest na tyle pojemna, że można ją modyfikować względem własnych potrzeb. Więc tak.
1: Powiedz troszkę jeszcze, bo powiedziałeś, jaki mikrofon był wyłączony. Mówiłeś o jakiejś takiej praktyce wzorowanej na zwierzętach, kiedy były gonione zebry przez lwy.
0: Mówiłem, ale to akurat jest praktyka stricte terapeutyczna, aczkolwiek osoby artystyczne też czasami wykorzystują to. Mówiłem o TRE, czyli Trauma and Stress Releasing Exercises. I to jest tak, bo tutaj padła praktyka wytrzęsania stresu.
1: To Jarek mówił o tym.
0: Jarek o tym wspominał.
1: Teraz w ogóle milczy.
2: Bo to nie moja rola teraz.
0: Ale powiedziałeś o tym tak trochę nieśmiało.
2: Tak.
0: A ja jakby chciałem to podchwycić przez to, że jakby TRE to wykorzystuje jako bardzo potężne narzędzie wyzwolenia tego, co można z siebie wyrzucić i nie trzeba tego trzymać.
2: No mnie to robi instynktownie dobrze.
0: No i to jest bardzo zdrowy instynkt, to dobrze świadczy o tobie jako jednostce ludzkiej.
1: Czy co ty robisz, Jarku, generalnie?
2: Ciężko to określić, może kiedyś postawię, ale to jest tu i teraz, w jednym momencie. Czasem takie otrząchnięcie się, jak mówisz, weź otrząchnij się, tak? Nam zostało to w słowach, ale w czynach nie.
0: Dlatego mówię, że to dobrze o tobie świadczy, bo tak jak taniec intuicyjny jakby skieruje nas do środka, to też jest w pewnym sensie mechanizm ludzkiego ciała, który został nam trochę zaburzony przez to, co współcześnie się nam narzuca.
2: Mhm. Coś tu miesz.
3: Jak powiedziałeś o tańcu intuicyjnym, to tak z mojej działki, tak mi się skojarzyło to troszeczkę z improwizacją taką wokalną, ale bez korzystania z narzędzi, w takim rozumieniu, że nie do końca jakby improwizowanie wokalne polega

0: polegające na tym, że okej, mam to i teraz wkładam wszystko, co umiem, tylko wręcz taki jakiś ciąg świadomości, coś takiego, że nie zastanawiasz się nad tym, co ci wyjdzie z ust, po prostu zastanawiasz się, jakby skupiasz się tylko na tym, żeby wychodziło, a to, co z tego wyjdzie, to będzie. I rzeczywiście na przykład w moim przypadku, tu powiedzieliście o strząsaniu z siebie i tak dalej, ale też taka metoda, żeby się poznać, to też na przykład ja coś takiego stosuję, że ja czasami w takich chwilach stresowych mi najbardziej właśnie pomaga tego rodzaju improwizacja wokalna, że po prostu włączam jakikolwiek instrumental i zaczynam improwizować, ale nie skupiając się na tym, co to ma być, albo chcę, żeby to było takie czy siakie, tylko totalnie wolne, ale przypomniało mi się też, że kiedyś robiłem tak też z tańcem, że włączałem sobie muzykę, improwizowałem, ale tak właśnie... Bo mam wrażenie, że to chodzi też o to, że właśnie to nie ma być do końca przemyślane, tak? Że
1: to w ogóle nie ma być przemyślane. To jest jakby
0: intuicja po prostu ma zadziałać.
1: To jest jakby bardzo dobre skojarzenie, jakby w tej samej linii. Myślę, że to samo można, podobne rzeczy można zrobić z głosem, jak z ciałem. To jest też taka praktyka w sumie deskulingu, wiesz, jakby oduczania się tego, co zostało w ogóle nauczone, żeby skontaktować się z sobą inaczej. I teraz często tancerze profesjonalni, ja używam tego jakby w swoich procesach z tancerzami, ja sam nie jestem tancerzem, jako właśnie takiej formy zadania sobie w ogóle pytania, czym jest taniec, czym może być taniec, co mogą nasze ciała, ale myślę, że to samo można zrobić z głosem.
0: Sięganie do podświadomości w jakiejś tam materii, no ciekawe, to jest bardzo, bardzo.
2: Czyli mamy to w sobie wszyscy, tylko ukryte. Nawet nie wiemy, że to możemy robić albo robimy.
1: Tak.
0: Bo to też myślę, że może być stresujące dla kogoś tak zaglądać do siebie, nie? W sensie, nie wiem, ja jako muzyk i tak dalej, to mam jakoś, w sensie nie boję się zaglądać głęboko, ale też w takich momentach, kiedy chociażby czy przez taniec nagle coś odkryjesz, nie wiem, jakiś po prostu ten, to może ludzie nie chcą się jakoś tak zagłębiać, a to może być właśnie wyzwalające bardzo, nie?
1: To jest bardzo intymna praktyka. My jak teraz pracowaliśmy nad tym spektaklem, gdzie zaprosiliśmy różne osoby męskie, zastanawialiśmy się nad tym, czym mogą być męskości przyszłości, to wiesz, to pracowanie nad tego rodzaju intymnością, gdzie przed drugą osobą, ale sam przed sobą pozwalasz odkryć to, co przed tobą samym jest nieodkryte, no to tak naprawdę jest definicja intymności.
3: To teraz w takim razie zagrajmy. Teraz będzie o tańcu, o którym śpiewała przed laty Martyna Jakubowicz.

0: Martyna Jakubowicz w domach z betonu. Nie ma wolnej miłości. Przenieśmy się wraz z Tomkiem w tej chwili do Azji.
1: Tomek w Azji.
2: Nangwan pipa jest czarna, jest inna, jest prostsza niż typowa pipa. Ma tutaj z tyłu piękno rzeźbiony, inkrustowany napis.
3: Macicą perłową nawet.
2: I tu ma szylkret. To nie jest kolekcja, to jest właściwie moja pracownia. Jeżeli mam instrumenty, na których nie gram, to je po prostu sprzedaję albo wymieniam na jakieś inne z ludźmi. Zasadę mam taką swoją złotą, że jeżeli leży niegrany instrument, to widocznie gdzieś indziej powinien zagrzać miejsce, bo ja po prostu na tym wszystkim gram, więc to nie jest kolekcja.
3: Gdybyś miała wybrać jeden, to w ogóle jest możliwe? Rzucić się na ratowanie jednego spośród. Trochę taki wybór Zofii dla multiinstrumentalistki.
2: Ojej.
3: No który byłby pierwszy?
2: Byłby problem, ale chyba bym wybrała jednak gucin chiński. Bo to jest najbardziej klasyczny i ikoniczny wręcz instrument chiński, cytra. W Chinach jest guzhen, duża cytra i mniejsza guzhin. I ten guzhin jest instrumentem filozofów, wędrowców po górach, poetów, malarzy.
3: Jestem zaniemówiony.
2: Cieszę się, bo muzyka służy do tego, żeby przestać mówić i wsłuchać się w głos swojego serca.
3: Za tobą jest instrumentów kilkanaście. W jaki sposób wybierasz je? Co decyduje, że te, które są tutaj, trafiły do ciebie? Miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego dźwięku?
2: Wszystko naraz. I miłość od pierwszego dźwięku, i to, czy miałam nauczyciela od danego instrumentu, to, czy trafiłam gdzieś na ten instrument, skala trudności.

Tak jakbyśmy weszli do sklepu rzeźnika i wybierali najlepszy kawałek mięska, to tutaj mamy właśnie różne instrumenty zawieszone na hakach i półeczki z innymi instrumentami. Tu na przykład stoi jeden klawikord, drugi klawikord, są po prostu w takich szufladach, bo inaczej bym się nie pomieściła z tym wszystkim. Coś jeszcze bardziej unikalnego. Zagram fragment muzyczny z antyfoną Hildegardy z Bingen. Wiek XI, no niedługo 1000 lat będzie.

0: ten świat dla ciebie jest taka jedna wielka witryna wystawowa tych fascynacji różnymi kulturami, muzyką, instrumentami.
1: Ja po prostu biorę z tej witryny wszystko to, co mnie interesuje. I jeśli mogę zachęcić innych, żeby robili to samo, to próbuję. I na pewno robię to w ramach moich koncertów. Ja nigdy nie pretendowałabym do nazwy mistrza i nie ośmieliłabym się nazwać. Czasem komuś pomogę się czegoś tam uczyć na zasadzie pomocy. Ja pamiętam, jaki skromny był pan Lee Xuanzhou, który powiedział, że nie czuje się kompetentny, żeby być moim mistrzem, nauczycielem, ale mi pomoże. Ja przychodziłam do niego do warsztatu, on tam rzeźbił instrumenty, a ja po prostu grałam przy nim, a on mnie korygował, co robiłam źle. I pamiętam tą pokorę, a pan Lee to był ktoś, naprawdę.
2: Z Tomkiem byliśmy w Azji. Ja przypomnę, że czekamy na Państwa maile i telefony. Jeśli Państwo mają pytania do naszych gości, to zapraszam. 227-3, klub Sobota Małpa Polskie Radio.pl. Pan Stanisław pozdrawia z trzeciego piętra, z muzycznego pokoju naszych gości dziś w studiu. My pozdrawiamy również.

0: sobota@polskieradio.pl albo 2027 Trójek. Jarosław Uściński, Sargis, Konrad Kurowski. Kuchnia, podróże, śpiewanie, taniec wraz z nami.
1: Wszystko co najlepsze.
0: Wszystko co najlepsze. Ktoś powiedział, że sami panowie w studiu bez pani, ale panie nas pewnie słuchają, mam nadzieję. I pomogą zawsze zadać pytanie jakieś panom, a panie przecież goszczą w tym programie raz na jakiś czas. Konrad, taniec w słońcu? Lubisz tańczyć na świeżym powietrzu?
2: Owszem, jestem rejwerem z 20-letnim doświadczeniem, więc często tańczę. No w sumie nie na słońcu, bo to w nocy, ale jakby mam słońce w sercu, kiedy tańczę przy techno.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer, moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez

0: nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, jest sobota, 10 października, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Biegli zdecydują, czy 15-letni sprawca ataku w szkole podwyżkowym będzie odpowiadał za zbrodnie jak dorosły. Jest wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Zamieszki w Brukseli, setki ludzi na ulicach i starcia z policją. 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi 15-latek, który w szkole podwyżkowym zabił woźną, ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Biegli psychiatrzy będą badać, czy nastolatek za zabójstwo może odpowiadać przed sądem jak osoba dorosła. Atak był szokiem dla dyrektora szkoły w Leszczydole-Nowinach. Krzysztof Ochmański powiedział, że na samym początku nie był świadomy, co się dzieje.
4: Był przebrany. Wtedy to ja widziałem tylko jakąś taką, nie wiem, kask z czymś na głowie, ciemne ubranie. No i zakryta twarz. Nie wyobrażałem sobie, że to jest nożownik. Nie widziałem, że ma noże. Był przebrany i raczej wskazywało to na jakiś żart. Biegający tam, straszący, wchodził do klasy i powiedzmy straszył. Ja tak sobie to wyobraziłem. To były sekundy.
3: Ostatecznie to dyrektor szkoły obezwładnił napastnika, udaremniając dalsze ataki. Dyrekcja placówki zadeklarowała pomoc dla rodziny zmarłej 37-letniej pani Darii. Kobieta, która w szkole pracowała jako woźna, miała męża i dwoje dzieci. W związku z aktami agresji ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje do nauczycieli, by w przyszłym tygodniu spotkali się z uczniami, by rozmawiać o sytuacjach kryzysowych.
5: By w najbliższych dniach porozmawiali z młodzieżą o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie.
3: Podczas wczorajszej akcji policji skontrolowano 35 tysięcy szkół, zatrzymano 59 osób, które mogły stanowić zagrożenie. Za 2 godziny w gminie Świątniki Górne, to Małopolska, będzie testowany system alarmowania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości do mieszkańców powiatu krakowskiego o treści ćwiczenia dzisiaj 10 października od 10 do 12 na terenie gminy Świątniki Górne. Odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Należy zachować spokój. Jest wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Skierowała go Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a zawiera on 8 zarzutów. Ryszard Petru z Unicentrum mówi, że komisja skupiała się na nich, a nie na tym, co na konferencjach mówił Adam Glapiński.
6: Myśmy w naszych pracach komisji opierali się nie wyłącznie tylko na zeznaniach świadków, ale również na dokumentach, na korespondencji mailowej. Wynika z niej jednoznacznie, że proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego to jest ważne? Bo w ten sposób rodzi się inflacja.
3: Według posła PiS Pawła Szrota działania prezesa NBP były zgodne z prawem.
7: Były bardzo uzasadnione z powodów ekonomicznych i finansowych i miały na celu realizację interesu Rzeczypospolitej Polskiej. To, za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego, staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów. Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
3: Komisja zajmowała się sprawą przez 2 lata. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło Panamę. Wstrząsy o magnitudzie 7,7 były odczuwalne w południowej części kraju. Epicentrum znajdowało się 12 km na południowy zachód od miejscowości Pitaloza Arriba. Nagrania ukazują zawalone budynki, uszkodzone pojazdy, gruz na ulicach oraz ewakuujących się mieszkańców. W tej chwili nie ma informacji o ofiarach. Ponad 100 osób aresztowanych, w tym kilkunastu nieletnich, to bilans zamieszek na ulicach Brukseli. Starcia młodych ludzi z policją zbiegły się w czasie z protestem związków zawodowych przeciwko rządowym planom oszczędnościowym.
8: Zamaskowani młodzi ludzie rzucali w policję kamieniami, butelkami, kostką brukową i cegłami.

0: podpalali rowery miejskie, hulajnogi elektryczne i kosze na śmieci. Zdewastowali kilka autobusów. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłum. Do starć z policją doszło w kilku miejscach w Brukseli. Zdaniem władz miasta to chuligani, którzy wykorzystali spokojną, wielotysięczną demonstrację. Zdaniem części związkowców to reakcja na zapowiadane cięcia w oświacie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: U nas czas na sport i Mateusz Foremniak.
3: Nadzieje podtrzymane. Tak można podsumować wczorajszy występ naszych piłkarek. Polki w pierwszym półfinałowym meczu barażowym o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata przegrały na wyjeździe z Belgikami 0-1. W bramce kapitalny występ zaliczyła Kinga Seweryn.
4: Na pewno to był bardzo otwarty mecz, bo pod jedną i pod drugą bramką było strasznie dużo sytuacji gdzieś tam stuprocentowych i po prostu uważam, że wygrał zespół, który był bardziej skuteczny.
3: Oby we wtorek w Gdańsku w meczu rewanżowym zamiast pani Kingi błyszczały jej koleżanki z ataku. Po przerwie reprezentacyjnej błysk skuteczności zaprezentowali piłkarze Wieczystej Kraków i GKS-u Katowice. Pierwsi 3-0 wygrali z Wisłą Płock, a drudzy 4-1 w Częstochowie z Rakowem w pierwszych meczach 10. kolejki PKO Ekstraklasy. Dzisiaj swoją skuteczność Krakowia będzie prezentowała z Zagłębiem, Śląsk z Lechem, a Jagiellonia z liderującym Górnikiem. W końcu dopiął swego Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista w swoim 9. podejściu ograł legendarnego Nowaka Dziokowicza. Dokonał tego w turnieju rangi 1000 w Szanghaju, a tak opisywał swoje emocje po wygranej 6-4 i 6-3.
5: Cieszę się bardzo. Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
3: Legendę tenisa ograła wczoraj również Elis Mertens. Dla nas jest to jednak przykry fakt, bo chodzi o naszą Igę Świątek, która nie dała rady Belgijce w ćwierćfinale tysięcznika w Pekinie. Godzinę temu sprawdzaliśmy, co działo się na koszykarskich parkietach. Teraz czas na kolejne ligowe raporty. U piłkarzy ręcznych wczoraj tylko jedno spotkanie. Piotr Kowianin 30-34 przegrał u siebie z Ostrowią. Dużo więcej grania było na hokejowych taflach. Tam STS Sanok 3-0 lepszy od Podhala, Krakowia 2-1 od GKS-u Tychy, GKS Jastrzębie 5-4 ograło Unię Oświęcim, Polonia Bytom 2-1 GKS Katowice, a Zagłębie Sosnowiec 6-2 Energę Toruń.
1: A sobota pochmurna, w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy od 12 do maksymalnie 16 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl.
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Ogłoszenie społeczne.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
19: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno

0: zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 11 minut po 8.
11: Zróbmy sobotę.
10: Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy ponownie. To druga godzina audycji sobotniej. Nasi goście za chwilę w studiu pojawią się, ale wcześniej jeszcze zespół Talking Heads.

Dispense me the place, Talking Heads w trójce. Zróbmy sobotę, już teraz od drugiej strony zacznę panu przedstawiać. Konrad Kurowski, Sargis, Jarosław Uściński. Trochę o tańcu, trochę o gotowaniu i trochę o zwiedzaniu. Chociaż to zwiedzanie też z kuchnią powiązane, jak słyszę, dzisiaj będzie. No i pomyślałem sobie, że warto by teraz przenieść się do Armenii. Ale wcześniej jeszcze posłuchajmy naszych panów, Jan Borysewicz i Witaszko.

0: Sargis, ile miałeś lat, kiedy przyjechałeś do Polski z Armenii?
1: Dokładnie rok i 9 miesięcy miałem, jak przyjechałem z Armenii. To był 2003 rok. Przylecieliśmy na początku ja z moim bratem i moją mamą. Później doleciał mój tata w styczniu kolejnego roku. I zamieszkaliśmy na Śląsku. Od początku mieszkaliśmy na Śląsku, tam się wychowałem. A od roku mieszkam już w Warszawie, ale ten Śląsk zawsze, tak mówię właśnie, że Śląsk to taka moja mała ojczyzna.
0: To trzecia już w takim razie.
1: Trzecia, tak. No ja, w moim sercu jest dużo miejsca na te miejsca, na moje ojczyzny, ale też jestem sentymentalny bardzo, więc ja się tak przywiązuję i czerpię z tego. Ale ta Armenia, pomimo tego, że wyjechałem z niej bardzo, bardzo wcześnie, została we mnie, jest i trwa, bo w moim domu była taka mała Armenia i jest w dalszym ciągu. To wychowałem się w takim patriotycznym domu, gdzie te tradycje były zachowywane i jestem z tego dumny i się bardzo z tego cieszę, bo mam wrażenie, że to jest jeden z takich moich takich filarów, takich fundamentów do tego, kim jestem po prostu też, do takiej mojej tożsamości.
0: Zresztą śpiewasz w swoim utworze, który wygrał w tym roku premierę w Opolu, o tych dwóch ojczyznach.
1: Tak.
0: Powiedz troszkę, dlaczego warto pojechać do Armenii? Co tam warto zobaczyć? Coś, co poleciłbyś tym, którzy o Armenii nie mają bladego pojęcia?
1: Przede wszystkim do Armenii można polecieć bardzo szybko, bo ten lot nie jest długi, nie spełna 4 godziny. Jest to kraj mało turystyczny na razie, to się rozwija. Myślę, że słuchacze, którzy byli już w Gruzji, można powiedzieć, że to jest podobny klimat, ale jednak Armenia jest mniej turystyczna, ale to jest przede wszystkim kraj, gdzie, jeżeli chodzi o naturę, przepiękne stepy, ponad 80% Armenii jest 2000 metrów ponad poziomem morza. Ja akurat pochodzę z prowincji Araratu, z mojego domu widać piękny Ararat.
0: Taki koniak kiedyś był.
1: Jest w dalszym ciągu. W ogóle bardzo dużo rzeczy jest nazwanych Ararat w Armenii. To jest nasz symbol narodowy i taka tęsknota i też taka nostalgia z tym związana właśnie, no bo jest teraz w granicach tureckich, ale właśnie się przyglądamy, zresztą w piosence też tak jest, że gdy wyląduje na tamtej ziemi i później jest nawiązanie i widok z Araratu z właściwej strony. Ararat składa się z dwóch gór, tej mniejszej i większej, i z tej właściwej, czyli tam, gdzie jest Armenia, właśnie jest ta zależność właściwa, skąd jesteśmy w Armenii. I przede wszystkim rozmawialiśmy dużo o jedzeniu. Ja myślę, że to jest... Tam woda smakuje i pachnie inaczej. Wchodzi się do łazienki i jest od razu ten zapach taki, my mówimy anusz dziur, czyli słodka woda. I myślę, że ta woda jest też powodem tego, że to wszystko tam inaczej smakuje. I też słońce, którym są nacieszone te owoce, warzywa, które tam rosną, papryki, bakłażany, które grillujemy, chleb pyszny. No i można podróżować po Armenii, przede wszystkim jeżeli chodzi o zabytkową infrastrukturę, to jest infrastruktura sakralna. Przypomnę, że Armenia jest pierwszym krajem chrześcijańskim na świecie, 301 rok. I rzeczywiście tam dużo wycieczek jest związanych właśnie z podróżowaniem po tych monastyrach, klasztorach ormiańskich. W jednym z nich, z najstarszym, ja osobiście również miałem chrzest. Widać pięknie Ararat. Monaster nazywa się Horvirap.
0: Zresztą te kościoły ormiańskie są we Lwowie, pewnie gdzieś tam na południowym wschodzie Polski również.
1: Tak, no tam, gdzie była diaspora ormiańska i tam, gdzie Ormianie mieszkali, to tam też zawsze kościoły były, bo kościół był zawsze takim ważnym filarem tożsamości i też myślę, że przez Kościół dużo się zachowało tej naszej tożsamości. Zakonnicy przepisywali ważne pisma i tak dalej, i tak dalej. Jeden z najwybitniejszych muzyków ormiańskich, Komitas, był księdzem, który też zadbał o to, żeby muzyka ormiańska przetrwała. On zapiski robił, zapisy nutowe ludowych pieśni, oczyścił z tych naleciałości różnych pobocznych narodów i tak dalej, i tak dalej. I to zapisał. I to jest kraj, który, no, kraj przede wszystkim bardzo bezpieczny, jeżeli chodzi o podróżowanie. Ciepli ludzie, którzy bardzo ciepło przyjmują gości. możliwości. Ja życzę każdemu, żeby miał szansę zboczyć z takiego turystycznego stricte
0: szlaku.
1: Takiego szlaku i mógł się gdzieś zahaczyć w jakimś ormiańskim domu i tam spokojnie

0: spędzić z nimi czas, zjeść po prostu lawasz z białym serem, z ziołami, z pomidorami, porozmawiać z lokalsami, bo to jest, kurczę, zupełnie inne, bo wiadomo, gdziekolwiek pójdziemy turystycznie, no to zawsze to będzie turystycznie, tak? Zabiorą tam gdzie mają i nawet zjesz to, co to w jakichś różnych takich restauracjach i tak dalej, a jednak pójście i zobaczenie tego domu, tego odziachu. Odziach to w przetłumaczeniu bierze się od właśnie pieca. Kiedyś liczono tak, ile jest odziachu w danej miejscowości, że wchodzono na jakąś taką górę i patrzyli, ile kominów, ile po prostu pieców, w których wypiekają chleb, się pali, i tak się liczyło, ile jest domostw w danej miejscowości. Więc myślę, że to jest bardzo rodzinny kraj i warto go odwiedzić. Niesamowite widoki natury. Polecam bardzo zjechać sobie też na samo południe Armenii do prowincji Siunik, do takiego kręgosłupa Armenii się mówi o tym regionie. Przepiękny monastyr Tatev, do którego można pójść kolejką, pojechać kolejką, zresztą zapisaną w Księdze Guinnessa jako najdłuższa kolejka, która nie ma tych takich słupów zaporowych pomiędzy, że jest początek i koniec. No przepiękne widoki, przepiękne smaki. No ja też, ta Armenia się u mnie przewija też właśnie w muzyce, że no to jak można usłyszeć, no jest to we mnie bardzo, więc to też jest, tak jak wspomniałeś o piosence Ziemia, która się pojawiła w Opolu. Tak też będzie tak też jest na mojej płycie, na moich koncertach.
1: No, koncerty właśnie masz.
0: Tak, najbliższy w Warszawie 25 października zaśpiewam w Garnizonie Sztuki i tam będą też ormiańskie akcenty. Śpiewam między innymi też Lament ormiański Delayaman, ale zagram też we Wrocławiu 20 października, w Poznaniu, Katowicach, więc jeżeli tylko słuchacze będą mieli ochotę, to zapraszam. Was też zapraszam.
1: Będę wtedy na Wyspach Kanaryjskich, także nie przyjdę.
0: Masz usprawiedliwienie.
1: Panowie, byliście w Armenii?
2: Nie byłem. Nie. Kazachstan, Azerbejdżan zaliczyłem.
0: A czy zachęciłem?
2: Zachęciłeś diabelnie, tak.
0: No to się bardzo cieszę. Ja tak rozmawiałem sobie ostatnio z Anią Dymną, moją polską ormiańską babcią, która też ma ormiańskie korzenie. Tak się umawiamy długo na ten wyjazd do Armenii, bo pani Ania ma ormiańskie korzenie, ale nigdy nie była w Armenii. A też jest bardzo ciekawa tego i tak kiedyś na pewno zabiorę. I jakbyście, tak sobie kiedyś pomyślałem, że jakiś czarter trzeba wykupić i tych wszystkich ludzi, których tak zaraziłem tą Armenią przez te lata.
1: To zapisz nas tam na ten pierwszym rzędzie. Też?
2: Absolutnie.
0: I polecimy, bo to jest piękne. Tak wspomnieliśmy o tańcu.
1: Ale to o tym powiesz za chwilę.
0: Dobrze.
1: Długo troszkę rozmawiamy, więc niech ta ziemia zabrzmi w tej chwili.
0: Bardzo proszę.

0: Sargis i Ziemia. Konrad, specjalista od tańca, człowiek, który zrobił, pracował przy dużej ilości festiwali. Jesteś dramaturgiem, nie choreografem, chociaż nie. Czasami bywasz choreografem.
1: Czasem bywam, ale bardziej utożsamiam się jako dramaturg i kurator.
0: No właśnie, pracowałeś przy swoim ostatnim spektaklu wraz z Piotrem Stankiem. To były specjalne takie, nie pamiętam jak to ładnie nazywaliście, ale takie spotkania właściwie badawcze, które poprzedzają spektakl.
1: Mieliśmy rezydencję badawczą.
0: To się ładnie nazywa bardzo, rezydencja badawcza. Ona była o wyrażaniu uczuć przez mężczyzn.
1: Między innymi.
0: Czy w Armenii jest tak, że panowie potrafią ze sobą rozmawiać o uczuciach, czy są zamknięci na drugiego mężczyznę? Ja nie mam na myśli absolutnie seksualnych rzeczy.
2: Nie, rozumiem. Czy potrafią, znaczy na pewno Ormianie są bardzo wylewni i jakby te emocje nie są absolutnie jakoś tak duszone w sobie, więc myślę, że tak. Wiadomo, też zależy od pokolenia, jakby tutaj trzeba rozróżnić mówienie o emocjach w rozumieniu takim, że po prostu co mam w sercu, to mówię, a inną rzeczą jest takie, wiecie, dogłębne jakieś analizowanie i takie to, co jest teraz jakby na czasie i to, co na przykład moje pokolenie, bardzo my tak wchodzimy w swoją psychikę i tak też pracujemy nad nią i tak dalej, to myślę, że to już są pokoleniowe sprawy, że pokolenie mojego taty czy mojego dziadka to się tak za głęboko nie zagłębiało i nie zagłębia jakoś w takie rzeczy, ale jeżeli chodzi o taką emocjonalność, to totalnie jesteśmy wybuchowi, ale też właśnie emocjonalni. Nikt się nie boi popłakać, wzruszyć i tak dalej. Absolutnie nie jest to jakoś źle odbierane, więc myślę, że tak.
0: Wasz spektakl, Partytury topnienia, był troszkę o tym właśnie. Co wynikało z tych rezydencji waszych badawczych?
1: Wiele rzeczy, ale w sumie a propos tego, co zapytałeś i mówiłeś, no to naszym chyba takim znaleziskiem czy perspektywą było to, że w trakcie pracy zaprosiliśmy

0: Zachęciliśmy osoby performerskie do zastanawiania się nad tą emocjonalnością i po prostu Piotr, akurat mój partner artystyczny, miał taką dość błyskotliwą obserwację, nieoczywistą dla osób, które pracują z ciałem, kiedy stwierdził, że to, co najważniejsze w tym procesie, to to, jak te osoby męskie się ze sobą komunikują. I podjęliśmy taką przewrotną decyzję, żeby w spektaklu tanecznym oddać głos mężczyznom i też jakby go pokazać, jak się ze sobą komunikują, jak mogą się ze sobą komunikować, kiedy jest stworzony bezpieczny kontekst do tego, żeby mogli wyrażać te uczucia, co jest dość przewrotne, dlatego że pokazywanie tego na scenie teatralnej to tak naprawdę nie jest najbezpieczniejsza przestrzeń do tego, żeby mówić i odsłaniać te emocje, więc zaprosiliśmy te osoby performerskie do dość odważnego i ryzykownego działania, które one chciały z nami podjąć.
1: Jaki był efekt?
0: No to trzeba by się zapytać widowni, ale efekt był taki, że to rezonowało bardzo mocno w ludziach. W niektórych osobach wywoływało to złość i agresję na świat, który przedstawialiśmy, gdzie było to komunikowane, że jest to niespotykane i niemożliwe do osiągnięcia, pomimo tego, że właśnie zostało zrealizowane, po uczucie spokoju i wdzięczności. Także spektrum odczuć było szerokie.
1: Ja obserwowałem waszych tancerzy po spektaklu już. Ja widziałem, że tych emocji i otwarcia na drugą osobę było dużo więcej nawet niż na scenie. Że oni się poznawali dzięki temu, że mogli być razem.
0: Faktycznie tak było. My też, ta rezydencja badawcza, o której wspomniałeś, to był też czas, gdzie ja, Piotr Stanek i Mikołaj Kraczewski jako osoby już twórcze też mogliśmy siebie inaczej poznać, dlatego że ta rezydencja, my nie musieliśmy wtedy produkować jeszcze spektaklu, więc mogliśmy bez presji czasu pozwalać sobie być inaczej. No i mogę śmiało powiedzieć, i myślę, że moi partnerzy artystyczni by się z tym zgodzili, że to był czas, który zmienił nas jako osoby. My dzięki temu zaczęliśmy uczyć się inaczej pracować, inaczej myśleć, inaczej współbyć, bo badaliśmy, jak te ciała męskie mogłyby względem siebie być, gdyby nie musiały opierać się na rywalizacji, na ocenianiu i jakie wspólnoty męskie mogą powstać, gdybyśmy nie musieli tak funkcjonować ze sobą. I tak naprawdę niewiele osób ma możliwość w ogóle znaleźć się w takim kontekście. My sobie zaprojektowaliśmy ten kontekst, więc już nie musimy sobie wyobrażać, co by się mogło wydarzyć, bo sobie sami ten prezent daliśmy. No i gdzieś ta nasza praktyka artystyczna jest o tym, żeby poszerzać i obdarowywać tym prezentem innych.

0: Mobi w Trójce, a my w tej chwili sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na ekranach naszych kin.
1: Fajny film.
0: Ryszard Jaźwiński.
2: W tym tygodniu na duże ekrany powraca kilka sław, tych reżyserskich i aktorskich. Pochodzący z Meksyku, choć już od dawna zadomowiony świetnie w Hollywood, Alejandro González Iñárritu proponuje nam swój najnowszy film zatytułowany Digger. Intrygujący, trochę dystopijny, ale i niepokojąco nawiązujący do naszej rzeczywistości, do tego jeszcze ze sporą dawką absurdu czy też groteski. To opowieść o najpotężniejszym człowieku na Ziemi, który chce stać się wybawcą ludzkości, choć sam wywołał katastrofę, która zagraża światu. W głównej roli trudny ze względu na charakteryzację w pierwszej chwili do rozpoznania Tom Cruise, a na ekranie partneruje mu m.in. Sandra Hüller, którą znamy też z filmu, który jest tegorocznym polskim kandydatem do Oscara, czyli Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. I nie tylko zresztą, bo kolejna premiera tego tygodnia, niemiecko-austriacka Róża, to również film z udziałem tej aktorki. Tym razem to opowieść historyczna z początku XVII wieku, choć w swym przesłaniu na pewno nawiązująca do naszej współczesności. Sandra Hüller udowadnia po raz kolejny, jak wszechstronną jest aktorką. Tym razem przyszło jej zagrać żołnierza, czyli kobietę ukrywającą się w przebraniu mężczyzny. 16 lat minęło od premiery filmu The Social Network o założycielu Facebooka Marku Zuckerbergu. I w pewnym sensie dostajemy właśnie kontynuację tej produkcji. W filmie The Social Recording w sieci konsekwencji zobaczymy już wprawdzie innych aktorów, ale to wciąż film obnażający sekrety najpotężniejszego portalu społecznościowego, no i też jego ogromnego wpływu na zwykłych obywateli. A poza tym mnóstwo premier znajdziemy w programie Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Wczoraj rozpoczęła się jego 42. edycja. Potwierdza to Bartek Pulcyn, dyrektor programowy festiwalu.
3: 190 filmów, w tym 102 premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. Dużo filmów do wyboru, dlatego zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, do naszego katalogu i gazety. Są całkowicie nowe, nowy layout, nowy wygląd. A na stronie Kompas, coś też nowego. Zapraszamy do zajrzenia, bo Kompas może Państwu wskazać kierunek, jakie filmy wybrać. On będzie bazował na tym, co wskażecie Państwo jako swoje filmy ulubione. Więc zachęcam do sprawdzenia tej nowej pomocy. Polskie kino zawsze jest bardzo mocno reprezentowane w naszym programie. W każdym konkursie mamy dwa polskie filmy, to jest nasz standard. Cieszymy się, że możemy pokazać prosto po Triumfie w Gdyni przez ścianę, ale też inne filmy, które były docenione w Gdyni, bo i Kobieta Stanu Wolnego, Czas, który nie nadszedł. To w naszym programie i bardzo świeża rzecz w konkursie międzynarodowym, czyli Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego, który wprawdzie nie był w Gdyni, ale za to był w Wenecji.
2: 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy potrwa w tym roku do kolejnej niedzieli, 18 października.
0: Zapraszam Ryszard Jaźwiński, a my już wiemy, kto sobie odleci wraz z Trójką. Pan Darek z Warszawy napisał: odlot to tak jak śpiewał zespół Big Day. Przestrzeń woła.
4: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.

0: Artur Żojek, Jarek Kuściński, Sargis, Krzysztof Kurowski, Konrad Kurowski, Krzysztof powiedziałem. Panowie od tańca, muzyki i od kuchni. Jarek, teraz twoje ostatnie 4 minuty. Właściwie wasze, ale nasze. Tutaj...
1: Ja się tak dobrze czuję w tej audycji dzisiaj, jako słuchacz trochę. Odzywam się czasami, ale dobrze mi jest słuchać, bo to jest ciągle ubarwione takim sensem życia, powiem szczerze.
0: Zacząłeś mówić o burakach.
1: No, no bardzo śmieszne.
0: Ja nie mówię o ludziach.
1: Na ziemię, nawet te 20 centymetrów pod ziemię. No zacząłem mówić o burakach, bo burak to jest... Ja nie lubię, jak ludzi się przezywa ty świnia albo ty buraku, bo zwłaszcza buraku, bo warzywo jedno z fajniejszych w ogóle. Tak, może mało dietetyczne z uwagi na zawartość cukru.
0: Twój zamiennik mówił ostatnio przed tygodniem o burakach ze śledziem i z jarmużem.
1: Ale super może... rzecz. Z tym jarmużem może ale mało to może, otwarte.
0: To dobrze, tylko tak. co byś zrobił dzisiaj, na przykład proponując coś, co by było sytego, co by nie było zupą, aby było z burakiem. I z białkiem.
1: Ciepło,
0: i z białkiem.
1: Na zimno.
0: Jak twoja sprawa.
1: O rany.
0: Ja bardzo to pełne lubię, danie z burakiem.
1: Ja bardzo lubię zimne połączenie buraka z rybą, twarogiem, świeżym ogórkiem. To są dla mnie takie klimaty.
0: To śledź pod pierzynką tak zwany.
1: Śledź pod pierzynką zawsze jest fajny. To poza wszelką dyskusją. Lubię wędzone ryby i lubię buraka razem.

0: wtedy chrzan, burak. To jest nieprawdopodobne połączenie, my sobie nie zdajemy sprawy, jak to jest dobre. Oczywiście dobrze jest upiec lub ugotować buraka, jak pieczemy to w całości, w skorupie. Jak gotujemy to również w całości.
1: Wtedy, ale czy jak pieczemy, to zawijamy go w folię, czy pieczemy bez niczego?
0: Zawijamy go w folię, lepiej jest zawinięty w folię, bo on się wtedy podgotowuje w środku tak naprawdę.
1: Ugotowuje się w środku? Ta folia nie blokuje?
0: Wiesz co, ona blokuje, co ma blokować? Ona blokuje... Naprawdę musisz wchodzić w technikalia.
1: Ja tak, bo ja nigdy nie wiem, którą stroną mam tego buraka zawijać. Czy tą błyszczącą, czy tą...
0: Trochę pic na wodę z tą zawijaniem folii. To jest bardziej technologiczne. Folia, gdybyś w piekarniku coś... piekarnik wyłożył folią, to oczywiście ta bardziej świecąca jest mniej porowata siłą rzeczy i ona ma za zadanie odbijać. Mhm. Światło głównie, temperatura trudniej się odbija. Więc owijamy zawsze mięso, ja tak robię przynajmniej, do środka tą gładką częścią, a z zewnątrz dzięki temu folia o wiele bardziej wchłania temperaturę. No w tym momencie buraka. No i co? I pieczemy, zależy od wielkości, więc czasem jest to pół godziny, temperatura jest dość wysoka, bo sięga 200 stopni. Lekko go możemy olejem posmarować, sól, pieprz, to nic więcej, a tak naprawdę tylko sól, bo i tak skorupkę ściągniemy z tej soli drogą osmozy, niewiele przeniknie do buraka. Burak ugotowany bądź upieczony, taki, żeby czuć go było jeszcze w zębie, ale już nie twardy. Kroimy go w kawałki albo plastry, ale grubsze kawałki są fajniejsze.
1: Masz minutę.
0: Mam minutę. I szczerze, to jest taki trochę tapas, jak rozmawialiśmy o tych piklowanych, kiszonych warzywach. I do tego twaróg wędzony, albo zwykły twaróg, ale dobrej jakości twaróg. No, no to jest armeński też obyczaj fajny, bo wy macie to, czego nie ma Zachód, że też białe sery twarogowe są, jak i w Polsce, bardzo popularne. I naprawdę do tego chrzan, taki dobry chrzan. I wędzona ryba. I do tego tylko albo małosolny ogórek, albo wręcz świeży. I fuzja smaku, do tego dressing, szczerze, taki najprostszy, na zimno tłoczonym oleju rzepakowym, ocet i tak naprawdę tą przyprawę, którą lubicie. Może być tylko pieprz i odrobina soli. Pieprz młotkowany najlepiej, bo on wtedy nie wypełnia całej przestrzeni. Tylko wtedy, kiedy go ugryziemy, to on robi ten strzał. Lub papryka czerwona, jeżeli ją lubicie, ale też grubsze kawałki i ten smaczek robi się niebywały. I to ktoś powie, ale ocet niezdrowy. Owszem, zdrowy i pożądany w organizmie.
1: I kończymy.
0: Już kończymy?
1: Kończymy, no, tak.
0: Dał pogadać. Ja już zapisał buraka. Naprawdę, to połączenie wcale nie na ciepło, na zimno jest cudowne, ale jak dodacie do tego ciepłe ziemniaki ugotowane, to powstanie wam jeszcze bardziej kosmiczna sałatka, która będzie całym obiadem i nie będziecie szukać nic więcej.
1: Jarosław Uściński, Sargis, Konrad Kurowski, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Dzisiaj było męskie wydanie, ale to nie znaczy, że za tydzień
0: będzie inaczej. Męskie wydanie i wydanie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?

0: sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 10 października, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Senat w przyszłym tygodniu zajmie się ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Ponad 30 tysięcy szkół skontrolowanych przez policję, kilkadziesiąt osób zatrzymano. Co czwarty Polak zmaga się z kryzysem psychicznym. Weto prezydenta do nowelizacji ustawy cyfrowej ograniczyło bezpieczeństwo uczniów, uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński. W czwartek Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie.
4: Ta ustawa jest o tym, żeby dać narzędzie wyeliminowania z obrotu publicznego, do którego pewnie pańskie dzieci, moje dzieci mogą mieć dostęp w social mediach, na platformach gamingowych. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że pan prezydent Nawrocki w tej sprawie popełnił błąd.
3: Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta, bo zdaniem Karola Nawrockiego była próbą wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Skontrolowano 35 tysięcy szkół, zatrzymano 59 osób. To efekt policyjnych kontroli w związku z falą ataków nastoletnich nożowników. Policja i służby sprawdzają każdą niepokojącą sytuację, która może zagrozić bezpieczeństwu także w sieci, zapewniał szef policji generał Marek Boroń.
5: 20 zdarzeń, gdzie najczęściej są to groźby, gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole.
3: W najbliższych dniach nadal w pobliżu szkół będą wzmożone patrole policyjne, a funkcjonariusze będą wyrywkowo wizytować placówki. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. Poinformował o tym szef klubu Zbigniew Konwiński. Jak dodał, oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Decyzja władz klubu to odpowiedź na doniesienia Kanału Zero. Dwie kobiety zarzucają Michałowi Kołodziejczakowi agresję, poniżanie i przemoc fizyczną. Były wiceminister nazwał te doniesienia pomówieniami. Nawet co czwarty Polak zmaga się w ciągu swojego życia z kryzysem psychicznym. W przypadającym dziś Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego eksperci podkreślają, że dbanie o emocje nie powinno być tematem tabu.
6: Takim pierwszym mitem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawić, to to, że ja jestem silny wtedy, kiedy nie korzystam z pomocy. Tak jakby skorzystanie z pomocy miałoby być oznaką słabości. To jest ważne, żeby przełamać barierę wstydu.
3: Mówiła psychoterapeutka Izabela Trybus. Eksperci podkreślają, że wczesna interwencja specjalisty pomaga szybciej wrócić do równowagi.
2: Klimat.
3: Bardzo dobra jakość powietrza w większości kraju, jedynie w Krakowie jest dobra. Według prognoz sieć energetyczna do końca dnia nie powinna być przeciążona. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
8: Mundial trochę się oddalił, ale wciąż jest na wyciągnięcie ręki. Nasze piłkarki co prawda przegrały w pierwszym półfinałowym meczu barażowym z Belgią, ale tylko 0-1. Optymizmu nie traci nasza pomocniczka Ewelina Kamczyk.
9: Uważam, że zagrałyśmy dobry mecz, walczyliśmy do samego końca, ale myślę, że to nie jest koniec. Mamy drugą połowę u nas ze swoimi kibicami i jak zagramy tak samo intensywnie, wypełniając wszystkie swoje założenia, to jestem dobrej myśli, że to my awansujemy.
8: Przekonamy się już we wtorek po rewanżu w Gdańsku. Panowie wrócili za to na ligowe boiska. W pierwszych meczach 10. kolejki PKO Ekstraklasy Wieczysta 3-0 ograła Wisłę Płock, a GKS Katowice aż 4-1 i to na wyjeździe Raków Częstochowa. Wysoką bramkową średnią spróbują dzisiaj utrzymać Krakowia z Zagłębiem, Śląsk z Lechem i Jagiellonia z Górnikiem. Niczym w kuchni azjatyckiej połączyły się wczorajsze występy Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Słodycz zafundował Hurkacz wygraną 6-4 i 6-3 z Nowakiem Dziokowiczem w turnieju w Szanghaju. Kwaśny posmak ma za to porażka Świątek w ćwierćfinale tysięcznika w Pekinie, gdzie lepsza od niej okazała się Belgijka Mertens. Piątek przyniósł hit w siatkarskiej Tauron Lidze Pań. Derby Łodzi pomiędzy ŁKS-em a broniącym tytułu zespołem Budowlanych. Tym razem górą 3-1 ŁKS-a, tak spotkanie podsumowuje jego najlepsza zawodniczka Magdalena Jurczyk.
10: Dwa bardzo fajne sety, w tym trzecim gdzieś tam troszeczkę osłabłyśmy, wyciągnęłyśmy rękę przeciwnikowi, ale cieszy fakt, że potrafiłyśmy w tym czwartym się podnieść, no i wygrać.
8: W drugim wczorajszym meczu liderujący Pałac Bydgoszcz 3-0 wygrał ze Stalą Mielec.
3: Pochmurno, tylko na północnym zachodzie będzie.

0: Będą szanse na rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu mogą być intensywne od 11 stopni na Podlasiu do 19 na południowym wschodzie.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I przenosimy się do studia obok. Tam czeka już Renata Grochal i jej goście.
2: Śniadanie w Trójce.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Dzisiaj z nami w studiu są Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, europoseł.
4: Dzień dobry.
3: Maciej Żywno, Polska 2050, wicemarszałek Senatu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Sebastian Gajewski, Nowa Lewica, wiceminister pracy.
6: Dzień dobry.
3: Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.
7: Dzień dobry.
3: Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji, Ruch Narodowy.
8: Dzień dobry.
3: I Barbara Socha, doradca prezydenta, była wiceministra pracy w rządzie PiS i przewodnicząca Rady Rodziny i Demografii przy prezydencie.
9: Dzień dobry.
3: Jeszcze raz witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Zaczniemy od tragicznych wydarzeń w polskich szkołach. Mieliśmy w minionym tygodniu 3 ataki na 100-letnich nożowników. Jeden w sierpcu został udaremniony. W Ostrołęce 19-letni chłopak wtargnął do szkoły. Zranił 7 osób w szkole, dwóch przypadkowych przechodniów, czyli w sumie 9 osób. A pod Wyszkowem 15-latek wtargnął do szkoły. Zranił woźną 37-letnią kobietę, matkę dwójki dzieci, która nie przeżyła tego ataku. Ranni też są nauczyciel i dyrektor szkoły. I chciałabym, żebyśmy od tego zaczęli. Będziemy oczywiście rozmawiać o decyzji Donalda Trumpa, który zawiesza sankcje na handel olejem napędowym z Rosją. Ale jednak najpierw szkoły. Chciałabym, żebyśmy podzielili dyskusję na dwie części. Najpierw proszę gości o skomentowanie tego od strony społecznej, tego, co się dzieje z polską młodzieżą, a później przejdziemy do polityki. Sebastian Gajewski, wiceminister pracy. Co się dzieje z młodzieżą?
6: Myślę, że to jest takie pytanie, które zadaje sobie każde pokolenie w stosunku do tego młodszego pokolenia czy młodszych pokoleń. Co się dzieje z młodzieżą, co się dzieje z dziećmi. Zawsze tym jesteśmy zdziwieni, jako ci starsi, czy jeszcze starsi. Ale pytanie jest zawsze zasadne, bo jest tak, że dzieci i młodzież są oczywiście inne niż były w przeszłości i inne niż były wtedy, kiedy my byliśmy dziećmi i młodzieżą. Ale bierze się to z tego, że, dorastają w innej rzeczywistości społecznej, gospodarczej, technicznej, obyczajowej. A my jako dorośli, w szczególności klasa polityczna, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby oni to dzieciństwo i tą młodość spędzili dobrze i bezpiecznie. I teraz myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy identyfikowali te wyzwania, przed którymi stoimy. To znaczy, co ma kluczowy wpływ dzisiaj na to, jacy młodzi ludzie są, jakie są dzieci, jaka jest młodzież i w jakich warunkach oni dorastają. Ja mam głębokie przekonanie, że tą kluczową zmienną, która wpływa na to, w jakiej rzeczywistości dzisiaj wychowują się dzieci, w jakiej rzeczywistości dorastają młodzi ludzie, jest rola internetu, mediów społecznościowych, mediów elektronicznych, rozmaitych aplikacji. To życie dzisiaj młodego człowieka, dziecka, nie dzieje się tylko w domu rodzinnym i w szkole, w przestrzeni rówieśniczej, ale ono się dzieje w olbrzymiej części, po prostu w sieci, która jest bezustannie dostępna w telefonie. Nie można się na tę rzeczywistość obrażać, bo tak wygląda rzeczywistość współczesnego człowieka w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku i co więcej, za chwilę się to nie zmieni. Oczywiście powinniśmy ograniczać ten dostęp do telefonu, dostęp do aplikacji, dostęp do mediów społecznościowych, bo szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny się uczyć, powinny mieć bezpośredni kontakt z rówieśnikami, bo nie wszystko to, co jest w internecie i w mediach społecznościowych nadaje się dla dzieci, dobrze wpływa na ich rozwój, no ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tak jest i tak będzie. Co powinniśmy więc robić? Po pierwsze, uczyć, jak bezpiecznie i mądrze korzystać z tych treści, które są w internecie, które są w mediach społecznościowych. Po drugie, uczyć, jak odróżniać prawdę od kłamstwa, jak odróżniać fake od rzeczywistości, jak reagować na hejt i go identyfikować. Po trzecie natomiast budować takie mechanizmy, które są w stanie ograniczyć skutki bardzo złych treści, na które wszyscy, ale w szczególności młodzi ludzie mogą natknąć
3: się w internecie. I tutaj kropka, Maciej Żywno. Co się dzieje z młodymi ludźmi?
5: Młodzi ludzie korzystają z tych kanałów komunikacji, które są dla nich dostępne i wydaje się, że nawet zamknięcie tego w przestrzeni szkolnej nie powoduje, że nie mają do tego dostępu i na określony sposób tego dostępu nie domkniemy. Co oznacza, że musimy zrobić wszystko, żeby treści, które docierają do młodych ludzi, były jak najbardziej bezpieczne i pod

0: kontrolą. Czyli...
1: Panie marszałku, ale od czasu pandemii kolejne badania pokazują, że kondycja psychiczna młodych ludzi jest zła, że oni mówią wprost o tym, że potrzebują dostępu do psychologów, tych psychologów ciągle brakuje.
0: I o tym właśnie chcę powiedzieć, żeby nie sprowadzić tylko dyskusji do dostępności do internetu. Tutaj jest kwestia dania narzędzi i zadbania o wyedukowanie nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców do umiejętnego wychwytywania sytuacji, w których ich dzieci i nasi podopieczni, młodzi ludzie sygnalizują określone zachowania. I tu jest kwestia również dostępności do psychologów czy psychoterapeutów, do których zachęcenie, żeby młodzież mogła przepracowywać różne trudne sytuacje związane z ich własnym życiem, mogły być skuteczne. Realizowane. I na to musimy postawić niezależnie od tego, kto rządził, kto rządzi. Te narzędzia muszą być dostępne dla młodych ludzi. A w sieci może zadbajmy o to, żeby pojawiały się również takie treści, które młodym ludziom pomogą i robione nawet przez młodych ludzi, a nie będą promowały przemocy, hejtu, czy też głupich zachowań, tak nazywając je wprost, a raczej będą i zaczną swoistego rodzaju modę na dobre zachowania i dobrą pomoc. To też można wykreować tymi samymi narzędziami, które młodzież korzysta i których odebranie bardzo często może oznaczać, że odbierze się również im dostęp do czegokolwiek, bo to warto zwrócić uwagę, że część młodzieży siedzi niestety tylko w mediach. Nie ma kontaktu z rówieśnikami, znaczy unika tego kontaktu z rodzicami i czasami ten jedyny kontakt jest tylko przez sieć, więc możemy ją również wykorzystać w jakiś dobry sposób. Natomiast no, póki co nie ma innego narzędzia, aniżeli ograniczać dostępność do negatywnych treści.
1: Michał Szczerba.
2: No, najpierw wątek społeczny, bo on chyba jest bardzo ważny. We wtorek w Parlamencie Europejskim mieliśmy prezentację wyników PISA, czyli takiego badania wśród 15-latków. Niektóre kraje, między innymi Estonia, zrobiły pogłębione badania przy okazji tego testu i nie pytali tylko w nauki przyrodnicze, matematykę czy cyfrowe rozwiązywanie problemów, ale pytali, ile młody człowiek, 15-latek, spędza czasu tygodniowo w internecie. Wie pani, ile wyszło? 50 godzin tygodniowo. I było pytanie, ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom tygodniowo. No i odpowiedzi naprawdę nie były obiecujące ani optymistyczne, więc to jest przestrzeń, z którą my musimy się zmierzyć, oczywiście. Natomiast my jako Unia Europejska, mówię to jako poseł do Parlamentu Europejskiego, dostrzegliśmy te problemy o wiele wcześniej, że internet dla młodych ludzi, szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie są w stanie odróżniać treści prawdziwych, nieprawdziwych, zachowań pozytywnych od niepozytywnych, jest źródłem zagrożeń. Dlatego też powstał unijny akt o usługach cyfrowych,
1: ale o tym za
2: który
1: chwilę.
2: Polska była zobowiązana wdrożyć i ustawa została przegłosowana i została zawetowana.
1: Panie pośle, o tym za chwilę, bo to będzie wątek polityczny tej dyskusji. Pani Barbara Socha była wiceministra pracy. Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień, napisał na Facebooku. Rodzina była pod opieką odpowiednich służb. Słyszę to zdanie po każdej tragedii. Krąży też po ataku w Ostrołęce. Ojciec zatrzymany 19-latka odsiedział wyrok za znęcanie się nad rodziną. Według prokuratury trwało to od 2007 roku do 2023. 16 lat, a rodzina, jak zapewnia miasto, od wielu lat była pod opieką, co oznacza, że była założona teczka. Czy taka każda tragedia, coraz częściej do takich ataków dochodzi? Przypomnę też atak 13-latka, który toporkiem 11-letnią koleżankę w szkole zaatakował. Nie jest takim lustrem, które przykłada rzeczywistość do państwa polskiego, że ten system właśnie społeczny pomocy takim rodzinom dysfunkcyjnym nie działa.
3: Panie redaktor, szanowni państwo, to jest ogromna tragedia, to co się wydarzyło. I myślę, że my wszyscy powinniśmy się zastanowić, co możemy robić wszyscy jako społeczeństwo, żeby temu przeciwdziałać. I oczywiście tych wątków jest bardzo dużo. I ponieważ nie mam czasu, żeby nawet pierwszych podstawowych pięć omówić, skupię się na dwóch. Pierwsza rzecz, zgadzam się tutaj z moimi przedmówcami, to jest ekspozycja na treści w internecie, tak? I tutaj wszelkie rozwiązania, które służą temu, żeby młodzież mniej

0: i czasu spędzała w sieci, są pozytywne. I przykładów z innych państw mamy wiele. Pytanie, w jakim kierunku my idziemy, również jako system edukacji. Ja się zgadzam z tym, co pan poseł Szczerba powiedział, rodzice nie poświęcają dzieciom czasu, ale szanowni państwo, rodzina w Polsce wygląda tak, że dzieci kończą zajęcia o 13, 14, rodzice pracują do 17, 18. Co te dzieci robią, tak, w tym czasie?
1: Jaką kiedyś chodziły na zbiórki harcerskie, no zuchowskie.
0: No właśnie, więc to jest kwestia pewnej organizacji systemu edukacji takiego, który by ułatwiał rodzicom, a dzięki temu przede wszystkim dzieciom, takie sensowne spędzanie dnia, tak bym to nazwała, tak? I możemy tutaj dyskutować. Ja się nie chcę tutaj teraz mówić tego jakby z perspektywy politycznej, ale czy zakaz prac domowych sprzyja temu, żeby te dzieci miały jakieś nawyki dobre, tak? Bo w szkołach prywatnych prace domowe istnieją nadal. Jest ogromna oferta zajęć dodatkowych, tak? Dzieci trenują sporty, nie tylko w szkołach prywatnych, tak? Tu nie chcę tego rozróżniać. Natomiast chodzi mi o pewną tendencję i ruch. Czy my dzieciom organizujemy tak cały dzień i cały proces wychowawczo-edukacyjny, że rzeczywiście jesteśmy w stanie uwalniać ich potencjał, to, żeby one się rozwijały w tych kierunkach, których jakieś mają predyspozycje i tak dalej, żeby w ogóle sensownie im zająć czas. I tu postawię kropkę. To tylko jakby na marginesie. Więc jedna rzecz to jest ta ekspozycja na treści. Jeżeli dzieci nie mają nic innego do roboty, jeżeli same są w domu, nie mają podwórek, tak, dookoła, na placach zabaw widzimy zakaz gry w piłkę i tak dalej, i tych przykładów można mnożyć, no to siadają w sieci, tak. Są kraje, które to ograniczyły bardzo radykalnie. Australia, która wprowadziła zakaz zakładania kont do 16 roku życia. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo media społecznościowe są tak skonstruowane, żeby uzależniać, żeby przyciągać i z tego żyją, tak. Więc narażanie na to dzieci, no, jest czymś absolutnie nieodpowiedzialnym z naszej strony. I to jest ta jedna strona, która, chcę powiedzieć, że jest pewnym skutkiem. Od dawien dawna zawsze tak było i tak jest, że najważniejszym czynnikiem ochrony dzieci przed wszelkimi zagrożeniami, dzisiaj to są zagrożenia cyfrowe w dużej mierze, za moich czasów dzieciństwa to był alkohol, innego rodzaju
1: papierosy,
0: tak, były... Wszystkie badania potwierdzają na całym świecie i w Polsce, i nie tylko w Polsce, że najważniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed zagrożeniami i przed ryzykownymi zachowaniami to jest szczęśliwa rodzina. To jest szczęśliwy związek mamy i taty. I teraz, jeżeli tutaj pan mówi o wynikach badań PISA, a pan mówi o luce edukacyjnej, tak, to jest prawda. Ja żałuję, że nie prowadzimy w Polsce takich badań. Instytut Pokolenia, który się tym zajmował, został zlikwidowany od razu w grudniu 2023 roku, chociaż zdążył przeprowadzić dużo różnych badań, ale my nie prowadzimy takich badań, jak skąd się biorą te deficyty, tak? Jak to jest? Bo ja mogę zacytować teraz państwu wiele badań, ale z zagranicy niestety, które pokazują, że brak ojca w rodzinie, czy niewystarczająco dobre relacje z ojcem skutkują i obniżeniem wyników w nauce, i problemami ze zdrowiem psychicznym. I one są trochę różne, jeśli chodzi o płcie, tak? To znaczy u chłopców bardziej to działa na wyniki w nauce, i ta luka edukacyjna, która jest w Polsce, być może, o której mówimy i której jesteśmy już świadomi, być może, ja tego nie wiem, to stawiam pytanie, tak? Niestety nikt tego nie bada. Jest w jakiejś mierze efektem tego kryzysu rodziny, który mamy, a z drugiej strony dla dziewczynek poczucie własnej wartości jest w dużej mierze efektem relacji z ojcem. Jeżeli dziewczynki nie mają dobrych relacji z ojcem, to depresje, zaburzenia psychiczne, lęki i tego typu rzeczy mają z tym duży związek. To powie każdy psycholog. Natomiast takich całościowych badań w Polsce na ten temat nie mamy, bo się tym nie zajmujemy.
1: Witold Tomanowicz.
2: Znaczy, no, z tej całej dyskusji wynika jeden prosty fakt. To znaczy, że państwo może wspierać oczywiście rodziców, ale ich nie zastąpi. To znaczy, to, że właśnie uwaga właśnie rodziców co do tego, co robią ich dzieci, jest tutaj kluczowa po prostu. I mogę tutaj z tego miejsca tylko zaapelować do rodziców, żeby się bardziej interesowali tym, co ich dzieci oglądają w internecie, o czym rozmawiają, jakie są ich też problemy. No bo oczywiście państwo może tutaj wspierać. ma duże zadanie co do tego, ale właśnie nie zastąpi tej prostej uwagi, tej miłości, którą można poświęcić właśnie swoim własnym dzieciom. No, ogromna tragedia, która się wydarzyła, jest przyczynkiem do tego, aby o tym powiedzieć, i mam nadzieję,

0: że będzie ta świadomość jednak zwiększona. I natomiast faktycznie no, te badania, o których tutaj mówimy, no, są rzeczywiście no, mało optymistyczne i sądzę, że my, jak tutaj siedzimy, to się zgadzamy co do tego, że, że życzylibyśmy sobie, żeby one jednak były, zmieniały się na lepsze, to znaczy, żeby rzeczywiście rodzice się interesowali tym, co ich dzieci robią.
1: Anna Zalewska, pani była nauczycielką przez wiele lat, wicedyrektorką

0: Do pani redaktor, dlatego że to my dorośli odpowiadamy za to, co z młodzieżą się dzieje, jak konstruujemy systemy, jak odpowiadamy kreujemy politykę oświatową, politykę rodzinną, jak zapełniamy czas młodym ludziom po południu. Ja ze wszystkimi z państwa oczywiście się zgadzam, ale podejdę do tego trochę bardziej, tak jak pani redaktor powiedziała, od strony szkoły, bo rzeczywiście to są tragedie. Boimy się, że będą się one powtarzać. Co wydarzyło się w szkole? W szkole doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że dziecko i młody człowiek nic nie musi, a nauczyciel nic nie może. W związku z tym trzeba przywrócić realne zarządzanie szkołą w sposób systemowy. Bo wszystkie procedury, też te dotyczące bezpieczeństwa, w szkołach zostały stworzone. Papierowo one są. Natomiast technicznie, i trzeba to zrobić naprawdę w następnym tygodniu, uderzyć się w piersi, poprosić państwo, czyli rząd, żeby sfinansował wszystkie podstawowe kwestie. Od monitorowania, i to stałego, zamknięcia szkoły wreszcie. Nie tylko tej szkoły, samego budynku, ale całej przestrzeni, która jest wokół.
1: A bramki elektroniczne przy wejściach powinny być,
0: to są kwestie jakby dodatkowe. No przecież nie musimy każdemu sprawdzać plecaków, tym bardziej, że trzeba mieć zgodę rodziców i tu jest do odrobienia też lekcja.
1: No ale ten 19-latek przyniósł domowej roboty ładunek wybuchowy do szkoły. No i
0: ale
1: nie ma systemu
0: zobaczyć,
1: dzisiaj, który by go wyłapał.
0: Proszę nie. Proszę zobaczyć, że wszyscy go znali. To on był stamtąd. Nikt nie widział jakiegoś zagrożenia. Nikt nie potrafił się ochronić. Nie było komunikatów. To kolejna rzecz, tak? Pamiętacie państwo? Radiowęzła. To jest podstawowa komunikacja w każdej szkole. Dyrektor zarządzający kryzysem. A to, co my też proponujemy. Taki przycisk alarmowy. Kontakt z dzielnicowym, żeby wprost razem z dyrektorem, nawet jeżeli nie jest na miejscu, potrafił tym zarządzić. Ale to są też i pieniądze, bo to trzeba nie tylko mieć papier, że obowiązują procedury, ale trzeba to po prostu realnie przećwiczyć. Wszyscy eksperci mówią, że co innego alert przeciwdronowy. No, proszę państwa, na Podkarpaciu dyrektorzy szkół wyprowadzają dzieci na boisko szkolne. No w jaki sposób my te dzieci chronimy przed atakiem dronowym? Zupełnie co innego. To są działania antydyskryminacyjne związane z mową nienawiści, a co innego atak nożownika, w dodatku zaprzyjaźnionego ze szkołą. Tak?
1: Pani ministro, ale ten system, o którym Rutkowski mówi, terapeuta uzależnień człowieka, który no, ma wgląd w to, co się dzieje w polskich rodzinach. Bo to było i przy sprawie tego małego Kamilka, i przy innych sprawach znęcania się nad dziećmi, że ten system pomocy społecznej, nawet kiedy jest niebieska karta, czyli no, sygnał, że służby wiedzą, co się dzieje w tej rodzinie, że jest przemoc, że to nie działa. I później z takiego domu wychodzi dziecko, które jest sfrustrowane, bez pomocy państwa i no, może się posuwać do takich... I rodzice też nie wyłapują na odpowiednim etapie takiej
0: wspólnej
1: zagrożeń.
0: Niestety wszystko. Mówię niestety, bo szkoła jest przeciążona takimi obowiązkami. Ale również muszą być w relacjach z rodzicami. Dlatego ja mówię, że następny tydzień to powinny się odbywać nadzwyczajne rady pedagogiczne razem ze strażakami, policjantami, które sprawdzą procedury, przejdą przez szkołę, zobaczą, co trzeba zrobić, za ile trzeba to zrobić. Nadzwyczajne spotkania z rodzicami, którzy też ocenią swoje emocje. Uwierzcie mi, rodzice byli przerażeni piątkiem, przerażeni ubiegłym tygodniem. Oni się naprawdę zastanawiają, co dalej będzie. O bramkach możemy tutaj dyskutować, ale proszę państwa, no, pani gospodarka Ministerstwa Edukacji, tak, bo tak się każe nazywać, pani Nowacka, robi zdjęcie z jakimś wydrukowanym na bieżąco instrukcją, chociaż podręcznika z Kierwińskim nie potrafią wyprodukować od 1,5 roku, zdaje się, że zapowiadali. I mówi o tym, że to jest, to powinno być zapisane w prawach i obowiązkach ucznia, że nie wolno wnosić tego rodzaju narzędzi. I informuje państwa, bo pani minister o tym nie wie, że oczywiście to wynika z prawa oświatowego i ze statutu. To wszystko jest zapisane.
1: Ale eksperci od bezpieczeństwa mówią, że nie wystarczy zapisać

0: W kolejnych książeczkach trzeba ćwiczyć te zachowania.
1: Dokładnie, trzeba ćwiczyć, a to wszystko
0: pani ministra
1: kosztuje.
0: Już trochę przeszła do polityki. Premier Donald Tusk zapowiedział, że policja będzie przynajmniej raz dziennie patrolować szkoły, ale też nawiązał do tej sytuacji z 15-latkiem pod Wyszkowem. I premier mówi tak, mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał na głowie kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie akcji z nożem. Gdyby ten nożownik chciał na żywo transmitować to wydarzenie, to nie moglibyśmy tego zablokować. I mówi o tym, że w trybie ekspresowym trzeba przyjąć. To się wydarzyło. W czwartek została przegłosowana ustawa o usługach cyfrowych. W styczniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą akt unijny o usługach cyfrowych. Mówił o tym, że to jest administracyjna cenzura. I po wecie rząd rozbił ustawę na dwa projekty. Został przepisy dotyczące koordynatora do spraw usług cyfrowych i karania platform za naruszenia prezydent podpisał, a ustawa, która pozwala na blokowanie tych treści w internecie niedozwolonych, teraz została przegłosowana. Pan minister Gajewski, czy prezydent tym razem podpisze, czy te wydarzenia jakoś wpłyną na zmianę decyzji prezydenta?
2: Ustawa o usługach cyfrowych, którą po raz kolejny uchwaliliśmy na tym posiedzeniu Sejmu, to jest konieczny element budowania takich ram infrastruktury bezpieczeństwa w internecie. Pan prezydent, uzasadniając swoje weto do tej ustawy na początku tego roku, mówił o wolności słowa. Tymczasem nie istnieje coś takiego jak wolność słowa i wolność do rozpowszechniania treści pornograficznych, do kradzieży tożsamości, do dokonywania oszustw finansowych, czy do rozpowszechniania mowy nienawiści czy hejtu. A ta ustawa nie uderza w treści, które mają charakter polityczny, które mają charakter informacyjny, artystyczny czy edukacyjny. Nie uderza w żadne treści, które służą wyrażaniu swoich poglądów. Uderza w ludzi, którzy w internecie zamieszczają treści, które są niezgodne z prawem. I co więcej, nie wszystkie treści, które są niezgodne z prawem, ale przede wszystkim te, które mogą na zasadzie kostki domina wywołać daleko idące, bardzo złe skutki, które mogą uderzać w nasze bezpieczeństwo, a nawet zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Niestety w internecie jest tak, że nawet post kompletnie nieznanej osoby jednej na medium społecznościowym może mieć gigantyczne zasięgi i może skutkować tym, że ludzie będą ulegać złym emocjom, hejtowi, będą zapoznawać się z treściami, gdzie jest prezentowana przemoc, a to się po prostu może przekładać nie tylko na to, co robią w internecie, ale na to, co robią poza internetem, czyli w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Dlatego dobrze się stało, że ta ustawa została po raz kolejny uchwalona bezpośrednio po tych wydarzeniach w trzech szkołach na północnym Mazowszu. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście nie przesądzając o tym, jakie były przyczyny tych tragicznych zdarzeń w trzech szkołach, ale dlatego, że każdy z nas musi mieć świadomość, że zło, które jest w internecie, zło, które jest w mediach społecznościowych, może przekładać się na to, co dzieje się w świecie. I ta ustawa daje takie mechanizmy, daje możliwość szybkiego reagowania, daje możliwość szybkiego blokowania takich złych, niezgodnych z prawem treści. I to jest warunek bezpieczeństwa naszego, bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa naszych dzieci. Ja liczę, że pan prezydent pójdzie po rozum do głowy i te ustawę podpiszę. No już mamy takie doświadczenia z panem prezydentem, że czasami, nie wiem, czy pod wpływem własnej refleksji, pod wpływem refleksji swoich doradców, czy ministrów, jednak decydował się na podpisanie ponownie uchwalonej przez Sejm ustawy i to jest dobra droga. Ja myślę, że w ogóle dobrze by było, żeby pan prezydent zastanowił się nad swoją działalnością wetomacką i nad tym wetowaniem ustaw, bo no, życie pokazuje potem, że brak tych przepisów, które prezydent wetuje, to jest coś, z czego, co jest problemem dla nas wszystkich, nie dla koalicji 15 października, tylko dla państwa. Jest źródłem wstydu i kłopotu dla pana prezydenta. Jeszcze podkreślę, że jeśli chodzi o ustawę o usługach cyfrowych, ona teraz trafia do Senatu. My oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję w Senacie. Senat temu służy. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że na pewno nie jesteśmy otwarci na dyskusję w kierunku wyznaczoną przez uzasadnienie weta pana prezydenta. Czyli nie będziemy dyskutować o tym, że zawieszanie treści, możliwość natychmiastowego zawieszania treści, które obejmują pornografię, kradzież tożsamości albo hejt czy mowę nienawiści, no to nie powinny być zawieszane, bo to jest wolność słowa. W takich ramach tej dyskusji nie będziemy prowadzić, ale jeżeli jest jakaś potrzeba poprawienia czegokolwiek, jakichś technicznych kwestii w Senacie, to oczywiście taka dyskusja tam się będzie toczyć.
0: Maciej Żywno, według opozycji takie głosy były z Prawa i Sprawiedliwości, ale też z Pałacu Prezydenckiego. Premier Donald Tusk politycznie wykorzystuje tragedię, atakując właśnie prezydenta. fantaza, to weto.
3: Ale jak pani

0: Redaktor pozwoli, ja z pedagogicznego do politycznego punktu przejdę. No, trochę z pierwszego wykształcenia jestem pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym i pracującym przez szereg lat w zawodzie. I jedno, co powinniśmy na pewno także po tej dyskusji zwrócić uwagę, żeby nie przerzucać ping-ponga między szkołą a rodziną, bo to byłoby zbyt proste i tylko obrzucanie, gdzie jest źle. Tak jak tu siedzimy i państwo nie wpłynie wprost na rodzinę i nie wpłynie na wszystko, co się dzieje w szkole, bo ten młody człowiek jeszcze pomiędzy szkołą a rodziną jest jeszcze w przestrzeni środowiska lokalnego, które też różnie wygląda i na które musimy położyć nacisk, żeby też organizować społeczność lokalną, żeby między sobą lepiej funkcjonowała. I to jest ten aspekt, na który trzeba jasno powiedzieć, że i tu przejdę do tego wątku politycznego, możemy wpłynąć na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie tego młodego człowieka zabezpieczyć. Bezpieczeństwo szkoły tak, ale nie wpłynie to na relacje wprost rówieśników i relacje z nauczycielami. To trzeba wypracowywać, dawać narzędzia. I tu pani minister, proszę się nie gniewać, ale naprawdę też za czasów Prawa i Sprawiedliwości no sama kontrola NIK-u jasno wskazała na to, że był brak koordynacji walki z cyberprzemocą. I tak samo, mimo dużych pieniędzy, które trzeba wam przyznać, dołożyliście do pomocy psychologicznej, była ona niewydolna. I z takim...
1: Plus obowiązek zatrudniania psychologów, których ale trzeba jest... było wykształcić poza, 20 poza tysięcy zatrudnieniem... więcej.
0: Ale zgubiliście po drodze, że jest cała armia psychoterapeutów, która też młodym ludziom mogłaby pomóc, niekoniecznie na terenie szkoły, bo to też jest istotne, że młody człowiek nie zawsze będzie szukał pomocy na terenie szkoły, bo będzie szukał jej poza szkołą, bo czasami to właśnie szkoła jest tym problemem, z którym musi się zmierzyć. Stres szkolny, nie wiem, relacje z rówieśnikami, nie zawsze wszystko da się zrobić na terenie szkoły. Ja bym tej szkoły nie obarczał za wszystko. Tak samo jak nie wpłyniemy wprost na chęci rodziny, bo nawet jeżeli doinformujemy jej i doedukujemy, jak funkcjonować, jak zachowywać się, jak wychowywać dzieci, nie zawsze to spowoduje, że ci rodzice będą chcieli to robić, no bo taką mamy sytuację, na to nie wpłyniemy. I teraz z punktu widzenia państwa i stąd w Senacie zdecydowanie przejdzie również ta ustawa, to wydaje się, że nie będzie, będzie dlatego większość, bo musimy szukać narzędzi, które tego młodego człowieka będą ochraniać. Państwo może mieć wpływ na to, jak blokować treści, które nie powinny do tych młodych ludzi docierać. Jak usuwać treści fałszywe, jak usuwać treści dezinformacyjne. I my musimy zrobić wszystko, żeby wpływać na to.
2: Ale czy to powinna być decyzja sądu czy urzędnika, bo to jest argument prezydenta?
0: To musi być szybka decyzja. Co oznacza, że nie może czekać w pierwszej kolejności na decyzję sądu, bo to oznacza, że ta informacja będzie żyła zbyt długo w przestrzeni, zanim zostanie usunięta. Natomiast droga możliwości odwołania się do tego do sądu niech będzie normalnie utrzymana i niech wytwórca tych informacji bardziej się martwi o to, jak zadbać o tą informację i jej rzetelność. W pierwszej kolejności zadbajmy błyskawicznie o to, żeby wszyscy obywatele byli zabezpieczeni. Dlatego to nie jest kwestia urzędnika, tylko jest kwestia przede wszystkim człowieka, który będzie to analizował i wpływał i blokował te treści. To jest najszybsze narzędzie, które możemy w tej chwili zrobić i wykorzystać. Naprawdę, jeżeli przerzucimy to, że za każdym razem, jak się pojawi jakaś dezinformacja, czy trudne treści, szczególnie skierowane do młodych ludzi, i będziemy czekali na proces wydawania przez sąd, to utkniemy w niebycie. Szybka decyzja tak, proces odwoławczy również. I tutaj w tym momencie prezydent, mam nadzieję, że stanie po stronie bezpieczeństwa młodych ludzi, a nie po stronie big techów i reklamodawców przede wszystkim.
2: Michał Szczerba.
3: Tak, to jest pewien problem i niestety no, muszę na to zwrócić uwagę, że te weta Karola Nawrockiego są po prostu szkodliwe i często argumentacja, jeżeli państwo sobie odsłuchacie to, co mówił prezydent, argumentując weto w styczniu tego roku w sprawie właśnie ustawy wdrożeniowej unijny akt o usługach cyfrowych, się nie trzyma po prostu kupy. On mówił o administracyjnej cenzurze, on mówił o tym, że wykorzystywane są dzieci po to, żeby dokonywać usunięć czy blokowania treści nieprawdziwych i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj widać, że jesteśmy po prostu z tą regulacją znacząco spóźnieni i oczywiście nikt tutaj nie będzie obciążał konkretnej osoby za konkretne sytuacje, które nas porażają na północnym Mazowszu. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jeżeli Unia Europejska, 27 krajów, 27

0: 7 różnych, powiedziałbym, parlamentów, rządów, eksperci, środowiska, które się zajmują tym profesjonalnie, dostrzegają pewien problem, że są w internecie treści, które zachęcają do samobójstwa, do samookaleczenia, do przeprowadzenia różnego rodzaju przemocy w szkołach. I państwo nie ma skutecznej możliwości ustawowej zablokowania tego typu fali przemocy, no to pojawia się pewien problem. I zgadzam się z panem ministrem Gajewskim, że naprawdę słowem wolność nie można sobie wycierać wszystkiego, bo obok wolności jest odpowiedzialność. I oczywiście cieszę się, że jedna ustawa już jest podpisana, taka bardziej, powiedziałbym, techniczna, bezsporna, ustanowienie koordynatora w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Natomiast ta druga część to jest rzeczywiście oręże, które dostają służby, mogąc bardzo szybko w czasie rzeczywistym reagować. I nie warto być lobbystą big techów. I o tym chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. One lobują, no także w Europarlamencie, są bardzo skuteczni. Ale problem polega na tym, panie redaktor, że jeżeli rozmawiamy o dzieciach i jeżeli dziecko szuka na przykład przemocy w internecie, to algorytm, czy na portalu społecznościowym, to algorytm, który jest ustawiony, daje temu dziecku tej przemocy coraz i coraz więcej. Więc ja absolutnie uważam, że są dwie wartości na szali. Ta wolność słowa, czy też wolność ekspresji w przestrzeni internetowej i z drugiej strony dobro dziecka, którego trzeba po prostu chronić. Stąd rozmawiamy o tym, tej propozycji Komisji Europejskiej przewodniczącej von der Leyen Kids Act. Tak, to dotyczy tego, żeby nie korzystać, żeby dzieci poniżej 13 roku nie mogły zakładać profili i nie mogły uczestniczyć w czymś, co jest w tej chwili niekontrolowane. I wreszcie, naprawdę, ja jako osoba dorosła, pełnoletnia i uczestnik różnych portali społecznościowych, mam tego po prostu dość i nie dziwię się, że są takie osoby jak Rafał Brzoska, które walczą z Meta, bo mi co naprawdę co chwilę wyświetla się jakiś taki profil z sieci na Facebooku, który mówi, że jakaś znana aktorka albo znany polityk zmarł. Ale nie zmarł i nikt tego nie weryfikuje, albo że ktoś dostał diagnozę onkologiczną i ma raka. Ja mam dość treści nieprawdziwych i żądam od mojego państwa, od parlamentarzystów, od siebie również jako posła do Parlamentu Europejskiego, żeby to po prostu ukrócić raz na dobrze.
1: Anna Zalewska, czy prezydent powinien podpisać ograniczenia, możliwość blokowania takich różnych niedozwolonych treści w internecie?
2: To oczywiście jest decyzja pana prezydenta, natomiast pan prezydent, z tego co słyszę i potwierdzi pewnie pani minister, bezwzględnie jest za ochroną dzieci w internecie, sprzyja wszystkim możliwym rozwiązaniom. Ale ja chcę państwu powiedzieć, pani redaktor zacytowała tutaj słuszną uwagę, że Donald Tusk w sposób obrzydliwy, cyniczny wykorzystuje to, co wydarzyło się w szkołach, żeby dyskutować z prezydentem na żenującym, upokarzającym poziomie i mówię to o zachowaniu Donalda Tuska. Ale ja teraz to wszystko uporządkuję. Po pierwsze, DSA, nie wiem czy państwo wiedzą, jest rzeczywiście wdrożony w większości krajów. Również we Francji, również w Belgii. Widzicie państwo, co się tam dzieje. Bo to nie jest sztuka napisać przepis. No, wracamy do tej początkowej naszej rozmowy, prawda? Że procedury są w szkołach, wszystko zostało opisane. To trzeba zrobić. W związku z tym trzeba wiedzieć, jak zrobić, jak oddzielić cenzurę od autentycznego chronienia dzieci. W Australii po 2 tygodniach dzieci obeszły zakaz korzystania z social mediów. Pan marszałek tutaj mówi o tej krótkiej sędziowskiej ścieżce. Z tego, co ja pamiętam, jest już taka ścieżka dotycząca lekarzy. Jeżeli przychodzi rodzic, który w sytuacji zagrożenia życia dziecka odmawia, nie wiem, badań, pobierania krwi, to lekarz ma prawo i są pod dyżurem sędziowie, żeby zadzwonić i dostać zgodę na leczenie tego dziecka. Jeżeli chodzi o, proszę państwa, to, co w tej chwili się dzieje. Zobaczcie, mamy powołane Krajowe Biuro do Spraw Cyberbezpieczeństwa. 40% wakatów. Mamy ABW, które to ABW zlikwidowało komórki, które się tym zajmują, tak? Mamy ministra cyfryzacji, któremu co tydzień wyciekają nasze PESEL-e. Owszem, jest komunikat, że wyciekły, ale co robić dalej? Do większości społeczeństwa dociera tylko informacja, że mają zastrzec swój

0: PESEL. Wiecie, no że nawet... No tak, tak, ale wie, wie pan, zbadał pan, ile osób w Polsce ma zastrzeżone PESEL-e? Proszę iść. No to jest kilkadziesiąt, to nawet nie jest 50% z tego, co ja pamiętam. W związku z tym rzeczywiście trzeba to zrobić rozsądnie. Zgoda co do chronienia dzieci jest bezwzględna, szybkie decyzje, ale trzeba zrobić to do końca, to znaczy zobaczyć, kto to będzie robić, za jakie pieniądze. Po prostu wy nie zdobyliście zaufania, mając te wszystkie narzędzia, które macie, nie zabezpieczyliście dzieci. Przykład. 2019 to dla mnie traumatyczny rok po tragicznym strajku, próbie niedopuszczenia maturzystów do matury. Musieliśmy dzięki prezydentowi Dudzie, marszałkowi Sejmu, Senatu w ciągu jednego dnia zmienić przepis. Dziękuję im za to, dyrektorzy dopuścili tychże maturzystów. Ja zjeżdżam na weekend, żeby się przepakować przed maturami do domu. Informacja ze służb, że oto dostrzegli ruch w sieci mówiący o tym, że na każdym pisemnym egzaminie przyjdzie informacja do szkoły, że jest podłożona bomba. Powiedziano mi oczywiście, że jest to fake, prawdopodobnie się nic nie zdarzy, ale w moim sumieniu, w naszym sumieniu nie wyobrażałam sobie, że właśnie procedury, które są w szkole i są one obowiązkowe, nie każą przeprowadzić pełnej kontroli szkoły. I przez weekend służby zostały postawione na w stanie alarmu. Był kontakt z każdym dyrektorem szkoły. Pod każdą szkołą była cała grupa pirotechników, policjantów, psów, po to, żeby reagować natychmiast. Dyrektor w momencie, kiedy otrzymał takiego maila, natychmiast wiedział, z kim się skontaktować. Przez jeden dzień przesunęliśmy o godzinę, z tego co pamiętam, rozpoczęcie matury. Na szczęście stworzyliśmy takie przepisy, że byliśmy tutaj elastyczni. Czy coś się wydarzyło? Matury w całej Polsce zostały przeprowadzone po tak dramatycznych, postrajkowych miesiącach. Czy państwo o tym wiedzieli? Tak działają służby.
1: Ale one dzisiaj też działają, są specjalne biura, teraz jeszcze mniejszej wiedzy cyfrowej. Chcę, żebyśmy jeszcze porozmawiali o decyzji Donalda Trumpa w części radiowej. Witold Tumanowicz i pani minister Socha, bardzo proszę o wypowiedzi dotyczące ustawy i jaka będzie decyzja prezydenta.
2: Bezpieczeństwo dzieci jednak nie może być pretekstem do ograniczenia wolności słowa. Ja rozumiem, że tutaj każde ograniczenie, każde wprowadzenie cenzury można uargumentować dobrem ludzi, dobrem dzieci. Natomiast te przepisy, które Sejm tutaj uchwalił, są jednak mimo wszystko, jest katalog dużo bardziej nieprecyzyjny, jeśli chodzi o to. I na to wskazuje i prezydent, i my także, jeśli jak głosowaliśmy przeciw tej ustawie, polegającej na tym, że jednak ten brak decyzji sądowej jest tutaj polem do nadużyć, jeśli chodzi o kwestię urzędniczą. My nie mamy takiego zaufania co do tego, że właśnie nie będą te przepisy wykorzystywane dużo szerzej niż tylko i właśnie do ochrony dzieci. Właśnie do po prostu robienia takiej prewencyjnej cenzury. Jednak tutaj rola sądu jest bardzo kluczowa i przede wszystkim ja tutaj bym się skupiał nie na ograniczeniu ludziom tego, co mogą pisać, co mogą robić w internecie, a z większą kontrolę nad właśnie Big Techami i nad właśnie mediami społecznościowymi i im tutaj ograniczyć tą samowolę, którą obecnie się tym cechują, no bo tutaj jest moim zdaniem kwestia do załatwienia, a nie temu, żeby rzeczywiście arbitralnie urzędnik ograniczał to, co człowiek może zrobić w internecie.
1: Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta. Czy prezydent podpisze ustawę?
3: Szanowni państwo, przede wszystkim to dzisiaj to działanie i ta wypowiedź premiera, nie jedna zresztą i cały cykl tych wypowiedzi, to jest cyniczny atak na prezydenta, który nie ma żadnego związku z faktami. Ja bym te fakty chciała, szanowni państwo, trochę uporządkować, bo wrzuciliśmy do jednego worka bardzo wiele różnych rzeczy, a tu potrzebna jest precyzja. Mówimy o treściach, które nawołują do przemocy i do zamachów. To są treści terrorystyczne. Te treści są dzisiaj uregulowane. To nie jest tak, że potrzebna jest nowa ustawa, żeby temu zapobiegać. Zresztą, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj, to znaczy w październiku, już w trakcie, kiedy te ataki się działy, służby zapobiegły podobnej sytuacji w sierpcu. 9, czyli wczoraj, w tym zapowiadanym, w

0: panicznie w mediach Krwawym Piątku. Wydarzyło się kilkanaście czy kilkadziesiąt takich zatrzymań. To znaczy, że służby działały na podstawie czegoś, tak? Jakiegoś prawa. To nie jest tak, że podpis pana prezydenta blokuje działanie służb. A teraz, żeby nie być gołosłownym. Fakty. Przepisy, które umożliwiają zdejmowanie takich treści i wyłapywanie ich, czyli dają narzędzia służbom, zostały wprowadzone wbrew dzisiejszemu rządowi, wbrew ministrowi Kierwińskiemu i wielu innym posłom ówczesnej opozycji w 2016 roku. Czyli mamy już od 10 lat. Później powstało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które dzisiaj minister Kierwiński chce zlikwidować. Co więcej, ABW miało taką jednostkę, która się nazywała Centrum Prewencji Terrorystycznej, zlikwidowane w lipcu 2024 roku przez dzisiejszego premiera Donalda Tuska. Ta jednostka już wskazywała w latach 24-5 na radykalizację młodzieży, zagrożenie radykalizacją młodzieży w mediach i podkreślała to i dawała te narzędzia. I to są, że tak powiem, rzeczy, które się działy do 25 roku. Teraz w styczniu mamy ustawę o DSA, czyli o usługach cyfrowych, którą prezydent zawetował z tych powodów, o których pan poseł mówił. Między innymi, już nie będę tego powtarzać, bo pewnie czasu mamy mało. Ta ustawa została, te zapisy zostały podzielone na dwie części. Jedna dotyczy nadzoru, druga dotyczy blokowania treści. Ta dotycząca nadzoru przeszła przez parlament, została podpisana przez pana prezydenta. Ta dotycząca blokowania treści, nic się z nią nie działo do tego tygodnia, tak? Od stycznia. Więc pytanie jest, dlaczego ta ustawa nie została poprawiona? Czy ta część ustawy nie została wcześniej przeprocedowana? Pan prezydent od razu w styczniu po wecie zaproponował współpracę nad nową, lepszą, bardziej precyzyjną ustawą. To się nie wydarzyło. Dopiero te dramatyczne wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, zmusiły rząd tutaj do ruchu. I to nie jest tak, że do ścigania tego typu zagrożeń potrzebne nam jest nowe prawo. Ja się zgadzam oczywiście z panami, że potrzeba nam ochrony dzieci, ochrony dzieci przed dezinformacją, przed różnymi innego rodzaju zagrożeniami, ale można to zrobić precyzyjnie i dobrze, nie wrzucając tutaj do jednego worka administracyjnej decyzji urzędników o zwalczaniu treści, które mogą być zaklasyfikowane jako hejt, chociaż z hejtem mogą nie mieć nic wspólnego, i później zamykanie takich profili. No to jest ewidentna cenzura w sieci, która może być wykorzystywana do walki politycznej, szczególnie przed wyborami, które nas czekają za rok. A zatem nie wolno mieszać tych pojęć.
1: Przepraszam, chcę jedno zdanie ad vocem, tak. Michał Szczerba, ale już kończymy ten wątek, przechodzimy
2: to
1: do...
2: To nie jest, pani redaktor, przepraszam, bo ja szanuję panią minister, ale to nie jest sytuacja jednostkowa. Po prostu to są konkretne pakiety, które proponuje Unia Europejska, które państwa mają wdrożyć. Czy to jest rynek kryptowalut, gdzie prezydent ma swoje zdanie? Widzimy, że później się kończy to dramatami ludzkimi i stratami pieniędzy przez polskich obywateli. Czy mamy do czynienia z ustawą o usługach cyfrowych? Naprawdę, ja bym prosił o większą refleksję, bo jeżeli pani mówi, że coś prezydent kogoś zaprasza do rozmowy albo jakiś projekt ma przygotować, minister Bogucki naprawdę dużo mówi, ale bardzo mało robi.
1: Dobrze, pan Gajewski, czy coś konkretnego?
3: Tak,
1: czy
3: coś konkretnego.
1: Teraz ale jednym zdaniem.
3: Kancelaria Prezydenta i Konfederacja mają taką narrację, że nie trzeba wprowadzać tej ustawy o usługach cyfrowych, bo mamy ustawę o działaniach antyterrorystycznych i tam jest rzeczywiście taki mechanizm, że szef ABW może nakazać usunięcie pewnych treści, ale zwracam uwagę, że ta ustawa dotyczy czy wyłącznie treści o charakterze terrorystycznym, które odnoszą się do konkretnych przestępstw terrorystycznych i do takich treści jak na przykład instruktaż tworzenia materiałów wybuchowych. To nie jest to samo i nie możecie mówić, że ustawa z 2016 roku załatwia sprawę, bo ona nie załatwia.
1: Dobrze, Barbara Socha,
3: jest pewien obszar, gdzie ona daje możliwości reagowania w ten sposób,
1: ale to, co jest
3: znacznie szersze.
0: Ja się zgadzam, że są szersze zagrożenia. Natomiast jeżeli mówimy o ataku nożowników i tego rodzaju przestępstwach i zagrożeniach, o których tu dzisiaj mówimy, to do tego te przepisy wystarczają. I na jakiej podstawie w takim razie służby udaremniły wiele innych tego typu zachowań?
1: Dobrze, zawieszamy to pytanie.
4: DSA
1: szanowni
4: Francji
1: państwo,
4: funkcjonuje. Czyli to jest
1: ale
4: przepis,
1: to już pani powiedziała,
4: który nie działa.
1: Szanowni państwo, ale chcę jeden komentarz ze strony opozycji i strony rządowej, bo już nam zostało kilka minut do zaskakującej decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych Donalda Trumpa, który w nocy polskiego czasu powiedział, że Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z prezydentem Władimirem Putinem. Obaj przywódcy rozmawiali wcześniej przez telefon, podaje informacyjna agencja radiowa. Departament Skarbu tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku i Trump przekonuje, że główną przyczyną wzrostu cen oleju napędowego na całym świecie są ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, które zmusiły Moskwę do wprowadzenia zakazu eksportu tego paliwa na rynek światowy. Oczywiście dodaje też, że również Iran i sprzymierzeni z nim Huti atakowali rafinerie na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo ograniczyło podaż paliw. Jest reakcja prezydenta Zełenskiego, który mówi, że to są miliardy na wojnę i prezent dla Putina. Sebastian Gajewski.
1: No, pani redaktor powiedziała, że decyzja jest zaskakująca. Ja bym powiedział, że zero zaskoczeń.
0: No, trwają rozmowy o zawieszeniu broni, o rozejmie.
1: Ta decyzja pokazuje, że oczywiście są takie sprawy, w których rozumiemy się doskonale ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem i świetnie współpracujemy w NATO i pracujemy nad stworzeniem baz amerykańskich w Polsce, ale są sprawy i obszary, w których fundamentalnie z Donaldem Trumpem i z Białym Domem się różnimy. My jako Polska uważamy, że polityka, w tym polityka międzynarodowa, jest o wartościach, a nie wyłącznie o interesach i uważamy, że pewnych wartości za interesy nie warto sprzedać. Z tego powodu Polska jest rzecznikiem nakładania sankcji na Rosję i wykluczania Rosji z międzynarodowego obrotu gospodarczego, dlatego że udział Rosji w międzynarodowym obrocie gospodarczym to są pieniądze, które Władimir Putin jest w stanie obrócić na żołnierzy, na sprzęt, na wszystko to, co jest potrzebne, żeby dalej prowadzić wojnę na Ukrainie. I z tego punktu widzenia uważam, że ta decyzja jest zła i tu się ze Stanami Zjednoczonymi różnimy. To, że Donald Trump nie myśli o wartościach, to, że Donald Trump myśli w kategoriach transakcyjnych, bo jest w końcu biznesmenem i tak uprawia politykę, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Natomiast ja mam głębokie przekonanie, że ten moment, w którym jesteśmy, to znaczy trwająca wojna na Ukrainie, Ukraina, która się broni przed zimą. Zima jest najtrudniejszym czasem, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską dla Ukrainy. To nie jest chyba moment, kiedy powinniśmy wpuszczać Władimira Putina i Federację Rosyjską do międzynarodowego obrotu gospodarczego i pozwalać po prostu im zarabiać olbrzymie pieniądze na dostawach paliw.
0: Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rosja jest wpuszczona do Unii Europejskiej. Myślę, że Donald Trump widzi, co się dzieje w naszej wspólnocie. Sankcje tak, deklaracje tak, słowa o wspieraniu Ukrainy. Trzy rzeczy. Po pierwsze, 2026 jeszcze się nie skończył, a jeżeli chodzi o gaz skroplony, generalnie węglowodory, Unia Europejska na kontrakty z Rosją wydała już 8 600 000 000 euro. To po pierwsze, bo nie może ich zawierać oczywiście kraje członkowskie. Bardzo panu dziękuję, że jest pan tutaj taki
3: Słowacja.
2: Bardzo precyzyjny. Francja na przykład zwiększyła 80% import rosyjskich węglowodorów w ciągu ostatnich lat. Druga kwestia. Szykujemy się do kolejnego pakietu sankcji, dlatego jest ich tak dużo, bo one nie działają i są dziurawe, bo odkryto, że 1/3 komponentów broni w Rosji to komponenty, które pochodzą z krajów Unii Europejskiej. I wreszcie bilans za rok 2025, mówiący o tym, ile czy jak finansowo wspieramy jako wspólnota Ukrainę, a ile dajemy zarabiać Rosji, to 120 miliardów euro na rzecz Rosji. W związku z tym jakby to jest komentarz, tak, do tego, że wszyscy już wiemy, że ta wojna się powinna skończyć. Wszyscy widzimy, że indywidualne, oczywiste obawy przed zabezpieczeniem, patrz, Unia Europejska, swoich obywateli, przed zimą, przed wysokimi cenami energii powodują, że sankcje są zwyczajnie dziurawe. To jest wyzwanie przed Unią Europejską, przed Stanami Zjednoczonymi, żeby znaleźć sposób na zakończenie tej niedobrej wojny.
0: Michał Szczerba, ale proszę o króciutką wypowiedź, bo w części internetowej pan dokończy, ma pan teraz
3: minutę. Ja z obrzydzeniem przyjmuję jakiekolwiek rozmowy ze zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem.

0: To pierwsza sprawa. Unia Europejska...
1: Ale Trump ma wybory za chwilę.
0: Ale Trump dostał też również oręże w postaci ustawy, która nosi imię senatora Grahama, która umożliwia nakładanie sankcji nie tylko na Federację Rosyjską, ale również na odbiorców surowców z Federacji Rosyjskiej. Bo miejmy tego świadomość. Każdy kolejny dolar, euro, które wpływa do Putina, zasilni gospodarkę wojenną, więc trzeba być naprawdę bardzo naiwnym, żeby uważać, że to zatrzyma wojnę. Wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej rozzuchwali Putina i my musimy zrobić wszystko i wierzę też w to, że amerykański kongres zrobi wszystko, żeby takie działania zablokować, a na pewno zrobią to w wyborach połówkowych w listopadzie.
1: I tutaj stawiamy przecinek. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom i słuchaczkom radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce, ale śniadanie będzie trwało jak zwykle na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, gdzie serdecznie zapraszam i tam się przenosimy z Państwa i moimi gośćmi.
2: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało.
5: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson. Regulamin na www.stokrotka.pl.
13: Stokrotka.
15: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
15: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge.
17: Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, dr Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Panie Pascalu,
5: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 10 października, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 50 tysięcy kontroli w szkołach w całym kraju, zatrzymano 76 osób. Prezydent Ukrainy zawiódł Donalda Trumpa, więc ten postanowił zawrzeć pakt paliwowy z Putinem. 350 tysięcy wolnych terminów na darmową mamografię i zero chętnych.
20: Policja zatrzymała 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli albo posiadanie niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili 50 000 kontroli w szkołach w całym

0: kraju. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji. O tym, jak rozwiązać ten problem, mówił w śniadaniu w Trójce wiceminister rodziny z Lewicy Sebastian Gajewski.
1: Po pierwsze, uczyć, jak bezpiecznie i mądrze korzystać z tych treści, które są w internecie. Po drugie, uczyć, jak odróżniać prawdę od kłamstwa, jak odróżniać fake od rzeczywistości, jak reagować na hejt i go identyfikować. Po trzecie, budować takie mechanizmy, które są w stanie ograniczyć skutki bardzo złych treści.
0: Problemem jest to, że po szkole dzieci pozostają same, zwracała uwagę Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta.
2: Jeżeli dzieci nie mają nic innego do roboty, jeżeli same są w domu, nie mają podwórek dookoła, na placach zabaw widzimy zakaz gry w piłkę, no to siadają w sieci. Są kraje, które to ograniczyły bardzo radykalnie, bo media społecznościowe są tak skonstruowane, żeby uzależniać, żeby przyciągać.
0: Takim krajem jest Australia, która całkowicie zakazała mediów społecznościowych do 16 roku życia. Donald Trump daje zielone światło Putinowi na dostawę oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Nieoficjalnie mówi się, że to kara dla Ukrainy za niewstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie, o co prosił Trump. To prezydent dla Putina i jeszcze więcej pieniędzy na jego machinę wojenną, komentuje decyzję prezydenta USA Wołodymyr Zełenski.
3: Więcej pieniędzy na zadawanie nam cierpienia. To tylko podsyca działania Putina i daje mu możliwość prowadzenia jeszcze mocniejszych walk.
0: Właśnie teraz, gdy rozmawiamy o pokoju, Ameryka pozwala Rosji eksportować olej napędowy. Oznacza to miliony, miliardy. Te pieniądze trafiają na finansowanie wojny przeciwko Ukrainie, przeciwko nam wszystkim. Waszyngton zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku. Zegar odlicza ostatnie godziny do wyborów na prezydenta Krakowa. W drugiej turze mieszkańcy mają do wyboru tylko dwoje kandydatów. Lokalizacja obwodowych komisji pozostaje taka sama jak w przypadku pierwszej tury, jednak w samych lokalach czeka na głosujących zmiana.
4: Tam była karta A4, tutaj to już będzie karta formatu A5, dwa nazwiska w kolejności alfabetycznej po nazwiskach. Bardzo ważne, aby sobie też sprawdzić, czy na tych kartach jest pieczątka właśnie obwodowej, czerwona pieczątka obwodowej komisji wyborczej.
0: Mówiła Barbara Golonko z krakowskiego oddziału Krajowego Biura Wyborczego. Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7 rano. Darmowe USG piersi, darmowa mammografia i brak chętnych. Niewykorzystanych w systemie jest 350 tysięcy terminów. W październiku, miesiącu świadomości raka piersi, lekarze po raz kolejny apelują: badajmy się, rak to nie musi być wyrok.
5: Najważniejsza jest profilaktyka i najważniejsze jest ustawienie przez kobietę swoich własnych priorytetów. Czyli ty, kobieto, jesteś najważniejsza w rodzinie, musisz zadbać o swoje zdrowie, bo jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, to tym samym zadbasz o swoich najbliższych.
0: Mówiła profesor Beata Jagielska z Narodowego Instytutu Onkologii. W Polsce co roku diagnozę rak piersi słyszy ponad 20 tysięcy kobiet. 7 tysięcy umiera. Na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu trwa protest mieszkańców przeciwko wycince drzew związanej z remontem wału Bystrzycy. Do wycięcia zakwalifikowano prawie 700 drzew, w tym pomnikowych dębów.
6: Zostawcie nasze drzewa! Zostawcie nasze drzewa!
7: Mieszkańcy wskazują, że w sąsiedztwie wału są tereny, które ich zdaniem pozwalały na inne poprowadzenie inwestycji.
8: Można było ten wał odsunąć od tego miejsca. Wokół mamy same pola rzepaku i kukurydzy. Chcemy, żeby odstąpiono od wycinki drzew o wymiarach pomnikowych.
9: Ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje.
10: Ławy precz od dębów! Ławy precz od dębów!
7: Wał chroni mieszkańców Janówka oraz oczyszczalnie ścieków, a jego stan wymaga naprawy, mówi rzeczniczka RZGW we Wrocławiu Katarzyna Matysiak.
11: My się opieramy na decyzjach ekspertów, fachowców, którzy mówią, że w tym miejscu ten wał trzeba odbudować i w tym miejscu trzeba go wzmocnić.
7: Po zakończeniu prac ma zostać posadzonych około 1000 nowych drzew. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sobota pochmurna, w dodatku z opadami deszczu, które na wybrzeżu będą intensywne. Na północnym zachodzie są szanse na chwilę ze słońcem. W Augustowie 11 stopni, w Warszawie 14, we Wrocławiu 16, a w Krakowie i Rzeszowie 19.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Autopromocja. Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
15: I dlatego debiutuje jako solistka,

0: spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
1: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
2: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
1: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
0: To nie wszystko.
3: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce, w związku z gorącą premierą jej płyty. Niedziela, kilka minut po 19. Także w wersji wideo na stronie Trójki i trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson. Regulamin na www.stokrotka.pl.
9: Stokrotka.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
21: Równiutko, 10 po 10.
22: Trójkowy Ekspres.
21: Dzisiejszą audycję zrealizuje Michał Jakubik. W poprowadzeniu, w wydaniu pomaga mi Marek Pawłukiewicz. Paweł Kostrzewa, dzień dobry, witamy. Przywitał mnie dzisiaj rano taki wcale nie krótki deszcz padający w drodze tutaj na Myśliwiecką 357. 13 stopni.

Nie będziemy czekać do samego wieczora, aby coś wydarzyło się. Phil Collins in the Air Tonight z debiutanckiej płyty Face Value, pierwszej tej z początku lat 80. Teraz ukazało się nowe wydanie, bardzo szerokie. Gdyby ktoś chciał się z nim zapoznać, to można, ale nie ma we wszystkich serwisach streamingowych. Trzeba mieć wersję analogową. Ale teraz

Teraz będzie niezwykłe nagranie. Chciałbym zrobić teraz jakieś takie specjalne wejście, ale znam je od kilku tygodni. No i właściwie, kiedy usłyszałem pierwszy raz, to nie wiedziałem, co sobie mam powiedzieć, a co dopiero państwu. No i kiedy dzisiaj mam to zrobić, to znów zdania rozpadają się na słowa. One leżą tu przede mną i patrzą na mnie.

A państwo co by powiedzieli? To może posłużę się tytułem i wykonawcami. Like a Hurricane przed laty Neil Young. To była druga połowa lat 70. Wymyślił tę piosenkę, kiedy jechał samochodem. Był po operacji gardła, strun głosowych i właściwie mógł sobie tylko coś tam nucić. I wyszło mu Like a Hurricane. Tu w wykonaniu My Morning Jacket i Preservation Jazz Hall Band.

Zaczyna się Angel of Harlem z albumu Rattle and Hum, zespół U2. Ta płyta ukazała się dokładnie 10 października 1998 roku. To może zagramy teraz coś z nowej płyty? Jordan Rakey. Chyba po raz pierwszy w trójkowym ekspresie, choć to już siódma płyta tego artysty, Paradise.

0: Idealny na taką sobotę. Jordan Rakey, nowozelandzko-australijski artysta. Dlaczego go nigdy nie było, choć wydaje już siódmą płytę? No, bo debiutował w 2013 roku. Wtedy ukazały się jego pierwsze epki. Dziś na stałe rezyduje w Londynie. I to jest właśnie fragment jego nowej płyty Paradise, czyli Raj. Coraz więcej artystów dołącza do rodziny Trójkowego Ekspresu i chcą zawsze Państwu powiedzieć, że albo pozdrawiają, albo słuchają. Do tej grupy dołączają muzycy zespołu Saint Clair.
1: Hey, this is Saint Clair and you're listening to us on Trójkowy Ekspres. Hope you enjoy the music.

Jeszcze do niedawna nowi muzycy chodzili śladami Beatlesów, Pink Floyd, Led Zeppelin. No, okazuje się, że dziś coraz większy zaciąg tych, którzy zasłuchali się kiedyś w Radiohead, a teraz robią swoją własną muzykę. Jest nowa piosenka zatytułowana Dreams, ale ja ciągle nucę sobie Something to be Said i mam nadzieję, że robimy tutaj to razem. A Dreams, umówmy się, że to będzie za tydzień i wtedy będzie jeszcze więcej tego radioheadowego posmaku w nagraniach Saint Clair. Wczoraj miała urodziny PJ Harvey. Mam nadzieję, że już wstała. Wszystkiego najlepszego.

0: Dziękuję, że są Państwo przed radioodbiornikami w internecie. Dziękuję za listy paweł.kostrzewa@popolskieradio.pl. Dziękuję za obecność na facebookowym wallu Trójki i moim własnym. Pytałem dziś w ostatnim zdaniu wpisu na ten dzień, czy będą Państwo dzisiaj. I jeden ze słuchaczy, w tym wypadku pan Łukasz, napisał: będę jak Tommy Lee Jones w Ściganym. To znaczy, że będzie pan bardzo. To teraz posłuchajmy, jak sobie dzisiaj poradziła młodzież trójkowa z pewną piosenką sprzed bardzo wielu już lat. Możemy, panie Michale?
1: Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca.

Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ewa Bem opowiadała mi kiedyś o nagraniu tej piosenki. Jak w końcu dokończę i wydam, to przeczytają Państwo o tym w mojej książce, która będzie jakimś wspomnieniem. Podaruj mi trochę słońca, Bem i Bem. No w taki dzień jak dziś to jeszcze bardziej niż stukrotnie dziękujemy.

całe niebo, pełne słońca i dla wszystkich z Państwa. To jedna z moich ulubionych, najbardziej ulubionych polskich piosenek w całej historii. Bem i Bem, podaruj mi trochę słońca. To teraz jeszcze jeden krok wstecz, ale to będzie przeszłość taka nie bardzo odległa, bo jutro, ale w 1993 roku, czyli bez mała 33 lata temu, ukazała się ta płyta.

Nigdy nie przepuszczam takich trójkowych okazji, kiedy są dwie trójki, bo 33 lata temu ukazała się płyta Versus. Ale my dziś usłyszeliśmy Dissident, trochę innej wersji. Państwo słyszeli oklaski na koniec. Do tej płyty później, przy okazji wydania tego singla, ukazały się tego utworu. Ukazały się trzy single, a na tych trzech singlach znakomite koncertowe wykonania Pearl Jam w najwyższej topowej światowej formie i uznaję je za najlepsze. Te wszystkie koncertowe płyty, które potem wydawał zespół, to raczej mają charakter ciekawostkowy, ale te koncertowe nagrania z tych trzech singli to jest absolutne apogeum w twórczości zespołu w szczytowej formie. Myślę, że będzie kiedyś okazja, aby sięgnąć po nich, bo w końcu mamy na stałe zarezerwowane w trójkowym ekspresie amerykańskie bezdroża. No i dzisiaj grali tam Pearl Jam. To teraz z kolei zmieniamy płytę. The Bracknell, Higher You Fly, Sweeter the Fall. Ta piosenka też mi się podoba.

0: mają coś takiego, że te piosenki nabierają takiej wartości, no prawie takiegoś hymnu, żeby nie przesadzić. High Fly, Sweeter the Fall, The Bracknell. Oni zadomowią się w Trójkowym Ekspresie, bo mają potencjał i mają jeszcze do tego piosenki, których warto słuchać gdzieś między 10 a 13 w sobotniej, przedpołudniowo-popołudniowej audycji Trójkowy Ekspres. To zostańmy jeszcze przy nowej muzyce. Ta płyta ukazała się wczoraj, tych muzyków też już znamy, bo słuchaliśmy nagrań, które tę płytę zapowiadały. No i mamy artystów, którzy znów, jeśli to możliwe, to przemówią. Mi się jak przemówią? Nie przemówią. Nie zaplanowaliśmy to, nie przemówią, ale dobrze, że to chociaż umówiliśmy, bo poprzednim razem znowu wszystko przegadałem, ale tylko ze sobą. W takim razie Baszt, bo tak nazywa się ten zespół, z kropką na końcu. No i okazuje się, że w taką sobotę to się nawet cuda zdarzają, więc nie dość, że nowa płyta, nie dość, że nowa piosenka, to jeszcze przemówią. Przemówię?
1: Hi, it's Jack from Basht, and you're listening to Channel 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
13: Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 7 polskich turystów rannych w wypadku autokaru w Turcji. 76 osób zatrzymanych, tysiące kontroli. Policja sprawdza szkoły w całym kraju. Huragan uderzył we Florydę. Wiatr osiągnął 170 km na godzinę. Wypadek z udziałem autobusu przewożącego polskich turystów w Turcji na autostradzie w pobliżu Izmiru. Zderzył się on z busem. Zginęły dwie osoby jadące busem. W autokarze lekko rannych zostało 7 osób, powiedział nam rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
19: Jedna osoba ma złamaną nogę. Żaden polski obywatel poważnie nie ucierpiał. Poszkodowani opuścili już szpital, no poza osobą, która ma złamaną nogę, bo ona musi dostać trochę dłużej. Wszyscy poszkodowani są pod opieką biura podróży.
18: Większość uczestników wypadku kontynuuje podróż.

0: po Turcji. Policja zatrzymała w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, wszczynaniem fałszywych alarmów albo posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach.
1: 17-latek z Przasnysza na Mazowszu usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczeń zamieścił w sieci film sugerujący, że w jednej z lokalnych szkół dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Policja traktuje poważnie każde zgłoszenie dotyczące gróźb lub zagrożenia, powiedziała Polskiemu Radiu podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
2: Przypominamy również, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.
1: Z kolei w Legnicy dolnośląscy policjanci zatrzymali 16-latkę, która na grupowym komunikatorze wysłała wiadomość zawierającą groźby karalne. Nastolatka zeznała, że chciała tylko zażartować, ale jej zachowanie wywołało strach wśród innych uczniów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Specjalny tramwaj promujący zdrowie psychiczne kursuje dziś w Katowicach. Z pasażerami rozmawiać będą eksperci. Jak mówi Magdalena Skwarek, współorganizatorka kampanii, kondycja psychiczna mieszkańców Katowic jest niezła, ale warto informować, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.
3: Myślę, że wiele osób korzysta z wsparcia, więc jeżeli ktoś wie, że może skorzystać, to jest nieźle, ale nie każdy wie, że na przykład w mieście Katowice może skorzystać za darmo z pomocy psychoterapeuty. Mamy różne miejsca, które mogą być tym pierwszym konsultantem i tym pierwszym krokiem do wsparcia. Proszę Państwa, bądźmy odważni, jak czujemy, że coś jest nie tak, jak czujemy, że nam spada nastrój, jak czujemy, że tracimy tą zwykłą chęć do życia, no to działajmy, chociaż wiem, że w depresji jest to bardzo, bardzo trudne.
0: Tramwaj będzie kursował do 13:00, dziś obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zapowiedź eksportu rosyjskiej ropy na zagraniczne rynki to niepokojąca informacja, ocenia wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Donald Trump poinformował, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Miał to być wynik niezwykle udanej rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
4: Ja bym powiedział, że niedobrze się dzieje, jeżeli słyszymy tylko jedną część przekazu. Bo gdyby to miała być taka rzeczywiście jedna część tylko przekazu, że prezydent Trump próbuje rozwiązać poprzez to problemy na rynku amerykańskim z cenami diesla i z buntem tam, gdzie chce wygrać wybory, to byłaby to bardzo niedobra wiadomość. Jeżeli okaże się, że za tym stoi jakaś deeskalacja działań wojennych, to wtedy ten komentarz powinien być inny.
0: Wiceminister Gołota dodał, że z jednoznacznymi ocenami zapowiedzi przywódcy USA należy poczekać i sprawdzić, czy jest to podyktowane tylko względami polityki wewnętrznej. Huragan Isaias dotarł do północno-zachodniej części Florydy. W 5-stopniowej skali nadano mu drugą kategorię. Siła wiatru osiągała prędkość 170 km na godzinę. Kilka godzin przed uderzeniem w ląd żywioł nieco osłabł.
5: Z okolic Destin w momencie uderzenia żywiołu relacjonowała reporterka stacji Telemundo Carol Suarez Aponte. Jest bardzo źle, z każdą minutą jest coraz gorzej i gorzej. Niesamowicie trudno mi mówić w takich warunkach. Chyba nie spodziewaliśmy się aż takiej destrukcyjnej siły. Według bardzo wstępnych szacunków 300 tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Niebezpieczne skutki huraganu Isaias na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej skłoniły rząd federalny do zatwierdzenia pomocy doraźnej dla części Florydy i Alabamy, gdzie społeczności borykają się z niszczycielskimi wiatrami, gwałtownymi powodziami i rozległymi przerwami w dostawie prądu po dotarciu do lądu. Przewiduje się, że Isaias osłabnie szybko przemieszczając się w głąb kontynentu przez Alabamę w kierunku doliny Tennessee. Największymi zagrożeniami pozostają powodzie, tornada oraz niebezpiecznie wysokie fale. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na Pomorzu Zachodnim rozpogodzenia, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. Od 11 stopni na Podlasiu do 16 na zachodzie i 19 na południowym wschodzie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Autopromocja.
9: Coś zobaczyłem, coś widziałem z daleka, coś widziałem ze zbyt bliska.
10: Tym razem Teatr Polskiego Radia ustępuje miejsca literaturze.
11: Szczepan Twardoch, Nul.
10: Czyta Arkadiusz Jakubik.
11: Dla szczura sens tej wojny jest zupełnie inny niż dla ciebie.
10: przypomnimy fragmenty powieści, za którą autor otrzymał nagrodę literacką Nike 2020.

0: 26. Będą im towarzyszyły jego wypowiedzi nagrane dla Klubu Trójki. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj po 19.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
16: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Dzisiaj duży ruch na Myśliwieckiej jak na sobotę. Darek Pieruk jeszcze był po 10:00, a przecież wydawał poranną audycję Zróbmy Sobotę. Agnieszka Laskowska jeszcze się kręci. Jeszcze dostaliśmy jabłka na, tutaj tak na samo południe. Ale my zwycięskiego składu nie zmieniamy. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Paweł Kostrzewa. Wiele rzeczy możemy sobie wmówić, że one są i są niezmienne. Ale musimy sobie jasno powiedzieć, że w tej strefie geograficznej lato odeszło.

Lato minęło, Summer Moved On, aha, sprzed lat. Państwo lubią te wyimki, to ja będę do nich wracał tak od czasu do czasu, raz na godzinkę. Wydaje się, że bardzo dobrze będzie pasować do tego nastroju Family Stereo, Fault Lines. My się jesieni nie boimy, to chyba innej pory roku dotyczyło, ale jesieni też nie.

Gdzie tu pomieścić te wszystkie piosenki jesienki? No gdzieś muszą się zmieścić, to był taki specjalny przedział z nimi. Fault Lines, Family Stereo, wcześniej Aha, Summer Moves On. No to teraz zespół, który będzie grał głośno na gitarach. Ostatnio Noel Gallagher z zespołu Oasis powiedział, o, ci to są dobrzy.

English Country to Kasp po raz pierwszy w trójkowym ekspresie. Wydaje się, że nie po raz ostatni, podobnie jak Pentaje. Rzadko słuchamy nagrań z oklaskami, a dzisiaj się wydarzy to już drugi raz. Tym razem jedziemy do Manchesteru. Pentaje, Get Up.

To jest lepsze wykonanie niż studyjne, co pokazuje, że zespół umie radzić sobie na scenie. Pentire Get Up na żywo z Manchesteru z tego 2026 roku w trójkowym ekspresie. Przed tygodniem pierwszą godzinę zamykało nagranie God is on the Highway, Mercury Rev. Nie wiem, jak to się poukładało, ale było tylko w kawałku. To dzisiaj od początku do końca. Jest się nad czym zadumać.

Nic nie może wiecznie trwać, it ain't gonna last. God is on the Highway, Mercury Rev, oni są w trasie koncertowej. W poniedziałek grają w Belfaście, a potem tak co kilka dni w Dublinie, w Glasgow, w Manchesterze, Londynie, by 22 października tę część trasy kończyć w Paryżu. My zostajemy w Ameryce, jesteśmy w Baton Rouge, to Louisiana. Stamtąd pochodzi grupa The Bends, w końcu doczekali się swojej pierwszej płyty. Nosi tytuł If You Insist, tak się zaczyna.

To dopiero początek, a potem jeszcze następuje kilka niezłych utworów na nowej płycie The Bends z Luizjany. If You Insist, Off The Chest, taki tytuł nosi to nagranie. Zanim powiem, że ta płyta ukaże się za tydzień, to jeszcze jedna piosenka, która przywołała wspomnienia. A wszystko przez jeden utwór, jeden jedyny. Pojawiło się nagranie In The Path Of Hurricanes, Hedenova. No i potem od razu przypomniało się Nothing Heals Me Like You Do, czyli London Rain, no i oczywiście Yellow Summer i Winter Blue.

Yellow Summer, Winter Blue, a my gdzieś pomiędzy. Jaka ta jesień może być piękna? Pani Małgorzata napisała, że lato niby minęło, ale nie w każdym miejscu. No widzę te palmy, te skały i niebieskie niebo. To pewnie jakieś wyspy na Oceanie Atlantyckim. A może się kompletnie mylę? Proszę się doprecyzować, skąd pani dziś nadaje i słucha Trójkowego Ekspresu. Nie byli państwo proszeni, a pięknie się rozpisali w social mediach. Dziękuję za to. Jeśli ktoś by miał ochotę jeszcze coś do nas napisać, to my tu jesteśmy właśnie po to, żeby przeczytać, a potem jeszcze odpowiedzieć. Kocyk jest, pisze pan Artur. Katar jest. Trójka jest. Ja jestem. Ma pan wszystko.

0: Za tydzień będziemy już słuchać całej nowej płyty zespołu Fountains DC, Dopamine Chamber, ukaże się 16 października. A dzisiaj Tongue to drugie nagranie po Annie Marie, które już znamy od ładnych kilku tygodni. No to może jeszcze jedna nowa piosenka zespołu, który już pojawił się. Oni też są ze Stanów Zjednoczonych. Ostatnio z nimi rozmawiałem. Czy mamy to ID gotowe, panie Michale? Tak jak to zapisane? To mamy. Fantastycznie. To w takim razie słowo od zespołu, a potem Rice Krispies.
1: Hi, this is Sun Gaze, and you're listening to Channel 3, Trojkowy Express.

W jednym kraju wiele krajów, prawda? Oni są z Cincinnati w Ohio, Sam Gaze. Dziękuję za słowa i udało się wymówić Trójkowy Ekspres. Nie wszystkim się to udaje. Kolejny zespół. Ta płyta ukaże się 26 października. Mercy, litości, Tough Cookie.

Obiecywany jeszcze jeden zespół, który chodzi śladami zespołu Radiohead, ale wydaje mi się, że muzyka Jeffa Buckleya też nie była im obojętna. Tough Cookie, Mercy. A przed 12 jeszcze dziś, w specjalną rocznicę, bo dokładnie 10 października 1969 roku ukazała się jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki rockowej.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powiem mi,

0: Pan kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjski atak na Zaporoże, wśród 12 ofiar troje dzieci. Donald Trump luzuje sankcje na rosyjskie paliwa, o tym w Trójce rozmawiali politycy. Są duże cięcia w unijnym budżecie, ale pula planowana dla Polski jest niezagrożona. Co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły m.in. w bloki mieszkalne. Do ataku doszło około 4 nad ranem. Ratownicy wydobywają spod gruzów rannych oraz ciała zabitych. Prace poszukiwawczo-ratunkowe w miejscach uderzeń trwają, podkreślają miejscowe władze. Rosja dostarczy niemal 2 miliony ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy do końca roku. Tak wynika z ustaleń rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina. Zdaniem amerykańskiego przywódcy dzięki temu ceny oleju napędowego na całym świecie spadną. Departament Skarbu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku na mocy ogólnego zezwolenia wydanego wczoraj. Decyzję krytykował w śniadaniu w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
10: Każdy kolejny dolar, euro, które wpływa do Putina.

0: zasilni gospodarkę wojenną, więc trzeba być naprawdę bardzo naiwnym, żeby uważać, że to zatrzyma wojnę. Wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej rozzuchwali Putina i my musimy zrobić wszystko i wierzę też w to, że amerykański kongres zrobi wszystko, żeby takie działania zablokować.
1: Unia Europejska i inne kraje muszą zapewnić dostawy paliw przed zimą, uważa Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wszyscy widzimy, że indywidualne, oczywiste obawy przed zabezpieczeniem, patrz, Unia Europejska, swoich obywateli przed zimą, przed wysokimi cenami energii powodują, że sankcje są zwyczajnie dziurawe. To jest wyzwanie, żeby znaleźć sposób na zakończenie tej niedobrej wojny.
1: Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca presja polityczna, by podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. 76 osób zatrzymała policja w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, a także wszczynaniem fałszywych alarmów bądź posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Mundurowi przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Każda zapowiedź wywołania alarmu bądź popełnienia przestępstwa niesie za sobą konsekwencje prawne, zwraca uwagę Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Policja każde zgłoszenie dotyczące gróźb czy potencjalnego zagrożenia traktuje z najwyższą powagą. W takich sytuacjach funkcjonariusze działają niezwłocznie i będą podejmowane wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa.
1: W Świdnicy policjanci zatrzymali 16-latka, który na zamkniętej grupie w sieci pisał o planowanym zabójstwie wielu osób. Chłopak przyznał, że zamierzał nastraszyć rówieśników z grupy. Trafił do policyjnej izby dziecka. 9 turystów z Polski odniosło obrażenia w wypadku autokaru w Turcji, informują lokalne władze. Polskie MSZ podawało, że poszkodowanych zostało 7 Polaków. Stan rannych określa się jako dobry. Do zderzenia autokaru z busem doszło w pobliżu Izmiru. Zginęło 2 obywateli Turcji. Irlandzka prezydencja zaproponowała cięcia w nowym unijnym budżecie, ale nie dotyczą one funduszy dla Polski. Powiedział o tym naszej brukselskiej korespondentce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. To oznacza, że ocalona została pula dla Polski w wysokości 123 miliardów euro na rozwój regionów i rolnictwo.
4: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość, natomiast obniżanie wielkości budżetu nie idzie w parze z ambicjami Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska podejmowała ambitne działania, to budżet musi być odpowiednio duży.
1: Pierwsza okazja do dyskusji na temat nowej propozycji budżetowej już w przyszłym tygodniu. Europejscy przywódcy spotkają się na szczycie w Brukseli.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest w całej Polsce bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 40% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W południowej Polsce, a także na ziemi lubuskiej i w północnej Wielkopolsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobotnie popołudnie pochmurne z opadami deszczu, które na wybrzeżu będą intensywne. Nad morzem i w górach silny wiatr. W Ełku 11 stopni, w Łodzi 14, w Gorzowie i Legnicy 16, w Zamościu 19.
7: Autopromocja. Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
8: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
9: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
7: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
9: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
8: To nie wszystko.
10: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce, w związku z gorącą premierą jej płyty. Niedziela, kilka minut po 19. Także w wersji wideo na stronie Trójki i trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
7: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. absolutnie

0: Made in Japan.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
7: Chyba rurka.
6: A, no faktycznie.
7: No.
8: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dzisiaj idealnie nam się to układa, bo 10 dnia, 10 miesiąca, kolejny raz mamy 10 po pełnej, już było po 10, było po 11, to teraz mamy 10 minut po południu, trzecia tercja trójkowego ekspresu. Już sobie myślę, jak ta godzina szybko minie, ale nie przyspieszajmy, nie przyspieszajmy, choć ta piosenka się pięknie rozpędzi.

0: Dzisiejszy Trójkowy Ekspres realizuje Michał Jakubik, wydaje Marek Pawlukiewicz, przed mikrofonem Paweł Kostrzewa. Trzecia godzina. Będzie się działo.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Państwo pozwolą jeszcze dwa słowa o tym, co było przed 12 in the Court of the Crimson King. King Crimson, 10 października 1969. A Electronic i Vivid to przecież zespół Bernarda Sumnera z New Order i Johnnego Marra z The Smiths. Towarzyszyli im na tej płycie m.in. Pet Shop Boys i Kraftwerk. Taki dyskretny był to udział, ale w tym nagraniu na perkusji na przykład zagrał perkusista Black Grape, a na basie basista Doves. A to już są artyści ekspresowi, prawda? Znam ich doskonale. No to teraz do nich dołączą nowi i jeszcze przy okazji nas pozdrowią. Ja tylko dodam, że pochodzą z Monachium.
2: Hello everyone, this is Jonas from Digital Carbs and you're listening to Trójkowy Ekspres on Channel 3.

Jeśli zespoły, które już pojawiły się dziś w rozkładzie jazdy, grają a la Radiohead jak St. Clair i Tav Cookie, no to ci chyba najbardziej. To trzecia odsłona, jak chodzą śladami Radiohead nowe zespoły. Digital Cops, Cocoon. To jeszcze będzie kilka zespołów, które grają, inspirując się zespołem Radiohead, ale to już nie dzisiaj, na razie nam wystarczy. Umówiłem się z dwójką słuchaczy na relację z koncertów i właśnie je otrzymałem, ale dziś już tego nie zrobimy, ale za tydzień możemy się umówić, że posłuchamy, jak było na koncercie Mercury Rev, o którym wspominałem dziś, w Hiszpanii. Dowiemy się też, jak było na koncercie Rogera Taylora. Tak, tego Rogera Taylora z grupy Queen, z niespodziankami. To wszystko za tydzień, tak już się zareklamuje, między 10 a 13. A teraz obiecywany co tydzień nowy Leon Bridges, Fly Baby.

I tak nagle kończą się te piosenki na nowej płycie Leona Bridgesa Happiness Anytime. Możemy być szczęśliwi o każdej porze roku, tak? Dziś pozwolę sobie przetłumaczyć ten tytuł. Wszystko, co dobre kiedyś wydarzyło się w muzyce soul lat 70., 60., tu bardzo ładnie powraca na tym albumie i nie jest wykluczone, że jeszcze raz posłuchamy go we fragmencie za tydzień. We wpisie na Facebooku obiecywałem dzisiaj zaskakującą klasykę rocka i taka ona właśnie teraz będzie w roli głównej perkusja, jak ona pięknie śpiewa, a będzie towarzyszyć mu, a temu perkusiście. Piękna gitara gitarzysty i państwo to znają od bardzo wielu lat. A potem będzie niespodzianka i proszę mi pozwolić, że ja przez najbliższych tak 7-8 minut nie będę się odzywał.

Właściwie. Co to było za granie? Niezwykłe. Dwa zespoły, dwa światy i gdyby nie było tych dwóch perkusistów, to te świetne zespoły nigdy by nie były takie wielkie moim zdaniem. Zespół Led Zeppelin, dziś Moby Dick, wspominaliśmy mniej więcej, no bo to wydarzyło się więcej niż tydzień temu, rocznicę śmierci Johna Bonhama. A tutaj wcale nie perkusisty, tylko dziś urodziny ma David Lee Roth, jeden z najbardziej zwariowanych wokalistów i artystów w historii muzyki rozrywkowej. Dzisiaj skończył 71 lat. Hot for Teacher z tej słynnej płyty, z której słuchamy zawsze jednego tego największego przeboju w Polsce, ale dzisiaj wybrałem te połączone perkusje Moby Dick i Hot for Teacher. Mamy dla siebie jeszcze mniej więcej 25 minut. Teraz muzyka znów będzie inna, jesienna. Są tacy, którzy już mówią, to jest moja płyta tej jesieni.

Niezwykły zespół, niezwykła muzyka. Będziemy do niej wracać, myślę, że nie tylko tą jesienią. Dragonflies, The Wait. Tu wiemy, że Danny Harrison i Nigel Godrich, producent Radiohead i Becka, ale tu na gitarze gra Nick Valenzi. Tak, z The Strokes, na perkusji Joey Waronker. On grał z kolei z R.E.M., on grał z Beckiem też. No z kim on nie grał? A to The Blue Nile, Headlights on the Parade. Jeszcze zmieszczą nam się raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze tylko pięć piosenek dziś do 13:00.

Wyprzedzili muzykę, wyprzedzili epokę. To była druga połowa lat 80. The Blue Nile, Headlights on the Parade z albumu Heads. Niemal dokładnie w rocznicę wydania tej płyty. To był 1989 rok, 9 dzień października. No a teraz serial spełnianych obietnic. Mówiłem, że nowa płyta Christine Hersh, byłej liderki Throwing Muses, spodoba mi się i będę do niej wracał. To wracam. Moth, Christine Hersh.

Such a Lovely Flame, ćma, Kristin Herr ze swojej nowej płyty. Trzecia dziesiątka za nami, co to znaczy, że to dziś 30 raz spotykamy się w trzecim sezonie trójkowej.

Nie wiem, kiedy stuknęła ta trzydziestka. Teraz zapraszam Państwa na skocznię narciarską, bo swój skok wykona też obiecany przed tygodniem Ville Ahonen.

Jesienny pan z Finlandii do bardzo międzynarodowego składu dołączył, bo dzisiaj Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, i Irlandia, Niemcy, Nowa Zelandia, Australia. Tak nam się udało to wszystko zmieścić między 10 a 13. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz.

Paweł Kostrzewa. Dziękujemy bardzo za dziś, zapraszając na Wszystko Wszędzie Teraz po 13, na sobotnią tonację Trójki po 15. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0%.

0: 10% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. PSL chce zakazać mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. Uszkodziła 9 pojazdów i budynki stacji paliw na Podhalu, 59-latka w rękach policji. BMW odcina się od skrajnej prawicy, wycofuje auto dla szefa Landtagu w Saksonii-Anhalt. Ludowcy chcą wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób, które nie skończyły 16 lat. Zapowiedział to prezes partii, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL-u odniósł się do ostatnich aktów przemocy w szkołach. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że media społecznościowe mogą stanowić zagrożenie dla młodych ludzi.
12: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję.
11: W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do poważnych aktów przemocy w szkołach. W Leszczy-Dolenowinach 15-latek śmiertelnie ugodził nożem pracownicę szkoły i ranił dwie osoby. W Ostrołęce po ataku 19-letniego ucznia rannych zostało 9 osób. W wielu polskich szkołach brakuje psychologów. Najgorzej pod tym względem jest w województwie zachodniopomorskim, podlaskim i mazowieckim. W całym kraju na specjalistów czeka ponad 1000 etatów. Jak mówi pedagog Małgorzata Ziółkowska, coraz więcej młodych ludzi nie radzi sobie z rówieśniczymi relacjami i brakiem zainteresowania dorosłych.
13: Dzieci bardzo potrzebują wsparcia, zwracają się do nas z różnymi problemami. Czasem przychodzą zapłakane do gabinetu i proszą o pomoc. Zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże.
11: W szkołach zatrudnionych jest około 10 000 psychologów.

0: Policja zatrzymała mieszkankę województwa mazowieckiego, która uszkodziła samochodem dwa budynki stacji paliw i kilka pojazdów. Najpierw w Nowym Targu, a potem w Białce Tatrzańskiej, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: W tym samym czasie kobieta wjechała na kolejną stację benzynową, tym razem na terenie Białki Tatrzańskiej. Kobieta uszkodziła cztery samochody. Jeden człowiek kierujący Skodą został ranny. Kobieta uszkodziła również wejście do stacji benzynowej.
0: Na obu stacjach kobieta uszkodziła łącznie 8 samochodów i motocykl. 59-latkę zatrzymano w gminie Czarny Dunajec, gdzie uderzyła jeszcze w radiowóz i w płot. W Czechach jeszcze do 14 częściowe wybory do Senatu. Wyborcy decydują o 1/3 składu Izby. Na wzmocnienie swojej reprezentacji w kontrolowanym przez opozycję Senacie liczy partia ANO premiera Andreja Babisza. Wyborcy, z którymi rozmawiał nasz korespondent, podkreślali rolę Izby Wyższej Parlamentu w czeskim systemie politycznym.
2: Wiele osób uznaje Senat za zbędny, ale według mnie potrzebujemy go, mimo że w obecnym układzie posłowie są w stanie odrzucać senackie weta. To ważne wybory. Chcę przyczynić się do tego, aby Senat pozostał demokratyczny. Senat wciąż pełni w Czechach rolę strażnika demokracji. W przeszłości dzięki niemu udało się blokować lub zmieniać najbardziej kontrowersyjne projekty ustaw. Jestem optymistą, ponieważ dotychczas nie zdarzyło się, by skład Senatu był jednoznacznie prorządowy. Wierzę, że tak będzie też teraz.
0: W Czechach zgoda Senatu jest potrzebna m.in. do zmiany konstytucji bądź ordynacji wyborczej. Po przejęciu władzy w parlamencie Saksonii-Anhaltu przez skrajną prawicę firma BMW przekazała, że przewodniczący Landtagu nie będzie już jeździł autem tego koncernu. To kolejna reakcja na sukces AfD w niemieckim kraju związkowym.
3: Koncern powodów swojej decyzji nie podaje, ale do siedziby lokalnego parlamentu trafiło wypowiedzenie umowy leasingowej, na której podstawie przewodniczący Landtagu dysponuje dobrze wyposażonym samochodem. Pismo przyszło w dniu, w którym Fabian Rausch z AfD został wybrany na funkcję kierującego pracami lokalnego parlamentu. Wypowiedzenie umowy jest jednoznacznie komentowane jako okazanie niechęci do współpracy i kojarzenia ze skrajną prawicą. AfD przez służby Saksonii-Anhalt jest obserwowana jako partia ekstremistyczna zagrażająca bezpieczeństwu landu. Nie przeszkodziło to ugrupowaniu wygrać 6 września wyborów. Po decyzji BMW alternatywa dla Niemiec chce, by przewodniczący Landtagu jeździł Teslą. Największy w Europie zakład amerykańskiej firmy działa w Niemczech, a właścicielem koncernu jest Elon Musk, otwarcie wspierający AfD. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie będzie się rozpogadzać od 11 stopni na Podlasiu do 14 w centrum, 16 na zachodzie i 19 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne. A za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje

0: zafty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 8 minut po 13.
7: Wszystko wszędzie teraz.
6: Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. Witamy i zaznaczam od razu, że od miesiąca po raz pierwszy ze studia przy Myśliwieckiej audycja sobotnia o popkulturze, ponieważ mieliśmy sporo wyjazdów. Był festiwal komiksu i gier w Łodzi, był festiwal w Gdyni, było 80-lecie Silesia Film, więc dzisiaj będzie trochę remanentów, bo sporo premier się pojawiło, o których warto porozmawiać. Za chwilę ta pierwsza rozmowa, no ale teraz dowód na to, że jesteśmy gotowi, żeby wystartować.

0: Arcade Fire, ready to start. Czy gotowy do startu jest również Łukasz Muszyński?
1: Zawsze.
0: Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl. Witam jak zawsze z wielkim uśmiechem.
1: Jak zawsze, dzień dobry.
0: Przy naszych spotkaniach. No i tak sobie pomyślałam, że trzeba zrobić rzeczywiście remanent po bardzo różnych okolicznościowych audycjach, w których mówiliśmy o filmach, które pokazywane były na festiwalach, albo mówiliśmy o komiksach, żeby porozmawiać o tym, co się wydarza w kinie premierowo teraz, ponieważ sporo się dzieje i właściwie my jesteśmy teraz w takim weekendzie, w którym pojawiły się co najmniej 4 bardzo oczekiwane i nie wiem, czy wszystkie tak mocne, ale jednak mocne premiery, jeśli chodzi o obsadę, jeśli chodzi o twórców. I chciałabym zacząć może od tego filmu, który pokazuje jeszcze jedną twarz Roberta Pattinsona, czyli Primetime.
1: Zgadza się. No to w ogóle co za wspaniały czas dla kinomanek i kinomanów. Jesień. Jesień. Na ekrany trafiają filmy, które będą albo chciałyby walczyć o najważniejsze nagrody. No dobra, zaczynamy.
0: Wejdę ci w słowo, przepraszam, bo rzeczywiście mieliśmy jakiś sezon ogórkowy tego lata.
1: Ale zawsze jest sezon ogórkowy.
0: Ale była Odyseja
1: i Spider-Man. Wyssały jakby powietrze i kasę ze wszystkich box office'ów. Ale teraz wchodzimy w okres jesienny. No dobra, lecimy z prime time'em.
0: Tak.
1: Ja w ogóle jestem za tym, żeby zadekretować oficjalnie, że już nigdy więcej w kontekście Roberta Pattinsona nie myśli o tym, że zaczynał w Zmierzchu. Tak. Tak było.
0: Albo w Harrym Potterze.
1: Albo w Harrym Potterze. Naprawdę on od tego czasu zbudował sobie przepiękną karierę na dwóch nogach w zasadzie. Nie z jednej strony.
0: Słychane to jest. To mnie nie przestaje zadziwiać, bo oczywiście tam bracia Safdie, Good Time to jest film, w którym go pierwszy raz zobaczyłam. Pierwszy raz zobaczyłam w takim zupełnie innym rodzaju roli. Takim gorączkowym, takim cielesnym. I podobno on do nich napisał, bo zobaczył ich kadr z jakiegoś ich filmu i powiedział, cokolwiek będziecie robić następnego, ja muszę w tym być i to był film Good Time. Ale, przepraszam, weszłam ci w słowo, ale jakoś też mam wiele emocji związanych z Robertem Pattinsonem i tym, jak wybiera rolę.
1: No bo jest świetny, no. Zbudował sobie karierę na dwóch takich już dosyć stabilnych nogach. Z jednej strony kino artystyczne, niezależne, bardziej studio A24 albo Clockwork, czyli ta niezależna od noga studia Warner, a z drugiej strony idziemy w wielkie produkcje, czyli jest i Batman, który akurat ma problemy. Jak wiadomo, reżyser Matt Reeves wstrzymał produkcję z powodu
0: Zobaczyłam
1: osobistych.
0: Taki film, takie zdjęcie, że rzeczywiście to zapowiadana premiera tej drugiej odsłony Batmana z Robertem Pattinsonem, to miał być ten tydzień.
1: Miał być.
0: Tak. Miał no, ale być, czekamy.
1: Ale się nie wydarzył.
0: Czekamy.
1: 2028. Trzymamy kciuki. Odyseja oczywiście. No i w tym roku 4 mega mocne premiery. Zaczął dramą z Zendayo. Film zarobił ponad 100 milionów. Mówiło się, że to jest film pokazujący ich star power. W sumie mała, obyczajowa produkcja, dosyć kontrowersyjna, ale dzięki nim udało się przyciągnąć do kin masę widzów. Potem wjechała oczywiście Odyseja z kolana w tym momencie. 1,7 miliarda dolarów. Prawdopodobnie dostanie Oscara dla najlepszego filmu w przyszłym roku. Trzymam kciuki za Pattinsona, żeby dostał za drugi plan, bo jest świetny jako
0: zboczyńca. Jest świetny w tej roli, tak.
1: Teraz mamy prime time, a na grudzień zaplanowana jest trzecia odsłona Dune, gdzie znowu będzie grał przeciwnika i Zwola. Już widzieliśmy go w zwiastunach, w zafarbowanej na blond grzywce. Widać, że on się rozsmakowuje w tych kreacjach czarnych charakterów. No i w prime time też przyjemniaczka raczej nie gra.
0: No, co to za historia?
1: Chris Hansen, prawdziwa postać amerykańskiej telewizji, pierwsza dekada XXI wieku, prowadził reality show, w którym wpędzał w pułapkę no, potencjalnie drapieżników seksualnych, ludzi, którzy chcą się albo dopuścili się już przestępstw seksualnych.
0: Wobec nieletnich.
1: W związku z czym wymyślił sobie, że no, będzie odtwarzał plan, na który będzie zapraszał właśnie takich drapieżników, będzie zatrudniał aktorów, którzy będą udawać nieletnich, no i będzie jakby doprowadzał do tego, że przed kamerą ci drapieżnicy się wysypali, za drzwiami czeka policja, wjeżdża, nagrywamy to wszystko, słupki oglądalności idą w górę, dzisiaj powiedzielibyśmy zasięgi, a Chris Hansen jest gwiazdą. No i Pattinson nie stara się razem z reżyserem bronić swojego bohatera, wręcz przeciwnie, on jest zepsuty, cyniczny, chodzi mu tylko

0: tylko i wyłącznie o popularność, władzę, pieniądze, ale też w tym filmie nie o jego duszę odbywa się walka. Chodzi raczej o młodego, początkującego aktora, który zostaje zatrudniony do tego programu, żeby właśnie udawać nieletniego, no i który zaczyna zdawać sobie sprawę, że to przedsięwzięcie, w którym bierze udział, no to ono może całkiem etyczne to nie jest.
1: Tak, to jest, tam padają takie słowa z ust Chrisa Hansena, granego przez Pattinsona, do tego młodego bohatera: moja definicja zła jest inna od twojej definicji zła.
0: Tak. Mój ból jest inny niż
1: jest
0: twój.
1: Jest ten bohater trochę wampirem też, bo on czerpie energię właściwie z tych sytuacji, z tych finałów programu, co się dzieje poza tym. No, to jest bardzo ciekawie też pokazane, bo powiedzmy, że Lance Oppenheim, który ten film wyreżyserował, to jest dokumentalista, który tutaj debiutuje w fabule.
0: I który za chwilę będzie miał drugi właśnie, bardzo mocny film,
1: to
0: razem
1: też
0: ze swoim
1: powiedzmy
0: kolegą, dotyczący Elizabeth Holmes, niegdyś no, wschodzącej gwiazdy Doliny Krzemowej, która miała w ogóle, no, nie powiem zrewolucjonować, zmienić na zawsze
1: badania.
0: Świat badań, dokładnie krwi, a tymczasem okazało się, że no tak do końca nie jest. I tuż przed swoją odsiadką Elizabeth Holmes zaprosiła właśnie Lance'a Oppenheima i błagam,
1: Nathana Fiedlera,
0: oczywiście, do swojego domu. No i Amerykanie mieli okazję zobaczyć już ten film na festiwalach i mówią, że jest jedyny w swoim rodzaju. I trzeba go zobaczyć. Gutek wprowadzi go jeszcze w tym roku, zdaje się, więc czekamy.
1: Czekamy. Robert Pattinson to jest oczywiście jedna z takich ról, które mogą mu przynieść wreszcie też nominację za pierwszoplanową rolę. No to jest, powiedzieliśmy już, i tutaj należy postawić kropkę. Aktor, który rozwinął się w sposób zaskakujący i bardzo satysfakcjonujący, ale wymieniłabym jeszcze właśnie Skylara Gisonto, który gra tego Dana, tego młodego chłopaka, który ma 23 lata, udaje 13-latka, a tak naprawdę Skylar Gisonto ma 30 lat.
0: No, Jimmy ale świetnie Olsen się z ostatniego Supermana.
1: Tak, świetnie się sprawdza, tak. No i Merritt Weaver, no i Phoebe Bridgers, znana z działalności muzycznej przede wszystkim, solo i z zespołem Boy Genius, ale tutaj debiutuje jako aktorka i no to jest taka bardzo przyzwoita rola, tak bym powiedziała.
0: No tak, no, ale to jest trochę tak, że jest po prostu Król Słońce, czyli Robert, i wszyscy dookoła niego orbitują.
1: Dobrze, to jeszcze jeden film z Królem Słońce będziemy dzisiaj omawiać, ale chciałabym, żebyśmy wspomnieli o tym, że no powraca świat mediów społecznościowych i to, co w 2010 zaczął David Fincher razem z Aaronem Sorkinem w filmie The Social Network. Sorkin teraz kontynuuje sam The Social Reckoning. Ja od razu powiem, że jeszcze nie widziałam tego filmu. Nie wiem, czy ty miałeś okazję zobaczyć.
0: Miałeś.
1: No i powiedz, co to za... Jeremy Strong tym razem w roli Marka Zuckerberga, no ale to jest też już historia śledztwa dziennikarskiego dotyczącego no, pewnych bezwzględnych zachowań Facebooka.
0: Tak jest. Znaczy muszę zacząć od tego, że dla mnie Social Network to jest najlepszy i najważniejszy film XXI wieku. Koniec, kropka. Widziałem go niezliczoną ilość razy i wydaje mi się, że przepowiedział po prostu świat, w którym dzisiaj funkcjonujemy, więc miałem bardzo, ale to bardzo wyśrubowane oczekiwania wobec tego drugiego filmu. No, zdawałem sobie sprawę, że sam Sorkin bez Finchera to jednak może nie być to, bo Sorkin jest oczywiście świetnym scenarzystą, za Social Network dostał Oscara, ale jego dokonania reżyserskie są...
1: Ale to Fincher jest świetnym reżyserem.
0: No są, reżyserem jest okej, ale to Fincher, no jakby to sprzężenie, jakby talent artystycznych strategii, no zagrało niesamowicie, ale tu mamy zupełnie inną historię. Tam mieliśmy opowieść o wielkim sukcesie, o ambicji, o złamanym sercu, bardzo szekspirowską, a tutaj Szekspir już trochę inny. No tak, tutaj już mamy naszego bohatera Social Network, Marka Zuckerberga jako miliardera, władcę wszechświata, który niestety wykorzystuje media społecznościowe do tego, żeby tak naprawdę sterować nastrojami, do tego, żeby korumpować i niszczyć społeczeństwa. Aaron Sorkin mówi to wprost. No i nagle pojawiają się dwie postaci, grane przez Jeremy'ego Allena White'a i Mikey Madison, czyli dziennikarz śledczy i była współpracownica Zuckerberga, którzy postanawiają ujawnić no, te wszystkie mroczne strony firmy Meta. Rozpoczyna się dziennikarskie śledztwo i to oni są w zasadzie głównymi bohaterami, a Zuckerberg, grany przez Jeremy'ego Stronga na drugim planie, no próbuje im zaszkodzić i przeszkodzić.
1: Jeremy Strong, słynny aktor metody. No i ta, powiedzmy, młodsze pokolenie, Jeremy Allen White, znany z roli w serialu The Bear, oczywiście w serialu Shameless także, no i grał Bruce'a Springsteena ostatnio na dużym ekranie i Mikey Madison, laureatka Oscara za film
0: Pierwsza jej rola
1: Anora,
0: od czasów Anory.
1: No
0: swoją drogą, wiem, że nie widziałaś jeszcze filmu, ale jak myślisz, czy twoim zdaniem Jeremy Allen White nie był mimo wszystko lepszy jako Mark Zuckerberg w tym filmie? Bo wszyscy mówią o tym, że Jeremy Strong jest trochę zbyt dojrzały do tej roli.
1: Być może.
0: Tak ale... sobie patrzę, podobieństwo jest. Naprawdę mógłbyś nie.
1: Być może, natomiast no, na pewno byłoby to też ciekawe, gdyby

0: by Jesse Eisenberg wrócił w tej roli, ale podobno Jesse Eisenberg teraz zajmuje się zupełnie czym innym. Jego film, najnowszy debiut, podobno świetny, otwierał
1: pokazany warszawski
0: festiwal filmowy. To teraz sięgniemy po muzykę i to będzie Phoebe Bridgers, nie może być inaczej, która debiutowała aktorsko w filmie

0: On Video, Phoebe Bridgers z filmu Primetime, Lance'a Oppenheima. Film odwczoraj w kinach także The Social Reckoning i on ma chyba polski podtytuł, W sieci konsekwencji.
1: Tak jest. Ha,
0: no tak, te konsekwencje, wiadomo, są na razie hipotetyczne. No a w studiu Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmy.pl. Robimy remanent filmowy. Co najmniej dwa filmy jeszcze chciałam, żebyśmy wymienili, zanim przejdziemy do tych, na które najbardziej czekasz na koniec roku. Chociaż wspomnieliśmy już o trzeciej części Dune'y, czyli tym wielkim finale, w którym także Robert Pattinson się pojawi. Róża Markusa Schleinzera. To jest film, który był pokazywany na festiwalu w Berlinie i już wtedy czarno-białe kadry z tego filmu z jedną z największych gwiazd europejskiego i światowego kina, Sandrą Hiller, robiły na mnie ogromne wrażenie. No ale czy ten film spełnia oczekiwania, które te kadry i ta opowieść zapowiadała? To jest pytanie.
1: No też dobry
0: Moim
1: film.
0: Moim zdaniem spełnia. Tak, dlatego nie wiem, dlaczego pytanie, tak prowokuje.
1: Pytanie
0: nie wiem, dlaczego tak prowokuje.
1: Yes, of course. I też trzeba powiedzieć o tym, co za rok z Sandry Hiller.
0: Tak.
1: Drodzy Państwo,
0: Ojczyzna.
1: Pawła
0: Pawlikowskiego.
1: Projekt Hail Mary, wspomniany Digger, o którym jeszcze za chwilę powiemy więcej. No i Róża, o której mówi się w kontekście także szans oscarowych.
0: To prawda.
1: Aktorki. Dostała już za niego Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, więc kolejny krok.
0: I to jest ten niedźwiedź już aktorski,
1: tak,
0: niezależnie bez rozdzielenia płci.
1: Tak jest. Po prostu była najlepsza.
0: Była najlepsza.
1: Kropka.
0: Co to jest za historia?
1: XVII wiek. Młody mężczyzna przybywa do pewnej małej wioski. Tuż po wojnie podaje się jako spadkobierca opuszczonego gospodarstwa.
0: Ma odpowiednie dokumenty.
1: Wszystko ma.
0: Tak.
1: Tutaj społeczność zgadza się, chociaż jest podejrzliwa. No ale nasz bohater, no,

0: swoją ciężką pracą, swoim przywiązaniem do tych surowych zasad, o których wspomnieliśmy, powoli kupuje sobie serca społeczności. Ale uwaga, uwaga, no bohater skrywa tajemnicę. Skoro Gego Sandra Hiller, no to możemy ją zdradzić, jest kobietą, no, który musiał założyć spodnie, aby walczyć o prawo do stanowienia, no, w świecie, który kobiet w tamtych czasach niespecjalnie szanował, traktował je no, po prostu jako...
1: przedmiotowo.
0: To, dokładnie, no. Osoby o niższej kategorii niż mężczyźni.
1: Wydaje mi się, że nie należy tutaj za wiele zdradzać, no bo ta historia, ona się dosyć niespiesznie rozwija i my tak mocno wchodzimy w ten świat. Markus Schleicher to jest, może warto wspomnieć, to jest człowiek, który był reżyserem Obsady bardzo długo i on pracował między innymi z Ulrichem Zeidlem czy Michaelem Haneke i on na przykład kompletował obsadę do filmu Biała Wstążka. No i też widać, że tam podpatrywał, że się uczył, że dzięki tym kontaktom z najwybitniejszymi austriackimi, no i światowymi reżyserami, to była jego szkoła filmowa pewnie dodatkowo i on debiutował bardzo takim niewygodnym dla widza filmem Michael też w 2011 roku. Potem był Angelo. O chłopcu czarnym porwanym właściwie przez białych. Przez białych. No i teraz trzeci jego film Róża i scenariusz wywiedziony z bardzo wnikliwej dokumentacji także. Kilkudziesięciu przypadków kobiet, które właśnie na przełomie XVII-XVIII wieku udawały mężczyzn, żeby właśnie no, rozmościć się jakoś w świecie i sięgnąć po to, no co chciały robić, podejmować własne decyzje, po jakiś rodzaj wolności. Tutaj nie ma jakiegoś takiego rozdzielenia, ani nie ma odpowiedzi na pytanie, no co tu się wiąże, czy to jest kwestia orientacji seksualnej, czy to... Nie, tutaj nie ma tych odpowiedzi, właściwie one nie są ważne. To jest po prostu kobieta, która uznała, że jeśli założy spodnie, to będzie jej łatwiej.
0: Czy jest łatwiej, to już się no państwo przekonają. O samym reżyserze też już spotkałem się z takimi określeniami, że to jest taki trochę austriacki Robert Eggers. Z racji tego, że ten świat, który portretuje na ekranie, on bardzo głęboko w niego wnika. To widać na poziomie scenografii, kostiumów, ale też jakby castingu. Te twarze są bardzo, ale to bardzo nie dzisiejsze.
1: To prawda.
0: I to nie jest przyjemny seans. XVII wiek to nie były dobre czasy dla, nie tylko dla kobiet, po prostu dla ludzi jakby do życia.
1: Ale wielka rola Sandry Hiller i też, no i też pomniejsze role są tutaj bardzo dobrze zagrane i ta na przykład aktorka, która gra żonę Róży,
0: tak.
1: też wydaje mi się warto o niej wspomnieć. Teraz gorączkowo szukam jej nazwiska, bo to oczywiście Caro Brown się nazywa. No i może warto zapamiętać. Natomiast myślę, że warto też wspomnieć, jak pięknie tutaj są umieszczone odwołania do klasyki kina, chociażby do Joanny d'Arc Dreyera, filmu z początków kina, który no, spełnia się wizualnie Róża także w takich odwołaniach, więc myślę, że to warto podkreślić. No ale Sandra Hiller nie tylko w Róży, w mniejszej dużo roli, no bo kto inny świeci w tym filmie i tak chyba miało być. Digger, Alejandro González Iñárritu, no i Tom Cruise w roli głównej. I film, który podzielił, bardzo podzielił i krytyków, i publiczność, i bardzo niewiele pieniędzy zarobił i chyba raczej będzie klapą.
0: No, jest już. Krążył już takie pogłoski w amerykańskiej prasie branżowej, że ten film straci 250 milionów dolarów dla wytwórni Warner Brothers. No i pewnie będzie takim łabędzim śpiewem odchodzącego
1: szefostwa. Która to wytwórnia, wiadomo, również jest teraz na ostatniej prostej do połączenia się z Paramountem.
0: Tak, już napis Skydance został przyklejony na tym takim słynnym pojemniku na wodę z logotypem Warner Brothers. Tak, no z jednej strony reżyser i Alejandro González Iñárritu.
1: Jeden z meksykańskich trzech tenorów.
0: Tak. Czyli oprócz Guillermo del Toro i Cuaron. Alfonso Cuarona. Kurczę, ja mam, powiem ci, z Iñárritu trochę taki problem. Czasami po prostu jest dla mnie nie do zniesienia i nie mogę jego filmów oglądać, ale z drugiej strony nie mogę zaprzeć jego geniuszowi, że kręci filmy, które są szalone, wielkie, z rozmachem. Takie, którego nikt naprawdę dzisiaj nie odważyłby się nakręcić i zajmuje na to pieniądze.
1: Że to, no, były początki, to było Amores Perros, czy Babel, potem Zjawa, Birdman.
0: Tak, największy.
1: Czyli też ten hollywoodzki okres. No, dzięki Iñárritu Leonardo DiCaprio dostał wreszcie Oscara, swojego Oscara.
0: No i było jeszcze Bardzo. Netflixa i to pamiętam, ten film oglądałem na festiwalu w Wenecji i byłem w kropce. W sensie miałem poczucie, że ten film nie męczy, ale jest po prostu jak wspinaczka na górę, ale to było coś tak pięknie wyczerpującego, że naprawdę czułem satysfakcję wchodząc, bo jakby miałem poczucie, że no obcuję ze sztuką. Nawet jeżeli ta sztuka jest nawzyczona i pretensjonalna, to jednak ktoś

0: prostu za tym stoi, ma olbrzymi, olbrzymi talent i wyobraźnię i fantazję. Jeżeli chodzi o Digera, no wszystkie te wymienione cechy charakteru, jakby...
1: One też tutaj mają swoje...
0: Razy cztery, tak, powiedziałbym, bo znajduje Inaritu godnego partnera w swoim przedsięwzięciu w postaci Toma Cruise'a, no, który też jest większy niż życie. Nie ma chyba takiej drugiej hollywoodzkiej gwiazdy, która jak trzeba będzie zagrać samuraja, to się nauczy walczyć kataną. Jak trzeba będzie wystąpić w Top Gun Maverick, to nauczy się latać myśliwcem. Po prostu poświęca się roli w 100%. Być może jest ostatnią taką prawdziwą hollywoodzką gwiazdą, a może jest czymś więcej.
1: Proszę, nie, muszę dopowiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Jak trzeba będzie wejść na Burj Khalifa, to wejdzie. Zrobi, jak trzeba będzie uciec przed burzą piaskową, to ucieknie.
0: I tyle.
1: Pieszo, oczywiście.
0: Tom Cruise. Ci panowie,
1: a co to za historia, powiedz, bo to jest...
0: Dobra historia, żeby opowiedzieć tę historię, ale
1: to
0: dobrze.
1: Prawda.
0: Tom Cruise wciela się...
1: Jak się zaczyna? Nie opowiadajmy całości.
0: Tom Cruise wciela się w postać tytułowego miliardera, magnata branży wydobywczej, z którego to winy dochodzi do katastrofy. I ta katastrofa, no, zaczyna przypominać kulę śniegową. Zwiększa się, zwiększa i za chwilę może dojść do tego, że cały świat stanie w obliczu zagrożenia właśnie z powodu rządzy, pieniędzy i władzy głównego bohatera. No więc prezydent Stanów Zjednoczonych w tej roli John Goodman mówi Digerowi: Diger, ty co zrobiłeś? To teraz ty po prostu pozamiatasz to i naprawisz.
1: Musisz to odkręcić.
0: Tak jest. Czy odkręci, co się będzie działo znowu? Kropka, bo tam się dzieje dużo. Blisko 3-godzinny seans. Najlepiej oczywiście oglądać w IMAX-ie. I tak jak mówiliśmy, ten film podzielił. Z jednej strony ludzie mówią, tak, dzisiaj ten film jest niedoceniony, ale będzie uważany za arcydzieło i zostanie odkryty
1: są
0: za kilka
1: głosy
0: lat. Ale są tacy, którzy mówią, że to jest 1 na 10, pretensja, banał, banialuki, po prostu Tom Cruise się zagrywa. O, niech ten seans się skończy.
1: Warto sobie wyrobić samemu opinię, zawsze to powtarzamy. Digger też od wczoraj w kinach. No i teraz na finał naszej rozmowy chciałabym się poprosić już krótko o parę tytułów, na które najbardziej czekasz jeszcze w tym roku. Duna, no to myślę, że pewna oczywistość.
0: Yes, of course, naturally, Jewol, absolutnie, cytując Marka Kondrata z Killera. Czekam też na nowy film Martina McDonagha. Pani tu już chyba widziała go na festiwalu
1: Wenecji. Jeszcze nie widziałam. Okay. Ja nie byłam niestety w tym roku na festiwalu w Wenecji, ale bardzo czekam.
0: A dziura w głowie. Ja zatrzymałam się na etapie, kiedy jechałaś.
1: Wild Horse
0: Dziki
1: 9.
0: Koń 9. Dziki, tak. Koń 9 z potencjalnie oscarową rolą Johna Malkowicza. Dwóch zabójców działających na zlecenie rządu zostaje wysłanych na Wyspę Wielkanocną z tajną misją. No ale jak to u McDonagha bywa, intryga kryminalna w pewnym momencie staje się trochę drugorzędna względem jakichś takich rozkmin egzystencjalnych, tak.
1: No,
0: i dużo humoru.
1: Pamięta Duchy i Nisherin, to ten ostatni film przed Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Mój ulubiony tytuł, jeśli chodzi o tłumaczenia na polski, bo to oczywiście po prostu w brugi, tak jest tytuł oryginalny. Ale u nas najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Więc kto wielbi Martina McDonagha, tak jak my, jak rozumiem, tak, ten z pewnością również czeka na film Dziki Koń 9.
0: Jeszcze jeden tytuł bym wspomniał, który jest dla mnie niewiadomą. Klara i Słońce, reżyserii Taiki Waititiego, który miał, wiadomo, swój złoty okres, kiedy kręcił Jojo Rabbit, kiedy zabił trzeciego
1: Tora. A
0: potem
1: przyszły lata chude.
0: Dzikie łowy, dokładnie. Przyszły lata chude. Dwa filmy, które jakby zupełnie spotkały się z bardzo negatywnym, chłodnym przyjęciem. I wydawało mi się, że być może Klara i Słońce tutaj troszeczkę odmieni losy sprawy. W roli głównej gwiazda oczywiście serialu Wednesday. To jest też adaptacja głośnej powieści Kazuo Ishiguro, więc wszystko niby się składa, ale ten film bardzo długo czekał w postprodukcji. I tak wchodzi trochę po cichu, nie było go na żadnym festiwalu i boję się, że to niestety może być też misfire, ale mimo wszystko do końca i tak będę trzymał kciuki, bo bardzo lubię Taika Waititi.
1: Tak, no fajnie by było, dobrze by było, gdyby Taika Waititi wrócił do formy, bo jest to twórca, który ma tak nieprawdopodobną kreatywność i pomysłowość w sobie i takie poczucie humoru. Nie wiem, czy Nowozelandczycy tak mają, czy to tylko jest kwestia Taiki Waititiego.
0: Peter Jackson też miał swoje
1: Jackson
0: złote lata.
1: Peter też, prawda? Jermaine Clement też jest, no nie reżyserem, ale aktorem z poczuciem humoru. Więc przy okazji przypominam o filmie i serialu Co robimy w ukryciu, Mokument o wampirach, bo to też właśnie coś, co powstało w głowie Taiki Waititiego i właśnie Jermaina Clementa. Łukasz Muszyński, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Kłaniam się nisko, udanego weekendu.
1: Edycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. A my teraz sięgamy po piosenkę, która kończy film Digger Alejandro Gonzalesa Iñárritu. No, państwo zdecydują, czy to jest dla państwa film dobry, czy wręcz przeciwnie, ale z pewnością warto samemu sobie wyrobić opinię.

Melanie, look what they've done to my song. Ma, ta piosenka pojawia się pod koniec filmu Digger Alejandra Gonzalesa Iñárritu. No i ja wciąż przyznam się, jestem rozdarta pomiędzy takim kontrolowanym zachwytem a ziewnięciem. I nie wiem jeszcze, jaka jest moja decyzja co do tego filmu. Wspominaliśmy z Łukaszem Muszyńskim o The Social Reckoning, czyli filmie o Marku Zuckerbergu i o interesach firmy Meta. To jest oczywiście fabuła, ale oparta na śledztwie dziennikarskim i na artykułach i na dokumentacji. No i mówiliśmy o tym, jak znakomitym filmem jest The Social Network Davida Finchera z 2010 roku. No to był film, w którym muzykę przygotowali Trent Reznor i Atticus Ross i to był ich pierwszy Oscar za muzykę. Więc posłuchajmy, przypomnijmy sobie, jak to brzmiało.

In Motion. Taki tytuł nosi ten utwór z filmu The Social Network Davida Finchera. Trent Reznor, Atticus Ross i ich pierwszy Oscar za muzykę do filmu. Pierwszy, no ale później pojawiły się kolejne i nie tylko za muzykę do filmów Finchera. Chociaż bardzo lubią z Fincherem pracować. A to jeszcze jeden przykład ich pracy z Fincherem. Cover, który pojawił się na napisach początkowych filmu Dziewczyna z tatuażem. Dlaczego przypominam akurat ten utwór? Otóż Dziewczyna z tatuażem na podstawie Stiga Larssona powróci jako serial, choć David Fincher już nie będzie miał z tym nic wspólnego. Niestety.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song, który pojawia się na takiej smolistej, niepokojącej czołówce filmu Dziewczyna z tatuażem Davida Finchera. Wcześniej David Fincher zrobił The Social Network i pamiętam tę dyskusję, kto zagra Lisbeth Salander, też postać, która na trwałe zapisała się w pamięci i czytelników, i widzów. No i kiedy Fincher zdecydował się na nieznaną wówczas szerzej Rooney Mara, która w The Social Network zagrała tę dziewczynę, która złamała serce Zuckerbergowi, to byliśmy nieco zdziwieni, no ale okazało się, że Fincher miał rację, Rooney Mara w tej roli była znakomita. No a serial, który został zapowiedziany, no pewnie będzie trochę inną opowieścią, choć no, nie da się tego zrobić, nie wykorzystując tego nastroju, który stworzył w swoich powieściach Stieg Larsson. W roli Michaela Blomqvista, którą u Finchera zagrał Daniel Craig, wystąpi David Oyelowo, no a Lisbeth Salander ma zagrać Viola Prejean, która z tego co pamiętam grała młodą królową Elżbietę w serialu The Crown. Na razie tyle wiadomo o tym serialu. Muszę przyznać, że jestem zaintrygowana. A teraz zupełnie inny tytuł. 7 października film Mniej obcy o Janie Borysewiczu miał premierę w streamingu w reżyserii Christophera Russa, który znany jest także z serii Za dużo na bajki dla młodych widzów. No tutaj mamy debiutanta muzyka w roli Jana Borysewicza, Mikołaj Bukrewicz, świetnie się sprawdza w tej roli. No a współzałożyciela zespołu Lady Punk i autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego zagrał Patryk Pietrzak, którego z pewnością znają państwo z naszej anteny, także z jego wcielenia muzycznego. Ja miałam okazję na Festiwalu Filmów Fabularnych Polskich w Gdyni poprowadzić konferencję prasową filmu Mniej obcy. I Patryk Pietrzak tak opowiadał o swoim bohaterze i o swoim podejściu do roli.
1: Ja z kolei jestem muzykiem, jestem dwuzawodowy, jestem muzykiem i jestem aktorem, a zagrałem w filmie, w którym nie gram na niczym, więc obserwowałem po prostu i na przykład podpowiadałem, bo też po prostu mam takie doświadczenie wynikające z życia mojego, że przejechałem dziesiątki tysięcy kilometrów samochodem na koncerty, busem na koncerty, więc od spotkania z Andrzejem Mogielnickim, które wyglądało tak, że poszliśmy z Chrisem do niego do domu, rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że on rozmawiał z aktorem długo, a ja wyciągnąłem płytę i powiedziałem, że ja piszę też teksty i chciałbym jak najwięcej się dowiedzieć. W związku z tym, że jestem też starszy od chłopaków, ale taka była moja rola, taka była rola Andrzeja, bo tak było też w życiu, bo on był... Lady Punk jest zespołem założonym przez dwóch ludzi. Jest to Mogielnicki i Borysewicz. I to był jakby mój zespół, podczas kiedy ja muszę być z boku cały czas. I to jest w ogóle bardzo ciężka funkcja. To znaczy, chyba Andrzej Mogielnicki jest takim człowiekiem. Spotkałem go dzisiaj w ogóle i powiedziałem mu, że się cykam. I powiedziałem, ale bardzo miło cię widzieć. A on powiedział, no ja jeszcze nie wiem, czy miło. Więc on chyba jest taką szarą eminencją i umie nią być. Ja mam jednak, moja osobowość Patryka Pietrzaka jest bardziej do przodu, więc, więc cały czas one się biły, ale pozwalałem sobie w duecie z Mikim uwalniać tę bardziej taką do przodu osobowość. Nie wiem, czy dla państwa jest zrozumiałe, co ja powiedziałem.
2: Znaczy, chodzi o to, że, tak, że Andrzej na spotkaniu powiedział Patrykowi, że tylko nie grajcie tak wszystko na serio, że my tutaj walczymy z systemem i jesteśmy takimi rock'n'rollowcami i wszystko jest tak na serio. Były też momenty, sporo tych momentów, na śmiesznie, z dystansem do siebie.
3: I właśnie pierwsze spotkanie tak się rozwija Mogielnickiego i Borysewicza w waszym filmie.
2: No tak.
3: Że jest tam bardzo wesoło.
2: Ale
3: tak.
2: Patryk, ty masz timing taki też komediowy, dobry, który wniósł dużo komediowości do tego filmu. Ja tego nie wiedziałem na początku, nie wiedziałem, że to będzie tyle komedii.
4: Według mnie nie.
1: Proszę cię uspokoić, bo ja teraz na konferencji mówię. To był właśnie żart. Poczekajcie, bo się zmęczyłem.
0: I to tak właśnie, proszę państwa, wyglądało. A proszę sobie to teraz pomnożyć jeszcze przez pięć, bo jeszcze członkowie grający zespołu Lady Punk, którzy również byli na konferencji. Dużo luzu, bardzo dużo energii. To się też przekłada na sam film. Są tam sceny w busach, a właściwie chyba w żukach. Jest sporo rock'n'rollowego stylu życia. Świetni młodzi aktorzy w rolach członków zespołu Lady Punk. Mniej obcy w streamingu. Może nie wszystko państwa usatysfakcjonuje w tym filmie, ale z pewnością ta nostalgia i świetna muzyka, no i świetne role To jest coś,

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam.

0: na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Zaporoże pod gruzami. Po rosyjskim ataku jest co najmniej 15 ofiar. Bilans może wzrosnąć. Zarzuty mobbingu i przemocy wobec Michała Kołodziejczaka. Poseł mówi o pomówieniach. Uczniowie pomogą rozwiązywać konflikty. Bydgoska szkoła szuka mediatorów rówieśniczych. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże. Do tej pory znaleziono ciała 15 zabitych. Bilans może się zwiększyć, bo pod gruzami wciąż znajdować się mogą ludzie. Rosjanie atakują także inne miasta. Władimir Zełenski ocenił, że Kreml intensyfikuje uderzenia w cywilów w związku z zapowiedziami USA dotyczącymi zdjęcia sankcji na rosyjską ropę.
14: Wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na gruzowisku wciąż trwają poszukiwania. Wołodymyr Zełenski w reakcji na atak napisał, że Rosja, zrzucając 5 bomb na budynki mieszkalne w Zaporożu, podziękowała za zniesienie sankcji na eksport ropy. Jak dodał, Kreml potwierdził w ten sposób, że traktuje każde złagodzenie presji jako sygnał, że może dalej prowadzić wojnę i zrzucać bomby na miasta. Rosyjskie pociski spadały też m.in. w ukraińskiej stolicy. Rosjanie uderzają także w infrastrukturę energetyczną. W Kijowie z powodu spadku napięcia prądu zatrzymano pracę metra. Paweł Buszko, Polskie Radio.
13: Tragiczny wypadek na torach w miejscowości Bagno w gminie Zwierzyniec na Lubelszczyźnie. Nie żyje 82-letni mężczyzna. Potrącił go pociąg pasażerski relacji Chrubieszów-Kraków, mówi Dorota Krukowska, Bubiło z zamojskiej policji.
15: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie mężczyzna po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska, niestety nie zdążył i został potrącony.
13: Pociągiem podróżowało 70 osób oraz 3-osobowa załoga. Nikt nie odniósł obrażeń. Miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka oskarżają go o mobbing i przemoc. Były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii odpowiada, że to pomówienia. Martyna Szymczakowska.
16: Zarzuty są poważne i trzeba je jak najszybciej wyjaśnić, przekonuje wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
17: To wymaga nie dość, że wyjaśnienia, ale wyciągnięcia jasnych i twardych konsekwencji, zarówno politycznych, jak i prawnych.
16: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że klub KO podjął natychmiastowe działania.
18: Został zawieszony, a sprawa będzie przekazana do organów ścigania.
16: Europosłanka PiS Anna Zalewska oczekuje poważniejszych konsekwencji.
19: Zawieszenie to za mało. Myślę, że należy tutaj publiczne

0: Potępienie. Sam Michał Kołodziejczak w rozmowie z Polskim Radiem sprawę skomentował krótko.
1: Nie mam z tym nic wspólnego.
0: Jedna z kobiet zarzuca też byłemu wiceministrowi wielokrotne nakłanianie do zażywania narkotyków. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Casting na mediatorów rówieśniczych zorganizowano w szkole podstawowej nr 63 w Bydgoszczy. Uczniowie 6 i 7 klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami i w rozwiązywaniu konfliktów, mówi pedagog szkolny Agata Żmijewska.
3: Rówieśnicy mają podobny język, podobne doświadczenia, obserwacje, ale też oczywiście podczas castingu patrzymy na to, żeby te dzieci były bezstronne, żeby były empatyczne. Prowadzimy casting, który polega na ankiecie. Ankieta składa się z pytań otwartych. Kto jest w klasie osobą, do której najczęściej byśmy się zwrócili o pomoc, która potrafi spokojnie porozmawiać, która za szybko nie ocenia innych?
2: Kolejnym etapem castingu będą rozmowy z kandydatami. Zgodę muszą także wyrazić ich rodzice. Mieszkanki Bolotana, małej miejscowości na Sardynii, mają wyjątkowo duże szanse dożyć 100 lat. Naukowcy sprawdzają, co może odpowiadać za ich niezwykłą długowieczność.
4: Badanie, w którym uczestniczyli między innymi naukowcy z Uniwersytetu w Sassari, wykazało, że kobiety po 70 żyją tam średnio jeszcze prawie 21 lat, o ponad 2 lata dłużej niż przeciętne Włoszki. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim zdrowa dieta, nieskażone środowisko, w którym żyjemy, a także sieć szlaków, dzięki którym możemy odbywać długie wędrówki, mówił telewizji Rai burmistrz Bolotany Francesco Manconi. A naukowcy dodają jeszcze do tego silne więzi społeczne i czynniki genetyczne. Zastrzegają jednak, że potrzebne są dalsze badania. Sardynia należy jednocześnie do włoskich regionów o najwyższym odsetku osób starszych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Sobotnie popołudnie pochmurne i deszczowe. Na północnym zachodzie będzie się chwilami rozpogadzać. Teraz na termometrach w Suwałkach 10 stopni, w Warszawie 12, w Nowym Sączu 19.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja. Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
8: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
9: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
7: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
9: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
8: To nie wszystko.
10: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce, w związku z gorącą premierą jej płyty. Niedziela, kilka minut po 19. Także w wersji wideo na stronie Trójki i trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
7: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz.
1: Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu

0: numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
1: Play. Rozwiązania dla biznesu.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Prawie 11 minut po 14.
16: Wszystko, wszędzie, teraz.
15: Dzień dobry po raz drugi. Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka i Peaches.

Boys Wanna Be Here i Peaches na początek. Do 15 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz zaprosimy Państwa na 12 Splat Film Fest. Do rozpoczęcia festiwalu zostały jeszcze 2 tygodnie, ale program jest już ogłoszony. Nowości oczywiście z wielu festiwali, ale także klasykę gatunku. No ale zanim to zaproszenie na Splat, to skupimy się na małym ekranie i na początek jeden tytuł. Muszę przyznać, że miałam bardzo mieszane uczucia, kiedy usłyszałam, że powróci z kolejnym sezonem serial Ted Lasso, mimo że bardzo lubię tę produkcję. Te mieszane uczucia jeszcze się wzmogły, kiedy zobaczyłam aktorów z serialu w takim sketchu w czasie przerwy. Amerykanie nazywają to halftime show w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale kiedy zobaczyłam kilka pierwszych odcinków, to uspokoiłam się i ucieszyłam, że ten serial wrócił. Tym razem Ted Lasso trenuje drużynę kobiecej piłki nożnej. No i odnowiona została także piosenka, która serialowi towarzyszy. I teraz właśnie posłuchamy tematu Teda Lasso. Najpierw w tym wykonaniu, które towarzyszy wszystkim odcinkom, bo ono się pojawia na napisach początkowych w Marcus Mumford i Tom Howe. No a teraz tę piosenkę w tym odświeżonym wykonaniu specjalnie dla 4. sezonu śpiewa Brandi Carlile. Posłuchajmy.

0: Niby to samo, a jednak jak różna jest temperatura tych wersji, prawda? Brandi Carlile wzięła na warsztat temat Teda Lasso, stworzony przez Markusa Mumforda i Toma Howe. Jeszcze jeden zestaw oryginału plus nowa wersja przed 15 się pojawi, to mogę zapowiedzieć.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: A teraz porozmawiamy o święcie kina gatunkowego. Nie wiem, czy się zgodzisz na takie określenie?
2: Co najmniej.
0: Co najmniej. Monika Stolat, dyrektorka Splat Film Fest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: 12. edycja przed nami, 22-31 października, czyli doprowadzacie nas wprost do Halloween, jak zawsze zresztą. I dużo się wokół tego także na festiwalu zazwyczaj dzieje. No ale ta 12. edycja, zazwyczaj takie rozmowy zaczynam od przypomnienia idei festiwalu. Wasza jest bardzo mocna. No i też doceniana na świecie, bo przecież przypomnijmy, festiwal przez wiele gremiów i przez wiele magazynów branżowych dostrzeżony i wymieniany wśród najlepszych festiwali.

0: filmów gatunkowych na świecie.
1: Tak, powtarzam to widzom często, że w innym przypadku, gdyby nie było Splat Film Fest, trzeba było jechać gdzieś za granicę, do Stanów, albo przynajmniej do Hiszpanii na taki festiwal, a tutaj jest pod ręką. Trudno uwierzyć, że jeden z najważniejszych według branży festiwali kina gatunkowego jest właśnie w Polsce, no ale, ale tak ponoć jest.
0: A przypomnij, to się zaczęło od twojej fascynacji kinem, które drażni, kinem, które podnosi ciśnienie, kinem, które podnosi...

0: może trochę niż regularne kino, cokolwiek to oznacza, ale właśnie gdzieś takie emocje wzbudzają, różne dziwne, ale też się o nich szybko nie zapomina. Są jakieś takie wyjątkowe, inne.
1: To jeszcze muszę teraz zapytać, ze względu na to, że to jest taka silna fascynacja i faktycznie to się zaczęło dawno, który z filmów, które obejrzałaś jako młoda dziewczyna na przykład, do tej pory w tobie został i do tej pory budzi jakiś niepokój, został z tyłu głowy?
0: Został. Nie był to o dziwo jeden nawet z pierwszych horrorów, tylko już parę poznałam, już wiedziałam, z czym to się je, ale trafiłam w telewizji na film Staw, po polsku to substancja, o takiej mazi z kosmosu, która ludzie zjadają w jakichś kubeczkach jak jogurty. Jak już zjedzą, to już są po tej złej stronie. Aha. I chcą, żeby inni też próbowali. Ale samo to nawet było bardzo ciekawe, tylko najstraszniejsze było to, jak ta maź już wychodziła, jak już zrobiła tą zmianę w człowieku, spowodowała, że już był po tej złej stronie, no to ona wychodziła i szła sobie dalej, a ten moment wyjścia z człowieka, z paszczy, no to było coś, co zostało ze mną na długo i wtedy nawet stwierdziłam, że robię sobie przerwę od horroru.
1: No tutaj jest z jednej strony ten niepokój psychologiczny oczywiście, który jest szalenie istotny w tego typu kinie i w tego typu opowieściach. No, a z drugiej strony mistrzowska praca specjalistów od efektów specjalnych i tych praktycznych, no i od pewnego momentu też tych komputerowych, którzy sprawiają, że te obrazy nie chcą nam wyjść spod powiek i jak tylko zamykamy oczy, to je po prostu widzimy. I to dodajmy jeszcze nie jest ta substancja Coralie Farge, która kilka lat temu była na ekranach z Demi Moore i Margaret Qualley, tylko zupełnie inna substancja. No to mogą państwo sprawdzić.
0: Z lat 80.
1: Jeśli się państwo nie obawiają, być może ktoś pamięta ten film, ale Monika, teraz porozmawiajmy już o 12. edycji Splat Film Fest. Splat zawsze z wykrzyknikiem. Co w tym roku?
0: No, największa edycja w historii. Zaczynając od tego, że mamy też coś takiego, co nazwaliśmy Splat Film Fest on Tour, czyli w zasadzie
1: 10 miast?
0: Tak, w sumie 10 miast z Warszawą. W Warszawie jest ta główna edycja, ale dodatkowo mamy 9 dużych miast w Polsce, gdzie wybrałam 3 filmy, które będą właśnie w okresie tym festiwalu
1: reprezentowały
0: będzie
1: was.
0: Można tak, będą reprezentowały festiwal. No właśnie to jest dobre słowo, bo chciałam, żeby to były filmy, które będą taką esencją Splat Film Fest, że jak ktoś pierwszy raz się spotka z tym festiwalem, to żeby wiedział, co to jest. Ale też jak ktoś będzie chciał po prostu w Halloween obejrzeć horror, który będzie dobry, no to też to jest dobry wybór, żeby ze Splat Film Fest on tour się wybrać.
1: To powiedz, co to będą za filmy, te trzy?
0: To będzie polskie OPI, czy WOPI po kaszubsku.
1: Kaszubski horror, tak.
0: To zaraz pewnie o tym powiem więcej. Big Break, Rola życia i śmierci, fantastyczna komedia grozy. Oglądając ten film zdałam sobie sprawę, że jest to w ogóle jeden z najlepszych scenariuszy, jakie oglądałam. Z jednej strony powiedzmy, chciałam powiedzieć, że lekka komedia grozy, chociaż nie do końca lekka, bo tam się krew leje, ale naprawdę świetny, świetny scenariusz z bardzo takimi rozbudowanymi postaciami, co mi dało też do myślenia, jak często mi brakuje jakiejś takiej większej
1: wielowarstwowości w scenariuszu.
0: Dokładnie. I tego to tutaj jest. Film stworzony przez grupę komików z Nowego Jorku. Oni zresztą też przylecą ze Stanów i zrobią dodatkowo jeszcze spektakl w klubie humory, więc może być zabawnie podwójnie. Do tego jeszcze No Rest for the Wicked, czyli my przetłumaczyliśmy to jako Grzesznicy nie zaznają spokoju. Z Danii przepiękny horror folkowy, którego akcja dzieje się na Wyspach Owczych. Tam jest tak niepokojąco, mrocznie. Wiatr wieje, woda rozbija się o klify. Przy okazji też mamy taki romans, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno nie będzie taki horror o wampirach. Jak się słyszy horror o wampirach i romans, to może przyjść do głowy pewien serial dosyć popularny, ale to zupełnie nie te klimaty. Zresztą to jest nasz film otwarcia, więc też jeden z takich moich w ogóle ulubionych na całym festiwalu.
1: Czyli te trzy filmy to jest Splat Film Festiwal w trasie. Natomiast porozmawiajmy o gościach. Nazwisko Corman tutaj się musi pojawić, no bo Roger Corman jest jednym z bohaterów tej edycji festiwalu.
0: Tak, na tej edycji jest niemal 100 filmów. Naprawdę dużo pracy włożyliśmy, żeby można było przez te 10 dni w kinotece zobaczyć bardzo bardzo różne odmiany kina gatunkowego. I chociaż my skupiamy się głównie właśnie na premierach i nowościach i takich świeżynkach, które dosłownie, nie wiem, miesiąc temu niektóre miały światowe premiery gdzieś tam w Toronto czy w Wenecji. Natomiast no oczywiście jest też część kultowych klasyków. No i gościem specjalnym jest właśnie Julie Corman. To w ogóle zdradzę jako taką może ciekawostkę, że my kiedyś zaprosiliśmy Rogera Cormana, jak jeszcze

0: żył na Splatfilm Fest i przyjął zaproszenie. Tylko zanim jeszcze zdążyliśmy ogłosić tą informację, on trochę zmienił plany, bo on do końca życia jeszcze kręcił filmy, produkował, więc jakieś zdjęcia się zmieniły, terminy, więc poprosił nas o przełożenie na kolejny rok. No i też dla mnie to jest takie symboliczne, że teraz pojawi się jego żona, która też jest producentką, no i zna go najlepiej ze wszystkich. No i w tym roku też obchodzimy stulecie jego urodzin. To jest jedna z najważniejszych postaci dla kina gatunkowego w ogóle. On co prawda dużo tworzył kina takiego niskobudżetowego, ale też chwalił się, że na żadnym nie stracił, co no jest pewnym takim wyjątkiem, jeśli chodzi o tworzenie tańszych filmów niehollywoodzkich. No ale dostał między innymi Oscara za całokształt swojej twórczości, więc to też pokazuje, jak ważną postacią był. Zresztą dużo twórców, jak nie wiem, Coppola, Scorsese, gdzieś zaczynało w ogóle swoje kariery u niego. No i właśnie będziemy świętować. Pokażemy też kilka filmów oczywiście w reżyserii Cormana, chociażby Studnia i Wahadło, taki naprawdę mroczny, creepy film z Vincentem Price'em. No i jeszcze wielu innych gości. Między innymi będzie George Michalka. To jest reżyser filmu Moja krwawa walentynka. To jak ktoś trochę w kinie grozy, w kinie gatunkowym siedzi, to wie, że to jest po prostu bardzo kultowy film, tak zwana klasyka gatunku, dosłownie. Rzecz dzieje się, co ciekawe, w dużej mierze w podziemiach kopalni, więc tak jest dosyć klaustrofobicznie. Jest to slasher, no po prostu wymarzony film na Halloween.
1: To również zapraszamy. Wszystkie informacje o gościach, no ale też program, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby tę swoją ścieżkę festiwalową sobie ułożyć, jest na stronie internetowej. Przypomnij adres?
0: splatfilmfest.com.
2: Monika Stolat, dyrektorka Splatfilmfest. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: You're Dead, Norma Tanega. Ta piosenka przywodzi na myśl i film, i serial Co robimy w ukryciu. Nowozelandzki, a potem amerykański, więc wampiry. A w studiu Monika Stolat, dyrektorka z Plat Film Fest. Rozmawiamy o 12. odsłonie festiwalu kina gatunkowego ze szczególnym uwzględnieniem kina grozy. I co się stało, że coś ruszyło w polskim kinie? Bo już nie tylko Bartosz M. Kowalski robi horrory, ale mamy Łopi, mamy Sik Agaty Trzebuchowskiej. Jest też polsko-francuski film Julii Kowalski w programie festiwalu. Co się dzieje?
1: Ja jestem w szoku cały czas, bo wcześniej rzeczywiście takie, szczególnie jak byłam gdzieś za granicą i opowiadałam, jak wygląda ilość produkcji w Polsce, no to śmiałam, że jeśli mowa o

0: takim reżyserze czy twórcach, którzy regularnie robią kino gatunkowe, a nie jako skok w bok od czasu do czasu, to, że mamy jednego. I to już takim trochę żartem było opowiadane przeze mnie gdzieś tam za granicą. No i faktycznie chyba się
1: coś ruszyło.
0: I to w jednym roku tyle filmów stricte gatunkowych, okołogatunkowych. No ten wspomniany film Opi, to ja z niego jestem, ja się czuję, jakby to był mój film, ponieważ ja go nakręciłam. Nie, żartuję oczywiście. Chodzi o to, że ja tak sobie wyobrażałam już od dawna, że super by było, jakby polscy twórcy właśnie tworzyli kino gatunkowe, horrory i czerpali z polskiej kultury i historii. Czy zaczynając od legend słowiańskich, czy po jakieś współczesne rzeczy, nie wiem, wojnę. I tak mi tego brakowało. Gdzieś były jakieś pojedyncze może przykłady takiego kina, ale czułam, że tutaj jest taki potencjał. No i wydaje mi się, że właśnie to oto Łopi jest fantastycznym przykładem czerpania z tej kultury. Tutaj mamy element wierzeń, przesądów kaszubskich, ale rzecz się dzieje, nie pamiętam w którym roku, ale wiem, że lądował wtedy Jan Paweł II w Polsce i było gadu-gadu. To chyba jakiś początek jeszcze...
1: Początek lat 2000 tak, pewnie. Przełom milenijny.
0: Ojejku, fantastyczny film, naprawdę świetny, chyba jeden z najlepszych polskich horrorów, jakie widziałam, a wydaje mi się, że widziałam chyba wszystkie, właśnie dlatego, że ich zawsze było tak mało. No i mamy to Łopi, mamy Sick, który też jest takim trochę horrorem o dorastaniu psychologicznym. Jest taki trochę jak tytuł wskazuje. Ja jako już stary wyjadacz strasznych filmów obejrzałam ze spokojem, ale słyszałam od znajomej dystrybutorki,
1: też
0: że
1: tak
0: po seansie musiała wyjść, przejść się, odpocząć, zająć czymś tym głowę, bo nie mogła dojść do siebie.
1: Dodajmy oczywiście Chory. To Agata Trzebuchowska debiutuje tutaj jako reżyserka w pełnym metrażu. No a ten film Julii Kowalski?
0: Her Will Be Done, czyli Bądź Wola Moja. Och, fantastyczny też film, właśnie polsko-francuska produkcja. Rzecz też się dzieje wśród Polaków żyjących we Francji. Bądź Wola Moja jest filmem bardzo takim mrocznym, niepokojącym. Mamy bohaterkę, która jest po prostu młodą dziewczyną, która pracuje z ojcem i z bratem przy hodowli, w takich rolniczych rzeczach. No ale też troszkę zaczyna odkrywać pewne rzeczy, buntować się przeciwko temu światu, który zastała. Chyba musiałam rok czekać, żeby ten film pokazać. To jest, nie jest już polska premiera, ale jest wciąż warszawska. Oczywiście też będą twórcy i twórczynie, więc też bardzo zapraszam. Dużo też będzie właśnie polskich twórców przy okazji tych filmów, więc będzie można porozmawiać, zapytać, co się dzieje, że w tym roku tyle filmów. Zresztą te, które są wymienione na festiwalu, to nie są jedyne. Wiem, że tam powstało jeszcze parę innych rzeczy. Więc jakieś szaleństwo. Nie wiem, co się dzieje.
1: Bardzo fajnie. To jeszcze na finał naszej rozmowy chciałam cię poprosić o kilka tytułów właśnie tych premierowych, bo no wiadomo, Splat Film Fest stoi premierami wybieranymi z tych gatunkowych woreczków z bardzo różnych festiwali, więc z czego jesteś najbardziej zadowolona? Który film w tobie najmocniej został? Który seans będzie wymagał najmocniejszych nerwów?
0: Trudne pytanie. To ja może powiem tak. Wspomniałam, że na Splat Film Fest są przede wszystkim premiery i nowości i będą to często filmy, o których nikt wcześniej nie słyszał. Jak będą słuchacze przeglądać program, to pewnie po tytułach filmów nie poznają, no ale po to są też te wszystkie informacje, żeby sobie poczytać. Też każdy opis ma taki opis vibe'u danego filmu, żeby nie była tylko przedstawiona historia, ale żeby też wiedzieć, czego się spodziewać.
1: Czego się spodziewać? No tutaj
0: to jest
1: ważne.
0: Czegoś klimatycznego o duchach, czy po prostu rozlewu krwi.
1: Czy czegoś bardziej
0: czy
1: konkretnego.
0: Na przykład, zabawnej komedii absurdalnej, bo oczywiście Splat stoi horrorami i takimi mocnym kinem, no ale też chcę uprzedzić, że jak ktoś się boi horrorów, to też na Splat Film Fest coś znajdzie, czyli właśnie na przykład te komedie, czy jakieś zupełnie absurdalne, przezabawne rzeczy. I ja tak przyznaję się, teraz scrolluję program własnego tego festiwalu, żeby o czymś powiedzieć, natomiast ciężko mi jest naprawdę coś wybrać, bo tych filmów jest tak dużo w tym roku wyjątkowo, ale pomyślałam sobie, że może powiem o jednym filmie kultowym, który okazał się jakimś wiralem. Tutaj my cały rok sprowadzamy te filmy, skan, napisy, tłumaczymy, kopie, negocjujemy, po czym się okazuje, że w tym momencie największym jakimś takim wiralem i chyba największym zainteresowaniem cieszy się film, który odkopaliśmy też z jakiejś podziemi polskiej kinematografii, czyli film pod tytułem Przygody Wesołego Diabła.
1: Ho! Czyli Jerzy Łukaszewicz.
0: Tak. Okazuje się, też nie okazuje się, bo ja już o tym wiedziałam wcześniej, że całe pokolenia Polaków mają

0: traumę związaną z tym filmem. To nawet nie jest takie wesołe wspomnienie, to jest autentycznie trauma. Diabeł, Piszczałka, no...
1: Piszczałka i Wilki w Akademii Pana Kleksa.
0: Tak, też swoją drogą. Też już były, jeszcze zanim właśnie Akademia Pana Kleksa była modna przez te remake'i i też wiem, że dzieci tam przeżywały te sceny. No ale teraz wraca właśnie Diabeł, Piszczałka. Zauważyłam, że on ma taki status love and hate. No i właśnie śmiejemy się, że tyle premier, tyle nowości, a Diabeł, Piszczałka robi furora na festiwalu.
1: Czyli Przyjaciele Wesołego Diabła będzie można zobaczyć na 12. Splat Film Fest, ale wśród tych nowości bardzo dużo budzących dreszcze tytułów, dreszcze ekscytacji. To w takim razie już nie wskazujmy tytułów. Odeślijmy jeszcze raz do strony internetowej splatfilmfest.com i tam można już zacząć buszować i sprawdzać, co do zobaczenia na festiwalu.
0: I to jest też ważne na tym festiwalu, że tak jak wspomniałam, że to nie są raczej filmy, o których się szybko zapomina, chociaż może niektórych by się chciało przez to, jak będą makabryczne, ale też cała atmosfera wokół tego festiwalu, na tym festiwalu, bo my też robimy specjalną scenografię w kinotece. Stawiamy tam takie wielkie cmentarzysko w takim trochę w stylu jak w amerykańskich filmach właśnie z lat 60. Tam tylko Vincenta Price'a brakuje jeszcze, żeby się przemieszczał wokół nich. Tak, to by było idealne. No ale właśnie jest ta atmosfera, zawsze jest kilka ton dyń, które zresztą na koniec festiwalu, na samym ostatniego dnia można sobie wziąć do domu. Bo mimo tego, co się dzieje na ekranie, czasami jest naprawdę ciężko, to ta atmosfera jest bardzo taka przyjazna.
1: No też jest... wspólne przeżywanie zbliża po prostu. A to kino z emocjami na wierzchu jeszcze dodatkowo, mam wrażenie, wzmaga taką potrzebę bycia razem.
0: Tak, więc chociaż pokazujemy straszne rzeczy, to proszę się nie bać. Właśnie ten klimat festiwalu będzie raczej taki, że już jak ktoś przychodzi raz, to już zostaje fanem.
1: Wspaniałe przyjemności i wspaniałe kinowe rarytasy na Splat Film Fest. Monika Stolat, dyrektorka festiwalu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Strasznie zapraszam.
1: No i oczywiście zapraszamy na festiwal. Będziemy jeszcze do niego wracać. Trójka objęła festiwal swoim patronatem. No i teraz muzycznie. Miałam dylemat, ale w trakcie naszej rozmowy zdecydowałam się jednak na ten utwór. No i to są wspomnienia.

Tak, ten śmiech to niektórzy z nas ćwiczyli. Ja się tak roześmiać jak Vincent Price na koniec piosenki Thriller. Niezapomniany aktor, niezapomniany utwór. A teraz przed nami jeszcze obiecany zestaw utworów serialowych. Tym razem to będzie jedna z największych produkcji serialowych niemieckiej telewizji. Serial stworzony przez Toma Tykwera i spółkę Babylon Berlin. Kres Republiki Weimarskiej. Śledztwa komisarza Gereona Rata i Charlotte Ritter, która najpierw była fordanserką, potem policjantką. Są berlińskie kabarety, są elity artystyczne. W tym serialu jest bardzo dużo muzyki, a ta pieśń pojawiła się już w pierwszym sezonie.

Seweria Januszauskaitė, litewska aktorka, zagrała w serialu Babylon Berlin w pierwszym sezonie, a serial właśnie powrócił z sezonem piątym, finałowym, wyczekiwanym. Wszystkie odcinki już są dostępne. I tutaj akcja toczy się w roku 1933. Tak jak mówiłam, w tym serialu jest mnóstwo muzyki. Śpiewa tu i aktor Christian Friedel. Pojawiają się na ścieżce dźwiękowej Brian Ferry, zespół Yellow, Max Rabe i jego orkiestra. A w piątym sezonie powraca ten ikoniczny utwór Zu Asche, Zu Staub w innej wersji, w wykonaniu francuskiej wokalistki Zao de Sagazin, i znowu zmienia się temperatura.

Zao de Sagazan, Babylon Berlin, sezon piąty już jest. Po 15:00 Piotr Kaczkowski w Trójce i sobotnia tonacja. My dziękujemy. Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. A na koniec pora odkurzyć ten utwór z filmu Opadające liście. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie 2. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto

0: mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października i minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 3 osoby zaatakowane nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 1 osoba w szpitalu. Służby sprawdzają trop rosyjskiej dezinformacji wokół ataków w polskich szkołach. Ostra reakcja Donalda Trumpa na pokojowego Nobla, krytykuje laureatkę i Norwegię. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w jednej z warszawskich szkół. Ranna 17-latka trafiła do szpitala, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Do zdarzenia doszło około południa w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Miejskiej.
7: Pierwsze ustalenia mówią o ataku niebezpiecznym narzędziem, ostrym narzędziem w rejonie sekretariatu jednej ze szkół. 17-letnia kobieta została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. W wyniku całej tej sytuacji zostały poszkodowane także dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
6: Na razie nic nie wskazuje, by to zdarzenie było powiązane z serią innych ataków w szkołach w tym tygodniu. Służby badają wątek rosyjskiej dezinformacji wokół incydentów w szkołach, poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak dodał, że w tego typu sytuacjach Rosja regularnie próbuje destabilizować sytuację w Polsce. Minister zaznaczył, że służby sprawdzają wszystkie hipotezy. Wczoraj 24 tysiące policjantów wspieranych przez straże miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. Patrole wrócą w poniedziałek. W związku z aktami przemocy skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. Rozwój Plus proponuje stworzenie ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa dla szkół. Według tego ugrupowania, wykorzystując szybki internet w szkołach, który istnieje w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, można stworzyć system alarmowania o niebezpiecznych zdarzeniach na terenie szkół.
8: Każda szkoła włączona do ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa zostałaby wyposażona w cyfrowy monitoring, a jej pracownicy otrzymaliby przyciski alarmowe do wykorzystania w sytuacji zagrożenia, proponuje były minister cyfryzacji i poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński.
9: Aktywacja takiego alarmu oznaczałaby dwie rzeczy. Po pierwsze, najbliższa jednostka policji dostawałaby informacje o zagrożeniu, a po drugie, włączałaby się transmisja z monitoringu. Policja, jadąc na miejsce zdarzenia, miałaby już pełny ogląd sytuacji.
8: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski nie sprzeciwia się pomysłom opozycji, ale w pierwszej kolejności oczekuje wdrożenia aktu o usługach cyfrowych, tak aby usuwać nielegalne treści z internetu.
10: Każdy postulat, który uszczelni taki system, który wykorzysta ogólnopolską sieć edukacyjną do tego, żeby to prawo stosować, jest wart rozważenia, ale potrzebujemy tej podstawy.
8: Ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych wkrótce zajmie się Senat. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: W nadchodzących wyborach parlamentarnych partia Razem wystartuje samodzielnie. Potwierdził to w Lublinie przewodniczący Adrian Zandberg.
11: My jesteśmy bardzo konsekwentni. Razem startuje w najbliższych wyborach samodzielnie, co decyzję podjęliśmy w referendum, które przeprowadziliśmy w partii i realizujemy ten plan.
6: W Lublinie działacze partii Razem otworzyli dziś swoje biuro. Haniebną i żenującą decyzją, która rzuciła cień na Norwegię, nazwał Donald Trump przyznanie tego.

0: tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay. Wczoraj Komitet Noblowski uhonorował południowoafrykańską prawniczkę i działaczkę na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Trump nazwał Pillay tajemniczą postacią, o której nikt nie słyszał. Stwierdził, że powinien był zdobyć 8 nagród Nobla za 8 wojen, które miał zakończyć. To niezmywalna plama na honorze Norwegii i ludziach, którzy podjęli tak haniebną i kompromitującą decyzję. Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze skompromitowana przez garstkę radykalnych ideologów, przeciwników demokracji i prawdziwych wrogów cywilizacji. 85-letnia Navi Pillay jako prawniczka broniła wielu przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. W latach 2008-2014 pełniła funkcję wysokiej komisarz ONZ do spraw człowieka.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w całej Polsce bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 40% prądu. Można normalnie korzystać z energii. W południowej Polsce, a także na ziemi lubuskiej i w północnej Wielkopolsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia i w nocy pochmurno z opadami deszczu i porywistym wiatrem, wysoko w Tatrach śnieg. Teraz od 11 do 19 stopni, nad ranem od 7 na wybrzeżu do 11 na Podkarpaciu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Uprzedzam, że poukładał się nam ładny zestaw, pełen zarówno nowości, jak i nostalgii. A zaczynamy od zapachu i koloru czwartkowego wieczoru.

Czy dobrze policzyliśmy, aż 5 utworów z nowej płyty pomieścił zespół Deep Purple na czwartkowym koncercie w Łodzi? Sacred Land, ozdoba albumu Splat, był jednym z nich. Dziękujemy, ale już czekamy na następną wizytę. Roger Glover mówił w wywiadzie dla programu trzeciego. Kiedyś będzie ta ostatnia trasa, ostatni koncert, ale na razie nikt nie myśli o emeryturze. To teraz na inny, znacznie mniejszy, chociaż też wypełniony do ostatniego miejsca występ państwa zabiorę. To było w poniedziałek w Warszawie, w Filharmonii Narodowej.

twórczość Diamandy Galas słuchacze Trójki poznali w chwili jej płytowego debiutu. To był rok 1986.

Pamiętam tę winylową premierę i cieszę się, że mogłem przy jej odtworzeniu być. Jeszcze słowo o utworze, bo nieczęsto się zdarza, by pieśni XVIII-wiecznych niewolników zbierających bawełnę na południu Stanów Zjednoczonych miały taką siłę w odniesieniu do teraźniejszości. Dla wsłuchujących się w angielskojęzyczne opowieści mam teraz kolejne nadzwyczajne nagranie. Narracja pozostaje ponadczasowa.

0: We need to swoop closer to each teacup or flask, observe in more detail the cast of our mask. Here they all come in parade, village fete. You'll see much better if you climb on that gate. Each actor's house filled with giggles and tears. Although you can't see them, they've been here for years.
1: Aż potrzeba sekundy dwóch przerwy. Narracja pozostaje ponadczasowa. Steven Wilson szykuje dla nas nowy album. Naprawdę pięknie się zapowiada tegoroczna jesień. Kolejne poruszające nowości za kilka minut. Teraz drobne uzupełnienie do ubiegłosobotniej tonacji. Janis Joplin, mogłem się spodziewać korespondencji od Państwa. Dziś przyniosłem to słynne nagranie z maszyną do pisania. Było tak. W 1964 roku gitarzysta Jorma Kaukonen szukał wokalistki do powstającego wtedy zespołu. Gdy na próbę do jego mieszkania przyszła 21-letnia wtedy Janis Joplin, Kaukonen poprosił żonę, by wspomogła jego gitarowy akompaniament, pisząc w głębi pokoju na maszynie.
2: All right, everybody ready on the typewriter? One, two.

Janis Joplin. Absolutny unikat. Na gitarze Jorma Kaukonen, na maszynie do pisania jego żona Margareta. Utwór Hesitation Blues, jeden z sześciu zarejestrowanych w te magiczne 23 minuty na zwykłym szpulowym magnetofonie Woolensack. Przesuwam teraz wskazówki zegara, ale nie o minuty, o 62 lata. To nagranie ukazało się wczoraj.

Gdy w 2018 roku ukazywał się debiutancki album zespołu Greta Van Fleet, zapytano Roberta Planta, czy słyszał i co myśli. A on odpowiedział: ci muzycy są w czasach Led Zeppelin 1. Ciekawe, jak brzmiałby jego komentarz dziś, gdy zespół wydał swoją czwartą płytę, bez żadnych podtekstów i symboli. Kolejne wydawnictwo w sobotniej tonacji też ukazało się wczoraj.

0: Robert Plant i Suzy Dyan. Przyjmijmy, że to czteroutworowy dodatek do ubiegłorocznej płyty. Ale to miły znak i w dobrym kierunku. Utwór Poison napisał Bert Jansch. Mogą Państwo jego nazwisko kojarzyć z zespołem Pentangle, który współtworzył w połowie lat 60. Atmosfera połowy lat 60. będzie nam towarzyszyć również przez najbliższe minuty. Ukazała się właśnie oszałamiająca, jubileuszowa wersja albumu Rubber Soul grupy The Beatles. Proszę posłuchać, jak brzmiała pierwsza wersja utworu Norwegian Wood. Oto fragment.
1: This bird has flown, take one.
2: Tell me to work, tell me to work.
3: One, two, three, one, two, three.

A teraz porównać z 20-sekundowym fragmentem, w którym George Harrison pierwszy raz zagrał na sitarze. One, two, three, one.

przeróżne próby utworu Norwegian Wood, które możemy teraz poznać 61 lat po nagraniu. Ale to jeszcze nie wszystko. Główna płyta zestawu zawiera zupełnie nowy miks całego albumu, przygotowany przez syna George'a Martina, Gilesa. Proszę sprawdzić, jak on w 2026 roku usłyszał te nuty.

Gdyby żył John Lennon, przedwczoraj obchodziłby 86. urodziny. Jak by zareagował na taką wersję Norwegian Wood, którą napisał i zaśpiewał w październiku 1965 roku? Czy by mu się podobała? Czy by ją zatwierdził? A co z innymi utworami z Rubber Soul? Płyta ukazała się 3 grudnia 1965 roku, gdy kilka dni później pierwszy egzemplarz dotarł do redakcji Studia Rytm. Największy zachwyt wzbudził utwór Girl, również napisany przez Johna Lennona i przez niego zaśpiewany. Chciałbym go teraz odtworzyć ponownie w wersji, w jakiej nigdy wcześniej go nie słyszeliśmy. Is there

The Beatles. Niby te same nuty, ale znowu jesteśmy nastolatkami. W sobotniej tonacji przed tygodniem nie pomieściłem nowej płyty, jaką wydał Johnny Marr. Wiem, 5 utworów przewinęło się już przez trójkowe audycje, ale gdyby umknęły, to nastawiam tę płytę z radością.

Johnny Marr. Dobrze, że słychać, że bez niego The Smith nie byliby naszym ukochanym zespołem lat 80. Pokłonię się Państwu, podziękuję za dziś. Przypomnę adres, pod którym będę do przyszłej soboty: stt@polskieradio.pl lub na Facebooku. I zostawię Państwa z nowymi dźwiękami od zespołu Pet Shop Boys. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
11: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz

0: Z kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych w Warszawie. Ranna 17-latka trafiła do szpitala. Głodówka w sanowskim szpitalu. Protestujący domagają się odwołania dyrektorki. Sięganie po pomoc nie jest oznaką słabości. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 3 osoby zostały ranne podczas ataku 21-letniej kobiety w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Do ataku użyto ostrego narzędzia. Ranna 17-latka została przewieziona do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne kobiety. Do zdarzenia doszło około 12.30 w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej. Rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski mówi, że napastniczkę rozbroił pracownik szkoły.
6: Cała sytuacja została zgłoszona do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. W chwili przyjazdu policjantów na miejsce, po 4 minutach, co warto dodać, bo tutaj policjanci w ramach dzisiejszej służby patrolują miejsce, tu w tym rejonie jest kilka szkół. Policjanci na miejscu zastali już osobę, której został odebrany to niebezpieczne narzędzie. Pomógł w odebraniu tego narzędzia pracownik tej uczelni, dorosły mężczyzna.
5: Ofiary i napastniczka nie znały się. Według policji nic nie wskazuje, by atak był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Rozszerza się protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Głoduje już 15 pracowników, którzy od dziś przyjmują wyłącznie wodę. Do akcji dołączyli m.in. ratownicy medyczni. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki. Zarzucają jej m.in. niedostateczną komunikację z załogą w sprawie restrukturyzacji zadłużonej placówki. Małgorzata Sawicka ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówi, że na liście gotowych do protestu jest już powyżej 40 osób.
7: Na jutro już zdecydowały inne osoby, bo dzwoniły do nas, że zostaną po dyżurze dziennym i będą kontynuować. Proszę wziąć pod uwagę, że te pierwsze osoby, które zaczęły głodówkę, no zaczynają trochę źle się czuć, więc prawdopodobnie będą musiały skorzystać z pomocy lekarza.
5: Szpital w Sanoku jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie lecznicy sięga ponad 200 milionów złotych. Nawet co czwarty Polak zmaga się w ciągu swojego życia z kryzysem psychicznym. W przypadającym dziś Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego eksperci podkreślają, że dbanie o emocje i sięganie po pomoc nie jest oznaką słabości i nie powinno być tematem tabu, mówi psychoterapeutka Izabela Trybus.
8: Takim pierwszym mitem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawić, to to, że ja jestem silny wtedy, kiedy nie korzystam z pomocy. Tak jakby skorzystanie z pomocy miałoby być oznaką słabości. To jest ważne, żeby przełamać barierę wstydu, bo wstyd jest bardzo wielką barierą, która uniemożliwia mówienie o trudnościach, która powoduje, że chowamy te swoje trudności.
5: Eksperci podkreślają, że wczesna interwencja zapobiega pogłębianiu się kryzysu i pozwala szybciej wrócić do psychicznej równowagi. Ponad 2000 osób zatrzymała policja w stolicy Indii, Delhi, podczas protestów przeciwko zmianom na listach wyborców. Opozycja zarzuca komisji, że zmiany w rejestrach faworyzują rządzącą Partię Ludową Indii premiera Narendry Modiego. Podczas weryfikacji usunięto z list około 130 milionów wpisów. Komisja i partia rządząca zaprzeczają. Władze zmobilizowały tysiące policjantów i funkcjonariuszy sił paramilitarnych. Zablokowano drogi, zamknięto dziesiątki stacji metra i zawieszono mobilne internet w centrum stolicy. Wśród zatrzymanych jest Abhijit Dipke, założyciel młodzieżowego ruchu Cockroach. Organizacja skupia młodych ludzi niezadowolonych m.in. z bezrobocia i sytuacji w edukacji. Długotrwała susza uszkadza fundamenty holenderskich domów. Według rządowych danych problem dotyczy 400 tysięcy budynków mieszkalnych. Susza w Holandii, podobnie jak w Polsce, trwa od wiosny.
9: Problemy z fundamentami mają domy postawione na glebach gliniastych i torfowych. Wysuszona glina zaczyna się kurczyć i kruszyć. Właściciele zgłaszają wiele uszkodzeń, popękane ściany, niedomykające się okna czy drzwi, a nawet krzywe.

0: Krzywe elewacje. Ma to wpływ nie tylko na jakość życia w domu, ale także na jego wartość, która spada średnio o 14%. Koszty naprawy fundamentów są wysokie, wynoszą od 50 do 100 tysięcy euro. Centrum do spraw rozwiązywania problemów z fundamentami otrzymało w tym roku 2 razy więcej zgłoszeń niż w ubiegłym. Spodziewa się też, że będzie ich przybywać, gdyż susze w Holandii z powodu zmian klimatycznych zdarzają się coraz częściej. To właśnie w tej dekadzie wystąpiło 5 najsuchszych lat minionego stulecia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Do wieczora pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, deszcz w pasie od Podlasia przez centrum kraju, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. Najchłodniej w Suwałkach 11 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 19.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Autopromocja.
5: Coś zobaczyłem, coś widziałem z daleka, coś widziałem ze zbyt bliska.
6: Tym razem Teatr Polskiego Radia ustępuje miejsca literaturze.
7: Szczepan Twardoch, Nul.
6: Czyta Arkadiusz Jakubik.
7: Dla szczura sens tej wojny jest zupełnie inny niż dla ciebie.
6: Przypomnimy fragmenty powieści, za którą autor otrzymał Nagrodę Literacką Nikę 2026. Będą im towarzyszyły jego wypowiedzi nagrane dla Klubu Trójki. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj po 19:00.
4: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
17: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Możesz patrzeć, możesz słuchać, możesz dotykać, możesz siedzieć w pierwszym rzędzie albo całkiem z boku. Możesz tak i tak też możesz. Od 13 do 18 października trwa 14. Festiwal Kultury Bez Barier. Ponad 150 wydarzeń w całej Polsce. Spektakle, filmy, wystawy, koncerty, spacery i warsztaty. Napisy, audiodeskrypcja, polski język migowy, pętla indukcyjna. Wszystko mamy, bo nie ma jednego sposobu na kulturę. Sprawdź program na fkbb.pl. Zapraszają Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty i Mazowiecki Instytut Kultury. Projekt finansuje miasto.

0: za Stołeczne Warszawa.
1: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
2: Play. Rozwiązania dla biznesu.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Zbliża się 11 minut po godzinie 16.
6: Audycja międzynarodowa.
5: W audycji międzynarodowej dziś między innymi o tym, że Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem i ogłosił uchylenie sankcji na rosyjski diesel. Porozmawiamy o tym, jakie tak naprawdę mogą być konsekwencje tej decyzji. Poza tym w Indiach dziś policja pacyfikowała protest potężnego ruchu społecznego pokolenia Z, tak zwanych Zetek, czyli karaluchów, tak to się w Indiach nazywa. Są setki, a pewnie i tysiące zatrzymanych. We Francji natomiast protest uczniów słabnie, ale problemy nie znikają. W audycji międzynarodowej porozmawiamy więc z jedną z jego uczestniczek. Ale to oczywiście nie wszystko, więc serdecznie Państwa zapraszam na audycję międzynarodową. Agnieszka Lichnerowicz, program wydaje Michał Kowarski, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. A program zaczniemy dziś od hitu sprzed już kilku dobrych dekad. Renato Carazone, Tu vuo fa l'americano. Chcesz być Amerykaninem, albo lepiej zgrywasz Amerykanina, taka satyra na Włocha, który chce żyć w latach 50. po amerykańsku. Demonstracyjnie naśladuje amerykański styl, ale jednak nie wychodzi mu to wszystko i oczywiście jest to piosenka z lat 50. Wtedy jeszcze być Amerykaninem w Europie było bardzo atrakcyjne, to się bardzo zmienia, więc trochę powspominajmy.

0: Donald Trump, tak jak mówiłam, po rozmowie z Władimirem Putinem ogłosił uchylenie rosyjskich sankcji na diesla, na paliwo, a to jest oczywiście związane, pewnie państwo słyszycie o perypetiach prezydenta USA już od wielu tygodni, związane jest z tym, że zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, a ceny paliwa rosną w górę, co jest bardzo dokuczliwe dla kierowców i rolników. Ceny rosną między innymi, czy przede wszystkim przez wyjątkowo niemądrą, na razie w każdym razie nie osiąga zbyt wielu sukcesów na tym froncie, więc wyjątkowo niemądrą wojnę w Iranie, ale Donald Trump próbuje przekonać, że winę ponosi za te ceny Ukraina, która niszczy rosyjskie, bombarduje na odległość rosyjskie rafinerie i inne instalacje związane z produkcją i przetwarzaniem ropy. Łączymy się teraz w audycji międzynarodowej z doktorem Szymonem Kardasiem z Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Zaraz sobie będziemy wyjaśniać, jakie znaczenie, czy Trump osiągnie to, co chce, ale najpierw, na ile to jest zaskakująca dla pana, czy szokująca, jakby pan skomentował tę decyzję, którą ogłosił dopiero co Trump?
1: Jest zaskakująca, dlatego że jeszcze jakiś czas temu, jak wiemy, żyliśmy informacjami płynącymi ze Stanów Zjednoczonych, że Kongres uchwalił ustawę dającą prezydentowi Trumpowi i jego administracji możliwość nakładania poważnych, silnych sankcji na Federację Rosyjską i wszyscy zastanawialiśmy się, czy w jakiej skali prezydent Trump będzie miał ochotę z tej ustawy uchwalonej przez Kongres skorzystać, a tymczasem zamiast kolejnych sankcji pojawia się porozumienie, które zakłada luzowanie sankcji, więc w tym sensie, biorąc pod uwagę też to, co obserwujemy w tej chwili, jeśli chodzi o stan wojny między Rosją, między Rosją a Ukrainą, no to rzeczywiście wywołuje co najmniej zdziwienie.
0: No właśnie, jakie ma znaczenie ta decyzja, czy jakie będą jej konsekwencje? Donald Trump liczy na to, że spadnie cena paliwa, diesla w Stanach Zjednoczonych, ale eksperci mówią, że raczej nie. Pan się zgadza?
1: Raczej nie, dlatego że jeśli przyjrzymy się tym szczegółom, które podał Donald Trump, to rozmawiamy łącznie o dostawach wielkości 4,8 miliona ton diesla w horyzoncie najbliższych miesięcy. I teraz gdybyśmy to przyłożyli do rocznej konsumpcji diesla w Stanach Zjednoczonych, to to jest około 2,7% tego, co Amerykanie konsumują w skali rocznej. Gdyby rzeczywiście Rosjanie tyle, ile podał Donald Trump w październiku, listopadzie i później w kolejnych tygodniach dostarczyli na amerykański rynek, więc to raczej nie będzie miało szczególnego efektu. Nawet jeżeli nie całość tych dostaw trafiłaby do Ameryki, tylko powiedzmy część do Ameryki, część na inne rynki, to jest taki wolumen, który no niewiele zmieni z punktu widzenia tej trudnej sytuacji, z jaką się mierzymy na rynkach światowych i z którą się mierzą Amerykanie też na własnym rynku, dlatego że kluczowym czynnikiem, który w tej chwili oddziałuje na te zakłócenia w zakresie czy dostaw ropy, czy właśnie produktów naftowych, a w szczególności diesla, tym kluczowym czynnikiem jest trwająca

0: wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. I to jest podstawowy czynnik destabilizujący czy wpływający destabilizująco na sytuację na rynkach energetycznych.
1: Ja nie wiem, z jakiej kategorii jest to pytanie, ale to jak pan rozumie, dlaczego Trump to zrobił?
0: Oczywiście Donald Trump, obserwując to, o czym zresztą pani redaktor też wspominała, obserwując negatywne sondaże, znaczy negatywne dla niego i dla jego środowiska politycznego sondaże w Stanach Zjednoczonych, no próbuje się chwytać różnego typu środków, by no przynajmniej próbować przyhamować te negatywne trendy i w związku z tym ogłaszając nagle wielkie porozumienie dieslowe, bo oczywiście dla prezydenta Trumpa nie ma zwykłych umów, wszystkie są wielkie, wspaniałe. Więc ogłaszając wielką umowę, która z punktu widzenia szczegółów wcale taka wielka nie jest i ona nie jest, jak już powiedzieliśmy, ani wielka, jeśli chodzi o ewentualny skutek dla rynku wewnętrznego amerykańskiego, też nie jest jakoś specjalnie wielka, jeśli chodzi o wartość, chociaż to pewnie Rosjanie nie pogardzą tymi kilkoma miliardami dolarów. Ale więc prezydent Trump, oczywiście widząc, co się dzieje jeśli chodzi o sytuację polityczną wewnątrz Stanów Zjednoczonych przed wyborami połówkowymi, no chwyta się różnych środków i oczywiście kieruje się kieruje się taką logiką wewnątrzpolityczną. Natomiast no, z naszego punktu widzenia, jeśli patrzymy na to jako Europejczycy, to ta umowa jakkolwiek ma niewielkie znaczenie, jeśli chodzi o taki wymiar ekonomiczny, to ona no, ma bardzo poważne implikacje polityczne, bo ona pokazuje, że administracja amerykańska w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji w ramach wojny z Ukrainą nie zwiększa presji sankcyjnej, czyli nie wykorzystuje tych narzędzi, które ostatnio dał administracji Trumpa Kongres Stanów Zjednoczonych, ale w zamian za to no właściwie w prezencie oferuje luzowanie sankcji. Nie można wykluczyć, że prezydent Trump będzie wręcz naciskał na Ukrainę, żeby teraz w obliczu tego porozumienia powstrzymywała się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, na rosyjskie rafinerie. I z tego punktu widzenia oczywiście jest to fatalna wiadomość dla Ukrainy, fatalna wiadomość dla nas i bardzo dobra wiadomość dla Rosji, dlatego że dostała właściwie nagrodę za eskalację i z pewnością zachęci to Kreml do tego, by nie tylko ten kurs dotychczasowy kontynuować, ale najprawdopodobniej usztywniać też swoje stanowisko negocjacyjne, jeśli chodzi o skalę żądań, jaką formułują w związku z no, trwającą wojną z Ukrainą.
1: Tu niektórzy komentatorzy, tylko dodam to na razie na boku, ale twierdzą, że to porozumienie jest nielegalne, bo obowiązuje prawo, ustawa w Stanach Zjednoczonych, które zakazuje importu rosyjskich paliw. Ale nawiążę jeszcze do tego, o czym pan mówił. Portal Axios amerykański pisze o tym, że Waszyngton od dawna naciskał na Kijów, żeby zaprzestał ataków na instalacje rosyjskie. Zełenski miał sygnalizować, że jest na to gotowy, jeżeli Rosjanie przestaną atakować ukraińską energetykę, ale Trumpa miało to nie interesować. Czy możemy jednak wyciągnąć jakiś wniosek z tego, że Donaldowi Trumpowi zawsze będzie po drodze bardziej z Putinem?
0: To jest oczywiście bardzo daleko idąca teza, ale z drugiej strony no, to, co obserwujemy tak naprawdę od momentu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu, to znaczy to w ogóle w jaki sposób opowiada o tej wojnie. Przecież musimy pamiętać o tym, że z punktu widzenia Donalda Trumpa trwa jakaś wojna, właściwie walczą ze sobą strony, nie nazywa precyzyjnie, kto jest agresorem, kto jest ofiarą. Mówi tylko o tym, że po obu stronach giną ludzie, że dla obu stron to jest fatalne, że prezydent Putin chce zakończenia tej wojny, co wiemy, że oczywiście nie jest zgodne z prawdą. Więc cała narracja, którą buduje Donald Trump wokół tej wojny, to w jaki sposób się o tej wojnie wypowiada i wreszcie też jakie decyzje podejmuje. No, wiemy o wstrzymywaniu pomocy dla Ukrainy, jej drastycznym ograniczeniu. Tak naprawdę jedynym elementem presji na Rosję realnym, z jakim mieliśmy do czynienia, to były sankcje nałożone na Rosję w Łukoil w październiku 2025 roku, czyli po wielu miesiącach powrotu do Białego Domu, ale też pozostawia wiele wątpliwości to, na ile Amerykanie są zdeterminowani, by je wyegzekwować, a jak wybucha wojna na Bliskim Wschodzie, no to wprowadzano wyłączenia spod restrykcji wcześniej nałożonych, więc mam wrażenie, że to, co obserwujemy, to się jednak wpisuje w taki szerszy kontekst podejścia Donalda Trumpa

do tego konfliktu, do Rosji i nie wiem, czy w pełni uprawnione byłoby oczywiście formułowanie mocnej tezy, że Putin gra w sojuszu, czy Trump gra w sojuszu z Putinem, ale nie ulega wątpliwości, że z naszego punktu widzenia Donald Trump nie zachowuje się tak, jak powinien się zachować przywódca, tak powiem, bloku zachodniego, który zasadniczo w większości swojej ma jakby prawidłową ocenę przyczyn tego konfliktu, skutków tego konfliktu i tego, że generalnie presja

0: oczywiście w takie oczekiwania słuszne wywierania presji na Rosję się z oczywistych względów nie wpisują.
1: Ukraina odpowiedziała atakiem na kolejne instalacje rosyjskie w Rostowie nad Donem, czyli pokazuje, że no w tej sprawie nie może się ugiąć. A czy Europa, czy teraz czekamy na to, co Europa, czy to jest taki moment, w którym jednak no właściwie co mogą państwa europejskie?
0: No, pytanie jest oczywiście takie, czy Ukraina rzeczywiście, jak się będzie zachowywać Ukraina, bo te uderzenia, z którymi mieliśmy do czynienia dzisiaj, one, wspomniała pani uderzenie w terminal w Rostowie, on nie ma aż tak wielkiego znaczenia jakby z punktu widzenia strategicznego dla Rosji. To nie jest jednak tego tej samej skali uderzenie, co ataki na duże rafinerie. Więc zobaczymy, jak się będzie rzeczywiście zachowywał Kijów, czy w kolejnych dniach będzie osłabienie tych ataków, tej kampanii ataków dronowych na rosyjską infrastrukturę energetyczną, czy też nie. Ja bym na razie wstrzymał się tutaj z jednoznacznym prognozowaniem. Zobaczymy. Jeśli tego będzie mniej, to będzie sygnałem, że rzeczywiście Kijów ugina się trochę pod pewną presją, która najprawdopodobniej płynie cały czas z Waszyngtonu. A jeśli chodzi o Europę, no, w interesie Europy jest oczywiście wspieranie Ukrainy. I to na wszelkim możliwym poziomie, znaczy i gospodarczym, i militarnym, tak aby Ukraina była w stanie bronić się przed tymi coraz poważniejszymi falami ataków rakietowych ze strony Federacji Rosyjskiej. No i musimy pamiętać też o tym, że przed nadchodzącym sezonem grzewczym, który będzie bardzo krytyczny, no bo Rosjanie, mówimy o atakach ukraińskich na rafinerię i w ogóle na infrastrukturę energetyczną rosyjską, ale musimy pamiętać o tym, że Rosjanie bardzo intensywnie atakują infrastrukturę energetyczną ukraińską. To też dla Europy będzie poważne wyzwanie. Tak.
1: I to będzie na kolejne rozmowy. Dziś bardzo dziękuję. Doktor Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych był państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję państwu.
1: A teraz o pacyfikacji dzisiejszej protestu ruchu karaluchów. To jest ruch, może państwo pamiętacie, powstał kilka miesięcy temu, trochę jako dowcip, ale zamienił się w potężne demonstracje, szczególnie młodych ludzi sfrustrowanych systemem edukacji i perspektywami na rynku pracy. Wtedy można było mówić o ich zwycięstwie i tak mówiliśmy w audycji międzynarodowej. Gościem był wtedy Patryk Kugiel, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I tak też dzisiaj jest gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ale dziś dziesiątki, czy od wczoraj dziesiątki tysięcy policjantów w Delhi zapobiegały protestom, utrudniały, aresztowanych są setki, czy nawet mówi się o 2000 uczestników, w tym o liderze partii karaluchów Abhidżecie Dipke. Tak krótko, czemu oni dzisiaj protestowali? Dlaczego nagle interesują ich sprawy wyborcze i o czym jest ta pacyfikacja? Czego się spodziewać?
2: No to pokazuje trochę, jak właśnie ostatnim razem rozmawialiśmy, że ta partia karaluchów, Narodowa Partia, Ludowa Partia Karaluchów przetrwała i zmienia się, ewoluuje w siłę polityczną. Tak? To była jednorazowa akcja społeczna w proteście przeciwko przeciekom egzaminów na studia medyczne, która zrobiła jeden, prawda, duży protest, który doprowadził do ustąpienia ministra edukacji indyjskiego i wydawało się, że z jednej strony no, sprawa została zamknięta i się to wszystko zakończy. Tymczasem tamten sukces napędził mobilizację młodych ludzi wokół innych kwestii i partia karaluchów przetrwała i zmienia swoją, poszerza swoją agendę, staje się takim głosem obrony demokracji w ogóle w Indiach, tak? Przeciwko autorytarnym zapędom premiera Modiego, przeciwko różnym nadużyciom władzy. I te dzisiejsze protesty dotyczą obaw Indusów, tak, części przynajmniej przeciwko temu, że no, Komisja Wyborcza Indii przeprowadza taką weryfikację list spisów wyborców, z której prawdopodobnie zniknęło, zostało usuniętych 130 milionów osób i według opozycji, według tych młodych ludzi oznacza to, że no, przeciwnicy przede wszystkim premiera Modiego zostali z tych list wyborczych usunięci. No i w tym momencie ci młodzi ludzie już protestują nie tylko o pracę, o lepszą edukację, tylko o to, żeby Indie pozostały demokracją.
1: I czy ten dzisiejszy dzień rozstrzygnął ten narastający spór

0: między młodym ruchem karaluchów a premierem. Zasiedziałem już też na tym fotelu premierowskim, autorytaryzującym premierem Narendrą Modim.
1: No dzisiaj oczywiście nie ma żadnego rozstrzygnięcia. Mamy 1-0 dla rządu, któremu udało się spacyfikować te dzisiejsze protesty, ale ogromną wysiłkiem, tak, ogromną ceną. Mobilizacja kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, odcięcie tak naprawdę, zamknięcie Delhi, tak, nowego Delhi, 30-milionowego miasta od komunikacji ze światem zewnętrznym, wyłączenie internetu, no to nie są najpiękniejsze obrazki, które idą w świat. Pokazują według mnie jednak, że premier Modi boi się tych młodych ludzi, tak? Że boi się tego wyzwania, że ten protest młodych ludzi jest dla niego najpoważniejszym problemem od tych 14 lat, odkąd, czy 12 lat, odkąd rządzi Indiami. Także na razie, możemy powiedzieć, dzisiaj jest 1-0 dla niego, ale i problemy przed nim będą dopiero narastały i zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych dniach, jak ci młodzi ludzie będą zwalniani z tych aresztów, z zatrzymań, co się stanie w internecie, jak będą wychodziły różne zdjęcia, sytuacje, opowieści ludzi przetrzymywanych i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie premier Modi ma to pod kontrolą, ale na dłuższą metę jest w bardzo trudnej sytuacji.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz na gorąco. Patryk Kugiel, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: W audycji międzynarodowej kontynuujemy informowanie, analizowanie protestów młodych ludzi. Teraz Francja, gdzie trwające już ponad 2 tygodnie, niemalże 3 tygodnie manifestacje, strajki i protesty uczniów wspieranych przez nauczycieli i rodziców. Te protesty w tym tygodniu, w ostatnich dniach nieco osłabły. W piątek, wczoraj większość szkół była otwarta, ale cały czas też dochodziło w tym tygodniu do manifestacji i zamieszek. Francuski rząd obiecał jednak wyciągnąć rękę do zgody, czy szukać rozwiązań problemów zgłaszanych przez młodych. W audycji międzynarodowej chciałabym Państwa teraz zaprosić na krótką rozmowę z Michaliną Martyką, uczennicą Ecole Européenne La Défense Lucie Aubrac, czyli jednego z francuskich liceów. Skąd się bierze ta solidarność i ta konsekwencja młodych ludzi?
2: Jest to gniew nastolatków, pewien rodzaj frustracji w pewnych momentach i faktycznie, tak jak pani wspomniała, jest to rodzaj solidarności, ponieważ wszyscy przechodzimy przez w miarę to samo i myślę, że po prostu wszyscy przytaknęli, bo każdy jest też zmęczony.
0: Czym zmęczony?
2: Zmęczony systemem, tymi długimi dniami, prawda, ponieważ lekcje zaczynają się o 8, czasami trwają do 18, w zależności też od tego, w której klasie liceum się jest, a to już jest 10 godzin i jednak to jest dłużej niż przeciętny człowiek dorosły pracuje. I jeszcze do tego trzeba doliczyć transport, potem nauczenie się na różne testy, odrobienie prac domowych i jest to bardzo trudne po prostu, żeby w tygodniu nawet się wyspać. Poza tym jest też na pewno duży rodzaj presji na uczniach, wywołany przez nauczycieli, no i niestety też niektórych rodziców. I jest faktycznie ten wymóg, żeby mieć dobre oceny, żeby potem móc się dostać na dobre studia, żeby zdać maturę. A no tak jak mówiłam wcześniej, no to nie ma zawsze tych nauczycieli.
0: Ale powiedziała pani, że wszyscy licealiści macie te same problemy, ale jednak chyba nie do końca, bo część uczestników bardzo podkreśla właśnie nierówność w dostępie do edukacji między, nie wiem, dobrą szkołą w centrum Paryża, a gdzieś tam na przedmieściach tego miasta.
2: Tak, to jest też prawda, że mimo tego, że jesteśmy w tym samym systemie, to nie każda szkoła będzie manifestować z tego samego powodu. Na ogół w tych bogatszych dzielnicach Paryża dzieci wychodzą na ulicę, manifestują głównie z powodu solidarności, po prostu te nastolatki, one chcą, żebyśmy byli usłyszeni na jak największą skalę. A często jest tak, że kiedy to dzieci próbują manifestować, kiedy to dzieci próbują coś zmienić, to jesteśmy uciszani, więc myślę, że ta przemoc to jest pewien rodzaj zwrócenia na siebie uwagi. A jeśli chodzi o licea za Paryżem, na przykład ja jestem w takim liceum, no to tutaj bardziej wchodzą w grę na przykład infrastrukturę.

0: struktura budynku, która jest źle przygotowana. W lato czasami, prawda, w czerwcu było 40 stopni, dużo lekcji zostało odwołanych, było za gorąco. W zimie może to nie jest taka zima jak w Polsce, ale też jest zimno. Często jest tak, że musimy siedzieć w klasach w kurtkach. Klasy są przepełnione, jest, i to myślę, że to jest coś, co jest w każdym liceum praktycznie, niezależnie od tego, czy jest ono w dobrej dzielnicy, czy w gorszej.
1: Tym protestom towarzyszy z polskiej perspektywy spektakularna, potężna przemoc. Na ile to jest frustracja części młodych ludzi, a na ile to są rozrabiacze, którzy zawsze dołączają do protestów?
0: To jest na pewno w dużej części tak, manifestacja młodych ludzi, którzy zbierają się pod danym liceum, blokują główny portek, główne drzwi i, no i strajkują najnormalniej w świecie. I faktycznie zdarza się, że dołączą do nich na przykład ludzie, którzy w ogóle nie są w tym liceum, na przykład nastolatki, które są już deskoloryzowane, albo nawet czasami się zdarzało ludzie z uniwersytetu, a czasami są to po prostu ludzie, którzy, tak jak pani mówiła, no, chcą zwrócić na siebie uwagę, chcą zrobić bałagan, korzystając z tej manifestacji, chcą na przykład zaatakować policję i, nie wiem, rzucać petardami, tak, podpalać te śmieci.
1: Co dalej?
0: Nie wiemy, nie mamy pojęcia. Mamy nadzieję, że jednak w jakiej części zostaniemy wysłuchani. Mimo tego, że te protesty póki co troszeczkę ucichły, to jednak nadal szkoły pozostają zaalarmowane tym, prawda? Ponieważ na przykład wczoraj w naszej szkole nie planowaliśmy żadnego strajku, a mimo to pojedynczy uczniowie stwierdzili, że wystrzelą petardy w stronę innych uczniów nawet, tylko po to, żeby stworzyć zamieszanie. I tak jak mówiłam, nie wydaje mi się, żeby coś się konkretnie zmieniło. Na przykład te długie dni nie wydaje mi się, żeby się zmieniły. Również duża część uczniów manifestuje przeciwko systemowi rekrutacji na studia, ponieważ jest on stworzony w sposób, który jest nie fair. U nas w szkole chodziło też o higienę, chodziło o szczury w szkołach, o to, że no, faktycznie nie było izolacji. No nie wydaje mi się, żeby, no, higienia w Paryżu jest jaka jest, nie wydaje mi się, żeby tutaj też się cokolwiek zmieniło.
1: To była Michalina Martyka, uczennica jednego z francuskich liceów. A teraz czas na skandal w Niemczech. Były szef niemieckiej służby wywiadowczej BND August Hanning został zatrzymany w związku z śledztwem w sprawie szpiegostwa na szkodę państwa. Jest podejrzewany m.in. o usiłowanie zdrady stanu. Po tym, jak przestał kierować niemiecką służbą wywiadowczą, stał się takim konsultantem i m.in. w tych swoich pracach miał korzystać z informacji przekazywanych mu przez swojego byłego kierownika, wciąż w BND zatrudnionego. No i na razie mają śledczy wiedzieć o wykorzystaniu tajnych, ściśle tajnych informacji w zamian za pieniądze w jednym z raportów, który przygotowywał dla zagranicznej służby wywiadowczej. Ma nie chodzić o Rosję. Łączymy się więc w audycji międzynarodowej z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Polskiej Akademii Nauki Instytutu Zachodniego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: My bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, dlatego że naprawdę ciekawi mnie, jaka jest skala tego skandalu i znaczenie.
2: Znaczy, może zacznijmy od takiego szczegółu, a potem przyjdę do ogółu, bo bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na okoliczności ujawnienia tej sprawy.
1: Tak.
2: Bo to śledztwo nabrało tempa nie wskutek jakiejś rutynowej kontroli, tylko zupełnie innym postępowaniem. Jakimś podejrzni o udział w próbie uprowadzenia dzieci, zupełnie inna sprawa.
1: Czy niechcący?
2: Dopiero podczas przeszukań odnaleziono materiały wywiadowcze. I to rodzi pytanie, dlaczego tak długo nie wykryto tego procederu popełnionego przez Augusta Hanninga, tak, który miał te 2000 dokumentów ponoć przekazać. I to był, no, to jest po prostu kompromitacja mechanizmów ochrony informacji.

0: demokracji niejawnych w Niemczech. Trzeba to jasno, jasno powiedzieć. Przez kilkanaście lat materiały oznaczone tymi najwyższymi klauzulami niejawności opuszczały niemiecki wywiad bez skutecznej i żadnej reakcji instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Tak? No i to rozlewa się. Tak? To jest problem wiarygodności Niemiec wobec sojuszników. Tak, ma współpracę wywiadowczą opierać na zaufaniu, tak? I skąd mam mieć pewność, że informacje, które przekazujemy naszym niemieckim partnerom, którzy są naszymi sojusznikami w NATO, pozostają bezpieczne, tak? Bo to rodzi pytanie o szczelność całego systemu wymiany informacji.
1: I myśli pan, że będą tego jakieś konsekwencje? No bo na razie też rozumiem, śledztwo trwa, mamy oburzenie, obawy, które pan przedstawił, ale w sumie czy coś, będą jakieś konsekwencje?
0: Znaczy, będziemy z Niemcami dalej współpracować, ale to bardzo niekorzystny moment jest, tak? Niemcy próbują wzmacniać swoje zdolności wywiadowcze. Reforma przecież się szykuje, tak? W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie i otoczeniu geopolitycznym Niemiec, że tak to nazwę. No a tymczasem okazuje się, że tym najważniejszym wyzwaniem będzie nie rozbudowa tych służb, tylko zapewnienie skutecznej kontroli nad ich funkcjonowaniem. A to jest nie wszystko, bo jeszcze na tą układankę trzeba dorzucić przecież jakby rozstrzelnianie się systemu w Niemczech oddolnie. Mamy AfD, które przejmuje powoli tak. władzę w Saksonii-Anhalt i stamtąd już prześledziliśmy to u nas w instytucie też, że przecież politycy i posłowie w Landtagu potrafią zadawać naprawdę dziwne pytania, takie podnoszące brwi pytania, które dotyczą odporności Niemiec, tak, ich systemu energetycznego i tak dalej. Pytanie, kto te pytania tak naprawdę zadaje, prawda? Bo przecież nie, mogę oczywiście uwierzyć, że politycy AfD są tak bardzo zatroskani o stan odporności Niemiec, że te pytania zadają w patriotycznej sprawie. Ale mam też wątpliwość, prawda, do tego, no bo po co te dane tym posłom? To rodzi takie dziwne podejrzenie, że te pytania są zadawane z zupełnie innego kierunku, tak, na przykład wschodniego. Więc no, nie jest dobrze w Niemczech. Ja szczerze mówiąc nie dziwię się, że Amerykanie kiedyś podsłuchiwali kanclerz Merkel, skoro tak to w Niemczech wyglądało.
1: Jeśli pan już tak na koniec krótko, nie wiem, że wyciągnie Berlin władze jakieś wnioski, to znaczy, co, tak, żeby zabezpieczyć, wzmocnić tę służbę?
0: Znaczy, mam nadzieję, że sojusznicy będą po prostu wymuszać na Niemcach takie działania, bo sami z siebie chyba nie są w stanie tego zrobić. Polecam też taką książkę, nazywa się Moskiewski łącznik, tak. Ona jest o Schröderze, prawda? Kolejny bohater, wydany u nas, polskie wydanie jest u nas w instytucie przetłumaczone.
1: Wspaniała książka,
0: i tak. To pokazuje, jak głęboko, prawda, w tym Ministerstwie Gospodarki, w Urzędzie Kanclerskim, jak Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handel, zadziałała, tylko że ona zadziałała nie zmieniając tych autokratycznych partnerów Niemiec przez handel w demokrację, tylko zadziałało odwrotnie, tak? Niemcy sobie importowali korupcję po prostu, importowali sobie problemy wewnętrzne i państwo stało się jak sito. Jest słabe, relatywnie słabe i wymaga wzmocnienia. Także tylko, wydaje mi się, że tylko stanowcze oczekiwania ze strony sojuszników mogą wymusić na Niemczech sanację tego ich systemu wewnętrznego.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Piotr Andrzejewski z Polskiej Akademii Nauk Instytutu Zachodniego był gościem audycji międzynarodowej. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz czas na wyniki czy konsekwencje wyborów z kolei w Bośni i Hercegowinie. W ostatnią niedzielę obywatele wybierali członków miejscowych władz i wygląda na to, tam sytuacja nie jest prosta systemowo, że uproszczy nacjonaliści pozostaną najsilniejszymi siłami politycznymi Bośni i Hercegowiny. Więcej na ten temat usłyszycie państwo w podcaście Po prostu Wschód. Piotr Pogorzelski rozmawia z Martą Szpalą, również z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Fragment tej rozmowy.
2: Po stronie bośniackiej zawsze jest obraz bardziej skomplikowany, jest tam trochę większy pluralizm i tam partia taka właśnie, która jest jakby odzwierciedleniem czy odbiciem tych partii, czyli Partia Akcji Demokratycznej, Bakira Izetbegowicza, syna, że tak powiem, ojca państwowości bośniackiej, ona akurat nie wygrała. To znaczy wygrały właśnie te partie bardziej proobywatelskie. Natomiast czy one będą w stanie utworzyć rząd, to nie wiadomo. Czy to się przełoży właśnie na udział w rządzeniu na którymś poziomie, to nie wiadomo, bo właśnie jest trochę tak, że ten rząd zawsze tworzą partie, które są właśnie bardzo nacjonalistyczne. Muszą być trzy partie reprezentujące trzy narody, żeby utworzyć rząd. No więc powiedziałabym, że zawsze to są takie właśnie personalne układanki, a właśnie

0: W Bośni też jest tak, że te partie nacjonalistyczne preferują jako partnerów inne partie nacjonalistyczne, no bo one się nawzajem nakręcają i wzmacniają i dla nich największym zagrożeniem jest tak naprawdę partia, która by w jakoś tam sposób próbowała przełamać te podziały etniczne i właśnie mówić o obywatelskiej Bośni i też zdyskontować to niezadowolenie społeczne. W Bośni były kiedyś protesty i był taki plakat, który też jest bardzo znany, znaczy jesteśmy w głodni w trzech językach, to znaczy, że po prostu ludzie są sfrustrowani po wszystkich trzech stronach, a utrzymywanie tych podziałów jest w interesie nacjonalistycznych polityków, w związku z tym oni też sobie robią takie właśnie retoryczne, różnego rodzaju wycieczki, konflikty, no bo to wzmacnia tą nacjonalistyczną mobilizację. Natomiast ja bym powiedziała, że Bośniacy to coraz bardziej i to wszystkich trzech narodów głosują nogami. Może w przypadku Chorwatów jest to trochę mniej, bo to jest też bogaty region, też turystyczny, z Mostarem. Natomiast też widzimy w wyborach ludzi głosuje coraz mniej i ludzi w Bośni jest coraz mniej, szczególnie w Republice Serbskiej. Republika Serbska jest coraz bardziej pusta, no bo państwo nie działa i ludzie już właśnie stracili nadzieję, że ono kiedykolwiek zacznie działać, a że tak powiem nacjonalizmem dzieci się nie wychowa czy nie nakarmi, więc po prostu się wyjeżdża czy do państw ościennych, Chorwacji, Serbii, czy na zachód. Już mamy teraz bardzo duże też niedobory pracowników, właściwie nie ma lekarzy, oni wszyscy od razu wyjeżdżają po zakończeniu studiów.
1: Ale klasa polityczna nie myśli o tym, że może coś trzeba robić, bo jednak no jeżeli wszyscy wyjadą, to nie będzie czego kraść właściwie, tak? Więc to jest też w ich interesie.
0: Jest to coraz większy problem w samej też Bośni. Szczególnie po tej stronie właśnie powiedziałabym w Republice Serbskiej, gdzie nie ma za bardzo turystów, oparta no,
1: na
0: sektorze
1: przepraszam, ośrodki narciarskie wokół Sarajewa, tak? To jest Republika Serbska.
0: Tak, tak. No tak, ale to nie jest tak, że to jest Sarajewo właśnie, czy Mostar, gdzie naprawdę tych turystów jest o wiele więcej. No i też samej turystyki, powiedziałabym, takie państwo trochę mafijne się nie utrzyma. I też właśnie wracając do tego zwycięstwa i do tych wyborów, to nie chodzi tylko o to, żeby utrzymywać ten system klientystyczny, bo trzeba jednak jakby płacić swoim poplecznikom, ale też trzeba płacić za poparcie zagraniczne. I tutaj właśnie możemy sobie porozmawiać o Miloradzie Dodiku, który jest właśnie traktowany jako taki najbardziej prorosyjski polityk w Bośni i Hercegowinie. I on faktycznie gra tą kartą rosyjską i bliskimi relacjami z Putinem i władzami w Moskwie. Niemniej jednak, jak to noszą szczególnie w zeszłym tygodniu amerykańskie media, równocześnie wydaje miliony dolarów na lobbying w Stanach Zjednoczonych i jego...
1: Bo jest objęty sankcjami.
0: Już nie jest objęty sankcjami dzięki temu lobbyingowi, a teraz się okazało, że przed wyborami bliscy doradcy wyborczy Trumpa byli też w samej Bośni i Hercegowinie, w Bośni też, czy w Banja Luce, nawet nie w Bośni, tylko w Republice Serbskiej. W Republice Serbskiej też był syn Donalda Trumpa i powiedziałam, Dodik się doskonale odnajduje w tej polityce transakcyjnej amerykańskiej i jakby wie, że trzeba zapłacić albo trzeba zaoferować lukratywne kontrakty właśnie synowi Trumpa, albo trzeba opłacić lobbystów i to też się dzieje. Więc jak sam Milorad Dodik powiedział, że zwycięstwo zawdzięcza Trumpowi i Putinowi, bo bez tych dwóch, wsparcia tych dwóch polityków, a on tego zwycięstwa by nie odniósł.
2: W podcast Po prostu Wschód jest dostępny na stronie polskieradio.pl, na platformach streamingowych i na YouTubie, a w tym odcinku też o kampanii wyborczej w sąsiedniej Serbii. Na koniec audycji międzynarodowej łączymy się z Wacławem Radziwinowiczem, dziennikarzem, reportażystą, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Moskwie. Dzień dobry, Wacku.
3: Dzień dobry, witaj.
2: Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo na koniec chciałabym, żebyś tak naprawdę powiedział, co my mamy rozumieć i myśleć z historii o śmierci Darii Szypiłowej, pracowniczki Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim. Według propagandy, informacji szerzonych przez propagandę, miała rozbić probówkę zawierającą patogen wywołujący dżumę płucną i umrzeć. Miały być osoby, które miały z nią kontakt, objęte obserwacją medyczną i już w zasadzie władze ogłosiły, że problemu nie ma. Świat bardzo prosi Moskwę o informacje, ale nie da bardzo dowierza w te, które dostaje. O czym to jest?
3: No to ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na sylwetkę samej tej ofiary, samej Darii. No bo to na pewno nie była osoba, która przez... Znaczy każdemu się może zdarzyć, no ale powiedzmy, że przez nie uwagę rozbiła naczynie z jakimiś patogenami bardzo niebezpiecznymi,

0: wytarła to szmatą, poszła sobie i nikomu nie powiedziała. To nie. Ona jest z rodziny, była z rodziny medyków. Sama nie była prostą laborantką, tylko badaczką i do tego miała dyplom lekarski, skończyła studia medyczne. I tak jak o niej wszyscy naokoło mówią, no to ona była bardzo odpowiedzialna i bardzo ostrożna. Więc ta wersja przypadkowego i zlekceważenia przede wszystkim niebezpieczeństwa, no w przypadku takiej osoby to absolutnie, absolutnie odpada. Rzeczywiście nagle zachorowała. Rzeczywiście tak naprawdę władze Rosji, no te sanitarne władze oczywiście, nie potrafią, nie mówią, jaka była przyczyna tej choroby. Mówią o zapaleniu płuc, o nieznanej etiologii. I tutaj mamy dwie wersje. Albo rzeczywiście chcą ukryć to, co się stało, no bo słowo dżuma, no, które krąży po Syberii, po Rosji i po świecie, no jest bardzo niebezpieczne i bardzo groźne i konsekwencje dla Rosji byłyby bardzo, bardzo trudne. Ale może być też i taka rzecz, że po prostu ekspertyza w Rosji jest marna i oni mają być może do czynienia z jakimś innym zupełnie patogenem, ale nie potrafią określić, co to było. No, na poparcie pierwszej wersji jest historia z pryszczycą, która szaleje na Syberii. Władze wybijały stada bydła, owiec, wielbłądów i cały czas tylko mówiły, że to jakaś tam choroba niezbyt groźna, no po prostu mówiąc wprost, ściemniały, bojąc się konsekwencji, bo gdyby pryszczyca, no to wtedy cały eksport mięsa rosyjski jest za granicę, jest zakazany. A na poparcie tej drugiej, że nie wiedzą tej teorii, no to przypomnijmy sobie sprawę Nawalnego. On otruty nowiczkiem został przez Putina wydany Niemcom na leczenie, bo Putin musiał mieć pewność i jego laboratoria zapewniały, że tego nowiczka się nie wykryje w ciele otrutego. No okazało się, że laboratoria na Zachodzie bez trudu sobie z tym poradziły i chyba nawet tam 5 niezależnie od siebie wykryły tę truciznę. Więc ekspertyza w Rosji jest dosyć kiepska. I to jest właściwie, wiemy to, wiemy to, że to się wydarzyło, wiemy, że były takie właśnie przeciwdżumowe, bardzo wyraźnie i jednoznacznie środki bezpieczeństwa podjęte w Irkucku. No i wiemy to, że władze się starają przemilczeć zgodnie ze swoim wielowiekowym zwyczajem.
1: Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz na gorąco. Będziemy wracać zatem do tej historii, bo pewnie będziemy ją wszyscy, a Ty szczególnie, śledzić. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie, był gościem audycji międzynarodowej. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I na koniec, na pożegnanie w audycji międzynarodowej, Sajem Bot, utwór DJ-a z Rio de Janeiro, Mago Bo i senegalskiego zespołu Alif. A ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz, a program wydawał Michał Kowarski, realizowała Katarzyna First-Wojtkowska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800-201-801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
22: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
23: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
24: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie.

0: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku w szkole policjalnej w Warszawie trwa przesłuchanie świadków. To fatalna wiadomość dla Ukrainy, a wspaniała dla Rosji, mówił w Trójce ekspert po odblokowaniu przez Trumpa handlu rosyjską ropą naftową. System kaucyjny jak sieć paczkomatów. W tym serwisie powiemy o rozwoju systemu kaucyjnego. 21-letnia kobieta, która zaatakowała nożem 3 osoby na terenie szkoły niepublicznej, szkoły policjalnej w Warszawie, jest w rękach policji. Ranna 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie poszkodowane osoby zostały opatrzone na miejscu. Policja zabezpiecza monitoring i przesłuchuje świadków zdarzenia. W obliczu ostatnich ataków w mazowieckich szkołach policja sprawdzi również aktywność napastniczki w internecie, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
3: Czy były sygnały świadczące o tym, że czyniła przygotowania, albo świadczące o jakimś niestabilnym charakterze bądź jakichś intencjach? No to wszystko zawsze jest przedmiotem zainteresowania śledczych.
2: Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Gdy na miejsce przyjechała policja, kobieta była już pozbawiona noża. Rosja będzie dostarczać Stanom Zjednoczonym olej napędowy, poinformował w nocy prezydent Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z Władimirem Putinem. Według Trumpa uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton diesla, kolejnych 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie jeszcze milion ton. To fatalna wiadomość dla Ukrainy i jej sojuszników, a wspaniała dla Rosji, mówił w audycji międzynarodowej w Trójce dr Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Ta umowa jakkolwiek ma niewielkie znaczenie, jeśli chodzi o taki wymiar ekonomiczny, to ona ma bardzo poważne implikacje polityczne, bo ona pokazuje, że administracja amerykańska w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji w ramach wojny z Ukrainą nie zwiększa presji sankcyjnej, czyli nie wykorzystuje tych narzędzi, które ostatnio dał administracji Trumpa Kongres Stanów Zjednoczonych, ale w zamian za to właściwie w prezencie oferuje luzowanie sankcji.
2: Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował decyzję Trumpa, ocenił, że jest to prezent dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez najbliższe 2 tygodnie będą pobierać próbki w autobusach i tramwajach. W ramach projektu Pasażerowie na gapę sprawdzą, jakie bakterie występują na powierzchniach, których dotykają pasażerowie, mówi Krzysztof Migas, przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów.
5: Chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach z podkreśleniem autobusów przyszpitalnych, występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach. My chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
2: A wyniki projektu mają posłużyć także do przygotowania materiałów edukacyjnych dotyczących higieny w przestrzeni publicznej. Rozszerzanie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Zdaniem producentów urządzeń stosunkowo szybko powstaną sieci butelkomatów działających z dala od sklepów.
6: Przedsiębiorca z branży recyklingu Maciej Machłajewski uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
7: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które on może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy.
6: Maciej Białek z resortu klimatu i środowiska potwierdza, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Dodaje, że trwają prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki.
8: Proces legislacyjny jest dosyć skrupulatny.
6: Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Norbert Michalak o sporcie.
9: W meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. O 17.20 Śląsk Wrocław.

0: zagra z Lechem Poznań. Z kolei wieczorem dojdzie do bardzo ciekawie zapowiadającego się spotkania w Białymstoku. Jagiellonia podejmie lidera tabeli Górnika Zabrze. Gospodarze będą musieli poradzić sobie bez zawieszonego przez Komisję Ligi na 6 spotkań Adriana Siemieńca. Zastąpi go Mikołaj Łuczak.
1: Myślę, że odpowiedzialność, jaka mi przypadła do pełnienia zastępstwa za trenera, jest duża, ponieważ mamy fajny mecz. Stawienie czoła tej odpowiedzialności i odpłacenie się naszą pracą za zaufanie, jakim obdarzył mnie trener i klub generalnie.
0: Mecz Jagiellonia-Górnik o 20:15. Jakub Sordyl mimo porażki w Mistrzostwach Świata judo może zaliczyć do udanych. Rywalizujący w wadze powyżej 100 kg polski judoka na 1/8 finału zakończył zawody w Baku. Debiutujący w zawodach tej rangi 23-latek z Gdyni wygrał dwie walki, obie przed czasem. W pojedynku o ćwierćfinał przegrał z Azerem Usangi Kokaurim, mówi trener męskiej kadry Tomasz Kowalski.
2: Ten debiut myślę, że był całkiem udany, bardzo solidny. Może liczyliśmy na nieco więcej, zwłaszcza po sukcesach w turniejach Grand Slam, ale jednak no, trochę zostaliśmy zweryfikowani. Ale ten wynik odzwierciedla tak naprawdę pozycję rankingową, także plan minimum został wykonany.
0: Oznacza to, że Polacy zakończyli Mistrzostwa Świata bez medalu i bez punktowanego miejsca. Na koniec jeszcze motorsport. Kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu Grand Prix Singapuru Formuły 1 wygrał Max Verstappen z Red Bulla. Holender zapewnił sobie pole position po raz drugi z rzędu. Verstappen wyprzedził w kwalifikacjach kierowców Ferrari, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. Początek Grand Prix Singapuru jutro o 14:00.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Przed nami pochmurna noc z okresami opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Chłodno od 6 do 10 stopni, a w Kotlinach Sudeckich zaledwie około 2.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Autopromocja. Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
6: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
7: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
5: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
7: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
6: To nie wszystko.
8: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce, w związku z gorącą premierą jej płyty. Niedziela, kilka minut po 19:00. Także w wersji wideo na stronie Trójki i Trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Cześć, to

0: Fluencen. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Możesz patrzeć, możesz słuchać, możesz dotykać, możesz siedzieć w pierwszym rzędzie albo całkiem z boku. Możesz tak i tak też możesz. Od 13 do 18 października trwa 14. Festiwal Kultury Bez Barier. Ponad 150 wydarzeń w całej Polsce. Spektakle, filmy, wystawy, koncerty, spacery i warsztaty. Napisy, audiodeskrypcja, polski język migowy, pętla indukcyjna, wszystko mamy, bo nie ma jednego sposobu na kulturę. Sprawdź program na fkbb.pl. Zapraszają Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty i Mazowiecki Instytut Kultury. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij. Bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 12 minut po 17.
15: Tygodnik muzyczny.
14: Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy Państwa bardzo gorąco i zapraszamy na magazyn płytowych premier, zapowiedzi i wspomnień. Dziś będą nawet płyty z wkładką literacką.

Każdy ma swoje Farewell Miss Iza. W Belgii mają Love Triangle. Niby po francusku, ale jednak co druga linijka po angielsku. Młoda belgijska gwiazda Angèle, córka piosenkarza i córka aktorki, siostra rapera, a przy tym super gwiazda miejscowej sceny popowej. Otworzyła tygodnik muzyczny utworem zapowiadającym jej trzeci album, Instinct. Ta płyta ukaże się 16 października, gościnnie w utworze Amerykanka Caroline Polaczek i Francuz Sébastien. Stąd też tekst dwujęzyczny, skoro międzynarodowe towarzystwo. W ciągu najbliższych 2 godzin w tygodniku będzie więcej takich nowości, a nawet zupełnie innych nowości. Będzie trochę nowości polskich, trochę zagranicznych, kilka wspomnień z przeszłości, głównie związanych z postacią Andrzeja Załuchy. No a do tego bardzo liczne piosenki z tekstem, literatów. Prawdziwych, takich z tomikami, z nagrodami na koncie i takich samozwańczych też. Będą młodsi, będą starsi. Do tej drugiej grupy powinienem teraz sklasyfikować szkocką formację Teenage Fan Club. No bo chociaż w nazwie mają młodzież, to mają tę młodzież w nazwie, proszę państwa, od 37 lat. W tym czasie trochę się ta młodzież w nazwie zdewaluowała. Natomiast utrzymała znaczenie druga część nazwy, bo formę Teenage Fan Club zachowali i fankluby chyba wciąż działają.

Formacja Teenage Fan Club i utwór I Do Not Dare to Dream. Jeśli ująć to I na początku, to wyjdzie nam tytuł płyty Do Not Dare to Dream, wydanej wczoraj i myślę, że całkiem satysfakcjonującej po tylu latach dla tych wszystkich zagorzałych fanów, tych skupionych w fanklubach i nie. Teraz będzie pierwszy fragment literacki, choć trochę przekorny, powiedziałbym, dlatego że to nie będzie wielkich lotów literatura, ale zabieg literacki bardzo celny. Utwór ukazał się przed 2 dniami i towarzyszy premierze dokumentu Alexa Gibneya zatytułowanego Musk. Jak Elon Musk. Za 6 dni amerykańska premiera kinowa tego filmu. Opowiada on oczywiście o miliarderze Elonie Musku i opowiada obrazem i historią jego życia, ale na ścieżce dźwiękowej znalazł się David Byrne, poproszony o to, żeby się jakoś odnieść do postaci Elona Muska. I David Byrne postanowił odnieść się do tematu trochę podobnie jak kiedyś na płycie Here Lies Love poświęconej Imelda Marcos, odnosił się, cytując obszernie słowa samej bohaterki. Tak samo tutaj uznał, że za łatwo byłoby krytykować Elona Muska, powszechnie nielubianego, myślę, człowieka, choćby z tego powodu, że zarządza gigantycznymi biznesami, które wpływają na życie wielu mieszkańców planety, zarządza w sposób momentami co najmniej kontrowersyjny. No a przy tym jest jeszcze bardzo, bardzo bogaty i to też ma jakiś tam wpływ na to, jak postrzegamy władzę i bogactwo.

bogactwo we współczesnym świecie. Więc Bern postanowił po prostu pocytować Ilona Muska. Brzmi to w utworze Let Me Sell You a Dream, czyli pozwólcie, że sprzedam wam marzenie. Brzmi to mniej więcej tak. Jestem potwornym hardkorem.

David Byrne wspólnie z Danielem Pembertonem, kompozytorem filmowym, w najnowszym singlu pochodzącym z dokumentu o Elonie Musku. W ostatni czwartek w warszawskim klubie Mechanik występował, to dalszy ciąg tych peregrynacji literackich, brytyjski poeta nigeryjskiego pochodzenia mieszkający w Szwecji. Trochę to skomplikowane, ale państwo go znają bardzo dobrze z emisji w tygodniku muzycznym. W szczególności, bo od dawna prezentujemy nowe utwory Joshua i The Henna. No a sam koncert był jednym z nielicznych, muszę powiedzieć. Trochę miał taki, trochę to wyglądało jak sesja terapeutyczna, trochę jak nabożeństwo, przy wszystkich różnicach oczywiście, bo był to koncert z muzyką taneczną i słowem mówionym jednocześnie, bo to nawet trudno opisać The Henna jako rapera. No a był to jeden z nielicznych koncertów, po których wyszedłem zamiast z płytą, to z książką. Książka nosi tytuł co prawda Songbook, Collected Works, ale jest zbiorem poezji Joshua i The Henna. I w książce znajdziemy dużą część oryginałów piosenek, tekstów pisanych dla choćby Sons of Kemet, na solowe płyty i The Henna. Choćby ten tekst znany i z płyty, i z warszawskiego koncertu, Mom Does the Washing, czyli Mama robi pranie, który w tomiku nosi tytuł, więc najprawdopodobniej jest tutaj po prostu prezentowany jako wiersz. The world according to your mom doing the washing. To jest to, co pewnie słyszeli również słyszeli fani na OFF Festiwalu, czyli takie krótkie charakterystyki różnych ideologii i

0: i właściwie z poglądów filozoficznych. Kapitalizm. Mama robi pranie, płacisz jej funta, prosisz ją, żeby robiła pranie twojemu kumplowi, kumpel płaci ci 50 funtów. Komunizm. Mama robi pranie, ty też robisz pranie, każdego wieczoru salutujecie do zdjęcia ojca. Socjalizm. Mama robi pranie, ty gotujesz. Wszyscy są szczęśliwi w teorii. Faszyzm. Mama robi pranie pod groźbą przemocy. Feudalizm. Mama robi pranie i jeszcze płaci ci podatek. Liberalizm. Patrzysz, jak mama robi pranie i czujesz się bardzo, bardzo źle. Coś trzeba z tym zrobić, mówisz. Libertarianizm. Mama robi pranie, a ty wierzysz, że to ty je zrobiłeś.
1: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy. In theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God.

więc niech będzie trochę sesji terapeutycznej, trochę nabożeństwa i trochę wieczoru poetyckiego na koncercie Joshua i Dehena. To wszystko miesza się w miarę równych proporcjach. Jeszcze no, ten tekst oczywiście on ulega na koncertach i w kolejnych wersjach płytowych zmianom. W Warszawie pojawił się, tu już cytuję z pamięci, technofeudalizm. Mama robi pranie,

ani prane ubranie, ani pralka nie należą do was, macie tylko prawo z nich korzystać za subskrypcją. I jeszcze kilka innych prawdopodobnie zmian, no ale tego już w tomiku znaleźć nie można, trzeba iść na koncert. Jeszcze jeden wątek literacki, teraz już całkiem poważny, no bo w czwartek ogłoszono literackiego Nobla, którego w tym roku otrzyma kanadyjska poetka i eseistka Anne Carson. Dla mnie nobliści literaccy dzielą się w pierwszej kolejności oczywiście na muzycznych i niemuzycznych. Muzyczni, wiadomo, Bob Dylan, ale nie tylko, bo bardzo wielu literatów ma jakieś związki większe lub mniejsze z muzyką. Bardzo wielu literatów też, bardzo wielu poetów bywa, ich teksty bywają wykorzystywane w muzyce. Anne Carson, jeśli chodzi o Anne Carson, dość często się to dzieje, szczególnie w sferze takich dzieł operowych, dzieł muzyki współczesnej. I natychmiast sięgnąłem po płytę formacji Soul Percussion, którą zresztą prezentowaliśmy swego czasu w większych fragmentach w HCH, o ile pamiętam. To było parę miesięcy temu. Płyta nosi tytuł Let the Soil Play Its Simple Part. I Caroline Shaw śpiewa tu w jednym z utworów Gradual Dazzle, przepraszam, tekstem noblistki Anne Carson, opowiadając o takim stopniowym olśnieniu, którego doznajemy siedząc w pokoju i obserwując, jak zmieniająca się pogoda i układ słońca za oknem powoduje, że cienie w pokoju układają się coraz to inaczej. To stopniowe olśnienie Anne Carson opisała w wierszu Room in Brooklyn.

Caroline Shaw śpiewała poezję Anne Carson od dwóch dni laureatki Literackiej Nagrody Nobla. A Gradual Dazzle. A jeśli chodzi o wydarzenia mijającego tygodnia, no co prawda to było w niedzielę, to się wszystko wydarzyło w weekend i trochę już Państwu o tym mówiliśmy w różnych audycjach w Trójce, ale w Bielsku Białej zupełnie znienacka pojawiła się Björk jako bohaterka setu DJ-skiego, no ale przede wszystkim jako autorka trzech instalacji, które pod szyldem Ekolalia pojawiły się w przestrzeni miejskiej Bielska Białej, polskiej stolicy kultury. I te instalacje, to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy się spóźnili na set DJ-ski albo nie wiedzieli. Te instalacje można cały czas jeszcze oglądać i ich słuchać. Warto nadłożyć drogi, przyjechać do Bielska, zabrać ze sobą na słuchawkach płytę Fossora, Björk, bo to z niej pochodzi materiał muzyczny w tych instalacjach. I odwiedzić Willę Sixta, jedną z kamienic bielskich i jeszcze dawny pawilon, sklep społemowski Klimczok i tam posłuchać utworu Sorrowful Soil w takiej specjalnej, wielokanałowej wersji.

Zapraszam Państwa oczywiście do wysłuchania Bjerk w formie instalacji, natomiast zapraszam też do wysłuchania w całości tego, co przed momentem, czyli Live at Carnegie Hall, pierwszej koncertowej płyty Camrona Wintera, frontmana formacji Geese, nagranej 11 grudnia ubiegłego roku. Jest z tego film. Paul Thomas Anderson wyreżyserował ten film, proszę sobie wyobrazić. Benny Safdie go współprodukował. Miał premierę 1 października na New York Film Festival. Mam nadzieję, że wkrótce u nas jakoś, ale płyta już jest i to jest świadectwo naprawdę olbrzymiego talentu. Taki występ solo w Carnegie Hall, coś niebywałego. No a teraz na zakończenie tej godziny Tygodnika Muzycznego jeszcze jedna bardzo ciekawa premiera. The Tallest Man on Earth i jego najnowsza płyta Just Beyond Endless Mountain. A słyszymy się po serwisie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Panie Pascalu.
15: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nic nie wskazuje, by dzisiejszy atak w stolicy był powiązany z ostatnimi atakami w szkołach, mówi policja. Poseł Kołodziejczak, w Tarapatach były współpracownice oskarżyły polityka o przemoc. Kupujemy więcej niż potrzebujemy. W Pradze rozmowy o tym, jak zmniejszyć wpływ branży odzieżowej na środowisko.

0: Według policji na razie nic nie wskazuje, by dzisiejszy atak w Warszawie był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby. W szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej poszkodowane zostały 3 osoby. O szczegółach Michał Makowski.
1: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
2: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
1: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Kobieta jest przesłuchiwana. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu tworzy krótki poradnik dla pedagogów w związku z tragicznymi wydarzeniami w szkołach na Mazowszu. Broszura ma zawierać informacje o tym, jak reagować, jak rozmawiać z młodzieżą o tego typu zagrożeniach. Będą tam także wskazówki dla rodziców, mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
3: Będziemy prosić o przygotowanie konspektu wyjściowego, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać, ale także jakichś takich informacji skierowanych do rodziców właśnie w związku z tą sytuacją. Myślę, że przez weekend do poniedziałku, najpóźniej wtorku, one się po prostu ukażą.
0: Policjanci cały czas przeczesują internet i wyłapują niepokojące treści. Policja podkreśla, że każda zapowiedź lub próba popełnienia przestępstwa niesie ze sobą konsekwencje prawne, także wobec osób niepełnoletnich. Nie ma zgody na przemoc fizyczną i psychiczną, a także finansową wobec współpracowników. Tak zarzuty byłych koleżanek posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka komentuje prawnik mecenas Tymoteusz Paprocki. Kobiety miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Jedną z nich, były wiceminister rolnictwa, miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. Mecenas Paprocki przekonuje, że bez względu na zajmowane stanowisko ta sprawa musi być dokładnie wyjaśniona.
4: Jeżeli te relacje potwierdzą się i będziemy mieli do czynienia z postępowaniem karnym, to w zależności oczywiście od ostatecznej kwalifikacji prawnej, byłemu ministrowi grożą bardzo poważne zarzuty, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności.
0: Po upublicznieniu nagrań w tej sprawie przez kobiety, klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka. Jak zmniejszyć wpływ branży odzieżowej na środowisko? To jeden z tematów dyskusji toczących się w Pradze. Przedstawiciele świata mody spotkali się w czeskiej stolicy w ramach Imagine Festiwalu, który towarzyszy największemu przeglądowi współczesnego designu w Czechach.
5: Polskę reprezentuje specjalistka od zrównoważonej mody Ewa Polkowska. Jak podkreśla, transformacja branży odzieżowej wymaga zarówno zmian w sposobie produkcji, jak i większej świadomości konsumentów.
6: Niestety mamy ogromny nadkonsumpcjonizm. Marki produkują za dużo ubrań. Mamy bardzo dużo nieodsprzedanej odzieży, która bardzo często albo jest palona, albo trafia na wysypisko.
5: Według Ewy Polkowskiej problem stanowi także brak przejrzystych informacji o pochodzeniu ubrań i ich wpływie na środowisko. Rozwiązaniem mają być wprowadzane stopniowo cyfrowe paszporty produktów.
6: Po zeskanowaniu kodu QR będziemy mogli zobaczyć cały łańcuch dostaw, gdzie ten producent się znajduje, czy posiada on odpowiednie certyfikaty.
5: Praska debata o zrównoważonej modzie odbywa się w ramach Europejskiej Platformy Współpracy UNIK, w której uczestniczy Instytut Polski. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 20% energii i można normalnie korzystać z prądu. We wschodniej części wybrzeża obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Z kolei w południowej Polsce, a także na ziemi lubuskiej, w północnej Wielkopolsce, w centrum i na wschodzie utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy opady deszczu głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu. W Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W Kotlinach Sudeckich temperatury spadną do 2 stopni, poza tym od 6 do 10.
9: Autopromocja.
10: Coś zobaczyłem, coś widziałem z daleka, coś widziałem ze zbyt bliska.
11: Tym razem Teatr Polskiego Radia ustępuje miejsce literaturze.
12: Szczepan Twardoch. Nul.
11: Czyta Arkadiusz Jakubik.
12: Dla szczura sens tej wojny jest zupełnie inny niż dla ciebie.
11: Przypomnimy fragmenty powieści, za którą autor otrzymał nagrodę Literacką Nikę 2026.

0: będą im towarzyszyły jego wypowiedzi nagrane dla Klubu Trójki. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj po 19:00.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 7 minut po godzinie 18:00.

Agata Żynafiel, Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. To jest druga godzina tygodnika muzycznego, którą rozpoczynamy od country po polsku, Hioba Dylana, najnowszy singiel tego artysty. I tak jak śpiewał Hiob Dylan, będzie piosenka krajowa dominować w tej godzinie. Z literatury będą rymy hip-hopowe i trochę książek non-fiction, z których autorem Jarkiem Szubrychtem porozmawiam o bohaterze jednej z jego książek właśnie, czyli Życie, bierz mnie, biografii Andrzeja Załuchy. A to wszystko dlatego, że dziś 35 lat mija od śmierci, tragicznej śmierci tego artysty. Wrócimy do historii, będą mniej znane nagrania Andrzeja Załuchy, bo cały czas takie się ukazują. Mniej znane, może to jest źle powiedziane, mniej obecne na płytach. Ciągle jeszcze mamy w tej dziedzinie zaległości. A teraz fragment płyty, która ukaże się w najbliższy piątek. Zatytułowana będzie Małe Dionizje i to wszystko ma nawiązywać do starożytnego greckiego święta ku czci Dionizosa, tylko że nie ma być opowieścią historyczną, nie ma być opowieścią akademicką, tylko współczesną, a nawet osobistą, o odzyskiwaniu radości, odzyskiwaniu przyjemności istnienia. Autorzy tej płyty to jest zespół Muzyka Końca Lata, a singiel, który ją promuje, nosi tytuł Bażant.

Muzyka końca lata, Bażant, i to jest zapowiedź płyty Dionizję, która ukaże się 16 października. Jeszcze pewnie do tego wrócimy. Na razie kartka z kalendarza pojedyncza, poza oczywiście Andrzejem Załuchą, o którym już wspominałem, pojedyncza zagraniczna kartka z kalendarza, ale dość potężna, powiedziałbym nawet. Tomy powstały o tej jednej piosence, wydanej oryginalnie na singlu 10 października 1966 roku, a więc 60 lat temu. Chodzi o utwór grupy The Beach Boys, Good Vibrations, czyli właściwie można powiedzieć najambitniejsze dzieło Briana Wilsona, które wtedy udało mu się opublikować. I ślad zarazem takiej przerwanej na długie lata pracy nad albumem Smile, który miał być opus magnum formacji, który miał przebić przy okazji wszystkie osiągnięcia konkurencji z grupy The Beatles. No ale musieliśmy czekać na dokończenie tej płyty, jak wiemy, nie lata, tylko wręcz dekady. Natomiast nagranie samego tylko Good Vibrations, utworu niezwykle finezyjnie zaaranżowanego, z mnóstwem partii, które nakładają się jedne na drugie. Nagranie to zajęło Brianowi Wilsonowi 7 miesięcy. Piosenka inspirowana była luźno dzieciństwem Wilsona i między innymi takimi słowami jego matki, która w pewnym momencie ostrzegała, żeby się nie bał szczekającego psa, bo psy odbierają wibracje. No i Wilson zamienił to w utwór o świecie, a może nawet utwór o kosmosie, który cały zbudowany jest z owych wibracji, a te wibracje odbierać można pozazmysłowo. No i wydane już 10 października 66 roku Good Vibrations okazało się jedynym singlem grupy The Beach Boys, który dotarł do pierwszego miejsca list bestsellerów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii.

i charakterystyczny teremin na końcu, a właściwie elektroteremin, bo to była specyficzna wersja instrumentu skonstruowanego przez Lwa Termena, a który powoli w latach 60. wdzierał się już nie do studiów eksperymentalnych, tylko do studiów nagraniowych muzyki pop. To wszystko możliwe było tylko w studiu w Los Angeles, gdzie pracowali The Beach Boys nad płytą Smile, a single Good Vibrations 60 lat temu udało im się opublikować. Dwa single przed nami z kolei, tylko że to polskie opowieści i z kręgu bardzo szeroko rozumianego hip-hopu. Najpierw Nanga, zespół, który zapowiada swoją nową płytę, która będzie zatytułowana Duchy, utworem Soprano, a później najnowszy album Kozy i Kuby Więcka. To z kolei zapowiadane było kilka dni temu singlem DeLorean z udziałem Piotra Odoszewskiego. Płyta już wyszła, nosi tytuł Szerzej i jest to świetna kontynuacja tego, co Koza i Kuba Więcek wspólnie robili.

Mogę sobie jeszcze raz wejść w całość, nie? Walczę z emocjami, jakbym zdobywał bieguny. Narzuciłem sobie niejedną formę cenzury. Rzadko daję się porywać uniesieniom duszy. Nauczyłem się za dobrze, jak je w sobie tłumić. Zmieniam rolę funkcji, którą pełnię dla grupy. Formalizuję bunt i lokalizuję ucisk. To by się nie stało, gdybym umiał iść na skróty. Dalej wiem niewiele i się ciągle muszę uczyć.

Najpierw Magda Dubrowska na czele formacji Nanga i utwór Soprano, a później Koza, Piotr Odoszewski i Kuba Więcek w nostalgicznym DeLoreanie z albumu Szerzej, który ukazał się właśnie wczoraj, już w całości, singiel kilka dni wcześniej. No i z tą nostalgią zostaniemy na jakiś czas, właściwie nawet chyba prawie do końca audycji, z powodów już sygnalizowanych wcześniej. 35. rocznica smutnego wydarzenia, tragicznego, śmierci Andrzeja Załuchy. Artysty, o którym się nie przestaje mówić, do którego twórczości nie przestajemy wracać, a najlepszym dowodem jest to, że ostatni hit Andrzej Załucha miał nie dalej jak zimą, ostatnią zimą, te kilka miesięcy temu dosłownie.

0: Pies bezpański za mięsem. Tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
1: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne. Lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj. Papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa na dance floor.

0: Pamiętasz jak złapał na skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mnie

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Tak o Hemingway, Andrzej Załucha, Tramwaje. A w studiu Radia Kraków jest z nami Jarek Szubryk. Witaj.
3: Dzień dobry. Muszę od razu się pożalić, że ostatnio rozkład jazdy tak mi zmienili tu w Krakowie, że żaden tramwaj nie staje pod mym oknem.
2: O, to bardzo niedobrze. Ale to na pewno czasowe, prawda? Bo jest trochę zmian przebudowy, jak w każdym dużym mieście. Mam nadzieję przynajmniej.
3: Pewnie tak.
2: A jak ci się słucha, tak od razu z kolei zapytam Andrzeja Załuchy, wciąganego co róż w jakieś duety z raperami?
3: Dobrze mi się słucha, bo to są zwykle bardzo dobre albo dobre pomysły, dobre realizacje. No i bardzo się cieszę, że dzięki temu Andrzej Załucha po prostu wciąż żyje i trafia do nowej publiczności.
2: Jarka Szubrychta państwo znają doskonale i z anteny trójkowej, i z audycji z wtorku na środę, z którą w HCH prawie sąsiadujemy i często sygnalizujemy, co tam u ciebie. Natomiast miłośnicy książek o muzyce znają cię choćby ze Skóry i Ćwieki na wieki, z opowieści o Wejderze, z opowieści o Maryli, o życiu Maryli Rodowicz, ale też z Życie bierz mnie, czyli biografii Andrzeja Załuchy, książki, która ukazała się już ładnych 5 chyba lat temu. Dziś Załucha miałby 77 lat. Powiedz, kim byłby na polskiej scenie, gdyby żył? I czy ta scena wyglądałaby inaczej w związku z tym?
3: Ja tu widzę 3 możliwe scenariusze. Pewnie jest ich więcej, ale te 3 już sprawdzone. Pierwszy z nich to jest scenariusz, którym poszedł Ryszard Rynkowski, czyli w nowych czasach, dzięki nowym możliwościom, talent Andrzeja Załuchy by zakwitł bardzo szybko. Tym bardziej, że kiedy rozmawiałem z kompozytorami, którzy z nim współpracowali na potrzeby tej książki, wszyscy właściwie mówili, że już kolejna płyta z Andrzejem była planowana, albo że właściwie już rozpoczęli pracę. Gdyby nawet połowa z tych projektów doszła do skutku, to mogłoby się okazać, że rzeczywiście już w latach 90. Andrzej Załucha byłby wielką gwiazdą, większą niż zdążył być za życia. Drugi scenariusz jest taki, że być może w tych burzliwych latach 90. na chwilę by o nim zapomniano, tak jak zapomnieliśmy o kilku innych artystach, ale przypomniano by o nim jakiś czas później, na przykład taką płytą, jaką nagrał Krzysztof Krawczyk z różnymi innymi artystami, wykonawcami i autorami utworów, młodszymi o pokolenie. I trzeci scenariusz jest taki, że nawet gdyby o nim na chwilę zapomniano, znalazłby się jeden artysta lub zespół, który wciągnąłby Andrzeja w swoją orbitę,

0: bitę i zrobił z nim coś takiego, co Mitch & Mitch zrobili ze Zbigniewem Wodeckim, czyli odkrył go na nowo dla nowej publiczności. Tu oczyma duszy mojej widzę wspólną płytę Andrzeja Zauchy z Mrozem. To przecież musiałoby się udać. I myślę, że musiałoby się wydarzyć.
1: Bliskie światy sobie, bliskie sobie rzeczywiście bardzo. No albo z jakimś raperem, to do tego pewnie też musiałaby dojść. Ta kariera się właściwie zerwała w samych początkach epoki potransformacyjnej. Po 91 rok. Te lata 90. bardzo źle się obeszły z wieloma artystami, którzy nie byli autorami swojego repertuaru, takimi pełnymi. PRL uczył nas, że inni piszą i komponują, a jest kasta wykonawców. No i powiedz, czy Zaucha decydował rzeczywiście o muzyce pisanej dla niego? Jaka tutaj była sprawczość, taka jego niezależność artystyczna?
0: W różnych okresach różnie z tym bywało, natomiast bardzo wielkim jego atutem i trochę też przekleństwem było to, że wszyscy bardzo lubili z nim pracować. Z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że on po prostu znakomicie wykonywał te piosenki i każdy kompozytor, każdy autor utworu chce mieć ten swój utwór wykonany jak najlepiej. A druga sprawa jest taka, że oni wszyscy bardzo lubili z nim pracować, bo po pierwsze był biegły technicznie, więc to była łatwa współpraca, a po drugie był człowiekiem bardzo lubianym. To był po prostu dobrze, fajnie spędzony czas w miłym towarzystwie. Zatem to, o czym mówiłem przed chwilą, że właściwie wszyscy ci kompozytorzy, którzy już wcześniej coś z nim zrobili, od jednego utworu do całej płyty odgrażali się, że już mieli plany i chcieliby dla niego pisać, a pewnie pojawiliby się nowi, więc nie sądzę, żeby narzekał na brak repertuaru. A kwestia wyboru, no znowu, różnie z tym bywało, ale czasem wybierał być może kontrowersyjnie, natomiast bardzo często wybierał dobrze oraz nawet z utworów, które być może w innym wykonaniu nie byłyby interesujące, potrafił zrobić perełkę przez to, jak je śpiewał, a zatem dużo fajnych, dobrych, przebojowych piosenek byśmy mieli.
1: I ciągle jeszcze piosenek odkrywanych na nowo, bo kolejne wydawnictwa się ukazują. Za chwilę wrócimy do rozmowy o Andrzeju Zausze. A teraz fragment płyty zeszłorocznej, Magia to ja, utwór Budzi się lęk, zrealizowany w łódzkim radiu, do muzyki Stefana Sendeckiego.

0: Andrzej Zaucha, Budzi się lęk, z albumu Magia to ja, już wydanego pośmiertnie, i to no niedawno, w zeszłym roku, z różnymi utworami nagranymi w Radiu Łódź, a ze mną z kolei na łączach w Radiu Kraków Jarek Szubrycht. I chciałem cię zapytać o te wszystkie niepublikowane sesje, o te odnajdywane na nowo czasem nagrania, o białe plamy. Czy tego jest bardzo dużo? I a przy okazji, czy w Krakowie też w radiu coś tam w archiwum mogłoby się znaleźć?
1: Janusz Szrom, znakomity wokalista i pedagog, nauczyciel śpiewu, właśnie na potrzeby pracy swojej pedagogicznej opracował śpiewnik z utworami Andrzeja Zauchy, z utworami wyłącznie premierowymi, czyli tymi, które Zaucha wykonał, zaśpiewał jako pierwszy, i tam jest 240 utworów. I to jest odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy wszystkie odnalazł, ale jeszcze wielu pewnie na oficjalnych wydawnictwach brakuje. Zatem tak, jest tego bardzo dużo. One są w studiach radiowych, bo w tamtym czasie najczęściej się nagrywało w studiach Polskiego Radia, w różnych oddziałach Polskiego Radia. Niektóre z nich wypływały na jakichś wydawnictwach. Wciąż oczywiście, chociażby dzięki fantastycznej oficynie GAD się pojawiają. Dzięki nim niedawno też mieliśmy okazję usłyszeć, dostać do rąk drugą, nieistniejącą, ale jednak płytę Dżambli. A zatem tego jest jeszcze sporo. Prawie 10 lat temu ukazała się na przykład płyta To, co zostało. Taki jest jej tytuł i ona zawiera utwory nagrane przez Zbigniewa Maleckiego w studiu Polskiego Radia w Katowicach. W większości to są jego kompozycje, ale nie tylko. 13 utworów też wcześniej zupełnie nieznanych. Tej płyty już chyba niestety kupić nie można. Marzy mi się antologia tych wszystkich utworów Andrzeja Zauchy, zebranych razem, poukładanych według jakiegoś sensownego klucza. Pewnie to jest bardzo trudne zadanie od strony formalno-prawnej, no i chyba też nie gwarantuje jakiegoś spektakularnego zysku, bo Andrzej Zaucha jest na szczęście pamiętany, no ale chyba jakiejś takiej mody na jego śpiewanie jeszcze nie zanotowaliśmy, ale mam nadzieję, że wszystko przed nami.
0: Może przed nami. W każdym razie celebrowana jest rzeczywiście każda, co roku celebrowana jest postać Andrzeja Zauchy. No niestety przy okazji tej ponurej rocznicy śmierci. Trwa w tej chwili druga edycja festiwalu Jesień z Zauchą Fest od 10 października, czyli od dziś do końca listopada. Kilka wydarzeń w Krakowie i też podobno w Krakowie macie nowy mural od sierpnia przy ulicy Mogilskiej, poświęcony Andrzejowi Zausze. No mówię, nie byłem od sierpnia w Krakowie, więc trudno mi powiedzieć,
1: to
0: czy
1: prawda,
0: ładny,
1: potwierdzam.
0: Czy ładny, czy nie, i jak to się udało. Powiedz

0: Powiedz, bo ta książka się już ukazała ładnych parę lat temu. Czy masz na oku kolejnego jakiegoś bohatera do kolejnej biografii? Czy jakąś inną książkę przygotowujesz w najbliższym czasie, Jarku?
1: Bohatera zbiorowego, bo kończę już pracę nad kolejną książką. Muzyczną tylko w pewnym sensie, dlatego że odbyłem podróż po amerykańskich rezerwatach zamieszkałych przez rdzennych Amerykanów, przez różne plemiona, łapaczów, byłem Nawachów, Pajutów, Pueblo i tak dalej, i tak dalej. Metalowym szlakiem. W rezerwatach i nie tylko. Bardzo popularna jest muzyka metalowa. Ja do tych moich braci metalowców pojechałem, żeby się dowiedzieć, kim są, dlaczego taką muzykę grają, o czym jest ta muzyka, jak wygląda ich życie. I taka właśnie książka będzie moją następną książką. Lada moment, lada tydzień, dwa może, kiedy ją oddam do wydawnictwa, więc pewnie w przyszłym roku będzie dostępna.
0: Długa praca już na pewno, jej efekty słychać było w Ciężko na sercu o północy, z wtorku na środek, pewnie nie raz. Czy wiesz, co będzie w najbliższej audycji? Z grubsza?
1: W najbliższej audycji, tak. W najbliższej audycji będzie też wycieczka, ale bliższa będzie to przedstawienie nowości ze scen estońskiej oraz litewskiej.
0: No proszę, to nie mniej właściwie egzotycznie, chociaż dużo, dużo bliżej. Ale z drugiej strony blisko Skandynawii, więc ja tyle wiem z metalu, że wszystko, co blisko Skandynawii, to już łapie się na pierwszą ligę w tej chwili. Tak jest?
1: To prawda. Bardzo dobre zespoły. Rzeczywiście u nas nieznane, zatem z przyjemnością je zaprezentuję.
0: Bardzo ci dziękuję, Jarku. Jarek Szubrych był naszym gościem, autor biografii Andrzeja Załuchy, o którym opowieść kończymy nowo wydaną balladą z filmu Kino objazdowe do muzyki z kolei Wojciecha Trzcińskiego.

Bye Bye Andrzeja Załuchy to ballada z filmu Kino objazdowe. Film w reżyserii Stanisława Jędryki, muzyka Wojciecha Trzcińskiego, słowa Jerzego Janickiego do tej piosenki, która miała w filmie dwie odsłony. Ona się pojawia też na napisach końcowych.

końcowych. Tam jest jeszcze jedna zwrotka, zdaje się, i ta wersja druga też jest na płycie, nowo, świeżo wydanej płycie wytwórni Gad Records. Dla zmyłki ten album nosi tytuł Krzyk, Original Motion Picture Soundtrack, bo jest też na tej płycie muzyka również Wojciecha Trzcińskiego do filmu Krzyk. To już prawie wszystko na dziś w Tygodniku Muzycznym. Bardzo dziękujemy Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Kaciński. Za tydzień Maciek Jankowski, a ja zapraszam na zakończenie na seans z kompozytorem filmowym Daniele Lupim, włoski kompozytor, który właśnie wydał autorską płytę, a na tej płycie mnóstwo gości, m.in. Orion Sun i Michael Kiwanuka. I ten ostatni w utworze You Could Be The Sun, I Could Be The Moon z albumu Wilma. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
1: Do Wielkiego Brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Panie Pascalon.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Żegnamy reklamy.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, już 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejny alert RCB. Polska podrywała myśliwce. 14-latek groził w internecie, w domu miał arsenał ostrych narzędzi, trafił do ośrodka wychowawczego. Cisza wyborcza w Krakowie, jutro druga tura wyborów. Alert RCB w województwach podkarpackim i lubelskim. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Czytamy w treści alertu. Rosja atakowała Ukrainę także rano. W ataku na Zaporoże zginęło 20 osób, w tym troje dzieci. Mimo nieustających rosyjskich ataków Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Rosją. Rosja będzie mogła dostarczyć na globalny rynek paliw, w tym do Stanów Zjednoczonych, kilka milionów ton oleju napędowego.

0: błędowego. Szefowa unijnej dyplomacji skrytykowała Stany Zjednoczone. Kaja Kallas ostrzegła, że to oznacza dodatkowe dochody do budżetu Kremla na prowadzenie wojny w Ukrainie.
1: To nie czas na łagodzenie presji na Rosję, napisała szefowa unijnej dyplomacji i podkreśliła, że Europa na pewno tego nie zrobi. Kaja Kallas przypomniała, że tylko w ciągu 2 dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów, że Rosja nasila działania hybrydowe przeciwko Europie w państwach członkowskich Unii i NATO. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zaakceptują rekordowe jednorazowe rozszerzenie sankcji. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami, która obecnie liczy około 3000 osób, firm i instytucji, ma być zwiększona o połowę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Arsenał broni w domu 14-latka pod Gawrolinem. Chłopak trafił do ośrodka wychowawczego. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od rodziców ucznia ze szkoły w gminie Trojanów, mówi Małgorzata Pycner z Komendy Powiatowej Policji w Gawrolinie.
2: Z przekazanych informacji wynikało, że inny 14-letni uczeń zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty. W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka.
0: Nieletni odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Policja zapowiada, że w poniedziałek przy szkołach i w placówkach w całym kraju znów pojawią się patrole, mówi nadinspektor Tomasz Olczyk z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
3: Taki jest cel, aby moi policjanci dotarli do każdej z tych placówek, rozpytali pracowników, pedagogów, czy wszystko jest w porządku, czy ewentualnie mają jakieś swoje uwagi, którymi mogliby się podzielić, ale to tylko po to, żebyśmy mogli wypracować odpowiednie systemy i je wdrożyć w życie, żeby było bezpiecznie.
0: Policjanci cały czas przeczesują internet i wyłapują niepokojące treści. Jutro krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. W drugiej turze zmierzy się dwoje kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Do czasu zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza, przypomina Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
4: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: Na jutro pod Wawelem organizowany jest Krakowia Półmaraton, który spowoduje utrudnienia w ruchu i w dotarciu do niektórych lokali wyborczych od 10 do 13. Mieszkańcy Górnego Śląska mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie jazdy tramwajem, a to w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Celem zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych.
5: Atmosfera jest bardzo miła, poczęstunek jest, można, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć nowego, interesującego od uczestników.
6: Jestem uspokojony, można powiedzieć zdrowy, tak?
7: Bardzo mi się podoba, no jest naprawdę super i muzyka taka kojąca, naprawdę bardzo fajnie.
8: To chyba jest potrzebne, żeby tak ludzie czasami mogli się wygadać.
7: Ale bardzo dobrze, tak, można się wtedy tak wyluzować.
0: Rozmowa w tramwaju to inicjatywa Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz czas na sport i Norbert Michalak.
10: Zagłębie Lubin przegrało na wyjeździe z Krakowią 1-3 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Choć do przerwy Zagłębie prowadziło, to gospodarze zdołali odwrócić losy spotkania. Decydujące gole dla Krakowi padły w doliczonym czasie gry. Trwa mecz Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Po 78 minutach gry Lech prowadzi 4-0. O 20.15 w Białymstoku Jagiellonia podejmie lidera tabeli Górnika Zabrze. Trener gości Michał Gasparik jest przekonany o właściwym nastawieniu swoich piłkarzy.
11: Myślę, że ja nie potrzebuję nic już dodatkowego, jakąś motywacji albo coś tam, bo tych chłopacy to czują, tych chłopacy widzą, co się dzieje na razie w tym sezonie, a wiemy, że każdy tam zostawi to serce i będzie grał na 100%. Musimy zdecydować, jaka będzie wyjściowa jedenastka. Jest to otwarte, idziemy walczyć.
10: Gospodarze będą musieli poradzić sobie bez zawieszonego przez komisję ligi na 6 spotkań trenera Adriana Siemieńca. Początek o 20.15. Najszybciej zdobyta bramka padła w historii niemieckiej ekstraklasy. W meczu piątej kolejki piłkarskiej Bundesligi Augsburg-Bayern Monachium gospodarzy za sprawą Robina Felhauer.

0: Raz strzelili gola już w 8 sekundzie. Broniący tytułu Bawarczycy dwukrotnie odrabiali straty i ostatecznie zremisowali 2-2. Liderem tabeli jest Borussia Dortmund. Francuz Paul Sexas wygrał jeden z włoskich monumentów klasycznego jednodniowego wyścigu Il Lombardia. 20-latek został najmłodszym zwycięzcą tej imprezy w historii. Na mecie trasy z Bergamo do Como Francuz miał 48 sekund przewagi nad Hiszpanem Enriquem Masem oraz minutę i 5 sekund nad Włochem Giulio Ciccone. Rosjanka Mirra Andrejewa i Chinka Qin Wenzhen zagrają w finale tenisowego turnieju w Pekinie. W półfinałach Andrejewa pokonała Czeszkę Nicole Bartunkową 6-2, 6-2, a Qin Wenzhen wygrała z Belgijką Elis Mertens 7-5, 6-2.
1: Po chłodnej deszczowej nocy nad ranem pojawią się mgły. Jutro ciąg dalszy jesiennej pogody, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu, a na termometrach od 11 do 15 stopni.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Możesz patrzeć, możesz słuchać, możesz dotykać, możesz siedzieć w pierwszym rzędzie albo całkiem z boku. Możesz tak i tak też możesz. Od 13 do 18 października trwa 14. Festiwal Kultury Bez Barier. Ponad 150 wydarzeń w całej Polsce. Spektakle, filmy, wystawy, koncerty, spacery i warsztaty. Napisy, audiodeskrypcja, polski język migowy, pętla indukcyjna. Wszystko mamy, bo nie ma jednego sposobu na kulturę. Sprawdź program na fkbb.pl. Zapraszają Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty i Mazowiecki Instytut Kultury. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.
2: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

No ja nie jestem żołnierzem, więc nie walczyłem w tej wojnie. Mój udział w niej był zaledwie udziałem skromnego zaopatrzeniowca domorosłego na małą skalę paru ukraińskich brygad i to tyle.

Witamy, tym razem Teatr Polskiego Radia ustępuje miejsca literaturze. Kończy się bowiem ważny dla nagród literackich tydzień. Nazwisko laureatki Nagrody Nobla poznaliśmy, zgodnie z tradycją, w czwartek –

Wręczenie nagrody odbędzie się w sztokholmskiej filharmonii 10 grudnia, czyli w rocznicę śmierci fundatora nagrody. Nagroda natomiast Nike 2026 została już wręczona w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 4 października. Uroczystość transmitowały drugi program Telewizji Polskiej oraz TVP Kultura.

0: nul. Żyjemy w wielkim lęku. I ta książka między innymi potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie my popełniamy błędy. Ktoś powie, że to jest nagroda kontekstowa. Proszę Państwa, z jednej strony tak, z drugiej nie. Tak, bo świetna książka, świetna literatura, jak mówił klasyk, to jest to lustro, które idzie gościńcem i odbiera, odbija to, co się dzieje. Piękne, wielkie słowa i małe, straszne. Ale nie, nagroda nie wynika z kontekstu. To jest po prostu świetna literatura. To jest język, który został stworzony specjalnie na opisanie tej wojny, niepowtarzalny. Ale znowu widzę związek tego języka z tym, co nas otacza. To jest język pozbawiony politycznej poprawności. Dlaczego? Dlatego, że w chwilach nienawiści sięgamy po wulgarność. Jest jeszcze jeden wątek tej książki, szalenie istotny. To nie jest książka tylko o wojnie, ani tym bardziej o relacjach polsko-ukraińskich. To jest o samotności wobec technologii.
1: Nazwisko laureata ogłosił oraz wygłosił laudację przewodniczący jury nagrody Witold Bereś. Wcześniej na nul zagłosowała większość czytelników Gazety Wyborczej biorących udział w plebiscycie Nike. Szczepan Twardoch trzykrotnie tamtego wieczoru wystąpił przed publicznością.
2: Dziękuję Państwu bardzo. To jest dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy, ale najważniejsza, bo nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem jakoś, z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć. Kolejnym elementem tego splotu był moment w moim życiu, w którym to się wydarzyło. To znaczy to, że jestem już dojrzałym pisarzem, no, zajmując się ćwierć wieku pisaniem. Jak się człowiek czymś długo zajmuje, to osiąga w tym jakąś tam biegłość, prawda? I wyniknęło również z szeregu jakichś moich śmiesznych kompetencji, które zupełnie przez przypadek udało mi się zdobyć wcześniej, które sprawiły, że kiedy już się z tą wojną zetknąłem bezpośrednio, to potrafiłem sobie w tej sytuacji jakoś tam radzić i nawiązywać bliższe relacje z ludźmi, którzy się tą wojną zajmują od czasem 12 lat, prawda? To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie. Ta powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. I nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył. Ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy. Natomiast w tej sprawie robię inne rzeczy, które Państwo też mogą, do czego zachęcam. Natomiast literatura to jest zupełnie coś osobnego. Tak jak mówiłem wcześniej, no wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść. Ja bardzo w tę powieść wierzę. Jak to się mówi, last but not least, chciałem podziękować Monice Andruszewskiej, bez której tej powieści nie byłoby na pewno, bo Monika jest najodważniejszym człowiekiem, jakiego znam. Jest w tej wojnie od 12 lat i to Monika była moją przewodniczką w tym trudnym, niebezpiecznym i skomplikowanym przede wszystkim niezwykle świecie frontu. Także bardzo, bardzo dziękuję.

0: On wynika z wprost i powiedziałbym w sposób praktycznie bezpośredni, czyli w taki, w jaki w ogóle literatura powinna moim zdaniem wynikać z ludzkiego doświadczenia i życia. On wynika konkretnie z raportu o rosyjskich zbrodniach o charakterze seksualnym na ukraińskich kobietach, który przygotowało Centrum Lemkina z Instytutu Pileckiego pod kierownictwem Moniki Andruszewskiej. Ten raport jest wstrząsający. On jest publicznie dostępny, wystarczy sobie wpisać w Google, można go w każdej chwili znaleźć. Ten raport jest wstrząsający, jest przerażający, bo nie wiem dlaczego ja to ciągle ubieram w takiej formie, ale no są lata 20. XX wieku, a to, co się dzieje w tym raporcie, mogłoby wprost dziać się u Warłama Szałamowa, prawda? Albo w ogóle w literaturze łagrowej, czy jakiejkolwiek innej. Co zdawałoby się należeć do świata, który, nie wiem dlaczego, teraz ja już nie wiem dlaczego, ale wcześniej chcieliśmy wierzyć, że należy do przeszłości. No i pisząc o tym w tej powieści, uznałem, że ta sprawa jest, ma taką wagę i taką gravitas po prostu, że nie mogę sobie pozwolić na odejście, znaczy nie mogę zmyślać. I wszystko, co staje się udziałem mojej bohaterki, która jest bohaterką fikcyjną, ale która ma cechy osób prawdziwych, żyjących, paru przynajmniej. Wszystko, co ją spotyka, jest wprost z tego raportu i z paru innych źródeł, ale ze źródeł. Nic w tym nie zmyśliłem, bo ja w ogóle bardzo mało zmyślałem w tej powieści, bo nie było potrzeby.
1: Tę nieśląską powieść Szczepana Twardocha przedstawialiśmy we fragmentach przy okazji jej premiery w marcu 2025 roku z komentarzami autora pochodzącymi z rozmowy z nim Michała Nogasia. Odbyła się ona, przypominamy, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
0: Coś zobaczyłem, o czymś usłyszałem, o czymś rozmawiałem, coś widziałem z daleka, coś widziałem ze zbyt bliska, więc jest to złożenie tych doświadczeń bezpośrednich oraz zapośredniczonych.
2: Szczepan Twardoch, Nul.
1: Czyta Arkadiusz Jakubik, muzyka Łukasz Borowiecki.

0: Dla szczura sens tej wojny jest zupełnie inny niż dla ciebie. Bo ty wierzysz jakoś, że ta wojna jakiś sens ma. Nie jesteś jednak w stanie, koniu, uwierzyć w to, by w ramach tego, jak rozumiesz sens tej wojny, sens miała również wasza obecność tutaj, na lewym brzegu ojca waszego Dniepru. Koń to twój pseudonim, albo raczej znak wywoławczy, pozywny. Szczur to pseudonim szczura. Paciuk.
1: Tego wieczoru przywołujemy fragmenty naszej lektury powieści pod tytułem Nul Szczepana Twardocha, laureata literackiej Nagrody Nike 2026. A nagrodę tę wręczono po raz 30.
0: Po 2 latach wojny szczur wie inne rzeczy. Na przykład na słuch poznaje, skąd jest przylot. I odruchowo, bez zastanowienia, wie wtedy, w którą stronę głową rzucić się na ziemię, żeby trochę zwiększyć szansę przeżycia. Czego nie wie i nie rozumie, to tego, jak działają zbrojne siły Ukrainy. Nie tak, jakby się mogło wydawać, bo nie do końca tak, jak sowiecka armia, jak wojsko, które pamiętał służący jeszcze w Afganie ojciec szczura, który wiele mu o tamtym wojsku opowiadał. Z drugiej strony zbrojne siły Ukrainy dawną armię radziecką przypominają o wiele bardziej niż chciałoby się wydawać tobie, koniu. I tym wszystkim, którzy jak ty kiedyś na samym początku pełnomasztabnej, który dla ciebie w ogóle był początkiem wojny, uwierzyli w prosty przekaz ukraińskiej propagandy o nowoczesnej, zachodniej armii pełnej pięknych, zawadiackich chłopców walczących przeciwko siłom zła niczym tolkienowski gon.

0: przeciwko orkom. Ty również uwierzyłeś kiedyś tej pięknej propagandzie, która, chociaż nie do końca zgodna z rzeczywistością, odpowiadała przecież jakiejś prawdzie. Nie miałeś przecież wątpliwości, że i ty, i szczur stoicie po stronie dobra i sprawiedliwości. Jeśli jakakolwiek wojna w historii może być nazwana sprawiedliwą, mówiłeś kiedyś, tak dawno, pijany, w warszawskiej knajpie ostatniemu z przyjaciół, jeśli jakakolwiek, to ta. I dalej w to wierzysz, koniu. Ale widzisz też już inne rzeczy.
1: W roli lektora Nul wystąpił w Trójce Arkadiusz Jakubik, od lat śpiewający doktor Misio, ostatnio częściej też na planach filmowych niż na teatralnych scenach. Zagrał przede wszystkim rolę główną męską Jacka Kuronia w filmie Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja. Film został zaprezentowany w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie został wyróżniony przez jury konkursu, wszak zarówno rola Arkadiusza Jakubika, jak i Magdy Popławskiej filmowej Gajki warte są zapamiętania. Przy okazji film polecamy.

Zaczynasz się zastanawiać, dlaczego siedzicie w tej bardzo kiepskiej piwnicy, a nie po dobrych piwnicach, które zostały po domach, co już ich nie ma. I zastanawiasz się po to, by czuć bezradną złość, że to niesprawiedliwe. Inni siedzą po dobrych piwnicach, sucho mają i ciepło, a nad sobą betonowe stropy, a nie deski. Jagoda ma dobrą piwnicę, ale to cię akurat bardzo cieszy. Rozdzielili was niedawno. W każdej musi być jeden doświadczony żołnierz, powiedział rotny. Nie mogę was dwóch trzymać w jednej. Zastanawiasz się nad tym, żeby się nie bać. Niech to już przyleci. Lepiej już zginąć, niż się bać.

Widząc, że Starlink już działa, wyciągasz telefon, łączysz się z siecią i po chwili wahania otwierasz Signala, jakbyś otwierał skrzynkę na listy po długiej nieobecności w domu. Tylko kilka wiadomości. Nie chcesz ich otwierać. Piszesz do Ewy: żyję. Dalej tam, gdzie mówiłeś ostatnio? Odpisuję od razu: tak. Kiedy będziesz mógł wrócić na tyły, odpocząć? Pyta. Nie wiem, na razie nie da rady. Odpisujesz i od razu myślisz o tym, że jednak specnazowi jakoś udało się Dniepr przekroczyć. Ewa nie pisze nic więcej. Otwierasz czat z Zują. Nie napisała ani słowa, od kiedy zniknąłeś z zasięgu. Priwet, Zuja, ja żywy, piszesz po ukraińsku. Wiadomość odczytana prawie natychmiast. I nic. Napisz, co u ciebie, zniżasz się do prośby. Nie chcę z tobą pisać, kiedy tam jesteś. Pogadamy, jak stamtąd wrócisz, pisze Zuja. Na to nie ma zbyt dużych szans, żebym wrócił. Chyba jako 200, piszesz. I natychmiast jest ci głupio, że tak się nad sobą użalasz. Tym bardziej nie chcę. Napisz, jak wrócisz i bądź zdrów. Tęsknię do ciebie, Zuja. Myślę o tobie cały czas, piszesz i wstydzisz się tych słów. Zuja nie odpisuje. Wiadomość nieodczytana. Cofasz wysłanie wiadomości. Zostaje po tym ślad wiadomość

0: usunięta, nic więcej.
1: Tymczasem w naszym archiwum pozostanie Arkadiusz Jakubik jako lektor między innymi powieści pod tytułem Nul.
0: I nagle, jak zawsze, nagle, niespodziewanie, chociaż wyczekiwane, przylatuje. Świst i cztery eksplozje. Nie bardzo blisko, ale

0: zdziwiony, że rzeczywiście są tak blisko, a trochę po to, żeby znowu zabić ciszę. Ale cisza zaraz umiera sama, bo znowu cztery eksplozje. Cały magazynek Wasyloka, tym razem bliżej. Nie mogą być dalej niż 4 kilometry, bo taki jest Wasyloka zasięg. Nie ma żadnego powodu, żeby byli dalej. Zasadniczo są nawet o wiele bliżej, tak myślisz. Bo przecież Wasyloka nie wysunęli na nul. Jest gdzieś kilometr od nula, albo dwa, albo trzy. Więc są o wiele bliżej. Korygują z drona, mówi szczur, rzecz oczywistą, żeby coś powiedzieć. Znowu świst i cztery eksplozje. Jeśli trafi w waszą jamę, zginiecie obaj. Obaj zginiemy prędzej czy później, przecież nikt nie dożyje końca wojny, więc co za różnica, myślisz? Ale okłamujesz sam siebie, koniu.
1: Ja nie poczułem potrzeby, żeby tam pojechać. Takiej potrzeby nie mam do dzisiaj, po iluś tam już tych wyjazdach, po 7 bodajże, w ciągu 2 lat. Ja poczułem pewnego rodzaju moralny imperatyw zaangażowania, który z jednej strony miał mieć ten wymiar, tak jak właśnie mówię, czując od razu jakąś niezręczność, miał mieć ten wymiar właśnie moralny, ale z drugiej strony miał dla mnie też znaczenie, dla mnie osobiste, to znaczy był sposobem na bezradność, na bezradny gniew, z którym nic nie mogłem zrobić i w którymś momencie postanowiłem użyć tych środków, które mam, tych kanałów artykulacji, które są dla mnie otwarte, tych umiejętności, które posiadam w kwestii snucia narracji, tudzież jakiejś tam rozpoznawalności, która mnie spotyka. No i żeby użyć tych środków w rzeczonym właśnie wcześniej celu. Jakby oprócz bycia zaopatrzeniowcem zająłem się też, to jest okropne słowo, proszę mi wybaczyć, fundraisingiem, prawda, na rzecz tej wojny, używając właśnie tychże możliwości. I to się wydarzyło ponad 2 lata temu. To wtedy zacząłem tą zrzutkę i wtedy wróciłem samochody, które wtedy były jednym z najbardziej palących potrzeb. Potem przerzuciłem się już na sprzęt elektroniczny, uznając, że samochodami znakomicie zajmuje się Exen. No i tak to się toczy i zdaje się, że się potoczy do jakiegoś końca tej wojny, czyli do Bóg jeden raczej wiedzieć kiedy.

0: A ty, koniu, po prostu przeglądasz wieści ze świata, którego już nie ma. Dawno skasowałeś konta w mediach społecznościowych, ale ciągle masz maila, Signala, Whatsappa, więc ktoś tam pisze. Jeden dziennikarz z Polski chce z tobą mówić o sytuacji na froncie. Oczywiście nie będziesz z nim mówił o niczym, a już na pewno nie o złej stronie ojca waszego Dniepru. Pisze też polski wolontariusz, mitoman, chłop, co przed rozpoczęciem wojny był zmierzającym powoli, acz niechybnie ku bezdomności 50-letnim byłym dziennikarzem i praktykującym alkoholikiem. Na dzień przed wybuchem wojny był już na krawędzi. Była to krawędź dachu bloku na Ursynowie, na której stał wieczorem z butelką Danielsa w dłoni, patrzył w dół i zastanawiał się, czy krótki lot w jedynym możliwym kierunku nie będzie lepszy niż eksmisja, która w końcu musi nadejść. Nie znalazł w sobie jednak odwagi, a następnego dnia wojna w rzeczy samej wybuchła. Wsiadł więc w samochód, którego komornik nie zajął, bo był zarejestrowany na jego matkę, i pojechał na przejście graniczne. Rozwoził uchodźców po mieszkaniach, które organizował, dzwoniąc do dawnych znajomych, i odnalazł nagle powód, aby nie udać się z powrotem na krawędź dachu bloku na Ursynowie. Ujawnił się w nim na powrót dawno zapomniany talent organizacyjny i poczuł się znów człowiekiem, który wart jest więcej niż ostateczne wezwanie do zapłaty.
1: Znam również takich, którzy walcząc w tej wojnie walczyli

0: cały czas przynajmniej do tej pory o powrót do swoich domów, które są po drugiej stronie nula i którzy jakoś żyli tą nadzieją, że być może teraz nic z tego nie zapowiada, ale w końcu wojna jest zmienną i może się uda. No i teraz to już również to upada. Ale dla mnie samo to nadziei nie ma jest związane z czymś na troszkę innym poziomie, już nie tak konkretnym, powiedzmy taktycznym czy strategicznym. To znaczy na tym, że ludzie, którzy walczą, nie wierzą w koniec wojny. Koniec wojny, pokój, ten moment, w którym odkładasz karabin do magazynu, wracasz do domu i żyjesz normalnym życiem, jest czymś tak abstrakcyjnym. Jest czymś tak nieprawdopodobnym wręcz, że oni o tym ani nie myślą, ani nie są w stanie tego jakoś poważnie rozważać. I oczywiście oni na intelektualnym poziomie, kiedy ja mądrala mówię im, że no słuchajcie, no, ale przecież z historii wiemy, że wszystkie wojny w końcu kiedyś się kończą. No to nie oczywiście, że to wiedzą tak samo dobrze jak ja. Ale te wojny nie skończyły się dla bardzo wielu z tych, którzy w nich walczyli. Myślę, że to jest wielka tragedia, że nawet kiedy zapanuje jakiś tam pokój, rozejm, zawieszenie broni, jakkolwiek to nazwiemy, to dla nich ta wojna się już nie skończy nigdy. No, i oni w niej zostaną na zawsze.
1: Zuja, błagam cię, napisz coś do mnie, bo oszaleję. Piszesz na Signalu po angielsku, bo tak się jakoś między wami złożyło, że piszecie do siebie po angielsku i po angielsku mówicie ze sobą, gdy nikt nie słyszy. Błagam cię, nie zostawiaj mnie tak. Nie powinieneś tak pisać. Wiesz, że tak nie można. Ale czujesz się nagle tak mały, tak samotny na środku czarnego oceanu, że nie umiesz do niej nie pisać. Chociaż wiesz, że ona nie może ci pomóc, że nikt nie może ci pomóc. Chociaż wiesz, że tkwisz pod ziemią jak robak, jak czerw, który czeka na motykę rolnika, aż przetnie go w pół, czeka na owadobójczy oprysk, aż go spali. To ty mnie zostawiłeś. Pisze Zuja. Zostawiłeś mnie, bo nie ma w tobie miłości. Nie jesteś zdolny do miłości. Wiesz, że ma rację. Nie pisz do mnie, proszę cię. Jeśli chcesz jeszcze kiedyś się ze mną zobaczyć, jeśli przeżyjesz, to nie pisz do mnie. Nie musiałeś iść do morpiechów. Musiałem. Nie musiałeś. Poszedłeś tam, bo nie chcesz żyć. Ty walczysz tylko dlatego, że nie chcesz żyć, a ja uważam, że walczyć trzeba właśnie dlatego, że się chce żyć. Nie tak jak ty. Mógłbyś żyć dla mnie, a ty łakniesz śmierci. Chciałem zrobić coś pożytecznego z tym, co zostało z mojego życia. Nie pisz do mnie, póki stamtąd nie wrócisz. Proszę cię, słuchaj powietrza i przeżyj.

Zamykasz okienko z czatem. Obiecujesz sobie, że dasz już jej spokój, bo ma rację. Rozumiesz, dlaczego o to prosi. Nad wami świst i niedalekie wybuchy. Przyloty. 152 mm. Nad wami noc. Nad wami wasza matka, miesiąc w pełni i Dniepr szemrze. Wasz ojciec. Czytasz ponownie wiadomość od Zui. Nie pisz do mnie, póki stamtąd nie wrócisz. Proszę cię. Nie możesz do niej pisać, koniu, póki nie wrócisz. Nagle, patrząc na jej imię na liście czatów na Signalu, nagle czujesz, że wszystko jest inaczej. Chcesz stąd wrócić. Możesz stąd wrócić. Ludzie stąd wracają. Skoro specnaz się tu pojawił, to znaczy, że coś przypłynęło. A skoro coś przypłynęło, to może też odpłynąć. Z triochsotym. Z kimś, kto nie jest już w stanie walczyć. Albo kiedy ewakuują stąd wszystkich. W końcu ewakuują stąd wszystkich. Przecież tu i tak nic nie można zrobić. To nie jest wojowanie tutaj. To czekanie w jamach. Czekanie, aż coś w końcu przyleci. W końcu przyjdzie rozkaz. Zawijajcie się, pacany. Czas wracać. Już nie trzeba trzymać tego przy czółku.

Chcesz żyć, koniu. Jesteś tym bardzo zdziwiony, ale wcześniej życie i śmierć były ci obojętne jak pogoda w San Francisco. A teraz chcesz żyć. Zasypiasz z tą myślą.

0: Szczepan Twardoch, laureat Nagrody Literackiej Nike 2026, zdążył napisać już kolejną powieść. Połączyliśmy się z Hanną Grudzińską, wydawczynią odpowiedzialną za plan programowy wydawnictwa
1: Marginesy.
0: Witaj, Haniu.
1: Dzień dobry, Paszko.
0: To ty, wznawiając, przypomnę, Lalkę 3 lata temu, tak? Postanowiłaś przywrócić tę lekturę współczesnemu czytelnikowi. Wyprzedziłaś więc modę na tę powieść i mniej więcej w tym samym czasie zaprosiłaś do Marginesów modnego już od lat pisarza pochodzącego ze Śląska, czyli bohatera tego spotkania, Szczepana Twardocha.
1: Tak, miałam to szczęście. Modny to jest pewnie dzisiaj słowo, którego lubimy używać, ale w stosunku do literatury słowo modne jest trochę jakąś taką efemerydą, może chwilową tylko. Natomiast mogąc pracować ze Szczepanem Twardochem, uznałam to za zaszczyt dla siebie i dla mojego wydawnictwa, bo całe życie dorosłe, odkąd pan Szczepan pisze, to ja jestem czytelniczką tych książek. I małe marginesy, które ostatecznie urosły w duże marginesy i są częścią dużej grupy wydawniczej, no musiały sobie tych autorów zbierać, prosić o współpracę, bardzo się starać, czasami myślałam, że nawet więcej niż inni, żeby taką współpracę mieć. Pan Szczepan, zgadzając się przyjść do marginesów ze swoją nową książką, a teraz już z backlistą, wyobrażam sobie, że, no nie chcę powiedzieć, że ryzykował, ale jednak dzisiaj ciągle czytam to jako szansę dla marginesów. Mm-hmm. Bo mieć takiego autora to jest naprawdę duża rzecz. I od razu też powiem, że to jest duża praca i duże wyzwanie, bo nawet największe nazwisko i najwspanialsza książka wymagają bardzo, bardzo dużo pracy, a czasami nawet więcej niż książki, z którymi mamy do czynienia nawet na listach bestsellerów, które czasami, chociaż nie lubię tak mówić, same umieją się na tych listach znaleźć, więc no, spotkanie ze Szczepanem Twardochem było spełnieniem marzenia wydawniczego, ale też niewątpliwie taką sytuacją i myślą, że czeka zespół marginesów ogromna, ogromna praca.
0: Ja bym broniła słowa moda i bestseller, bo sądzę, że one są bezcenne, kiedy myślimy o

0: lekturach szkolnych na przykład, czyli wracam raz jeszcze do lalki i ogromnie się cieszę, że tak tłumnie komentujemy tę właśnie powieść Bolesława Prusa. Natomiast jeżeli chodzi o Szczepana Twardocha, no to cóż, bestseller w przypadku literatury polskiej współczesnej, to też jest wydarzenie.
1: Rzeczywiście marginesy były pierwsze. W tej chwili, kiedy przywracaliśmy właśnie lalkę, potem Ziemię Obiecaną, ale rzeczywiście w przypadku pana Szczepana to słowo bestseller, to też taki moment, w którym dużo rozmawialiśmy o tym, żeby tych powieści nie zamykać w takich mocno literackich kleszczach, tylko żeby pokazać czytelnikom, czytelniczkom, że to są lektury naprawdę dla każdego. Tutaj trzeba czytać powieści i będzie z tego ogromna przyjemność i też spróbować je do tego mainstreamu takiego wydawniczego jednak wprowadzić, niczego im nie ujmując, a nawet podkreślając ich wartość literacką. O to w marginesach zawsze walczyliśmy od początku istnienia tego wydawnictwa, więc pan Szczepan na to przystał, pozwolił nam na takie szerokie działania też i to się udało.
0: I to właśnie wraz z twoim wydawnictwem Szczepan Twardoch rozpoczyna swoją po przerwie wyprawę na dawny Śląsk. I teraz uważaj, bo przede mną ładny przedmiot zarazem leży, a ja bardzo lubię ładne przedmioty i spróbuję go na antenie otworzyć w kolorze, o, udało się, w kolorze mięty, bardzo proszę. I to jest podobny odgłos do rozpakowywania płyty. Dawniej tak się rozpakowywało płyty. Jest okładka, powiedziałabym, dosyć przerażająca, bo to musiałabym zapytać znawcę ptaków. Pyszczek.
1: Już ci pomogę. Tytuł powieści to Waldkauz, po polsku puszczyk. To jest puszczyk, tak? Aczkolwiek, proszę państwa, od razu mówię, że to jest tylko symboliczny puszczyk. Tutaj proszę nie badać, bo puszczyków jest kilka. Czy to jest puszczyk taki, czy taki? Przedstawiliśmy puszczyka w najwspanialszej okładkowej wersji, żeby też on mógł do nas z tej okładki coś powiedzieć, zwrócić swoją uwagę.
0: To się pięknie zaczyna. Jest sierpień 1920 roku. Na Górnym Śląsku wrze. No, państwo domyślają się z jakiego powodu. A teraz przedpremierowo przedstawmy naszych wykonawców.
2: Małgorzata Gorol
3: i Andrzej Mastalerz. Oboje jesteśmy
2: ze Śląska.
0: To nasi lektorzy nowej powieści, bohatera tego spotkania. Oboje też dumni są ze swoich śląskich korzeni. Przypomnę, Hanna Grudzińska jest z nami w finale tego sobotniego w miejscu sceny teatralnej spotkania.
1: Przed nami Waldkauz. Tak się wspaniale złożyło, że mamy tę powieść właściwie prawie równo z przyznaniem Nagrody Nike. Ale przed państwem wspaniała przygoda. Ja właściwie każdemu, kto rozpoczyna lekturę Waldkauza, mówię, że mu zazdroszczę, bo chciałabym przeżyć jeszcze raz tę chwilę, kiedy świat stworzony, wykreowany przez pisarza wchodzi we mnie i tkwi tam, siedzi wiele, wiele tygodni, a teraz już miesięcy, bo na pewno państwo wiecie, że praca nad książką trwa długo. Proszę państwa, będziecie państwo podróżować z bohaterem, który rzeczywiście podróżuje po Śląsku, ma dwie dusze, widzi różne rzeczy, których pewnie my nie widzimy. Kiedyś w rozmowie z autorem zapytałam go, czy wierzy w ten świat, i autor powiedział, no ale po prostu on jest. Może nie każdy go widzi, ale on jest. Może trzeba przyjrzeć się lepiej. I w tej książce przyglądamy się lepiej różnym światom, które towarzyszą bohaterom. To jest wspaniała wędrówka, opis i Śląska, i czasów, i tego, jak bohaterowie są ubrani, i jak żyją, i miejsc. No, Szczepan Twardoch potrafi je wspaniale określić, więc powieść jest wielopoziomowa, naprawdę. Dla każdego jest tam temat, który będzie ciągnął tę powieść dla niego, bo jest i polityka, jest miłość do kobiety, do synów, ale też bardzo piękny wątek męskiej przyjaźni. Bardzo pięknie się ten wątek rozwinie i państwo się nie spodziewają. Ta książka ma też niesamowite zupełnie zakończenia i jest powieścią, która będzie miała ciąg dalszy. Przed państwem to wszystko.
0: 449 stron. Sparafrazuję Olgę Tokarczuk z czasów Ksiąg Jakubowych. Podróż przez różne języki, to nie będzie tylko czysta polszczyzna i w dodatku współczesna. Proszę na to nie liczyć, po pierwsze. Po drugie, pojawią się kobiety. Wydawałoby się, że opowieść o Śląsku jest powieścią męską. Zupełnie nie wiem, dlaczego się wydawało. Może tylko dlatego, że kobiety nie są górniczką.

0: kobietami, ale kobieta to bardzo ważna figura. Również dusza wspomniana przez ciebie, ta druga, jest także kobietą. Co by tu jeszcze powiedzieć państwu przed... że jest to powieść detektywistyczna w zasadzie.
1: Tak, właściwie można powiedzieć kryminał.
0: Retro.
1: Wilhelm Pisula jest policjantem dawniej, a obecnie jest prywatnym detektywem. Całość tej historii rozpoczyna się od tego, że przyjmują w swoim biurze zlecenie od kobiety, która poszukuje zaginionego dziecka. I kiedy to już się okazuje, że już właściwie złapaliśmy ten wątek, to ten wątek urasta do wielu, bardzo wielu historii. Sprawa, która wydawała się jest prosta i wymaga tylko detektywistycznej uwagi, robi się tak bardzo skomplikowana. Tak jak to u Twardocha, zaczynamy wchodzić w ten świat i nie ma wyjścia. Proszę państwa, jeśli zaczniemy tę powieść czytać o 22, to noc mamy z głowy. I proszę się też w ogóle nie martwić językiem, który państwa zadziwi, bo jest tam dużo języka śląskiego. Nie wiem, to jest pewnie siła tego pisania, że po pewnym czasie nie musimy już czytać tych tłumaczeń, bo wchodzimy w ten świat, również językowy. Zaczynamy wszystko rozumieć, prawie jak druga dusza, widzimy wszystko trochę z góry. Coś niesamowitego. Myślę, że to jest Szczepan Twardoch w swojej najlepszej formie.
0: A my z przyjemnością zaprezentujemy państwu, jak pięknie w tych językach egzotycznych jednak, z punktu widzenia języka literackiego polskiego, jak pięknie w tych językach prezentują się głosy naszych aktorów.
2: Był to ostatni tydzień sierpnia. I lato słaniało się jak pijane. Chyliło się ku jesieni tak, jak ku ziemi gną się gałęzie jabłoni pod ciężarem owoców, co to ich jeszcze nie można rwać, bo czekają października i jego pierwszych przymrozków. Ale już czerwienieją pięknie, jak pierwsze liście. Drzewa już wiedzą, że kończy się życie i nadchodzą miesiące śmierci. I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
3: A zetnie. Tego sierpniowego dnia miałem na sobie ancug wytworny, letni, z granatowej wełny tak lekkiej, że aż przejrzystej. Na ancug składały się galoty, to znaczy spodnie, szaket i westa, czyli kamizelka, pod którą włożyłem białą koszulę angielską z nowoczesnym, miękkim i na stałe przyszytym kołnierzykiem. Kosztowała mnie ta bielizna fortunę, podobnie jak ubranie, bo jestem, jak to moja mamulka mówili, bez sympatii, taki raczej paradzista i galant. Pod koszulą na szyi nosiłem zawsze złoty medalik z świętą Anną Samą Trzecią, albo Zelbdrit, który jest po mojej mamulce pamiątką. Za matkę ani za medalik nie zapłaciłem ani grosza, jak to zwykle w życiu bywa. Sporom dał za krawat, com go pod szyją zawiązał, był tego ranka ekscentryczny i jedwabny we wzory tureckie. Weń zaś wpiąłem skromną szpilkę srebrną z główką, z maleńkim rubinem. Co ją wstyd przyznać, zdjąłem kiedyś z trupa, bo żal mi było, żeby kto inny wziął. Pan Bóg mnie za tę małość już dość pokarał, więc szpilkę nosiłem i nosił będę, jeśli tylko życie nie zmusi mnie, bym ją przedał. Pończochy miałem czarne, jedwabne, cieniutkie, najlepszego gatunku i trzewiki niskie, bo przecież lato. Tak było tego sierpniowego dnia. Nazywam się zaś Wilhelm Pisulla i mam dwie dusze, ale o tym może później. Prócz stroju mam również ciało, które wieńczy głowa. Ciało moje jest raczej szczupłe, ciągle całkiem sprawne, mimo że obchodziłem już 45. geburtstag. Włosy też mam dalej ciemne i gęste, zaczesane z przedziałkiem, rzednące tylko nieco nad skroniami, tam z lekka już siwiejące. Pochlebcy mówią mi, że wyglądam i noszę się jak Theodor Loos, wielki aktor scen teatralnych i gier świetlnych, co wcale mi nie pochlebia, bo niezbyt szanuję aktorów i zaiste uważam się za przystojniejszego niżli ten sceniczny brunet.
0: A mówiłeś o tym, że można zakończyć po nocy nad ranem. Przecież noc to pora puszczyków. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że, Haniu, od poniedziałku Trójka oraz wydawnictwo
1: Marginesy
0: przedstawiają. Hanna Grudzińska towarzyszyła nam tego wieczoru.
1: Daszko, bardzo dziękuję, że może być premiera powieści, bo przecież premiera i papierowej powieści.

0: oficjalna i audiobooka jest dopiero 14 października, że w Trójce będzie prapremiera. I będziecie Państwo czytać też innymi głosami niż audiobook. Jest to przygotowane specjalnie dla Trójki i przygotowane przez Trójkę.
1: Życzymy więc miłych nocy i dni. A tymczasem do usłyszenia. Za tydzień scena teatralna Trójki powróci na swoje miejsce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 października. Minęła 20. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Alert RCB odwołany. Nie ma zagrożenia naszej przestrzeni powietrznej. Donald Trump chce zmiany prezydenta Ukrainy. Mówi, że Wołodymyr Zełenski nie chce zakończyć wojny. Atak na lotnisko w Rijadzie. Jest wielu rannych. RCB odwołało alert o potencjalnym zagrożeniu dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert pojawił się w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Wojsko podrwało myśliwce, a w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska cywilne w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały swoje operacje lotnicze. Teraz alert odwołano, nie ma zagrożenia. Tymczasem Donald Trump zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Dodał, że prezydent Ukrainy mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Dodał, że czas, by Ukraina wybrała sobie nowego prezydenta. Wcześniej Trump rozmawiał z Putinem i zniósł sankcje na rosyjski olej napędowy. Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek. Decyzję amerykańskiego prezydenta skrytykowali demokraci.
14: Lider mniejszości demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej.

0: Cedric Layton, były pułkownik Sił Powietrznych USA i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, w wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina, podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji mówi, że policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów.
2: Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
1: Dziś po raz kolejny doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, tym razem w szkole policjalnej w Warszawie. 21-letnia uczennica raniła 3 osoby, 17-latka trafiła do szpitala, a inna 17-latka oraz 24-latka są lżej poszkodowane. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Po ataku na lotnisku w Rijadzie jest wielu rannych, potwierdza Saudyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Port wstrzymuje operacje lotnicze. Na więcej na ten temat Milena Rashid-Szehab.
3: Po eksplozji w kierunku lotniska ruszyło kilkanaście karetek. Poszkodowani leżeli na podłodze terminalu. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych. Pasażerów przeniesiono do innej części obiektu. Wczoraj w ataku jemeńskich Hutich na lotnisko w saudyjskiej stolicy zginął pracownik, a jeden z samolotów został uszkodzony. W minionym tygodniu większość linii lotniczych zawiesiła loty do Rijadu, a kolejne nadal odwołują połączenia. Po ostatnich atakach Hutich na Rijad, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zaleciła liniom lotniczym unikanie lotów w części przestrzeni powietrznej nad Arabią Saudyjską, w tym nad jej stolicą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Wolontariusze zbierają żywność w ramach kampanii walki z głodem organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. W supermarketach wolontariusze zachęcają klientów do przekazywania produktów spożywczych, które następnie trafią do osób potrzebujących.
4: Mąka, makaron.
5: Jak najbardziej wspieram, jest to potrzebne, bo to też uczy nas i dzieci empatii.
6: Ta żywność trafi do osób potrzebujących. Zakładamy, że w spotkaniu, podczas którego będziemy wydawać zebraną żywność, weźmie udział około 200 osób bezdomnych, osób z niepełnosprawnościami i o niskim statucie materialnym.
7: Zawsze wspieram wszystkie inicjatywy. No ważne dla ludzi, którzy nie mają, nie ubędzie nikomu, jak wyrzucić.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni. Będą przelotne opady deszczu. Na zachodzie i Pomorzu możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu.
9: Autopromocja. Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
10: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
11: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
9: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
11: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
10: To nie wszystko.
12: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce, w związku z gorącą premierą jej płyty. Niedziela, kilka minut po 19. Także w wersji wideo na stronie Trójki i trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
9: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Plik tekstowy.
14: W atlasie geograficznym z połowy lat 80., który kiedyś uparcie studiowałem, podobnie jak w tym całkiem współczesnym, im dalej od lądu, tym granat staje się bardziej intensywny. Tak jakby ocean czerniał, dziczał, poprzez kolor zyskiwał na intensywności i niedostępności. Intuicyjnie przerzucałem kartę atlasu, obracałem globus w tę i we w tę, po to, by odnaleźć

0: najciemniejszy punkt tej przestrzeni między lądami. Tam, gdzie granat staje się niepokojąco ciemny. Miejsce, skąd zapewne nie ma już drogi ucieczki. Napawająca lękiem szczelina, otwór prowadzący w głąb ziemi. Poprzez odcienie granatu ku niewidzialnej, wściekłej czerwieni tego czegoś, co wypełnia wnętrze globusa i co nieuchronnie kiedyś wypłynie na zewnątrz, topiąc jego zewnętrzną, plastikową powłokę i zamieniając wszystko dookoła w kubkę popiołu lub do niczego niepodobny, zdeformowany przedmiot. To fragment z rozdziału pierwszego pod tytułem Dzień pierwszy, czyli Kolor oceanu, z książki Atlantyk Trans. Autor tej książki Tomasz Szerszeń. Witam cię serdecznie z naszym gościem.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Tomek Szerszeń, antropolog kultury, eseista, fotograf, chociaż w tej książce, to zaraz do tego dojdziemy, być może żegna się z fotografią. Pracownik naukowy związany z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny czasopisma Konteksty, autor paru książek, takich jak na przykład Wszystkie wojny świata, którą tutaj też mam, która była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej. Autor także książki Być gościem w katastrofie, która była w finale Nagrody imienia Marcina Króla i otrzymałeś za nią Nagrodę Beaty Pawlak, nagrodę może mniej znaną, ale bardzo zacną. Mówię to oczywiście z tego powodu, że również kiedyś ją otrzymałem. Fotograf też i mamy na przykład tutaj album Architektura Przetrwania, która otrzymała wyróżnienie w konkursie Fotograficzna Publikacja Roku. Do tej fotografii, tak jak wspomniałem, zaraz dojdziemy. I porozmawiamy też jeszcze o innej książce, Podróżnicy bez mapy i paszportu, ponieważ sądzę, że pomiędzy nią a Atlantykiem Trans są poważne związki, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, dźwięk realizuje Bartek Machajewski, natomiast wideo Jarek Gawłowski. Wszystkie odcinki pliku tekstowego są zarówno do odsłuchu na stronach Trójki, ale także do oglądania na kanale YouTube Trójkowym. Tomku, po tych wszystkich wprowadzeniach zacznijmy od, ja zacznę może w ogóle od takiej informacji dla tych, którzy nas oglądają, że to akurat nie jest element okładki Przemka Dębowskiego, tylko wynik pewnego zużycia mojego egzemplarza. Na okładce dla tych, którzy nas słuchają, tylko i wyłącznie ocean, próba wizualnego uchwycenia oceanu. Jest oczywiście w środku, jak to w książkach wydanych przez Charakter. Jest też druga okładka i mamy tutaj zdjęcia. No właśnie, jakbyś w sumie to zdjęcie opisał? Czego to właściwie jest zdjęcie?
1: Znaczy przede wszystkim ono jest odwrócone i bardzo nam zależało właśnie z Przemkiem, żeby uzyskać ten efekt takiego zaburzenia. Ta książka w ogóle, ona operuje takimi pewnymi drobnymi odwróceniami. Wiele rzeczy jakby tam, ten rejs jest w odwrotną stronę, jakby to jest taka książka, która trochę idzie w odwrotną stronę różnych takich gatunkowych wyobrażeń. I też to zdjęcie jakby też jest, że tak powiem, odwrócone. No to jest widok, taki bardzo banalny widok z okna jednego z pokładów na ocean. I no oczywiście on oddaje pewien taki banał podróży, pewną nudę, ale też taką pewną jednak, ten pewien paradoks, że jesteśmy na środku wielkiej wody, a tak naprawdę bardziej jesteśmy w wodzie, w wannie, prawda? Ten taki nieprzekraczalny dystans, którym obcujemy, ale też dla mnie to daje pewną też melancholię tej podróży i to, że już, że ona jakby, no, że ona się kończy, prawda? I już jest tylko dla mnie takim wspomnieniem. I dla mnie już w tej chwili to jest już rodzaj takiego, ta książka też jest o czasie, prawda? I ona, to też jest jakiś znak dla mnie pewnego czasu, który już upłynął.
0: Zacząłbym od tego, co pewnie przychodzi do głowy od razu wielu naszym słuchaczom i słuchaczkom, czyli jak słyszą Atlantyk Trans, to myślą o Transatlantyk, ale twoja książka bynajmniej nie jest o Gombrowiczu, ale on jest pewnym, jego podróż jest pewnym punktem odbicia, jakbyś to wytłumaczył, opowiedział.
1: Tak. Wydaje mi się, że w ogóle jakby no, w Polsce funkcjonujemy w tym micie gombrowiczowskim, po prostu każda podróż taka morska będzie się kojarzyła z Gombrowiczem i chyba od tego nie uciekniemy i to jest też jakaś taka niesamowita jego zdolność zawłaszczenia, nie tylko jakby usunięcia oceanu na drugie tło, ale też jakby zawładnięcia chrobrym i to opowieścią, prawda? I trochę zależało mi tak przekornie, żeby zmierzyć się w tej nierównej walce z Gombrowiczem, ale też jakby zmieniając te akcenty chciałem pokazać jakby płynąc trochę w odwrotną stronę tego słowa, jak wiele rzeczy nagle wychodzi na pierwszy plan. To znaczy przede wszystkim Atlantyk, który będziemy o tym rozmawiać.

0: ale jako taka przestrzeń tak ważna, taki podmiot świata, prawda, współczesnego, istotny, a jednocześnie zapomniana i taka, która domaga się coraz bardziej jakiejś uwagi na nowo. A z drugiej strony zależało mi właśnie na wybiciu tego słowa trans, które ma tam wiele znaczeń, od takiego transu podróży, przez taką tranzytywność doświadczenia, tranzytywność biografii, różnych postaci, które opisuje, po wreszcie trans oceanu, ale też po taki trans opowieści, bo dla mnie ta książka jest takim trochę przesunięciem mojego pisania w stronę taką bardziej narracyjną i to jest takie już może wewnętrzne, ale dla mnie to jest też taki trans pisania.
1: Przypomnijmy, że Chrobry to był właśnie statek, na którym Gombrowicz płynął do Argentyny i właśnie, bo z jednej strony Gombrowicz to jest to ja, z drugiej strony mam poczucie, że w twoim Atlantyku trans pozwalasz sobie na odrobinę więcej ja niż we wcześniejszych esejach, ale właśnie z powodu tej narracyjności, no ponieważ to ty płyniesz statkiem i ty opowiadasz. Po pierwsze, czy w ogóle się zgodzisz z tym, że twojego ja jest trochę więcej, a po drugie, czym płyniesz? Jakby spróbujmy tą taką podstawową ramę opowieści nakreślić.
0: Tak, na pewno to ja tam jest i jakby miałem takie od początku, zwłaszcza po rejsie, już miałem przekonanie, że to ja musi być taką częścią tej opowieści, że inaczej to byłyby po prostu no, opowieści o ludziach, naturze, ale gdzieś nie byłaby to też podróż taka prawdziwa i cały ten wątek, który mnie interesował też, żeby wpleść w to tą opowieść o pisaniu, o pamięci, o pewnym odzyskiwaniu, żeby to wszystko tam istniało. Poza tym ta figura ja daje mi też możliwość przejścia przez różne stany emocjonalne, które gdzieś chciałem, żeby dyskretnie się odbijały w tej książce, od pewnej nudy, po pewne formy ekscytacji, od melancholii, po takie mikroelementy pewnej groteski nawet, prawda, które też się tam pojawiają. Więc bez tego myślę, że to byłoby bardzo trudne. A no oczywiście też tak sobie myślę, że to wracając do Gombrowicza, że jakby ten układ dni to jakby też jest trochę takie... Puszczenie oka do Gombrowicza i też jeszcze kończąc ten wątek gombrowiczowski, tam w ostatnim rozdziale pojawia się historia Chrobrego, ale już bez Gombrowicza, prawda? Trochę odzyskujemy go na swój sposób.
1: Dla mnie taką rzeczywiście mikrogroteską jest na przykład twój problem pokładowy, że nie masz marynarki odpowiedniej, co oczywiście od razu jest opowieścią o tym, że pomimo tego, że płyniesz w XXI wieku, to pewien styl, jednak pewna forma, moda wręcz właśnie statków transatlantyckich jakby wciąż istnieje. Więc co to był za statek dokładnie i jak on się ma do tych licznych historycznych, o których piszesz?
0: No to jest też bardzo ciekawe, bo no w historii ten wątek transatlantyku był bardzo obecny właściwie od połowy XIX wieku, kiedy te pierwsze transatlantyki już zasilane, po prostu jakby poruszające się dużo szybciej, one się pojawiły i właściwie one istniały tak naprawdę do lat 60. 70. Tak, jako taki podstawowy środek transportu przez ocean. No i one oczywiście znikają w tym momencie, kiedy w latach 60., kiedy się rozwija tak bardzo lotnictwo międzykontynentalne i no i potem lata 70., kryzys ekonomiczny, który dobija wielu armatorów. No i potem to taka, myślę, że taki stempel kultury współczesnej, która gdzieś bardzo stawia na to taką natychmiastowość. To pojęcie czasu się zmienia bardzo. Trochę już nie możemy sobie pozwolić na takie długie podróże. I moja podróż to była podróż bardzo taka banalna, na właściwie jedynym chodzącym jeszcze na tej linii Nowy Jork, Southampton, czy takiej podstawowej w ogóle linii w historii transatlantyckich podróży. Jedynym chodzącym transatlantykiem, który jest raczej taką pewnie ciekawostką bardziej niż jakimś takim realnym sposobem przemieszczania się, prawda? To jest raczej taka ciekawostka. I to było dla mnie bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że faktycznie jakby, że ten czas na transatlantykach płynie inaczej i nawet jeśli ten statek jakby jest pewnym, on jakby gra oczywiście z tą konwencją starych transatlantyków, to nadal jest w pewnym sensie jakby jest rodzajem takiej kapsuły, w której różne czasy się ze sobą łączą, prawda? I te wnętrza, które były gdzieś projektowane w latach 90., że one już tracą tą swoją aktualność, że ląd jest zawsze do przodu, prawda? Ale w tym sensie tutaj odzyskujemy ten czas, bo jakby jesteśmy taki boczni od nodze czasu. I to jest dosyć fascynujące, że są takie przestrzenie, nieliczne, gdzie możemy jakby doznać trochę innego doświadczenia czasu.
1: I w tym sensie też płyniesz pod prąd, czy jakby w odwrotną stronę, że tą książkę w ogóle dedykujesz...
0: Tym, którzy płyną w odwrotną stronę.
1: W odwrotną stronę, no właśnie. Bo tak naprawdę głównie piszesz o tych podróżach z Europy do

0: Ameryk, ale też w tym sensie, że właśnie przez tą powolność, która zabiła transatlantyki, no płyniesz jakby w kontrze, na przekór, pod prąd w ogóle kulturze współczesnej.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak. No to oczywiście jest też taki rodzaj takiego mikrooporu wobec tej kultury współczesnej, która właściwie tak wystrzega się strasznie nudy, ale też tak lęka się moim zdaniem też takiej introspekcji, prawda? No bo jesteśmy cały czas w tym takim, w tym teraz, prawda? I no lęka się straty czasu, prawda? Że jakby ten czas musi być maksymalnie zorganizowany, jakoś wykorzystany sensownie. Na statku się niewiele dzieje, niezależnie od tego, no jakby, co to jest za statek. To jest po prostu, no, głównym doświadczeniem jest rodzaj nudy. Oczywiście ja tej nudy tak nie doświadczałem, mając w głowie pomysł, prawda, na książkę. Więc organizowałem to sobie wokół pisania, ale no tak realnie rzecz biorąc jest to w ogóle bardzo dziwne też doświadczenie, morskie podróże, bo to, co już powiedziałem, że jakby jesteśmy w środku natury, ale mierzymy się z taką formą jej nieprzejrzystości, prawda? Więc to jest wszystko bardzo, bardzo dziwne i też jakby ten sposób zakrzywienia jakby czasu, ten sposób jakby takiego doświadczenia, które jest z jednej strony banalne, z drugiej strony bardzo na swój sposób ekscentryczne i takie nietypowe, w ogóle wyznaczył też formę tej książki. To znaczy ja chciałem, żeby ona była, może to tak zabrzmi specyficznie, chciałem, żeby była taka samoswoja, bardzo taka osobna i w temacie, i w sposobie skonstruowania. To znaczy nie chciałem, żeby była podobna ani do reportaży, ani do esejów takich typowych, ani do jakichś autofikcji, ani do jakichś książek, powiedzmy, antropologicznych. Coś. Chciałem, żeby ona sama wyznaczyła sobie własny szkielet, własną formę i własny temat. I w tym sensie to było pasjonujące jakby doświadczenie.
0: Kolejne rozdziały to są kolejne dni. Dzień pierwszy, czyli kolory oceanu, tak jak wspomniałem. Dzień ósmy, tak jak wspomniałeś, czyli trans. Dzień siódmy, czyli jeszcze głębiej. Dzień szósty, czyli głębiej, etc., etc. A, no właśnie, dolny pokład, górny pokład. Ale właśnie, to może kwestia górnego pokładu i dolnego pokładu. Bo piszesz też dużo o tym, że historycznie to, co znamy też na przykład z książek o polskich czy galicyjskich emigrantach do Ameryki, na przykład cesarz Ameryki,
1: no tak,
0: prawda?
1: Polaka.
0: No właśnie, czyli znamy te historie o tak naprawdę przynajmniej trzech klasach, prawda? Na tych klasycznych statkach, ale ty wskazujesz na to, że z jednej strony mamy do czynienia z pewną demokratyzacją, ale z drugiej strony, kiedy na przykład zastanawiasz się nad tym, gdzie znikają pracownicy, no to się okazuje, że oni jednak są ukryci, prawda?
1: No, w pewnym sensie ten dolny pokład się przemieścił i jakby zawiera w sobie pracowników, prawda? Którzy pochodzą głównie z globalnego, znaczy właściwie poza bodajże kapitanem, właściwie wszyscy byli z tak zwanego globalnego południa, co jest bardzo ciekawe. Wydaje się, że jakby to może rozpoznanie nie jest jakieś szczególnie nowe, ale że jednak, że ten kapitalizm dziś po prostu lepiej skrywa te hierarchie, że cały czas produkuje tę różnicę, ale ją bardzo stara się ukryć i to jest bardzo perwersyjne na swój sposób, prawda? Że kiedyś te hierarchie były, znaczy kiedyś te różnice były oczywiście bardzo widoczne, prawda? Uderzająco widoczne, bo historia górnego i dolnego pokładu to jest historia jakichś takich dwóch światów, które są no jakby obok siebie, ale prawie bez kontaktu, prawda? Czyli na takich klasycznych transatlantykach pod koniec XIX wieku i ten taki podział trwał aż do, on został dopiero zniesiony po I wojnie światowej, kiedy jakby masy żołnierzy, które przemieszczały się przez ocean na transatlantykach, które zostały przerobione na statki takie transportujące wojsko, doprowadziły do zmian po prostu w całej strukturze, prawda? Więc to jest też taka rzecz, którą musiałem się dowiedzieć z historii budownictwa, prawda? Co też było takim fascynującym wątkiem, że czytałem też dużo rzeczy, których normalnie nie czytam. Aha. Ale ten podział, że gdzieś mieliśmy ten górny pokład, na którym jakby ludzie płynęli, ludzie jakby uprzywilejowani, panie i panowie płynęli w bardzo, ladies and gentlemen, płynęli w bardzo po prostu ekskluzywnych warunkach. Właściwie był taki moment, że to było coś, co zastępowało jakiś taki rodzaj grand tour dawniejszego. Była moda transatlantycka pierwsze dekady XX wieku, gdzie było po prostu w dobrym tonie przepłynąć się transatlantykiem, a na dolnym pokładzie płynęli ludzie w warunkach takich urągających podstawowym jakby jakimś wyznacznikom higieny i po prostu praw człowieka, to znaczy no, jakiś, no w takich warunkach naprawdę, w XIX wieku one były po prostu skandaliczne. Potem to się zaczęło zmieniać, ale nadal ten kontrast był olbrzymi. No i to byli oczywiście nie ladies and gentlemen, nie panie i panowie, tylko to były kobiety i mężczyźni, prawda? Więc to jest taki, to Stevenson coś takiego zauważył pod koniec XIX wieku w takim swoim tekście, którym jakby relacjonował jedną z podróży przez ocean. I no, opisuje przykład takiego zdjęcia, znaczy takiego zdjęcia Steer

0: Rich, zrobionego przez słynnego fotografa Alfreda Stieglitza, który jako jeden z pierwszych właściwie jakby ujął w jednym zdjęciu te dwa pokłady i taką sytuację, w której pasażerowie z górnego pokładu patrzą na ten dół jak na takie ludzkie zoo i rzucają tam orzeszki, jakieś monety. I to jest dosyć szokujące, a jednocześnie szokujące jest to, że on to zrobił to zdjęcie i właściwie po wywołaniu wrzucił je do kosza. I dopiero jego żona dekadę później, kiedy się trochę zmienił paradygmat, wyciągnęła je i ona się stała taką zdjęciem ikoną modernizmu w ogóle. Więc to też pokazuje, jak często pewien postęp, który utożsamiamy z awangardą, z modernizmem, jak często on jednak też ma swój taki kontekst, wcale nie taki bardzo progresywny, prawda? Ale też, żeby zobaczyć, musimy zrozumieć pewne kwestie, prawda?
1: Tak, tak, że musimy mieć jakby stworzyć sobie w głowach pewien punkt odniesienia, jakiś nowy paradygmat, żeby zobaczyć. Ale opowiedzmy trochę o tych, których status na tych statkach jest w ogóle jakby wieloznaczny. Dlatego wspomniałem, że mam wrażenie, że twoja nowa książka Atlantyk Trans nawiązuje do twojej pierwszej chyba książki Podróżnicy bez mapy i paszportu. To była książka wydana przez słowo obraz terytoria, bo tam głównym bohaterem był Michel Leiry i Document. I wspominałeś tam o wielu artystach, surrealistach, którzy uciekali z Europy do Ameryki w kontekście II wojny światowej. I teraz w Atlantyku jakby rozwijasz ten
0: tylko
1: wątek.
0: Że też wkładam go jakby, rozwijam go jednocześnie, wkładam go jako taką historię, bo w ogóle ta książka ma trochę taką strukturę historii snutych na pokładzie, historii o historiach, prawda? To jest taka szkatułkowa opowieść trochę. Pasażera, który się nudzi, ale tak, rozwijam to i tam jest coś takiego, że no, pisząc Podróżników bez mapy i paszportu i badając w ogóle ten taki styk antropologii i surrealizmu w międzywojniu, pasjonujący zupełnie, a zwłaszcza wtedy, kiedy to jeszcze nie było tak bardzo, to było dużo mniej opisane. Dziś to jakby ze sprawą, powiedzmy, tego zwrotu postkolonialnego, jakby znowu to weszło do takiego większego mainstreamu, prawda? Ale wtedy, kiedy ja się tym zajmowałem, to jednak był taki dosyć marginalny wątek, a surrealizm był jednak nurtem, który utożsamialiśmy z Bretonem, Salvadorem Dali. Mniej się mówiło o tych przemieszczonych biografiach, o tych właśnie stykach z tymi krajami leżącymi po drugiej stronie oceanu. Ale to też jest jeden z takich nici, które doprowadziłem tej książki, że jakby pisząc Podróżników bez mapy i paszportu, trafiłem na właśnie takie zdjęcie ludzi na oceanie, na takiej łajbie transportowej i tam jakby było paru surrealistów i surrealistek. I to jest wątek, który, no oczywiście pierwsza moja myśl, żeby napisać o tym taki reportaż historyczny albo książkę badawczą, ale uznałem, że tak naprawdę bym chciał najbardziej popłynąć ich śladem, co oczywiście okazało się niemożliwe, bo nie, na tej linii nie udało mi się. Po pandemii właściwie no, nie chodzi tam na Martynikę statek pasażerski, a żeby się dostać na statki transportowe, co było kiedyś możliwe, po pandemii bardzo to zostało utrudnione. I właściwie stało się to taką jakąś przygodą zbyt skomplikowaną, która uznałem, że właściwie bardziej mnie interesuje samo pisanie niż jakby konstruowanie bardzo skomplikowanego procesu podróży. No ale i rekonstruuję trochę właśnie tą historię. I to jest historia pasjonująca, bo jakby to jest historia ostatniego rejsu, ostatniego statku, który wypływał w marcu 1941 roku z Marsylii, rządzonej przez Vichy, ale już totalnie zinfiltrowanej przez gestapo i właściwie codziennie mają miejsce łapanki Żydów, komunistów, ale też ludzi po prostu nieprzystających, prawda, którzy po prostu trafiali do obozów koncentracyjnych albo po prostu jeszcze w gorsze miejsca. I właściwie Marsylia była takim miejscem, do którego spłynęli ludzie z całej Europy. To jest dosyć niebywałe i to jest też taka historia do powiedzenia. Było tam mnóstwo Polaków, mnóstwo polskich emigrantów z Witlinem na czele, ale było ich wiele więcej. I to było takie miejsce, jedyne miejsce, bo granica hiszpańska się w pewnym momencie zamknęła i jedyne miejsce, gdzie można było w jakiś sposób się wydostać z Europy. I to też taki perwersyjny, bo tam odpływały czasem statki do Casablanki albo na Martynikę. O, i Casablanka i Martynika były pod władzą Vichy, czyli teoretycznie to były nadal faszystowskie jakby terytoria. Natomiast to dawało jakieś możliwości pozorne przynajmniej gdzieś wymknięcia się. I za sprawą takiego komitetu nieoficjalnego pomocowego, który powstał za sprawą Mariana Frya, takiego amerykańskiego dyplomaty niższego szczebla, udało się uratować kilka tysięcy łącznie ludzi w różne sposoby, załatwiając głównie wizy chińskie, jakieś meksykańskie, albo w jakiś bardzo fikcyjny sposób, tworząc nowe tożsamości, ale też cała masa osób po prostu nie dostała się na te statki, albo zginęła, albo musiała jakoś w jakiś sposób sobie przeżyła.

ale w jakiś, ukrywając się. No i to było takie miejsce, Marsylia został zresztą pięknie opisany w książce Transit Anny Segers, które było takim szatnią tożsamości, tam ludzie przybierali tożsamości osób nieżyjących, kupowali nowe paszporty, trzeba było zdobyć wizy wyjazdowo, wyjazd.

0: teraz byli zagrożeni wydaniem ponownie do frankistowskiej Hiszpanii. Oczywiście dużo Żydów, sporo Polaków, których próbowałem ich losy zrekonstruować i nie udało mi się. Czyli nasze poznanie historii też jest jakby gdzieś ograniczone mimo wszystkich archiwalnych zwrotów. Też trochę jakichś właśnie Niemców uciekających przed Hitlerem, ale też znalazły się tam zupełnie zaskakujące osoby na tym statku. Na przykład Wilfredo Lam, czyli taki kubański malarz, który wracał na Kubę. Parę innych osób też jakby uciekinierów z Rosji radzieckiej, więc bardzo to była taka Arka Noego trochę. I gdzieś zafascynowała mnie taka sytuacja takiej tranzytywności, że właściwie nie wiadomo było, co się z nimi stanie, że ten ocean stawał się jednocześnie, był jednocześnie jedyną przestrzenią ratunku, ale też jakby pułapką, bo właściwie było wiele losów statków, które zawracały. Więc to jest takie dosyć dające do myślenia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy my trochę wyobrażamy sobie, że właściwie te kwestie emigracji, uciekania przed wojną, że to są wszystko rzeczy na zewnątrz, powiedzmy, nas jako Unii Europejskiej. A przede wszystkim ciężko nam sobie wyobrazić właśnie tą taką tranzytywność doświadczenia, że możemy z kogoś, kto jest bardzo uprzywilejowany, nagle stać się jakimś skrajnie nieuprzywilejowanym. Czy też jakby z kogoś, kto nie jest zagrożony, nagle stajemy się uciekinierem, czy osobą prześladowaną. A to było bardzo mocne doświadczenie tamtych czasów, tak jak zmiany nazwisk, prawda? I trudno nam sobie to w dobie dzisiaj jakby paszportów biometrycznych, takich pewnych wyobrażeń o pewnej stałości naszego świata, trudno nam sobie to było wyobrazić. Mnie to też fascynuje, zafascynowało paradoksalnie w kontekście Gombrowicza, bo my mamy trochę takie wyobrażenie w Polsce, że ten rejs, ucieczka, nie ucieczka Gombrowicza był taką, że jest jakaś unikalna historia. Takich historii było wówczas mnóstwo. Ona absolutnie nie jest unikalna. Nie ujmuje jej pewnej romantycznej aury, ale chciałem po prostu pokazać taką mapę. Takich doświadczeń było bardzo dużo. To też jakby gdzieś bardzo, bardzo miałem cały czas w głowie.
1: I w ten sposób te podróże przez Atlantyk, tak jak powiedziałeś, ludzie zmieniają tożsamości. Też te podróże spowodowały kompletne przemieszczenie się stolic sztuki, bo też jakby wynikiem tego było też przemieszczenie.
0: To prawda, aczkolwiek o tym, wiesz, to jest też taki temat, łatwo mógłbym to pociągnąć, taką książkę o sztuce, ale nie chciałem tego zrobić. Ta książka jest o czym innym i zatrzymuje się w pewnym miejscu, prawda? Tak. W miejscu, które stwarza olbrzymie możliwości dla kogoś, kto wie, co to otwiera, ale jakby nie chciałem o tym pisać, bo zależało mi właśnie, żeby wrócić na pokład i snuć tę historię o oceanie, o podróży dalej.
1: No właśnie, ocean, zaczęliśmy od tego zdjęcia na okładce. W tej książce jest wiele takich fragmentów, w których zastanawiasz się w ogóle nad swoimi możliwościami jako fotografa i w ogóle możliwościami fotografii. W stosunku do czegoś tak ogromnego, to powiedz właśnie, jaki ten ocean jest. To jest wątek książki, ale też rzeczywiście wspomniałem o tym albumie Architektura Przetrwania. Ty robiłeś zresztą zdjęć dużo więcej. Jesteś też autorem wielu kolaży, różnych takich badawczo-artystycznych projektów wizualnych. Czy ta książka też oznacza jakiś przełom w twoim podejściu do fotografii? I jeżeli tak, to dlaczego? Jak ocean na to wpłynął?
0: To jest ciekawe też w takim sensie, że pewna niemożność sfotografowania oceanu, prawda, bo to jest przestrzeń, która jest nieuchwytna w pewnym sensie i właściwie pokazuje jakieś takie granice też poznania i reprezentowania natury na przykład, prawda? To znaczy, że gdzieś jesteśmy zawsze, tak mi się wydaje, że jakby literatura, sztuka zawsze jakby, no, może jakby coś ciekawego w jakiś ciekawy sposób opowiedzieć naturę, ale zawsze jest to jakieś przemieszczenie, prawda? Jakby bardzo trudno tą naturę tak jakby uchwycić w pełni. Tak jak bardzo trudno jest uchwycić doświadczenie podróży i mam takie poczucie, dziś jestem chyba bardziej przekonany, być może to jest związane też ze zmianami w ogóle w paradygmacie fotografii, która stała się bardzo banalna w takim sensie, że używamy jej codziennie, ale coraz więcej jest kontrowersji takich etycznych. No, to znaczy jednak mając media społecznościowe, dobrze wiemy, że jak trafiamy w jakieś miejsce, które jest absolutnie unikalne, to jeśli wrzucimy to zdjęcie, to ono przyspiesza ten proces niszczenia tych miejsc, prawda? To jest trochę taki proces entropii, który gdzieś Lewistros zdiagnozował, prawda? I to jest paradoksalne i straszliwe po prostu, bo właściwie medium, które kocham i którym jakby się posługuję kiedyś bardziej, ale jakby jest tak naprawdę takim wiernym żołnierzem kapitalizmu po prostu i zawłaszczania świata. I to jest paradoks, który oczywiście jakby miałem cały czas w głowie. No więc to jest wątek, który się pojawia w tej książce. Drugim wątkiem jest właśnie ta niemożność

0: społeczność reprezentacji. I ta taka relacja trochę między pisaniem, literaturą, jakimś próbą uchwycenia tego w słowach, a właśnie obrazem. Pod koniec książki jest taki fragment, w którym opisuje tak naprawdę to zdjęcie, które jest na okładce. To jest też taka pewna autoreferencyjność, że tak naprawdę ta książka cała się zawiera, jest napisana, to znaczy łącznie z okładką. I opisuje tam taki właśnie moment, że jakby zrobiłem ileś takich banalnych pejzaży oceanu czarno-białych. No i właściwie one nic nie reprezentują, no bo nic nie oddają poza jakąś, powiedzmy, aurą czarno-białego zdjęcia. No i kiedy zacząłem je powiększać, te skany na komputerze, zauważyłem pewien rodzaj ruchu, którego nie widziałem po prostu na statku. Jakichś takich wirów, przemieszczeń dziwnych. Zacząłem to powiększać, drukować i jest tam jakiś świat, który... No zadaję takie pytanie, czy czegoś nie zauważyłem po drodze? Po prostu, że jest jakiś świat, który żyje własnym życiem, ale też jakby rodzaj takiego, to mi zaczęło od razu, zaczęło mi się to układać jakąś mapę właśnie czasu, który nie płynie prosto, tylko się gdzieś rozchodzi, w jakiś tak, ukrywa się w różnych takich, chroni się, gdzieś trwa w jakichś takich lukach i też mapę pisania, prawda, która idzie w różne strony, jak te fale rozchodzące się, wiry, prawda, że jakby ta książka ma bardzo wyraźną strukturę, ale jednocześnie to jest ten taki paradoks tej książki, że ona jest na swój sposób konstruktywistyczna, ma taką bardzo wyraźną ramę, ona jest ten podział na dni, ta strukturę statku trochę, prawda, takiego schematu statku, po którym się poruszam, jednocześnie jest tam jakaś taka olbrzymia ilość historii, z historii, z natury, moich, prawda, które gdzieś idą w różne strony. I to jest taka walka cały czas.
1: Tak, ja bym nawet powiedział, że ten konstruktywizm pewien, który jest zarówno w tych dniach, ale też w tych różnych technicznych informacjach właśnie, o których wspomniałeś, przeczytałeś sporo książek właśnie o pewnych technologiach, że to w pewnym sensie próbuje ciebie uratować przed tym chaosem oceanu i tych właśnie wirów. Ale dokończmy jeszcze ten wątek fotografii. Gdybyś opowiedział naszym słuchaczom i słuchaczkom, przypominam, Tomasz Szerszeń cały czas z nami, na przykład na przykładzie tego albumu Architektura Przetrwania, bo on też był bardzo ciekawy, bo wspomniałeś o tym zawłaszczaniu obrazu przez kapitalizm, ale on w pewnym sensie swoim tematem trochę właśnie też szedł na przekór, prawda? Czy mógłbyś opowiedzieć, co fotografowałeś?
0: Tak, to był moment, to był 2016-17 rok, czyli moment kryzysu uchodźczego i pierwszych takich rozmów w Polsce, przynajmniej o kryzysie klimatycznym. I w takim miejscu, które miało taką tradycję, przynajmniej w tamtych czasach jeszcze taką bardzo hipisowską, jedna z takich wysp właśnie greckich, Samotraka, która też jakby się zmienia bardzo gwałtownie, nadal jest alternatywna, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. Od lat to była taka wyspa z taką długą tradycją takiego wewnętrznego wychodźstwa, to znaczy tam trafiali różni ludzie trochę uciekający przed kapitalizmem i... No, przed cywilizacją, nawet jeśli czasem to był rodzaj zabawy, prawda? I budowali sobie na plaży różne formy takiej efemerycznej architektury, takiej tranzytywnej właśnie. I to było ciekawe, bo to była wyspa, do której właśnie w tamtym czasie dopływali uchodźcy. Ona się znajduje blisko Turcji. I dla mnie ten paradoks był uderzający, że pierwsze, co widzieli na plaży, do której dopływali do Europy, to były właśnie takie szałasy, gdzie no, różnego lasy mieszkały. I w tym sensie to był jakiś taki przedziwny sandwich, że tak powiem, wrażeń, czegoś bardzo dziwnego, prawda? I chciałem to uchwycić z takim właśnie trochę pytaniem, czy to jest taką wieloznacznością, czy to jest ta architektura właśnie, którą tworzą ci migranci, czy to jest architektura tych uchodźców od cywilizacji, prawda? Żeby zostawić pewien rodzaj takiego niedopowiedzenia, czy to jest coś archaicznego, czy to jest może właśnie coś z przyszłości, która nas czeka po tych katastrofach wszystkich. No i to oczywiście był rodzaj też takiego projektu, który miał taki konceptualny charakter i który był takim powrotem takiej prostej bardzo fotografii w dobie tej fotografii cyfrowej, która bardzo gdzieś produkowała pewną sztuczność. Projekt, który też stawiał pytanie w ogóle o pojęcie schronienia, architektury, tego co efemeryczne, prawda?
1: Ale powiedz, Tomasz, też w kontekście tego, że jesteś, można powiedzieć, w zasadzie antropologiem kultury, czy antropologiem kultury wizualnej przede wszystkim, ale też tekstowej. Czy dla ciebie fotografia jest po prostu kolejnym właśnie tak naprawdę narzędziem badania rzeczywistości, ale z drugiej strony też badasz jakby jak widzimy rzeczywistość nie samą w sobie, tylko właśnie przez jej obrazy tak naprawdę.
0: Tak, tak, tak, to prawda. Pewnie tak bym ileś tam lat temu bym nie pomyślał, tak? Bym raczej powiedział, że to jest forma jakiejś ekspresji, jakiś rodzaj jakiegoś wizualizowania jakichś emocji lub myśli.

0: ale wydaje mi się, że no jest to jednak forma jakiegoś badania rzeczywistości. No ale to też jakby ta taka refleksja, która w tej dobie coraz bardziej zaawansowanej kultury obrazkowej, prawda, tego zapośredniczenia, no już trudno uciec od takiego skojarzenia, że właściwie obcujemy często z obrazami bardziej niż... znaczy nie to, że nie obcujemy rzeczywistością, ale jakby, bo obcujemy zawsze, ale coraz częściej myślimy tymi obrazami, które zobaczymy, prawda, jakby do nich się odnosimy. I o tym trochę była moja poprzednia książka, Być gościem w katastrofie.
1: No właśnie, do tego też się chciałem, do tego w pewnym sensie zmierzam, bo jakby Atlantic Trans jest o tym, jak ludzie uciekają na przykład przed wojną. Jeden z wielu wątków. Natomiast właśnie Być gościem w katastrofie, książka wydana przez Czarne, nagradzana, dodajmy, że też wydana w takiej współpracy z Dwutygodnikiem, do którego wtedy przynajmniej pisałeś. No, to jest właśnie książka o tym, że trochę jesteśmy gośćmi w katastrofie. W tym wypadku chodziło o pełnoskalową inwazję na Ukrainę, ponieważ właśnie oglądamy ją tak naprawdę w mediach. Tak?
0: Tak, i to oczywiście dziś można się zadać to pytanie po tych paru latach, które minęły i też takim coraz większej znieczulicy i takim no, życiu już własnym życiem, prawda? Czy my jesteśmy jeszcze gośćmi, czy już gapiami, prawda? Bardziej takimi, było odnieść się do tej kategorii jakby z... patrzenia na zagładę, prawda? Ale ze studiów nad zagładą, ale oczywiście to bycie gościem też odnosi się właśnie do takiego naszego, no czy w ogóle do takiego obcowania z obrazami też, prawda? Mm-hmm. I tej takiej ich roli zapośredniczającej. No tak, to była inna książka, to znaczy ona ja widziałem, pisząc taką książkę, widziałem, że nie, no, muszę być bardzo rygorystyczny, to znaczy no To jest jednak książka, która no nie bardzo uważałem, żeby nie nadużyć w żaden sposób. Bardzo musiałem zaznaczyć swoją pozycję jako osoby, która nie jest reporterem, nie jeździ tam, nie jest tam, nie ma rodziny w Ukrainie, prawda? Czy jakby musiałem zaznaczyć taką swoją pozycję bardzo zewnętrzną, bardzo jakby zapośredniczoną no i taką pozycję polską po prostu bardzo. I nie próbowałem udawać, że jestem tam, czy że jakby znam, że to jest takie moje bardzo spojrzenie, ale też tak chciałem się pokazać też takie w ogóle punkty zbieżne z innymi doświadczeniami wojny, na przykład II wojny światowej. Oczywiście analogia nie wyjaśnia, ale jednak zawsze może coś odsłonić też trochę.
1: Skoro wspomniałeś właśnie o II wojnie światowej, obraz Mieczysława Weimana w schronie, 1944 rok, to są też takie prace tak zwanego starego Weimana, które ostatnio były pokazywane w Żichu.
0: To było w Żichu, tak. Prawda? Piękna wystawa.
1: Piękna wystawa pokazująca nieznane prace, czy jakby prace nieinterpretowane wcześniej w kontekście powstania w getcie i w ogóle II wojny światowej.
0: Sobie myślę, że jeśli są jakieś takie relacje między tymi książkami, no to oczywiście poza fotografią, to jest ten wątek właśnie schronienia, no bo statek też może być schronieniem, prawda? Dla wielu był schronieniem. Dla innych był pułapką, tak jak podczas wojny, prawda? Ale też to takie pytanie, które ono jest oczywiście może trochę teraz przejaskrawione, ale które wiele osób też z Polski zaczęło sobie stawiać. I to jest pytanie gombrowiczowskie, czyli uciekać czy zostawać, prawda? I to jest takie pytanie, którym wracamy znowu do tych ludzi, którzy płynęli przez Atlantyk, czy ze względów prześladowań, czy ekonomicznych, czy po prostu ratując życie, prawda? Więc to jakby jest... taki wątek, który gdzieś wraca.
1: Oczywiście najnowszym kontekstem dla twojej książki jest nagroda Anike dla Szczepana Twardocha i to w dodatku nagroda zarówno publiczności, jak i jurorów właśnie za książkę ukraińską. Twoja książka się ukazała w 1924 roku, więc była takim bezpośrednim...
0: Tak, ona wręcz była napisana w połowie 1923. Dosyć długo ona czekała na premierę, bo no, chcieliśmy wszystko posprawdzać. Też jakby wydawnictwo chciało to puścić na drugą rocznicę. Więc ona tak naprawdę była już gotowa w jesienią 23 do wydania.
1: Więc ona jest właśnie
0: ona jest bardzo wczesnym jakby, głosem.
1: Tak. O takiej jakby pierwszej reakcji
0: tak,
1: w gruncie
0: ale
1: rzeczy.
0: Też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę bardzo niewiele powstało tych książek. No, jest parę reportaży dobrych, prawda? Jest książka Szczepana Twardocha, ale takich powiedzmy bardziej książek, które problematyzują wojnę, czy też naszą jakby rolę, nie wiem, czy rolę, pozycję, tę sztukę. Jest ich niewiele bardzo. Jest ich bardzo niewiele i to jest dziwne, bo wydaje mi się, że wojna w Ukrainie jest takim doświadczeniem dla Polaków też bardzo istotnym i no to jest, podejrzewam, że od 89 roku nie było tak ważnego doświadczenia i dziwi mnie to, że na przykład humanistyka tak...
1: Tak mało w gruncie rzeczy.
0: Sztuka też. Oczywiście instytucje

0: sztuki udzieliły olbrzymiego wsparcia, wpuściły dużo osób i artyści ukraińscy się regularnie pojawiają, to jest piękne. Ale no jednak mam poczucie, że polscy, nie wiem, artyści, badacze żyją innymi tematami.
1: No ale to może jest zadanie dla czasopisma Konteksty, żeby zrobić po prostu specjalny numer na ten temat.
0: Ale
1: był taki numer.
0: Na przełomie 23 i 24 roku. I tam było bardzo dużo przedrukowanych tekstów, głównie młodych badaczek, ukraińskich artystek. Więc to było, tylko że jakoś to...
1: Tylko właśnie to było w dużej mierze spojrzenie ukraińskie.
0: To prawda, masz rację, że jakby...
1: Bo mam wrażenie, że w ogóle, książek różnych ukraińskich jest w ogóle dużo tłumaczonych, ale rzeczywiście kwestia polskiego spojrzenia...
0: Masz rację, zrozumiałem, że masz na myśli...
1: Być może właśnie dlatego książka Szczepana Twardocha jest też tak istotna, ale chciałem ciebie jeszcze zapytać, bo wojna jest takim wątkiem, który w ogóle u ciebie tak naprawdę ciągle powraca. Też książka Wszystkie wojny świata.
0: Chociaż ona, jakby no to właśnie, jest ten paradoks, że to jest taka książka, która jakby ma w tytule wojny, ale ta wojna jest tutaj rozumiana bardziej jako takie ślady wojny, katastrofa, pewne przeczucia. Jedna osoba mi powiedziała, że była na początku zła na tę książkę, bo myślała, że to ona będzie faktycznie o wojnie. Że to jest takie... No ale to też jest jakby taki pewien rodzaj... Ja lubię, jak tytuły mają pewną wieloznaczność w sobie, to znaczy... Atlantyk Trans też ma ten rodzaj wieloznaczności, a no być gościem w katastrofie też w sumie otwiera wiele pytań takich, jakby sam tytuł. I tutaj też. Wszystkie wojny świata są rodzajem konstelacji właśnie różnych śladów wojny przeszłych i takich prób, których pokazuje czasem ja, ale też bardziej poprzez różnych innych artystów. Takich prób uchwycenia z przeszłości zapowiedzi jakiejś przyszłej katastrofy, prawda? Opowiadam tam na przykład dużo o filmie Alana René Hiroshima Moja miłość, ale też na przykład o mojej podróży do Fukushimy, gdzie byłem zbierając materiały i do książki, do takiego spektaklu hiroshimalowe, które zrobiliśmy właśnie razem z Julią Cholewińską i Radkiem Dudą w Biennale Warszawa. To był taki performance tak naprawdę. Więc to się jakoś tak splata ciekawie. Te tematy pewnie wędrują, ale masz rację, że jakby te pewne rzeczy, podróż, właśnie surrealizm, pewna tranzytywność, wojna, ślady, fotografie, to są takie schronienie, to są rzeczy, które cały czas powracają w moich książkach. Ale wydaje mi się, że zmienia się trochę, że ta książka jest jednak trochę inna. Też zastanawialiśmy się i w wydawnictwie, i też z różnymi osobami. No, książka jest bardzo świeża, ale też jakby dostaję takie głosy, niektórzy mówią, że no jest to esej, ale jednak parę osób mi powiedziało, że jest to bardzo literacki. W tym sensie, że jednak mimo, że jest tam cała masa odniesień, ale że taki sposób tej narracji, skonstruowania tego, że no, jednak odsyła w stronę takiego bardzo literackiego eseju w sumie.
1: Tak jest.
0: Chociaż są tam też elementy, które ktoś mógłby pewnie zakwalifikować jako reportaż historyczny. Są elementy puszczenia oko w stronę takiej autofikcji, prawda? Więc jakiejś takiej autobiografii. Więc to są takie bardzo różne rzeczy, ale też zależało mi trochę, żeby to było tak, jak powiedziałem, już taki rejs trochę w odwrotną stronę pewnych gatunków, bo wydaje mi się, że trochę... Dziś jesteśmy w takim miejscu, że trochę musimy na nowo wymyślać. Znaczy nie musimy nic, ale jakby mnie ciekawił przez to, że jakby, jak sam zauważyłeś przed rozmową, że kim ty jesteś, trochę zajmuję się różnymi rzeczami, które oczywiście gdzieś są wokół siebie, stykają się, ale jestem osobą piszącą, jestem badaczem, artystą też, ale jednak to są trochę pewnie różne dla niektórych osób te profesje, powinny być rozdzielone, tak jak gatunki literackie, prawda? Powinny być rozdzielone. Są obrońcy twardego reportażu, esej powinien być takim wysokim esejem, prawda? Literatura ale... też powinna być... To są takie... Ale jesteśmy w takim momencie, kiedy wydaje mi się, że te hybrydy wracają, mają swój sens.
1: Ja też jestem absolutnie zwolennikiem takich sytuacji hybrydycznych. Ostatnio polecam odcinek pliku tekstowego z Ingą Iwasiów, która mówiła nie tylko o swojej najnowszej książce, ale też jako wybitna literaturoznawczyni. Próbowałem z nią jakoś uchwycić właśnie stan polskiej literatury i też o tej hybrydyczności, na przykład w kontekście autofikcji, ale która też może być bardzo różna, o tym żeśmy rozmawiali. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze zdążyli prawie pod koniec dopłynąć jeszcze do wrócić na chwilę na pokład w pewnym sensie. Piszesz tak. To głęboko paradoksalne, że choć większość globalnego transportu odbywa się dziś trasami oceanicznymi, ocean już od dawna powoli i sukcesywnie znika z naszego pola widzenia. Tak jakby przestał nas interesować, jakbyśmy go już nie potrzebowali. I pomyślałem sobie, że twoja książka być może jednak zamyka pewien okres, bo w kontekście blokady Cieśniny Ormus, być może za chwilę blokady wejścia do Morza Czerwonego, kanału Sueskiego ze strony Hutich. Ostatnio właśnie się okazało, że jednak to, że tyle towarów płynie

0: jednak tak. oceanami, które czasami są jednak ale blisko
1: ze lądu. Zdziwieniem to no odkrywamy, właśnie. Prawda?
0: No właśnie, ale czy to jest, czy to nie jest tak, że za chwilę się okaże, że ocean jakby wróci z powodów bardzo konkretnych ekonomicznych?
1: Bardzo możliwe. No on już jakby zaczyna powoli wracać, ale bardziej na razie wydaje mi się w sztuce. Tak, no oczywiście w kontekście katastrofy klimatycznej, bo to jest taki symptom, prawda? Te zmiany barwy nawet, prawda? Które są praktycznie niewidzialne, ale one zachodzą. W ogóle większy fokus na naturę, chociaż moja książka absolutnie nie jest nature writing, to jest inaczej zdefiniowane.
0: Chociaż takie wątki się pojawiają.
1: Wątki się pojawiają, tak nie, natura jest ważnym elementem, ale wydaje mi się, że ona jakby jest trochę, tak, no, jest tutaj ważny, tak, to prawda, ale no myślę, że tak, no masz rację, że to jakby, nie wiem, czy zamyka pewien wątek, bo to jednak musi się odbyć olbrzymia praca, żeby to wróciło w taki... Też wiesz, nie tylko jakby jako temat wiadomości, ale w takiej wyobraźni pewnej, prawda? Bo jednak na przykład w międzywojniu ocean był, kwestia transatlantycka była poprzez statki, była takim tematem, no ludzie myśleli o tym, popłyniemy, nie popłyniemy, ci na wakacje, ci będą
0: emigrować. Była też związana z kolonializmem
1: Była
0: zresztą,
1: z kolonializmem, oczywiście. Prawda? To były olbrzymie, wiesz, no olbrzymie kampanie, znaczy kampanie i handlowe, i kolonialne, które miały swoje statki, swoich ludzi, biura.
0: Gdynia, nasze okno
1: nawet
0: na
1: Gdynia
0: świat,
1: w latach 60. jeszcze, kiedy były te takie próby ciągle wejścia za PRL-u, w czasach PRL-u jakby mocniejszego tak w ten świat morski, prawda? No tam w polskiej linii oceanicznej to było 100 statków. Teraz są 2 ponoć.
0: Polska żegluga morska też kursująca do Afryki Zachodniej. Też jeżeli chodzi o nasze bliższe, mniejsze morza, to polecam odcinek pliku tekstowego z Adamem Robińskim, autorem książki Faro na Łuci, która się rozgrywa wokół Bałtyku z kolei. Więc być może rzeczywiście te tematy wodne u Robińskiego bardziej od strony takiej krajobrazowej, też związanej z naturą, też związanej z różnymi zwierzętami wodnymi. Więc być może rzeczywiście może się okazać, że twoja książka otwiera, ale w sensie intelektualnym i mentalnym zdecydowanie otwiera nas na oceany. I na koniec pliku tekstowego, jak zwykle, ponieważ książek się ukazuje bardzo dużo, to krótko także o innych książkach. Podróżnicy, więc związane z twoim tematem, chociaż tutaj ten tekst Podróżnicy to akurat tekst dotyczący emigrantów 68 roku. Sztuki teatralne Pawła Mosakowskiego, wydane przez Moc Media. Paweł Mosakowski znany jako recenzent filmowy, ale również laureat wielu konkursów na sztuki teatralne. To jest jakby zupełnie inny teatr niż ten, o którym ty wspominałeś, ale to też oznacza, że taka pewna klasyczność tych sztuk oznacza, że je można po prostu czytać. Znaczy one są po prostu tekstem takim klasycznym, teatralnym.
1: A to też bardzo ciekawe, jak dramat jako pewien gatunek zniknął nagle, prawda? Przecież... No jakby czytamy też całą klasykę literatury, to są dramaty, no, od przecież Mickiewicza po Różewicza, a dziś literaturoznawcy czy krytycy ze zdziwieniem odkrywają, że jest taki gatunek w ogóle poza teatrem.
0: Podróżnicy
1: to taki żarcik może trochę na koniec, ale trochę tak jest.
0: No. Ale na koniec powiedz, co ty czytasz, co byś
1: ja
0: polecił?
1: Ja przez to, że przez ostatni rok głównie pisałem, więc teraz nadrabiam. Z takich rzeczy, które czytałem właśnie podczas pracy nad książką, to polecam właśnie książkę, którą już wspominałem, która została kiedyś wydana, nie pamiętam czy przez PIF, czy przez Czytelnik, czy Anny Segers, Transyt. To jest książka 1944 roku, czyli 3 lata napisana po jej tranzycie, wydana równocześnie po hiszpańsku, niemiecku i angielsku w Mexico City. I to jest bardzo ciekawa historia właśnie o czekaniu na statek w Marsylii i o zmienianiu tożsamości i o takim czekaniu na Godota tak naprawdę. A z rzeczy, które czytałem ostatnio, czy też w ostatnich miesiącach, które gdzieś tam nadrabiam, to już na jakiś czas temu mówiliśmy tutaj dużo o stykach takiej właśnie literatury antropologii. Wydaje mi się, że na przykład książka Andrzeja Dybczaka, Las duchów, którą wiem, że tutaj była ta rozmowa. No to jest taki przykład niesamowity zacierania się granic między literaturą, antropologią, reportażem. Bardzo, bardzo taka, zrobiła na mnie duże wrażenie. Też może przez to, że mam pewien fokus na ten rodzaj pisania. A z takich nowości, to dosłownie wczoraj czytałem tomik Justyny Kulikowskiej Wnyki dla światła. Jest to wspaniała poezja.
0: No proszę, oj, to mamy świetny zestaw wnyki dla światła.

0: Dybczak, to była nagroda Kapuścińskiego, był tak, był rzeczywiście tutaj u nas w pliku tekstowym i rzeczywiście myślę, że w pewnym sensie ta jego narracja, może ona jest, może ma więcej reportażu w pewnym sensie niż, niż u ciebie, ale dokładnie o to samo chodzi, to znaczy pomiędzy antropologią a życiem, literaturą, muzeami, instytucjami też, to co u niego jest niesłychanie ważne i chyba rzeczywiście w tym sensie Atlantyk Trans naszego gościa Tomka Szerszenia otwiera nas na różne nowe możliwości, więc dziękuję ci za książkę.
1: Dziękuję.
0: I dziękuję ci bardzo za rozmowę. To był plik tekstowy w Trójce.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Narada u premiera w sprawie aktów przemocy w szkołach odbędzie się jutro rano. Rozszerza się protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Akcję prowadzi już 15 osób. Korzystne dla Polski zapisy w najnowszym projekcie unijnego budżetu dotyczą systemu ETS. Jutro o 8.30 odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. W odprawie wezmą również udział przedstawiciele służb, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby na terenie szkoły niepublicznej w Warszawie. Ranna 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Jej życiu nic nie zagraża. Pozostałe dwie poszkodowane osoby opatrzono na miejscu. Napastniczka została zatrzymana. Motywy jej działania nie są znane. Według policji nic nie wskazuje, aby atak był powiązany z podobnymi w szkołach w ostatnich dniach. Już 15 osób prowadzi protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Do akcji dołączyli ratownicy medyczni. Jak mówi Małgorzata Sawicka ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, gotowych do protestu jest ponad 40 osób.
3: Na jutro już zdecydowały inne osoby, bo dzwoniły do nas, że zostaną po dyżurze dziennym i będą kontynuować. Proszę wziąć pod uwagę, że te pierwsze osoby, które zaczęły głodówkę, no zaczynają trochę źle się czuć, więc prawdopodobnie będą musiały skorzystać z pomocy lekarza, który z całą pewnością nie pozwoli im dalej głodować, więc pewnie dostaną jakieś zwolnienia lekarskie i na ich miejsce wejdą na sprzęt.
2: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki, zarzucają jej niewystarczającą komunikację z załogą w sprawie restrukturyzacji zadłużonej placówki. Wioletta Kasperska w czwartek w rozmowie z reporterem Radia Rzeszów odpierała zarzuty, deklarowała gotowość do dialogu. Szpital w Sanoku jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ma ponad 200 milionów złotych długu. Złagodzone zapisy dotyczące systemu ETS w najnowszym projekcie unijnego budżetu na lata 2028-34, ale dla Polski to za mało. A zgodnie z propozycją irlandzkiej prezydencji, Polska nie musiałaby od razu przekazywać 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

0: do unijnego budżetu. Te pieniądze zostałyby w budżecie krajowym.
1: Zapisy w najnowszej propozycji budżetowej przygotowanej przez Irlandię są na razie dość ogólne, natomiast rozważane są różne opcje. Jak ustaliłam, Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie musiałaby do niego przekazywać całej 30-procentowej puli przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. To korzystniejsza finansowo propozycja, przyznał w rozmowie ze mną wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, ale od razu dodał, że wymaga ona dalszych negocjacji. Polska od początku argumentowała, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie powinny być traktowane jako źródła finansowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jutro 26 Dzień Papieski i zbiórka pieniędzy na wsparcie dla uzdolnionej młodzieży. W przeddzień wydarzenia kilkudziesięciu stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia zatańczyło na Placu Litewskim w Lublinie.
2: Samych nas nie zostawiajcie, tańczmy
3: razem. Maria Wróbel, jestem rzecznikiem medialnym Wspólnoty Lubelskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pięknym w ogóle akcentem całej tej fundacji jest to, że przede wszystkim ona już trwa ponad 26 lat i ci wszyscy, nawet absolwenci i te wszystkie osoby, które były w tej fundacji, to jest jedna wielka rodzina i my naprawdę mamy bardzo takie otwarte serca względem siebie i względem drugiego człowieka.
4: Izabela Sawuła, jestem stypendystką Fundacji Dzieło Tysiąclecia i aktualnie jestem koordynatorką Dnia Papieskiego. Gdyby nie fundusz stypendialny, w ogóle teraz bym nie studiowała. Aktualnie jestem na trzecim roku kierunku finanse i rachunkowość na UMCS-ie, tak więc bez fundacji tak właściwie nie miałabym takiej opcji. Pochodzę z bardzo małej miejscowości, z rodziny wielodzietnej, dlatego też gdy dostałam się do fundacji, od samego początku wiedziałam, że to jest dla mnie szansa na rozwój i uważam, że tę szansę wykorzystałam.
0: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi program stypendialny od 26 lat. W tym czasie ze wsparcia skorzystało blisko 10 tysięcy młodych ludzi.
5: Klimat.
0: Mimo opadów deszczu nadal znaczna część kraju objęta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Na wybrzeżu do jutra obowiązują alerty przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Bałtyku w większości kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza, umiarkowana w Chełmie, Zamościu, Nisku i Piotrkowie Trybunalskim. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie 22,5% generowanej mocy. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy Norbert Michalak.
7: Polscy żużlowcy wywalczyli złote medale Mistrzostw Europy w rywalizacji par. W Grudziądzu Polacy w składzie Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak i Kevin Małkiewicz wyprzedzili o punkt Łotyszy i o 6 Czechów. Tytułu bronili Duńczycy. Dla biało-czerwonych to 10. złoto w historii. Gratulacje należą się również reprezentacji Polski kobiet w futsalu. Polki zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu rozgrywanego w Bielsku-Białej turnieju kwalifikacyjnego biało-czerwone zremisowały z Ukrainą 3-3. Taki wynik zapewnił awans, bo po dwóch wygranych w poprzednich spotkaniach nasza drużyna potrzebowała punktu w ostatnim meczu. W spotkaniu 10. kolejki PKO Ekstraklasy mistrz Polski Lech Poznań pokonał na wyjeździe zespół Śląska Wrocław aż 4-1. Jedyne trafienie dla Śląska zaliczył Grzegorz Tomasiewicz. We wcześniejszym meczu Krakowia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. Do przerwy prowadziło Zagłębie, a decydujące gole dla Krakowi padły w doliczonym czasie gry, mówi bramkarz Pasów Sebastian Madejski.
8: Cieszę się bardzo, że w drugiej połowie udało się nam odwrócić losy tego spotkania. Fakt, że były to niby dwa karne, można powiedzieć, że szczęście, ale uważam, że bardzo ciężko pracowaliśmy w tym meczu na to, żeby to szczęście było po naszej stronie, więc uważam, że wynik zasłużony, bo nie pamiętam, żeby Zagłębie miało aż tyle sytuacji strzeleckich, żeby mogli gdzieś nas stłamsić praktycznie przez cały mecz. Dawno nie wygraliśmy, więc tym bardziej to cieszy.
7: Trwa mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Do przerwy jest bezbramkowy remis. Magdalena Fręch jest bardzo blisko gry w tenisowym turnieju w Wuhanie. W półfinale kwalifikacji polska tenisistka pokonała Japonkę Mojukę Uchijime. Fręch wygrała pierwszą partię 6-4, a w drugiej rywalka skreczowała, przegrywając 1-4. W finale kwalifikacji Polka zagra z inną Japonką, Aoi Ito.
0: Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Popada przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe są burze. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
11: Ma pani rację. Nie widzę.
10: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
12: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi...

0: Nimi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Hi, this is Nicky Tone and you are listening to Jazz and Bass show on Polish Radio Channel 3.
4: Jazz and Bass.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór, choć mokry i deszczowy, to dobry, bo mamy dla ciebie radio przez niecałe dwie godziny. Katarzyna Fiórz-Wojtkowska, dziś przy konsolecie, przy mikrofonie mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. Dzisiaj cyfra, dzisiaj winyl, dzisiaj kompakt, pozmieniamy nośniki, pozmieniamy klimat, pozmieniamy gatunki i pozmieniamy tempo w audycji. Jeżeli ktoś jest z trójką pierwszy raz dzisiaj w sobotni wieczór, no to proponuję zostać z nami do godziny 23. Można się oczywiście przywitać. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można się znaleźć w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No a można od razu otulić się kocem, bo zaczynamy od kącika jesieniarza.

Ojoj, nie wiem, czy prezenter radiowy ma inny głos, kiedy ciarki dobiegają na całe ciało. Pan Adam napisał tego guzguz, wieki nie słyszałem. Świetny kawałek. No tak, rok 1997. Why? Czy mamy guzguz więcej? Tak, mamy guzguz więcej. No bo dawno nie zaglądaliśmy na płyty tego fenomenalnego składu w audycji Jazz and Bass. Na dzisiaj jest dobry moment na to, abyśmy otworzyli płytę Mexico, która została wydana dokładnie w roku 2014. Oj, co na tej płycie się dzieje? To podkręćmy tempo.

Obnoxiously Sexual, rok 2014, Mexico, świetna płyta zespołu Goose Goose, wtedy jeszcze byli w formie, w pełnym składzie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz grali w Jazz and Bass. No dobrze, 18 po 21.

Jazz and Bass, bardzo lubimy stare nagrania, które śpiewamy od początku do końca. Al Green, Let's Stay Together. Muszę troszeczkę polać miodu na naszą antenę, zanim przyłożymy basami w dzisiejszym wydaniu, bo będą takowe. 22 po 21, Al Green, no i teraz Stevie, bo w październiku co tydzień słuchamy Stevie'ego Wondera przed jego trasą po świecie.

0: No skoro album rozpoczyna się takim tematem muzycznym, który trwa 7 minut, no to co może być potem, jak dwupłytowe wydawnictwo ma godzinę i 45. Rok 1976, utkana przebojami, pomnikowa płyta Songs in the Key of Life i Stevie Wonder, który już za parę dni wyruszy w trasę obejmującą 18 miejsc na całym świecie i zagra materiał z tego fenomenalnego albumu. W październik miesiącem Stevie'ego Wondera w Jazz & Bass i do zobaczenia, panie Stevie, w Londynie.
1: Cześć, tu Stefan Nowakowski
2: i Michał Milczarek, zespół Jazzpospolita.
1: Słuchacie audycji Jazz & Bass w programie Trzecim Polskiego Radia.
0: No właśnie, z tym jazzem to dzisiaj tak troszeczkę mniej będzie, bo znowu scenariusz audycji, te grabkowe algorytmy tak ułożymy, że bardziej potupiemy chyba nogą, choć posłuchamy polskiego jazzu jeszcze przed premierą i to w tej godzinie. Teraz mamy 21.29 i serdecznie dziękuję za odzew, ten w mailu, ten w mediach społecznościowych, czy też ten w prywatnych komunikatorach. No tak, jest jesień, jest wieczór, to jest idealna pogoda do tego, aby słuchać radia. Więc jeżeli możecie sobie, drodzy grabkosłuchacze, pozwolić, to proszę teraz zrobić troszeczkę głośniej.

Ojoj, to idealne dźwięki, te, które sobotnie tygryski lubią najbardziej. Szykuje się kolejna impreza drum and bassowa w mieście stołecznym Warszawa. Wszystko to będzie miało miejsce 17 października na barce, która nazywa się Kaskada. Zaprzyjaźnione nazwy, zaprzyjaźnione z audycją Jazz and Bass, Ross Addiction, Subtle, no ale gwiazdą wieczoru będzie Submorphix. To jest amerykańska ikona soulfulowego drum and bassu. Człowiek, który dwa razy, raz dopiero był w Polsce, przyjeżdża tutaj na specjalne zaproszenie DJ-ów, którzy podesłali też w tym tygodniu do Jazz and Bass nową epkę Submorphixa i właśnie z tej epki słuchamy teraz nagrań. Oj, jak to gra!

Archive Dots ze świeżej wydanej 2 października epki Memory and Collapse Submorphixa ze Stanów Zjednoczonych. 17 października jeszcze zdążymy powiedzieć o tej imprezie. A ja ostatnio, drodzy słuchacze, odwiedziłem Berlin w celach bardziej rockowych, no ale muzycznych oczywiście. Niezwykłem jednak w tej audycji opowiadać o tym, kto jak szarpie na gitarze, no ale uściśle, że pojechałem za moją australijską miłością Courtney Barnett, żeby wysłuchać jej 2 koncertów w Berlinie i w Kolonii. No ale w Berlin, no właśnie, miasto muzycznych piękności i rozmaitości. Także po raz 2 posmakowałem najbardziej surowego techno, bo udało mi się, uwaga, przejść selekcję i znalazłem się w niedzielę o godzinie 14 w fenomenalnym i w jedynym niepowtarzalnym klubie Berghain. Ale też przeszedłem się uliczkami, którymi pod koniec lat 70. spacerowali Iggy Pop i David Bowie. Byłem pod budynkiem, w którym dzielili wielopokojowe mieszkanie. Zobaczyłem kawiarnię, w której David Bowie miał zwyczaj pijać kawę. Teraz ta muzyka jakoś inaczej smakuje.

Ja wiem, że bardziej pasowałaby muzyka Davida Bowiego z jego berlińskiej trylogii, ale zobaczyłem w kawiarni, do której uczęszczał, kiedy mieszkał na Hauptstrasse 155, wielkie logo tej płyty. Płyty tajemniczej, wymownej, pożegnalnej, tragicznej, pięknej i niełatwej. Black Star. Ona jest dzisiaj z nami w Jazz & Bass. A to dopiero utwór tytułowy. David Bowie na antenie Trójki. 13 do 22. Dobry wieczór tym, którzy włączyli radio. Tak, tak, jesteśmy do 23. Michał.Grabkowski, małpapolskiradio.pl i Takuya Nakamura. Ale to może być dobra płyta. Mamy już drugi pilot tego wydawnictwa.

Takuya Nakamura to Japończyk, który żyje i oddycha w Nowym Jorku. Shape the Future. Tak zatytułował płytę, która ukaże się 12 listopada. I po pierwszym singlu Broken Jazz, którego słuchaliśmy w Jazz and Bass, pomyślałem sobie, będzie dobrze. Artysta odsłania kolejną kartę, która zatytułowana jest tak jak płyta Shape the Future, gościnnie Green Tea Peng, młoda, utalentowana wokalistka. No to może być płyta, która myślę będzie często kręciła się w naszym paśmie w każdą sobotę po 21. A za tydzień, moi mili, jeżeli mowa o polskim środowisku muzycznym, o polskim środowisku jazzowym, wyczekiwany drugi album zespołu Omasta. Tak, krakowiacy, krakusy nagrali drugą płytę i my tą płytę mamy już dzisiaj. I mamy pozwolenie od zespołu, abyśmy sobie przed premierą już czegoś z tego nowego krążka posłuchali.

No, trudny moment dla panów z zespołu Omasta. Ich pierwsza płyta Jazz Report from the Hood to jeden z najmocniejszych debiutów na polskiej scenie jazzowej. No i teraz przychodzi czas na płytę numer dwa, gdzie oczekiwania wiadomo jakie są. No mogę zdradzić nieco informacji, że jest dobrze. Album zatytułowany jest Hits Different. Ukaże się za tydzień, a my dzisiaj w Jazz & Bass przedpremierowo zderzamy się z nowym materiałem Omasty. Pillow Talk to chyba od początku moja ulubiona kompozycja z tego wydawnictwa. No taka wieczorna, taka nastrojowa, akurat na tę porę, a mamy 21:55.

0: autopromocja.
1: Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Mikromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
2: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
3: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
1: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
3: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam w niedzielę od 10 do 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także na YouTubie Trójki.
2: To nie wszystko.
4: A ja zapraszam na koncert Natalii Grosiak, który odbył się dopiero co w Trójce, w związku z gorącą premierą jej płyty. Niedziela, kilka minut po 19. Także w wersji wideo na stronie Trójki i trójkowym YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 października. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wyborcza dogrywka jutro w Krakowie. Mieszkańcy wskażą prezydenta miasta. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się ustawą, która pozwala blokować nielegalne treści w sieci. Amerykanka, która przeżyła próbę egzekucji, wyszła ze szpitala i wróciła do więzienia. W Krakowie jutro druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Zostało tylko dwoje kandydatów, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A skoro lista krótsza, to i karta do głosowania mniejsza, tłumaczy dyrektorka krakowskiego oddziału Krajowego Biura Wyborczego Barbara Golanko.
6: Tam była karta A4, tutaj to już będzie karta formatu A5, dwa nazwiska w kolejności alfabetycznej po nazwiskach. Bardzo ważne, aby sobie też sprawdzić, czy na tych kartach, które otrzymamy od Obwodowej Komisji Wyborczej, jest pieczątka właśnie obwodowej, czerwona pieczątka Obwodowej Komisji Wyborczej. Jeżeli otrzymamy taką kartę, stawiamy znak X przy jednym kandydacie, wtedy mamy pewność, że nasz głos jest ważny.
5: Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7 rano. Głosowanie potrwa do 21. W sprawie bezpieczeństwa dzieci wszyscy muszą mówić jednym głosem, przekonują rządzący i namawiają do szybkiego wdrożenia ustawy umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie. Po atakach uczniów w szkołach Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę, która teraz trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Wicemarszałek Izby Wyższej z Polski 2050 Maciej Żywno ma nadzieję, że ustawa znacznie szybko obowiązywać.
7: Tu musi być twarde narzędzie i stąd mamy nadzieję również, że po przejściu przez Senat ustawy pan prezydent podpisze ustawę, która zabezpieczy treści, tak naprawdę przeciągnie również odpowiedzialność na zarządzających big techów, które będą miały obowiązek reagowania szybciej, bo będą ponosiły za to konsekwencje.
5: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz zwraca uwagę, że nowe rozwiązania otwierają drogę do nadużywania przepisów.
8: Arbitralnie, bez wyroku sądu będą mogły być blokowane treści i niestety może to doprowadzać do sytuacji, w której po prostu będzie cenzura prewencyjna treści, które wcale nie są nielegalne.
5: To druga próba przyjęcia przepisów. Poprzednio w styczniu ustawę zawetował prezydent, tłumacząc to m.in. możliwością cenzury. 2 miliony Polaków żyją w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczny budżet wynosi mniej niż 1037 zł na osobę. W Polsce próg dochodowy, od którego powinno pomóc państwo, jest określony prawnie, przypomina socjolog Marta Cobel-Tokarska.
9: Różnica jest praktycznie minimalna z ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie i na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. Dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. Skoczyło, no bo nagle się okazało, że więcej ludzi się łapie.
5: Problem ubóstwa dotyka nie tylko dorosłych. Jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności, w Polsce głoduje ponad

0: 360 tysięcy dzieci. Chodzi przede wszystkim o niedożywienie jakościowe, czyli brak dostępu do pełnowartościowych posiłków. Amerykanka, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku w stanie Tennessee, wróciła do więzienia, poinformował zespół jej prawników. 50-letnia skazana opuściła szpital i została przewieziona do zakładu karnego dla kobiet, w którym przebywa od 30 lat.
1: Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji, którą stan Tennessee przeprowadził 30 września w związku ze skazaniem jej za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem swojej koleżance w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji Pike przebywała w szpitalu. Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych wyjątkowych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia, napisali prawnicy w opublikowanym oświadczeniu. Według Centrum Informacji o Karze Śmierci, Krista Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych do egzekucji metodą śmiertelnego zastrzyku. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonanie kar śmierci w stanie, uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia niezależnej analizy przebiegu nieudanej próby. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: Pomnik upamiętniający dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerki odsłonięto w miejscowości Velká Mača w zachodniej Słowacji. Jednocześnie rzeźba jest poświęcona wolności słowa. Na pomniku widnieje napis: bez was idziemy, dalej dla was. Jan Kuciak został zabity razem z narzeczoną w lutym 2018 roku, najprawdopodobniej w związku ze swoimi tekstami. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Popada przelotne deszcze, na zachodzie i Pomorzu możliwe są burze. Będzie od 11 do 15 stopni.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
5: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
4: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
6: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
4: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
7: Zapraszamy.
4: Jak dotychczas w niedzielne południe.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce.
10: Jazz and Bass.
11: Dobry wieczór, Katarzyna Fiusz-Zwiatkowska, Michał Grabek-Grabkowski. To będzie druga część audycji Jazz and Bass, którą rozpoczniemy muzyką z płyty zatytułowaną Black Star.

tą płytą się pożegnał, bo tą płytą chciał się pożegnać. Black Star, David Bowie, jesień, rok 2026 i podobno dobrze to wszystko gra z drugiej strony. Mówię dobrze, bo jesteśmy w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Piszecie pięknie na temat Davida Bowiego. W social mediach też obecność widzę jednym okiem. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, Instagram, Facebook. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz mamy 12,5 minuty po 22. No i jeszcze kilka muzycznych smakołyków do 23. Pamiętamy? Chyba pamiętamy, prawda?

Ale ta końcówka jest mocna. Sam się zastanawiam, dlaczego ją zagaduję. Haiku freestyle. I od razu posypały się wiadomości. Tak. Haiku freestyle i sarenka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Naprawdę dzisiaj ten kontakt jest fantastyczny, więc cieszę się, że teraz dużo słuchaczy Trójki usłyszy, że witamy nową koleżankę na naszym jazz'n bassowym podwórku. Nazywa się Salo.

Tak, i znowu słuchanie brytyjskich rozgłośni radiowych. Usłyszałem w tym tygodniu pięknie śpiewającą, dobrze prezentującą się wokalistkę z Manchesteru. Podpisuje się Salo, nie wiem czy czyta się Salo, w każdym razie jest jej muzyka dostępna. Mało tej muzyki, dużo też nie pisze o sobie, ale najważniejsze, że są te dźwięki takie neo-soulowe jeszcze z połamanym bicikiem, czyli idealnie, idealnie to, co lubimy tutaj w sobotnie wieczory, 21 minut po 22. No jeżeli będzie więcej tej muzyki, to oczywiście ona wróci na naszą antenę. A teraz stajnia True Tats, bo tam zaglądamy regularnie. Gayens, mamy nowe nagranie.

pracujący, tworzący w Lizbonie Gayens, no i będący w katalogu True Tacts, tak delikatnie podchodzi do house'owo-broken beatowych brzmień, które ostatnio nam zaoferował, a my przecież takie brzmienia lubimy. No dobrze, Berlin Berlinem, techno techno, David Bowie Davidem Bowie. No a też uwielbiam w tym mieście to, że na każdym rogu można znaleźć muzykę. I to taką za 5 euro.

A nie miałem w planach szukania czarnych płyt w Berlinie. Okazuje się, że sklepik za sklepikiem i za 5 euro. Nie wiem, która to jest moja płyta, Fifth Dimensions, ale warto, jak ona trzeszczy, bo oczywiście czarniutka leży na naszym gramofonie.

Na początku nieśmiertelny temat Let the Sunshine In i Aquarius z musicalu Her w wykonaniu The Fifth Dimensions, a przed chwilą California Soul Nicholasa Ashforda i Valerie Simpson. Na płycie, która jest pierwszym wydaniem tego właśnie albumu i przypomnę, że 5 euro naklejka jeszcze na niej widnieje, czyli można dobrze znaleźć. Jazz and Bass. 22:33 na naszym radiowym zegarze. No właśnie, program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tutaj my i muzyka przez jeszcze całą noc. A ta teraz to taka idealna wizytówka naszych sobotnich spotkań.

Krótkie, bo krótkie, ale zawsze odwiedziny wytwórni Jazz Sticks Records we Wiedniu. Paul, SG i Deacon. Dzisiaj w takim dwuskładnikowym zestawie. No pięknie piszecie o tej dzisiejszej audycji. Muszę jeszcze raz to powiedzieć na antenie i serdecznie podziękować za to, co czytam. No to skoro tak dzisiaj nam wychodzą podróże sentymentalne i tak się dobrze układa kącik jesieniarza i tak się miło wspomina niektóre tematy muzyczne, to ja teraz tym ruchem chciałbym zrobić szach i mat.

Pamiętam ten dzień jak dziś, kiedy mama dała mi na kurtkę, ja za te pieniądze kupiłem Kid A, Radiohead. To było 100 tysięcy lat temu i po 100 tysiącach lat to dalej pięknie brzmi. Mam nadzieję, że z drugiej strony radia również. 10:30 do 23:00 poznajcie Anię. Ania jest słuchaczką audycji Jazz and Bass. Już tydzień temu próbka jej możliwości pojawiła się na antenie w Trójce o tej porze. Ale dzisiaj Ania nam pokaże, jak włada instrumentem, który nazywa się marimba. To teraz, uwaga, odpływamy.

I Ania sobie gra na swojej marimbie, słucha starych kaset przywiezionych z Wielkiej Brytanii na kasetach Jungle, Drum and Bass. I to wszystko gdzieś łączy w swoim muzycznym świecie. To są wszystko jej inspiracje i dostaliśmy Klupa. Fragment, który mam nadzieję otwiera nowy rozdział w życiu tej młodej artystki. No właśnie, dziękujemy. Katarzyna Fiórz-Wojtkowska.

Michał Grabek-Grabkowski, to było kolejne wydanie audycji Jazz & Bass. Nie wiem, które, bo nie liczę, ale zawsze miło wieczorem jechać na Myśliwiecką z myślą, że posłuchamy sobie wspólnie muzyki. Niedługo serwis, a po serwisie Gosia Jakubowska i audycja N3. A my dziękujemy. Hop, hop!

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
1: Co z tobą jest nie tak?
4: Nie nadajesz się.
3: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 października. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Utrudnienia w ruchu na trasie Wyszogród-Zakroczem na Mazowszu. W Chociszewie doszło do tragicznego wypadku. Cisza wyborcza w Krakowie. Jutro druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Rosja twierdzi, że zmarła pracownica laboratorium w obwodzie irkuckim nie była zakażona dżumą. Wypadek na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Chociszewo na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, to kierowca samochodu dostawczego, mówi Eliza Koźlicka z policji w Płońsku.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 42-letni kierujący Volkswagenem z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie cmentarza. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
6: Na odcinku Wyszogród-Zakroczym obowiązuje ruch wahadłowy. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Ranna 17-latka trafiła do szpitala. Dwie inne osoby doznały drobnych obrażeń. Do ataku doszło około południa. Napastniczka została zatrzymana.
8: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
9: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
8: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Kobieta jest przesłuchiwana. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Jutro o 8.30 w kancelarii premiera odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy Donalda Tuska. Poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Jutro krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. W drugiej turze o władzę w stolicy Małopolski walczy dwoje kandydatów, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Do ich zamknięcia trwa cisza wyborcza, przypomina Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
10: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
6: Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców. U zmarłej pracownicy laboratorium w obwodzie irkuckim nie wykryto dżumy. Taką informację władze Rosji przekazały Światowej Organizacji Zdrowia, po tym jak ta wysłała do Moskwy oficjalne pytanie w tej sprawie. Kluczową niewiadomą pozostaje brak potwierdzonej diagnozy u zmarłej, zaznacza WHO we wpisie w internecie. Sprawa dotyczy 28-letniej Darii Szypiłowej, pracownicy Instytutu w obwodzie irkuckim, która trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc 29 września. I zmarła 2 października. Według wcześniejszych doniesień mediów kobieta mogła ulec zakażeniu dżumą płucną w laboratorium.

0: Jej śmierci służby objęły obserwacją i kwarantanną około 200 osób. Setki drzew do wycięcia przy wrocławskich wałach przeciwpowodziowych to efekt planowanej modernizacji na odcinku Bystrzycy w rejonie Pracz-Odrzańskich. Część drzew ze względu na rozmiary może być zakwalifikowana do pomników przyrody, wskazuje przyrodniczka Małgorzata Piszczak.
1: To jest po prostu taki klejnot wrocławskiej przyrody. Tego w ogóle się nie powinno ruszać. To są piękne drzewa, które osiągnęły bardzo duże rozmiary. Część drzew to są drzewa już o rozmiarach pomnikowych, czyli na przykład dla drzew owocowych to są wymiary obwodu pnia zbliżające się do 300 cm, dla dębów powyżej 300 cm.
0: Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wycinka drzew to najlepsze możliwe rozwiązanie, tak mówi rzeczniczka instytucji Katarzyna Matysiak.
2: Nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek drzewo zostało wycięte, to jest oczywiste, ale teraz mamy taki wybór, czyli wycięcie drzew, wzmocnienie wałów i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i oczyszczalni ścieków, czy zostawienie tego tak jak jest i czekanie na to, co się stanie, gdy przyjdzie kolejna fala powodziowa. No, mniej więcej mamy taki wybór, prawda? To dosyć brutalny.
0: Prace obejmą ponad 4-kilometrowy odcinek wałów. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
4: Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Zabrze 1-3 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla gospodarzy strzelił Jesus Imaz, który powiększył swój dorobek w polskiej Ekstraklasie do 113 trafień i zrównał się z 16. w klasyfikacji Andrzejem Jarosikiem. Bramki dla gości zdobyli Jarosław Kubicki i Sondre Liset oraz Kacper Urbański. W innych meczach Krakowia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, a Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Liderem tabeli jest Górnik przed Lechem i Legią Warszawa. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało New York City 2-1 w meczu Ligi MLS. Kapitan reprezentacji Polski spędził na boisku 71 minut. Za to bramkę zdobył piłkarz FC Porto Oskar Pietoszewski i to po asyście Jakuba Kiwiora. Porto wygrało w meczu na wyjeździe z Maritimo 2-1 w 8. kolejce portugalskiej Ekstraklasy. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin są w finale towarzyskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. W rozgrywanym w Lublinie spotkaniu półfinałowym Bogdanka pokonała tureckie Fenerbahçe 3-0, mówi rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda.
5: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić tutaj na halę. Już tęskniłem za tą atmosferą, za tymi ludźmi tutaj, którzy nas wspierają, no i za drużyną. Także bardzo się cieszę, że tak się przywitaliśmy z publicznością po tej przerwie kadrowej, po tej przerwie wakacyjnej. To był pokaz fajnej siatkówki i dobry prognostyk przed tym, co w tym sezonie przed nami. Także dobra robota wykonana i co mogę powiedzieć, nie było za dużo odpoczynku, ale wystarczająco, żeby być naładowanym na ten sezon.
4: W finale Bogdanka zmierzy się z projektem Warszawa. Hubert Hurkacz w turnieju w Szanghaju w trzeciej rundzie zagra z reprezentantem gospodarzy Choi. Polak przystąpi do spotkania po zwycięstwie nad Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-3. Mecz Polaka z Chińczykiem jutro około 7 czasu polskiego.
0: Jutro pochmurno, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Popada przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe są burze. Termometry wskażą od 11 do 15 stopni.
6: Autopromocja.
7: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
8: A zetnie.
9: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
10: Szczepan Twardoch.
8: Wald Kaus.
9: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
10: To pomogą mi, panie Wachmeister?
8: A ten fater od Bajtla Kaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
9: Od poniedziałku o 11.50.
8: Polecamy.
6: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: N3.
12: Minęła godzina 23. Dobry wieczór prosto z festiwalu Unsound, gdzie odbywa się 24. edycja tego wydarzenia. Co prawda już na prawie samym finiszu, ponieważ już jutro ostatnie koncerty. Dzisiaj ostatnie sety w hotelu Forum, a zatem przed nami prawdziwa podróż przez to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich tych kilku dni na tym festiwalu. Będę mówiła o edycji głównie krakowskiej, ale o tym wszystkim za chwilę. Tymczasem coś, co mocno

Festiwal Unsound to nie tylko muzyka, do niej jeszcze dzisiaj przejdziemy, natomiast rozpoczynamy od Grimes, ponieważ pomyślałam o niej w kontekście warsztatów, które odbyły się w czwartek tutaj w Krakowie. Cute Akceleracjonizm to jest książka, którą napisała Amy Ireland i Maja Bikronik, a przetłumaczył Patryk Ciesielczyk, który jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz sztuki, nowych mediów, internetu. To czym jest owy cute akceleracjonizm i dlaczego od niego zaczynamy w kontekście Grimes? No to autorki same wyjaśniają, że to nie jest tylko estetyka słodkości, czegoś, co jest urocze, lecz traktują cute akceleracjonizm jako siłę, która poprzez fascynację, przyjemność poszerza granice tożsamości, może tą tożsamość przeobrażać, polega na poddaniu się temu procesowi i jednocześnie uczestniczeniu w nim, zamiast próbować zachować nad nim pełną kontrolę. I może to, co teraz przytoczyłam, wydaje się być jakąś abstrakcją, ale gdyby tak zagłębić się w nasze codzienne życie, to jak często urzekamy

nas słodkie kotki, jak często w naszych relacjach potrafimy zmiękczać swoje wypowiedzi, jak niektórzy fascynują się fikcyjnymi postaciami, implikują do swojej być może wirtualnej tożsamości, a być może do tej w świecie rzeczywistym elementy postaci fikcyjnych. Więc nagle okazuje się, że cute akceleracjonizm jest po prostu wokół nas i na każdym kroku. Potrzeba stworzenia tej książki narodziła się właśnie z obserwacji zmieniającej się tożsamości w relacji, relacji miłosnej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, no to Grimes pojawia się nie bez powodu. Jest to artystka, która całkiem sporo implikuje do swojej twórczości tych elementów fikcyjnych, bawiąc się trochę ze sztuczną inteligencją, wchodząc w nią w polemikę i tworząc kolejne awatary, proponuje nam wizję przyszłości, między innymi w swoim najnowszym singlu, który premierowo teraz w Trójce.

Grimes po raz kolejny zapowiada album. Tym razem wydaje się już to być poważną zapowiedzią. Co prawda data premiery Sai Opery jeszcze nie została podana, ale oficjalnie artystka pracuje nad płytą. Płytą, która ma po raz kolejny mówić o wizji przyszłości. Tutaj nawiązania do Biblii również się pojawiają i koncept tworzenia świata, ale już w alternatywnej rzeczywistości, w zupełnie innej, tej zmechanizowanej, sztucznej, technologicznej, syntetycznej jest obecne. Chociaż jeżeli chodzi o wątki religijne, to Grimes już wcześniej odwoływała się w swojej sztuce do różnych poszczególnych motywów, chociażby Genesis z albumu Visions tym przykładem może być. A my teraz przechodzimy do tego, co tutaj w Krakowie. Otóż jutro zakończenie festiwalu w kopalni Wieliczka, dwa występy przed nami. Ale zanim to się wydarzy, to dzisiaj sety. Do białego rana Hotel Forum gra, huczy, buczy i tańczy. A my tańczyliśmy nawet w pociągu festiwalowym. Teraz krótki powrót do tego, co tam się działo.

0: Nina Giraci. Mam wrażenie, że już ją wszędzie widzę i wszędzie słyszę, ale jestem bardziej niż przekonana, że Error Smith samplował niektóre jej utwory podczas tej przejażdżki festiwalowym pociągiem. No jest to jedyny taki festiwal w Polsce, który może sobie pozwolić na coś tak szalonego, coś tak abstrakcyjnego jak pociąg festiwalowy z setami DJ-skimi na pokładzie i performance'ami. Udało się. Ja myślę, że ten przedział, w którym odbywały się sety DJ-skie, mógłby być spokojnie wydłużony o dwa kolejne wagony, bo w pewnym momencie nawet parkiet był za mały, ale ten moment nieważkości był bardzo zabawny. W momencie, kiedy pociąg po prostu zakręcał, to my razem z nim, więc łapaliśmy się swoich ramion. Też wzbudzaliśmy zainteresowanie, gdy pociąg nagle stawał na jakiejś stacji. Oczywiście drzwi się nie otwierały, ale przechodnie nagrywali. A jeżeli chodzi o nagrania z wewnątrz tego, co się działo, to oczywiście relacje również prowadzimy na naszych mediach społecznościowych, więc zachęcam do zaglądania na portal Trójki. A tymczasem, co sam dyrektor artystyczny festiwalu Unsound, Matt Schulz, mówi o pociągu?
1: Well, you know, I kind of came up with this idea and
0: to właściwie był mój pomysł. Zastanawiałem się, czy to naprawdę zadziała. Różne występy, działania na pokładzie pociągu, wagon DJ-ski, postój w Kielcach, a potem wszyscy idą do sali koncertowej. Na papierze wyglądało to na pół szalony, pół niesamowity pomysł, ale teraz naprawdę się dzieje. Myślę, że to niesamowite doświadczenie dla nas wszystkich. Tańczyłeś już w pociągu? Tak, trochę się poruszałem w rytm muzyki, ale może zatańczę, kiedy dotrzemy do Krakowa. Chcę mieć pewność, że wszyscy stąd wrócą do pociągu i że pociąg nie odjedzie bez nas. Tak opowiadał w Kieleckim Centrum Kultury. Tam nasz pociąg miał jeden przystanek, by wysłuchać koncertu Radical Polish Orchestra. To był jeden z lepszych koncertów tegorocznego festiwalu Unsound. I to nie jest tylko moja opinia, bo z tego co wiem, takie wzruszenie również było wśród uczestników. Jeden natomiast z festiwalowiczów z zagranicy w tej całej integracji pociągowej powiedział jedną ważną rzecz. Otóż, że każda kolejna podróż pociągiem będzie po prostu dla niego nudna.

Girofight. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwę tej pochodzącej z Hongkongu artystki, która zyskuje coraz większą popularność i uznanie nie tylko w branży, ale wśród fanów muzyki elektronicznej.

elektronicznej. No muszę powiedzieć, że dawno nie byłam na tak dobrze złożonym secie, w którym to wszystko było przemyślane, wokaliza samplowana. EDM łączył się tutaj z ambientem, z eksperymentem, z basem, z dżunglami, z breakbeatem, więc bardzo dużo tego tutaj było. I jak się okazuje, Gyrofight teraz pracuje nad nową płytą, która

Dzisiejsza audycja N3 spleciona jest moimi wrażeniami z tego, co dzieje się tutaj w Krakowie w ramach tegorocznej edycji festiwalu Unsound. W hotelu Forum trwa właśnie kolejna impreza, a my tutaj wracamy wspomnieniami do tego, co działo się w ciągu kilku ostatnich dni. Girofight i Great Jobs, a później mogliśmy wejść do tego dusznego klubu 8-9, którego rewitalizacja całe szczęście nie dotknęła, więc zadymione, zakurzone przestrzenie, linczowska rzeczywistość, dużo ciemnych, czerwonych świateł, a tam bas polskiego producenta, który muszę przyznać, że nas wszystkich rozkołysał, ale też i bardzo mocno masował nasze brzuchy. Guter Dammerung. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, ponieważ jest to z niemieckiego Zmierzch Bogów. I tutaj trochę tych okultystycznych podobno wątków w twórczości naszego polskiego producenta się pojawia. Sunset był bardzo dobrze zbudowany, odnosił się też do polskiej kultury, trochę nawiązywał do kultury regionalnej. Mam nadzieję, że przyjdzie mi porozmawiać z Guter Dammerungiem nieco więcej, nieco szerzej o jego twórczości za jakiś czas, a my teraz przechodzimy na jedną ze scen, w której grał DJ Pleat i on powrócił później w projekcie specjalnym PPP. My natomiast słuchamy jego twórczości z Anunnaku.

coś, czego nie mogą odpuścić, to czwartkowy set Blauana, Out of Fake. To jest zapowiedź jego nowego wydawnictwa. Set był bardzo ciekawie zbudowany. Trochę odwołując się do takiego oldschoolowego już technogrania, pod koniec zaczęło się robić coraz ciekawiej, coraz bardziej eksperymentalnie. Mam wrażenie, że w pewnym momencie wszystkie gatunki świata były skumulowane właśnie w tym secie. I muszę przyznać, że roztańczył parkiet. Nie widziałam ani jednej osoby, która by stała i się przyglądała, tylko w tej grupie pod tą sceną naprawdę było gorąco. Set Blauana uświadomił mi, jak bardzo sprawnym, ale przy okazji też charyzmatycznym potrafi być DJ-em. I jeżeli ktoś jest znudzony już trochę bardziej eksperymentalnym graniem, można zawsze wrócić na set Blauana. Natomiast coś, na co ja teraz najbardziej czekałam, pojawiło się w piątek. Sused, Iglo Ghost i Daisy. Conquer it.

Landy Indiana i Billy Woods w utworze Psycho. Billy Woods pojawił się na Soundzie rok temu. Landy Indiana w tym roku ze swoim najnowszym albumem. Pozwalam sobie zachować wrażenia z tych dwóch koncertów, a raczej trzech, bo za chwilę już Lee Rain i Borderline, na kolejną odsłonę audycji N3. I to jest idealny moment, aby przypomnieć, że tegoroczna edycja festiwalu Unsound odbywa się pod hasłem Soft Power. I oprócz całego programu dyskusyjnego słowa soft, czyli coś miękkiego, i power, czyli coś mocnego, mocno kształtują tegoroczny line-up poprzez muzykę i dźwięk, bo zarówno w tym line-upie towarzyszyły nam sety intymne, bardzo subtelne, wrażliwe, ale też i tak jak w przypadku Mandy Indy.

Jany, to był prawdziwy noise. Zresztą sami organizatorzy przyznają, że w tym słowie power jak najbardziej nadal obecny jest motyw przewodni sprzed 2 lat, czyli właśnie ten hałas. No a skoro przed chwilą było power, to teraz czas na soft.

Lee Rain i Borderline przed chwilą na antenie Trójki. O tym koncercie nieco więcej za tydzień. A kończymy Markiem Williamem Lewisem, który śpiewa, że pleasure is everything. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Przypominam, Cute Akceleracjonizm. Proszę zwrócić uwagę na to, jak dużo uroczych, słodkich treści pojawia się wokół nas. I na ile jest to kwestia nawiązywania jakichś relacji, zmiany naszej tożsamości, a na ile podążanie za jakimś chwytem, konsumpcjonizmem. No bardzo ciekawe to są wnioski i zachęcam oczywiście do przeczytania sobie nieco więcej na temat tego nurtu, na temat tej estetyki. Ja kończę. Dziękuję bardzo. Mark William Lewis na zakończenie, ponieważ wystąpił w projekcie specjalnym festiwalu Unsound. Bardzo żałuję, że ten projekt specjalny nie ziścił się w formie fizycznej, ale mam nadzieję, że po rozmowach z Matem i z Gosią Płycą, których teraz serdecznie pozdrawiamy, czyli organizatorami Unsoundu, to się po prostu zmieni. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, to była Unsoundowa audycja N3, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień z Warszawy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 11 dzień października, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier wzywa na rozmowę ministrów i przedstawicieli służb. To w związku z serią groźnych incydentów w szkołach. W Krakowie dziś wyborcza dogrywka i półmaraton. Mogą być utrudnienia w dotarciu do niektórych lokali wyborczych. Wołodymyr Zełenski dobrze wykonuje swoją pracę. Tak Kijów odpowiada na sugestie Donalda Trumpa o potrzebie zmiany prezydenta Ukrainy. O 8.30 w kancelarii premiera specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Odbędzie się z inicjatywy Donalda Tuska, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Policja nadal będzie patrolować okolice placówek oświatowych. Funkcjonariusze będą też edukować uczniów. To w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków, tłumaczy podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
1: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne. Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
0: W tym tygodniu doszło do ataków nożowników w szkołach w Leszczy-Dolenowinach, Ostrołęce i wczoraj w Warszawie. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczy-Dolenowinach, a łącznie kilkanaście osób jest rannych. Policja zaznacza, że ataki nie były ze sobą powiązane. W stolicy Małopolski druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Lokale wyborcze otwierają się o 7. Dotarcie do niektórych może być utrudnione, a to ze względu na Krakowia Półmaraton, organizowany dziś pod Wawelem, uczula Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Do 33 lokalizacji mogą nastąpić jakieś problemy z dotarciem. Do każdego lokalu będzie można dotrzeć pieszo. Można sobie sprawdzić na stronie Urzędu Miasta Krakowa, o które lokalizacje chodzi, o które obwodowe komisje wyborcze chodzi i tak sobie zaplanować ten dzień, żeby spokojnie do lokalu dotrzeć. Te utrudnienia w ruchu, w komunikacji, one nie będą trwały cały dzień.
0: Utrudnienia związane z półmaratonem potrwają od 10 do 13. Wołodymyr Zełenski ma poparcie narodu ukraińskiego. Docierające z zagranicy wypowiedzi kwestionujące jego pozycję tylko potwierdzają, że wykonuje dobrze swoją pracę, oświadczył szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha. Prezydent Donald Trump powiedział wcześniej, że czas na nowego przywódcę Ukrainy. Zełenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić co chce Rosji, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata i on chce robić taki problem światu. Naszym rolnikom, właścicielom ranch, bo Rosja dostarcza znaczną część oleju napędowego dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi. Niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Wczoraj Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego na amerykański rynek. Po raz 26 obchodzimy Dzień Papieski. Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody Totus Tuus, tak zwane katolickie noble. W kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II nagrodzono Jacka i Jadwigę Pulikowskich. Małżeństwo od lat angażuje się w duszpasterstwo rodzin oraz działalność edukacyjną i rekolekcyjną w archidiecezji poznańskiej.
3: Czujemy się naprawdę zaskoczeni, onieśmieleni. Dla nas nauczanie Jana Pawła II, które staramy się wprowadzać w życie, jest w dziedzinie małżeństwa i rodziny czymś tak oczywistym jak oddychanie.
4: My korzystamy z tej nauki i próbujemy do prawdy, którą Jan Paweł II głosił, pięknej prawdy, prawda jest jedna, nie wolno jej relatywizować, do tej pięknej prawdy pociągać, żeby ludzie tą prawdę brali jako swoją.
0: Tradycyjnie w Dniu Papieskim odbędzie się zbiórka pieniędzy na wsparcie dla uzdolnionej młodzieży. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi program

0: stypendialne do 26 lat. W tym czasie ze wsparcia skorzystało blisko 10 tysięcy młodych ludzi, a na stypendia przeznaczono w tym czasie ponad 250 milionów złotych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela pochmurna, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Popada przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe są burze. Będzie od 11 do 15 stopni.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
4: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
3: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
5: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 2026.
3: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
6: Zapraszamy.
3: Jak dotychczas w niedzielne południe.
2: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór, witam Państwa w radiu, czyli w medium, które bardzo sprzyja wyobraźni. A ja nazywam się Michał Margański. Serdecznie zapraszam Państwa na prawie dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną.
9: Potrójne pasmo przenoszenia.

Początek naszego spotkania wyznaczył ostatni utwór z płyty duetu Zima Stulecia zatytułowanej Minus 30 stopni. Śmierć przez wychłodzenie to tytuł tej kompozycji. Tak było w 2023 roku i po zaledwie 2 latach temperatura wzrosła o 66,6 stopnia Celsjusza, bowiem pod koniec sierpnia światło dzienne ujrzał winyl z mocną żółtą okładką Zimy Stulecia zatytułowany 36,6 stopnia Celsjusza. Przyrost o 3/6. Tak to się złożyło. Dziś zaproponuję Państwu wspólny odsłuch tego wydawnictwa, trwającego w sumie niecałe 22 minuty po około 10-11 minut na każdej ze stron, co w połączeniu z szybszą prędkością, z 45 obrotami, daje odtwarzanie powodujące, że igła wydobywa w tym samym czasie znacznie więcej, dziś po nowoczesnemu powiem, danych. Odczytuje znacznie więcej rowków, zarówno tych poziomych, jak i pionowych. To z kolei powoduje, że muzyka z tak odtwarzaną prędkością, z ledwie kilkunastoma minutami na stronie, daje możliwie najlepszą jakość odtwarzania muzyki z płyty winylowej. Teraz już wszystko zależy od samego nagrania. No a na tej płycie są to take'i koncertowe, zatem już z tych samych technikaliów można wywnioskować, że płyta jest dosyć ciekawa. A jeśli chodzi o to, co najważniejsze, czyli o muzykę Cancera G i Latarnika, to planuję ją wyemitować w drugiej części spotkania, zatem proszę o trochę cierpliwości. Przed nami bowiem kilka innych tegorocznych płyt i to płyt z odległych od siebie zakątków elektroniki, bo pomieszamy ją zarówno z popem, ale też z eksperymentalnym techno, nasiąkniętym digitalowym industrialem. I właśnie od takiego mroku, od industrialnej tajemnicy rozpoczniemy to spotkanie, które w tej pierwszej części będzie nasiąknięte eksperymentalnym techno. Przed Państwem tegoroczna płyta Maxa Coopera.

ten sposób rozpoczyna się najmłodszy album Maxa Coopera, wydany w maju tego roku. Płyta nosi tytuł Feeling is Structure i jest 9. albumem w dyskografii tego brytyjskiego producenta specjalizującego się w muzyce techno. Tym razem jest to bardzo koncepcyjna muzyka w zamierzeniu korespondująca z architekturą, czyli de facto z komputerową grafiką układającą stworzone bryły w smak, no i w cudzysłowie w kształt muzyki, no i na odwrót. Płyta powstała po tym, jak najpierw zwrócono się do Maxa Coopera z propozycją, aby ten stworzył coś w rodzaju audiowizualnego show w Royal Albert Hall. Fascynują mnie architekci, którzy potrafią nadać brutalistycznym budynkom ludzki wymiar.

0: miar i artyści, którzy potrafią namalować bryłę koloru oddającą ich duszę.
1: Mówił na temat tego przedsięwzięcia Max Cooper.
0: Mamy niezwykłą zdolność do wnoszenia siebie do świata poprzez formę. Kiedy zaczynałem pracę nad projektem w Royal Albert Hall, to więź między wielkoskalowymi fizycznymi strukturami a emocjami przejęła kontrolę, no i stała się najważniejsza. I ten album powstał właśnie z takiego myślenia. Właśnie powstał po wytworzeniu się takiego procesu.
1: Muzycznie Feeling is Structure koncentruje się na starannie zaprojektowanych systemach i procesach, które budują ewoluującą architekturę dźwiękową. Wraz z budynkami i z kolejnymi bryłami pojawia się adekwatna muzyka. Całość, mam wrażenie, trochę poszła w stronę synestezji, no i takiej jej odmiany, kiedy pod wpływem dźwięku pojawiają się konkretne, w tym wypadku często industrialno-brutalistyczne formy, co słychać w niektórych kompozycjach tego albumu.

Eksperymentalne techno XXI wieku. W basie przypominające mi trochę Trezora z lat 90., ale oczywiście jest znacznie wolniej. Dla mnie lepiej. To była mozaika basu. W potrójnym paśmie przenoszenia Max Cooper i fragmenty albumu z Maja zatytułowanego Feeling is Structure.

Potrójne pasmo przenoszenia.

muzyczne dzieło sztuki, jak najbardziej z wykorzystaniem syntezatorów modularnych. Max Cooper, tak z grubsza przedstawia się jego najmłodszy album. Album wydany w maju tego roku. Oczywiście polecam posłuchania całości. Z winylem może być tutaj lekki problem, ponieważ były to tłoczenia przede wszystkim kolekcjonerskie, ale w plikach wysokiej rozdzielczości płyta jak najbardziej jest do posłuchania. Jej tytuł, przypomnę, to Feeling is Structure. 9. studyjny album Maxa Coopera, brytyjskiego producenta specjalizującego się w techno, w tym także, jak było słychać, w eksperymentalnych jego odmianach. A przed nami kolejny wielki, uznany producent, który opublikował swoją nową muzykę, na dokładkę jeszcze zwiastując nowy album. Płyty, która ukaże się 30 października, a będzie zatytułowana Music for Empty Stadiums. Przed nami John Talabot.

0: Music for Empty Stadiums to tytuł albumu, który ukaże się niebawem, 30 października. A mowa o hiszpańskim producencie Johnie Talabocie, autorze wybrzmiałych utworów, które znajdą się na tym pełnometrażowym wydawnictwie.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: A w nim Zima Stulecia, czyli muzyka duetu Kansera G i Latarnika. Przed nami ich druga płyta, może lepiej po prostu drugi winyl, bo to, co usłyszymy, to tejki z koncertu, który odbył się we wrocławskim klubie Ciało 10 lutego 2024 roku. Winyl, jak wspomniałem na początku audycji, jest ze wskazaniem odtwarzania z prędkością 45 obrotów na minutę, co w tym samym czasie powoduje odczyt przez igłę znacznie więcej rowków niż na przykład przy 33 i 1 trzeciej. No i jeszcze dodam, że rowki są wytłoczone w większej od siebie odległości na płycie, co powoduje, że bas może być głośny.

głośniejszy i pełniejszy. Jeśli z kolei chodzi o samą muzykę, to wciąż towarzyszy nam muzyka eksperymentalna, w tym przypadku także muzyka improwizowana i grana na setkę, co w połączeniu z tym technicznie dobrze pomyślanym tłoczeniem daje muzykę wyjątkowo ekskluzywną. Zatem już są Cancer G na perkusji i Rolandzie SPD-SX i latarnik, syntezatory i samplery. Taki opis widnieje na intensywnie żółtej okładce z przepalonymi grafikami. To wszystko wizualizuje tytuł albumu. Po minus 30 stopniach przyszedł czas na 36,6 stopnia Celsjusza. Temperatura wzrosła zatem o 3 szóstki.

potrójne pasmo przenoszenia.

Wysłuchaliśmy drugiej płyty duetu Zima Stulecia, tworzonego przez Cancera G, czyli Marka Raka, grającego tutaj na perkusji i na Rolandzie SPD SX, i Latarnika, czyli Marka Pędziwiatra, obsługującego sampler i syntezator. Płytę pod koniec sierpnia opublikowała wytwórnia Astigmatic Records. A przed nami czas z muzyką Howiego B, który już 23 października wystąpi na festiwalu Sound Edit, organizowanego z naszym znakiem jakości.

W trójce Howie B. Sięgam po album Snatch, z którego na wstępie usłyszeliśmy Anniversary, a to dlatego, że jak informują organizatorzy festiwalu Sunset Edit, artysta zapowiada powrót do surowości i analogowego szorstkiego brzmienia, co przez długi czas w połączeniu z eksperymentowaniem było znakiem rozpoznawczym Howiego B. W tym roku nowa płyta, ale zanim będziemy jej słuchać w potrójnym paśmie, dziś proponuję powrót do przeszłości i to jeszcze do płyty z XX wieku, bo eksperymentalny Snatch został wydany w marcu 1999 roku. Przed nami dwa eksperymenty z tego wydawnictwa, Galloway i Sniffer Duck.

0: Sniffer Dog i wcześniej Galloway, a na samym wstępie tego wątku Anniversary. Wszystkie utwory pochodzą z eksperymentalnej płyty Snatch, we fragmentach opartych na częstotliwościach niesłyszanych przez człowieka, co doskonale widać na drgającej, ale wydaje się nie wydającej dźwięku membranie głośnika. Howie B. dziś w trójce, a 23 października na festiwalu Sound Edit z trójkowym znakiem jakości.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Czas na ostatni wątek dzisiejszej audycji, który myślę może zainteresować fanów i miłośników dźwiękowych kolaży, czyli sampli. Nie będzie tu jednak chodzić o technikę, a o formę, jaką w przeszłości wyczuwało się w tego typu muzyce. Na dokładkę połączono właśnie taką stylistykę z narracją przypominającą trochę słuchowisko, a trochę dźwięki terenowe rejestrowane w mieście. Bardzo ciekawa formalnie sytuacja, która patrząc w przeszłość wyciąga z niej niektóre fragmenty, adaptując do współczesności, a ta, jak wiadomo, często dziś zapatrzona jest w lata 90., kiedy to dźwiękowe kolaże wiodły prymy. A mówię tu o bardzo ciekawie nazwanym amerykańskim duecie Ear, Ucho, który w maju wydał drugą płytę w swojej dyskografii. Album nosi tytuł Ramspringa i tytuł odwołuje się do amiszowskiego rytuału przejścia. Owo odniesienie niespecjalnie jakoś zrobiło na mnie wrażenie, ale już sama muzyka jak najbardziej. Muzyka momentami nawet flirtująca z popem, która ma w sobie też wiele ciekawych eksperymentów. Bardzo ciekawe połączenie. Brzmi kolorowo i wielowątkowo, co oczywiście wpływa na wyobraźnię. W programie trzecim Ear ze swojej najmłodszej płyty Ramspringa.

Ear. To był obszerny fragment najmłodszej płyty tego amerykańskiego duetu. Płyty zatytułowanej Rumspringa. Bardzo ciekawy w moim przekonaniu eksperyment dźwiękowo-muzyczny. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w świecie muzyki elektronicznej w przyszłym tygodniu. Kilka minut po północy z soboty na niedzielę. A teraz życzę spokojnej i dobrej.

0: autopromocja.
1: Tak naprawdę mogłabym już do końca życia nagrywać i śpiewać z Micromusic, ale miałam taką dużą potrzebę podpisać się Natalią Grosiak.
2: I dlatego debiutuję jako solistka, a my spędzamy niedzielę z Natalią Grosiak w Trójce.
3: Na debiutanckiej płycie Natalia pięknie i poruszająco opowiada swoją historię, a w rozmowie potrafi także zaskoczyć.
1: Kupiliśmy dom, w którym już było zabudowane drzewo.
3: Na program Ludzie i Muzyka z Natalią Grosiak zapraszam już dziś między 10 a 12. Pełna wersja rozmowy będzie dostępna na stronie polskieradio.pl, a także